0: Anna Szałapak, Grajmy Panu. Dziś krakowskie klimaty na początek nocnej Polski. Grzegorz Raczkowski, Tomasz Żonda, witamy. I za chwilę gość, Michał Zabłocki, który nagrał płytę, wykorzystując nagrania Anny Szałapak, które pozostawiła po sobie. Myślę, że wyszło niezwykle interesująco, ale państwo mogą sami się przekonać o tym, jak to zabrzmiało, a właściwie zabrzmi, bo płyta dopiero we wrześniu. I o tym wszystkim Michał Zabłocki, który jest autorem tekstów wielu przebojów krakowskich, choćby napisanych dla Grzegorza Turnała. Ale te najbliższe minuty to Anna Szałapak i Michał Zabłocki.
1: Bardzo dziękuję.

To nie są łaskotki, dorosły już łaskoty. To żadne aprikotki, dojrzały aprikoty. Bo komu kot zadany, wychodzi skotłowany.

0: zapłotem. Położy się pokotem i wyjdzie na idiotę.
1: Kapelę z dziewara, pole wezmę, nie będę wydał. No więc to będzie z dziewara, no, ale wezmę to, ale no. No, ale co to ma dobrze, że no, ale co to ma dobrze, że tak, no, ale co to ma dobrze, że tak, no, ale co to ma dobrze, że tak, no, ale co to ma dobrze, że tak, no, ale co to ma ani kot.
2: Michał Zabłocki w Trójkowym Studiu.
3: Dzień dobry.
2: Michał Zabłocki z płytą, którą nazwalibyśmy płytą eksperymentalną.
3: Dobrze. Nazwijmy ją, tak?
2: Jaki jest dokładny tytuł tej płyty?
3: Ani koty. Ani koty. W zasadzie jesteśmy w tym momencie po 10 singlach z tej płyty. Płyta w całości ukaże się dopiero we wrześniu. Ale właśnie to jest taki eksperyment też medialny, można powiedzieć, że co tydzień premieruje jedną piosenkę w duecie z Anią Szałapak. Zabłocki osobiście, Anna Szałapak. Ani koty. Co tydzień w piątek. No i tak jedziemy do 11 września. I wtedy będą już pełne ani koty.
0: Mój kot składa się z dni tygodnia. Poniedziałek wschodząca pochodnia. Poniedziałek ryzykant wiśniałek. Wtorek amorek, różowy podwieczorek z renesansową wizją świata. Po prostu pół kota, pół wariata. Wariata, wariata.

0: Skąd się wzięły te nagrania?
1: Nagrania się wzięły stąd, że myśmy z Anią przygotowywali album, do którego ona mnie namówiła na ulicy w Krakowie. Spotkawszy mnie, powiedziała, zapytała mnie, czy byłbym gotowy napisać jakąś piosenkę o kocie albo o kotach, bo Ewa Lipska napisała już jej 4. No to powiedziałem, no dobrze, no mogę ci napisać jedną, ale co dalej? No to będę myślała, ktoś jeszcze może mi napisze. I w ten sposób napisałem 12 piosenek o kotach. Ewa Lipska 4, Dariusz Bazaczek 1 i Monika Partyk też 1. I z kompozytorami krakowskimi.
0: To jest ich sporo i to duże nazwiska.
1: No właśnie, Zygmunt Konieczny, Andrzej Zarycki, Aleksander Brzeziński, Bartosz Tomaszek.
0: Grzegorz Turnał chyba
1: i
0: też.
1: Grzegorz Turnał, który... Uwaga, po raz pierwszy, okazało się finalnie, że po raz pierwszy napisał nie ja dla niego, tylko on dla mnie, bo ja dla niego zwykle teksty pisałem, a on
0: no całkiem, teraz... całkiem duże te teksty były, no, Cichosza chociażby.
1: Chociażby Cichosza i nie tylko, więc tak to się stało i z takim towarzystwem myśmy wystartowali, pięknym, i w roku 2015 zrobiliśmy premierę koncertową tego materiału. Ja organizowałem wtedy rok po roku taki tydzień piosenki w Krakowie i w ramach tego tygodnia piosenki w pracowni pod Baranami, to był taki osobny lokal, osobna scena, pokazaliśmy ten koncert Ani Koty i okazało się, że pokazaliśmy go tylko jedyny raz, ponieważ Ania zmarła. I zostawiła natomiast nagrania demo, o czym ja wcześniej nie wiedziałem. Tuż po jej śmierci wszedłem w posiadanie tych nagrań i chciałem je wydać. Ale na on czas nie wyraziła zgody na to spadkobierczyni płyty Maria Szałapak, co ja opisałem w książce. A w Krakowie na Brackiej pada deszcz, nieznane historie znanych piosenek. I ona to przeczytała i zadzwoniła do mnie, że może przyszedł czas na to, żeby wydać Ani Koty. No i tylko, że teraz, po 9 latach, no trzeba było wymyślić jakąś formułę, żeby Anię ożywić, w sensie takim, żeby też no, mieć na to jakąś koncepcję. I padła propozycja, żeby to zrobić w duecie Zabłocki osobiście, Anna Szałapak. No i fajna propozycja, tylko że jeszcze do tego trzeba było wymyślić, jak ten Zabłocki ma się tam osobiście pojawić, bo te piosenki nie zakładały tego wcale. No i tak naprawdę cała praca polegała na tym, żeby numer po numerze wymyślić moją rolę w tych piosenkach. I wydaje mi się, że to się udało. Jest to taki dialog naprawdę dosyć barwny, bo i kompozytorzy różnorodni. Ujednolicone jest to jednym producentem muzycznym. Wedomer wszystko zaaranżował i wyprodukował. Ale on też starał się kulturalnie wybronić sytuacji wobec kompozytorów i nie być w sprzeczności z ich zamysłami. Więc nie ma jakiegoś pod linijkę robienia utworów. No i w zasadzie w ten sposób mamy 18 utworów, które są dla mnie wielką przygodą, bo tak naprawdę ja trochę, można powiedzieć, znienacka pojawiłem się w ogóle na tej scenie muzycznej i po dziesiątkach lat pracy jako tekściarz i autor tekstów piosenek, mówiąc piękniej, ładniej i bardziej radiowo, pojawiłem się trochę przypadkiem i to jest kolejny przypadek w tym moim życiu scenicznym, bo na początku to był Janek Rostworowski, który mnie zmusił w zasadzie do zaistnienia w takim programie Ojcowizna na podstawie mojego zbioru wierszy poświęconego mojemu ojcu, Ojcze Nasz, 33 wiersze o moim tacie, które napisałem po jego śmierci i nie mogłem tam po prostu nikogo do tego zaangażować. Po prostu to było tak osobiste, że musiałem te rzeczy wykonać sam, no i potem już tak poszło. Potem Mozil mnie zmusił do Opola, no i teraz Ania Szałapak, w zasadzie Maria Szałapak, przymusiła mnie do tego duetu.

piszczyć, wrzeszczy, co w trawie piszczy. W trawie piszczy, co w trawie piszczy. W trawie piszczy, piszczy.

0: Troszkę mnie zdziwił sposób aranżacji tych utworów i brzmienie. Po pierwsze, po tobie spodziewałbym się czegoś innego brzmieniowo, a nie Szałapak zupełnie takich pieśni, no może nie monumentalnych, ale takich zaśpiewanych pełną piersią, przy pełnym brzmieniu zespołu. To nawet bym porównał ją do Ewy Demarczyk. Chyba Anna Szałapak mogłaby być taką następczynią Ewy Demarczyk, jeśli chodzi o te klimaty krakowskie. Nie tylko też na swoją drogą krakowskie.
1: Ta stylistyka, ona była wypracowana przez nas już jakiś czas. Jakby ewoluujemy w tym kierunku, w jakim poszły Anikoty. Ania nie mogła zostać tamtą Anią. Po prostu nie mogła. No, musieliśmy zrobić z nią coś. Ja musiałem zrobić coś po swojemu przede wszystkim, czyli dołożyć więcej przekory, poczucia humoru, dystansu, przymrużenia oka. Te piosenki do tego nadawały. Ania ja wykonała bardzo delikatnie. Zresztą zgodnie ze swoim amplua i ze swoimi nie tylko możliwościami, ale też i talentami. Natomiast ten materiał w całości był bardzo taki jednorodnie stonowany. No i duża doza elektryczności była potrzebna.
0: Słychać tę elektryczność w każdym utworze. Tak. Tam już nie ma nic zgrajmy panu.
1: Nie, tam nie ma nic zgrajmy panu i myślę sobie, że tego typu duet możliwy byłby na scenie z żyjącą Anią. To on by brzmiał podobnie. Tak mi się wydaje. To znaczy Ania miała na tyle dystansu i poczucia humoru, że udałoby mi się ją namówić na przynajmniej bardzo dużą ilość. Zresztą muszę powiedzieć, że tutaj kompozytorzy przede wszystkim są zachwyceni tymi aranżami, więc to nas tak trochę uskrzydliło przede wszystkim po koncercie premierowym, który był 19 czerwca w Piwnicy pod Baranami, ale też wcześniej, kiedy prezentowałem te piosenki w takiej wersji im, kompozytorom, ale też publiczności, w takiej wersji stricte no, nagraniowej. To nas upewniło, że to był dobry pomysł. No, było wiele rozmów potem kompozytorów z Wedomyrem, aranżerem i ze mną, gdzie no, że między innymi, co prawda, Jan Kantypowluś nie napisał żadnej piosenki na ten album, ale był obecny na tym spotkaniu i

przyszedł i powiedział, że to jest fantastyczne i że absolutnie nie wyobrażałby sobie tych piosenek zrobionych w 100% na żywych instrumentach. Znaczy to jest połączenie elektroniki z żywymi instrumentami, bo tam jest sporo też żywych instrumentów, ale jednak ten taki sznyt tej przekory dają ta elektronika.

Michał Zabłocki był gościem Trójki. Teraz już więcej muzyki niż słowa. Na początek tej części Antek Sojka i jego płyta Po niebie. Myślę, że państwo mieli szansę usłyszeć nagrania Antka Sojki z tego albumu na długo przed wydaniem, tu właśnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Kiedy dostałem ten album, nie wiedziałem, że Antek Sojka jest synem Stanisława Sojki. To wyszło dopiero potem w rozmowie, kiedy się spotkaliśmy na antenie. A płyta trochę szkoda, że przemknęła, bo słuchaj się po latach również z dużą przyjemnością.

Producent muzyczny, realizator, ale także wokalista. Antek Sojka ze swojej debiutanckiej płyty Po niebie. I właściwie kolejni artyści też po trosze mają gdzieś tam muzyczne korzenie, bo za chwilę zespół Ala za stary, a Ala Boratyn, która śpiewa w tym zespole u boku Jakuba Sikory, to wokalistka, która rozpoczynała karierę w niezwykle młodym wieku. Jej mama od lat pracowała w show biznesie, natomiast tata jest muzykiem.

Ala za starym. Wokalistką zespołu jest Ala Boratyn, która rozpoczynała karierę w bardzo młodym wieku. Udało jej się zaistnieć dzięki formacji Blok 27, ale zdecydowała się wraz z rodziną, że jednak powinna żyć życiem młodej dziewczyny i skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na nauce. A kariera może zaczekać i udało się powrócić dzięki formacji Ala za stary. I to był fragment płyty Potwory. Kto teraz? Teraz Janek Pęczak.

Janek Pęczak ze swojej debiutanckiej solowej płyty Jestem. Janek Pęczak prywatnie jest synem profesora Mirosława Pęczaka, który o muzyce wie bardzo dużo, bo to między innymi jego specjalność naukowa, bo muzyką i kulturą młodzieżową zajmuje się jako profesor Uniwersytetu Warszawskiego od bardzo wielu lat. Kolejna gwiazda Nowika. Nowika, która nagrała swoją płytę ostatnią z Samborem, Born Again. Nowika też ma gdzieś tam korzenie muzyczne, bo jej tata jest dziennikarzem muzycznym, zresztą przez lata pracował również tu w programie trzecim Polskiego Radia.

0: see.
1: Nowika i Sambor oraz płyta Born Again. Kiedy album się ukazywał, Nowika była gościem Nocnej Polski i o tym albumie opowiadała dużo, dużo więcej. Kolejni artyści ukrywają się pod hasłem, pod nazwą właściwie Nixes, a to dobrze znana trójka, czyli Anna Rusowicz, Hubert Gasiul i Kuba Galiński. To, co prezentują na swojej płycie pod szyldem Nixes, brzmi zupełnie inaczej od tego, co na co dzień robi i robiła Ania Rusowicz.

Kiedy ukazywała się płyta Nixis, mało kto rozpoznał Anię Rusowicz w tych nagraniach. To Ania, a także Hubert Gasiul i Kuba Galiński. A za chwilę muzyka bez słów, ale kiedy dotarł do mnie album Michała Kmieciaka pod tytułem Love Lost, stwierdziłem, że jest to coś, co państwo powinni poznać i poświęciliśmy mu na Antenie Trójki bardzo dużo czasu i właściwie zagraliśmy wtedy prawie całą płytę. Jak brzmi po latach? Myślę, że równie dobrze jak wtedy. Posłuchajmy razem.

Niezwykle intymna muzyka Michała Kmieciaka, ale nie mogło być inaczej. Przecież ten album był rejestrowany u niego w sypialni, a nie w studiu nagraniowym. A na koniec naszego spotkania będzie koncertowo. Będzie zespół Jam. Dość często proszą Państwo o nagrania koncertowe tego zespołu podczas muzycznej poczty UKF. Pomyślałem sobie, że dzisiaj przypomnijmy fragment albumu Wehikuł Czasu. Był zarejestrowany w katowickim Spodku w 1992 roku. My już dziękujemy i zostawiamy Państwa koncertowo. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda. Miłej nocy i miłego dnia również.

wszystkich. Ile to już lat minęło? Kochani, posłuchajcie. Coś z naszej ostatniej płyty Detox. Rikul czasu.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17.30. Najczęściej jednak jestem wydawczynią porannych rozmów bez uników i popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki. Tym razem będę miała okazję zagrać dla Państwa swoje ulubione piosenki. No, może nie wszystkie. Spotkajmy się w niedzielę w audycji Rezydencja od 14 do 16. Zapraszam.
0: Autopromocja. Autopromocja.
2: Miałem zabrać cię nad rzekę.
3: Ten wzruszający utwór to tylko przedsmak tego, co znalazło się na płycie Łączy Nas. Błażej Król opowiada tam w 12 utworach na swój sposób o powstańczym lecie 1944 roku. W niedzielę wysłuchamy tego albumu w wersji koncertowej.
2: Parku nie ma, mnie też prawie.
3: Błażej Król, Łączy Nas. Parku Wolności i w Trójce. Radiowa premiera tego występu na antenie w niedzielę od godziny 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
0: Autopromocja.
4: Ranny wzmacniacz.
5: Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W tym tygodniu 60. urodziny obchodził gitarzysta i założyciel grupy Pearl Jam Stone Gossard. Urodził się 20 lipca 1966 roku, oczywiście w Seattle. Nie będziemy jednak dzisiaj słuchać nagrań Pearl Jam, ponieważ prezentowałem je niejednokrotnie i to w sporym wymiarze. Skoncentrujemy się na twórczości Stone'a Gossarda poza grupą Pearl Jam. Pierwszym ważnym zespołem Stone'a była grupa Green River, w której składzie był na przykład Mark Arm, późniejszy wokalista grupy Mudhoney. Za chwilę utwory z roku 1990 z epki Dry as a Bone i z albumu Rehab Doll. Jako pierwszy This Town.

Słuchaliśmy jednej z pierwszych, a może wręcz pierwszej ważnej grupy Seattle grunge'owej, Green River, tytułu utworów This Town, Swallow My Pride i Rehab Doll. Wspominałem o tym, że w grupie znalazł się m.in. Mark Arm, późniejszy wokalista Mudhoney, ale był w niej też Jeff Ament, czyli członek grupy Pearl Jam. Późniejszy oczywiście grał na gitarze basowej. Przede wszystkim w tym samym 1990 roku ukazała się płyta zespołu Mother Love Bone, grupy, która istniała krótko, pozostawiła jednak po sobie świetny album zatytułowany Apple, pierwszy wielki album grunge'owy, można tak to chyba ująć. Dodam jeszcze, że wokalistą zespołu był Andrew Wood. Wielki talent, niestety już od dawna nie żyje. Mother Love Bone, płyta Apple. Zaczynamy od Chloe Dancer.

To były nagrania grupy Mother Love Bone z jedynego albumu tego zespołu Apple. Ukazał się w roku 1990. Tytuły utworów: Chloe Dancer połączone z Crown of Thorns, później This is Shangri-La, Stardog Champion. Te dwa utwory skomponował właśnie Stone Gossard i później jeszcze Holy Roller i Man of Golden Words. Andrew Wood, wielki talent, już wspominałem o tym, wokalista grupy Mother Love Bone, kilka dni przed premierą albumu Apple przedawkował heroinę, niestety dosyć skutecznie. Kolejnym zespołem w dorobku Stone'a Gossarda była grupa Temple of the Dog. W 1991 roku ukazał się album pod tym właśnie tytułem, a w składzie między innymi Mike McCready, Stone Gossard oczywiście, Jeff Ament, obaj zespół Pearl Jam, a wokalistą w grupie był Chris Cornell, już współtworzący grupę Soundgarden.

To były trzy utwory w wykonaniu grupy Temple of the Dog. Four World World, Times of Trouble i Pushing Forward Back. Kolejnym zespołem, którego nagrania będziemy słuchać, jest grupa Bread. Grupa założona przez Shona Smitha to jedna z najbardziej niedocenionych postaci rejonu Seattle. Wokalista i pianista przede wszystkim, współtworzący też grupę Pigeon Head czy Satchel. Ale nas interesuje Brad, bowiem tutaj grał Stone Gossard. Zaczynamy od utworu Nadine z albumu Shame.

To były trzy utwory w wykonaniu grupy Brad. Nadine, Drop It Down i Sheepish. W roku 2000 Stone Gossard zagrał gościnnie na płycie perkusisty Josha Freeza, znanego m.in. z zespołu Devo, też współpracującego z Guns N' Roses czy Foo Fighters. Tytuł albumu The Notorious Man Orgy, a tytuł piosenki Men and Women.

To były nagrania Stone'a Gossarda z lat 2000-2004. Najpierw z albumu Josha Freeza, Men and Women, później wspólne dzieło Mike'a McCready, Stone'a Gossarda, Shame on You i wreszcie fragment płyty Jacka Ironsa, Tension Dimension, Water Song. Właśnie w tym utworze zagrał Stone Gossard, a Jack Irons, też bardzo znany perkusista i z Pearl Jam, i z Red Hot Chili Peppers. Wracamy do zespołu Brad, który w roku 2010 wydał kolejny album zatytułowany Best Friends i z tego dzieła na początek piosenka Every Whisper.

Śpiewał artysta o wyjątkowej barwie głosu, Sean Smith, a grała grupa Bread. To były utwory z płyty Best Friends. Tytuły Every Whisper, Low i Holiday. Teraz Stone Gossard w nagraniu singla z roku 2020, później z Annie DiFranco i później u Iggy'ego Popa.

All the Way Down. Śpiewał Iggy Pop, legenda punk rocka czy muzyki gitarowej ze Stanów Zjednoczonych. To był fragment płyty Every Loser. Wcześniej Stone Gossard i Annie DeFranco w piosence Disorders, a na początku tego zestawu Stone Gossard w utworze Near. Ranny wzmacniacz powoli dobiega końca. Przypominam, że dzisiaj słuchaliśmy jubilata, czyli Stone'a Gossarda w nagraniach dokonanych poza grupą Pearl Jam. Na zakończenie nagrania z płyty grupy Painted Shield, prowadzonej przez wokalistę i kompozytora Masona Jenningsa. Album ukazał się w roku 2024. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
2: W Trójce i na stronie trójkapolskieradio.pl.
3: Objeżdża Polskę od 1928 roku.
4: Od tamtych czasów średnia prędkość, z jaką jadą kolarze, podwoiła się.
5: 83. Tour de Pologne wystartuje jak strzała 3 sierpnia, ale w wydaniu kobiecym ten wyścig odbywa się w lipcu.
4: Jego koniec zaplanowano na niedzielę i właśnie na ten dzień obu turom poświęcimy audycję Trzecia strona medalu. Oczywiście to nie wszystko, opowiemy także m.in. o starcie piłkarskiej PKO Ekstraklasy.
5: Zapraszamy od 17 do 19.
4: Krzysztof Łoniewski.
5: Norbert Michał.
3: Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
6: Minęła 6 w ostatnią sobotę lipca. Paweł Turski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Monika Mazur-Chrzan.
7: Rozłam w PiS-ie stał się faktem. Frakcja Mateusza Morawieckiego poza partią.

0: Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi, ustawa łańcuchowa wreszcie podpisana. Rekord w gdyńskim porcie, wpłynął tu 400-metrowy statek. Co najmniej 30 parlamentarzystów opuszcza szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki mówi nawet o ponad 40 osobach. To jego zwolennicy, którzy nie podpisali się pod deklaracją członkostwa w partii. Zakładała ona jednoczesną rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Politycy zostali z partii wyrzuceni, choć prezes Jarosław Kaczyński podkreśla, że sami się wykluczyli. Były premier Mateusz Morawiecki ze współpracownikami w Sejmie mówił o najbliższych planach, choć na razie bardzo ogólnie.
1: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego formalnie w Prawie i Sprawiedliwości jeszcze są, bo sami z członkostwa nie zrezygnowali. Decyzję musi bowiem zatwierdzić Komitet Polityczny. Choć były premier, nie ma wątpliwości, że to już tylko formalność. Komitet ma się zebrać w najbliższy wtorek.
2: Ale rozumiem, że koledzy będą chcieli nas wypchnąć do końca i doprowadzą tę procedurę do końca.
1: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus do końca mieli nadzieję, że uda się porozumieć, choć jak można nieoficjalnie usłyszeć, spodziewali się, że z partii zostaną wyrzuceni. Mateusz Morawiecki, pytany o plany stowarzyszenia, był bardzo tajemniczy.
2: Ani nie mamy tutaj przygotowanych żadnych kwestii, nie mamy omówionych tematów, ani klubu, ani dalszych kroków, dlatego że szczerze mówiąc, nawet wczoraj mieliśmy długą dyskusję i do końca wierzyliśmy, że będzie tutaj zgoda.
1: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą utworzyć własny klub parlamentarny. Jest w planach także nowa partia, ale nie będzie się ona nazywać Rozwój Plus. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Prezydent podpisał długo oczekiwaną nowelizację tzw. ustawy łańcuchowej. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na łańcuchach. Przewiduje też, że trzymanie psa w kojcu będzie dopuszczalne pod warunkiem odpowiedniej powierzchni do swobodnego poruszania się. Karol Nawrocki przypomniał, że poprzednia wersja noweli została przez niego zawetowana.
3: To moja poprzednia decyzja o odmowie podpisu pod tą ustawą zmusiła rząd i parlament do lepszej pracy. Takie działanie doprowadziło do stworzenia prawa rozsądniejszego, skuteczniejszego i przede wszystkim bliższego codziennemu życiu obywateli. O to mi chodziło.
0: Pierwotną wersję ustawy prezydent zawetował w grudniu ubiegłego roku, argumentując, że narzucała zwłaszcza rolnikom nierealne jego zdaniem wymagania. Mieszkańcy Europy uciekają przed ogniem. Co najmniej 65 tysięcy osób zostało ewakuowanych lub otrzymało zakaz opuszczania swoich domów w związku z szalejącymi w Hiszpanii pożarami lasów i łąk. Najtrudniejsza sytuacja panuje w centrum kraju. Podobnie jest we Francji, gdzie ewakuowano już w sumie ponad 140 tysięcy mieszkańców. Jak mówią, to największy od lat pożar. Wyjechałam z Le Canon w połowie półwyspu. Naprawdę ewakuują tam wszystkich. Są oddziały prewencji, policja i żandarmeria. Jestem stąd i aż mam gęsią skórkę. To, co się dzieje, jest potworne. Ogień jest za nami od strony oceanu, dlatego ewakuują półwysep. Przesuwa się wzdłuż oceanu przez las. W gaszeniu pożarów w Europie mają pomóc także polscy strażacy. Tym razem bez przeszkód statek kosmiczny Starship firmy SpaceX odbył w nocy udany lot testowy, wynosząc w przestrzeń suborbitalną 20 zmodernizowanych satelitów Starlink. Po 10 minutach rakieta Super Heavy powróciła na Ziemię, wodując w Zatoce Meksykańskiej. Natomiast sam Starship po godzinie lotu wodował w Oceanie Indyjskim. Pierwotnie lot planowano już tydzień temu, ale z powodu kłopotów technicznych w ostatniej chwili został odwołany. Starship to najpotężniejszy system nośny na świecie. W przyszłości ma m.in. transportować astronautów na powierzchnię Księżyca w ramach misji Artemis. Port w Gdyni przyjął największy statek w swojej historii. To mający 399 metrów długości kontenerowiec. Było to możliwe dzięki ostatnim inwestycjom, pogłębieniu torów podejściowych i kanałów portowych. Gdynia weszła do ekstraklasy portów basenu Morza Bałtyckiego, mówił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
4: Osiągamy nowe zdolności przyładunkowe, możemy teraz tutaj obsługiwać największe kontenerowce, jakie mogą wpłynąć na Bałtyk i właśnie MSC Venice jest tego najlepszym przykładem. 400 metrów długości to tyle, ile prawie 4 boiska piłkarskie, ponad 50 metrów szerokości. Na swój pokład może zabrać 18 tysięcy TEU, czyli to jest ponad 9 tysięcy dużych 40-stopowych kontenerów. Prawdziwy kolos i wielki dzień dla Gdyni, bo to największy statek w historii tego portu.
0: Statek poprawił dotychczasowy rekord o 33 metry.
5: Klimat.
0: Bardzo dobra jakość powietrza o poranku niemal w całym kraju. Aktualnie tylko kilka procent prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, ale to się zmieni od 9 do 17. Potrwają tak zwane zielone godziny. Warto wówczas wykorzystać nadmiar energii. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Pogodna i ciepła sobota przed nami, tylko na południowym wschodzie prognozowane są dziś opady, przelotne deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 19 stopni na Podhalu, przez 23 stopnie w Ełku, 25 w Buku, w Wielkopolsce do 29 w Żaganiu.
1: Autopromocja.
2: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
3: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy międzynarodowy festiwal szekspirowski. Prezentujemy drugiego zrealizowanego w tym roku przez Teatr Polskiego Radia Szekspira. To rzadko grana tragedia.
4: Coriolan.
3: W roli głównej Mariusz Bonaszewski.
4: Powiem ci szczerze, wolę po swojemu służyć im wszystkim, niż jak oni władać.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Zachęcam do założenia słuchawek w celu lepszego odbioru słuchowiska. Katarzyna Łęcka, reżyserka.
3: Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19.
1: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Już nie w trasie, a właściwie to jeszcze nie w trasie.
7: Teraz pieszo.
0: 6:06 zaczynamy ze studia przy Myśliwieckiej. Nasze kolejne spotkanie w audycji, w której na nogach przemierzamy Polskę. W ubiegłym tygodniu zakończyłem pierwszy etap trójkowej podróży. Przez 5 dni pokonałem ponad 180 kilometrów, pokonując górzyste tereny województwa śląskiego i małopolskiego. W podróży tej towarzyszył mi oczywiście trójkowy wózek. On teraz odpoczywa, regeneruje się. Ja musiałem wstać, chciałem wstać, wrócić. W wózku oczywiście, oprócz prezentów dla państwa, miałem też najpotrzebniejsze rzeczy, ubrania, kosmetyki oraz przede wszystkim sprzęt do nagrywania i sprzęt do nadawania. I dzisiaj posłuchamy tego, co udało mi się zarejestrować podczas podróży. Nagrania te postaram się jak tylko najlepiej umiem uzupełnić słowem. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, dzień dobry i zachęcamy do wybrania się z nami na szlak. Zachęcamy też do kontaktu z nami 22 i 7 trójek to telefon do programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli mają państwo jakieś pytania dotyczące tego, jak wyglądała wędrówka z Soli do wsi Bur w województwie małopolskim lub chcą mi państwo rzucić jakieś kolejne wyzwanie, to czekam 22 i 7 trójek. A teraz, jak już się nagadałem, to zaśpiewa Zbigniew Zamachowski. Swoją drogą usłyszałem ten utwór w muzycznej poczcie UKF, gdy pchałem przez Małopolskę trójkowy wózeczek i słuchałem trójki.
8: Sobota rano, spać nie możesz. Wstaniesz, kapcie włożysz. Potem się golisz tylko dla niej i do łóżka śniadanie.

0: Da się za tymi,
1: no wiesz,
0: lepiej ubranymi. Bo to prawdopodobnie geje, tak, taką masz nadzieję. Wydasz ostatnie zaskórniaki, bo chcesz na drogę.

0: czyli ten cios na klatę. Jeszcze gorzej będzie latem.
1: Cała trójkowa przygoda teraz pieszo zaczęła się oficjalnie w Soli, ale do tej Soli, by ruszyć w poniedziałek pieszo, trzeba było jakoś dojechać. W niedzielę wsiadłem do pociągu, konkretnie to do pociągów dwóch. Ten do Katowic przyjechał z lekkim opóźnieniem, nie skarżę się. Za to ten z Katowic do Soli odjechał, ale nie dojechał. Otóż w pełnym pociągu konduktorzy sprawdzali bilety, normalna sprawa. Jeden pan ma takie hobby, jeden pasażer. Wsiada w Katowicach, ale bilet kupuje dopiero od granicznej stacji w Katowicach. Uważa, że po Katowicach może jeździć za darmo w ramach bodajże metro biletu. Okazuje się, że nie może. Powinien więc dostać mandat, ale go nie dostaje, bo nie ma dokumentów. Pociąg więc staje na wybranej stacji i czeka na policję. Nasz pociąg stanął w Tychach. W niedzielę policji w Tychach się nie śpieszyło. Miało to swoje plusy, bo mogliśmy chociażby posłuchać zapowiedzi na tyskiej stacji.
2: Pociąg R6 z stacji Wisła Błąd, Katowice. Planował się z 15.37 przez stację Katowice. Ligota wyjedzie na tor drugi, przebranie drugim.
1: Koniec końców policja po godzinie przyjechała. Za plecami naszego pociągu jechał już kolejny pociąg do Soli, nasz więc skrócono do Żywca. No, oczywiste. Tak więc trzeba było przenosić wózeczek trójkowy po schodach. Koniec końców udało się z godzinnym opóźnieniem dojechać do Soli. I w Soli moim oczom ukazały się zmodernizowane perony. Ładny, lecz zaniedbany, szary budynek dworcowy. I bardzo zielone pagórki. Bardzo zielone, bo cały dzień padało, przez co ta zieleń była głębsza. Po rozłożeniu wózka ruszyłem 2 kilometry w górę w kierunku słowackiej granicy do tężni solankowej. Sól słynie z soli. Logiczne. Wydobywano tę sól tutaj jeszcze w starożytności. Znalezienie jej jednak nie jest proste. Sól jako miejscowość to bogata w różne surowce wieś, mówił mi Jacek Supłat z solankowej krainy, który ma kopalnie solanki i tężnie.
3: W Soli jest taka sytuacja, że w zasadzie co paręset metrów jest co innego. Wiercąc odwiert 300 metrów jeden od drugiego, możemy się na przykład wiercić w słodką wodę, możemy się wiercić w słonawą wodę, możemy się wiercić w wodę z ropą naftową.
1: Właśnie, bo tu kiedyś poszukiwano ropy naftowej.
3: Tak, sięgamy do 47 czy 50 któregoś roku, kiedy tutaj rozpoczęto poszukiwania ropy i gazu. Te odwierty były tutaj zlokalizowane bardzo blisko tej studni, która jest na dole przy drodze i tam się wwiercono w solankę termalną na poziomie chyba 24 stopni Celsjusza i mi się kiedyś marzyło, żeby to użyć. Ta solanka jest bardzo, bardzo lecznicza i to nie jest takie proste, żeby tego używać.
1: Nie byłbym sobą, gdybym nie poprosił o próbkę wody, czy możemy spróbować?
3: A pewnie.
1: Mam się przygotowywać na jakiś bardzo słony smak?
3: Nie, solanka, ona ma mineralizację na poziomie około 4%. Ona w takim stężeniu, jakie jest oryginalnie, to w sumie przekracza wszystkie normy. Jak to mi to jeden pan chemik powiedział, to jest dla 5 koni, nie dla człowieka. Ale jeżeli sobie to rozpuścimy 1 do 20, to powstaje naturalny elektrolit z ogromną ilością minerałów. I te minerały się wchłaniają jak gąbka po prostu się wodę.

0: Na razie mi pan tego nie rozcieńczył. No dobrze, czyli teraz będę miał mocy niczym 5 koni, jak to wypiję. No dobrze. O, to pan powiedział, że to nie będzie słone?
1: No to dopiję, jest.
2: Dopiję.
1: Ale nie, nie, teraz panu rozpuszczę.
0: To nie jak 5 koni, jak 10 koni. No dobrze, nie, będę miał siłę.
1: Chodzi o to, że normy nasze podają stężenie pewnych pierwiastków, żebyśmy mogli to pić w pewnych normach. I te normy, żebyśmy spełnili, to trzeba 1 do 20 rozpuścić. Z 50 na litr wody ma pan litr izotonika i ten izotonik absorbowalny jest w 100%. Chyba nic tak nie działa w Polsce jak to.
3: Solanka, mówiąc potocznie, daje kopa i potwierdzają to mieszkańcy. Potwierdziła mi to też gawędziarka, która całe życie mieszka w soli, pani Władysława Karch. Pani Władysława, solanki używa do kiszenia, ale także do moczenia stóp i to moczenie ewidentnie czyni cuda, bo pani Władysława mimo podeszłego wieku czuje się bardzo dobrze, ma siłę ubrać się w lokalny strój, czyli czerwoną chustkę, czarną marynarkę, białą koszulę i niebieską spódnicę. Ma też siłę śpiewać.
4: Uroczej cichej dolinie, pośród żywieckich gór, gdzie cichy strumyk płynie,

0: najpiękniejsza w świecie jest ma rodzinna sól.
1: Pięknie.
2: Jak się żyje w tej soli?
3: Bardzo dobrze. Spokojnie. Ludzie są uczciwi, pomocni. Ja jestem zadowolona ze soli.
2: Z tej soli to nie są wszyscy zadowoleni, bo ja słyszałem, że ta sól to taka magiczna, te solanki takie magiczne. Ja wiem, że dzisiaj deszczowy dzień, ale turystów to ja tak za dużo nie widzę.
3: Turystów było. Po wojnie było bardzo dużo turystów i tu było wszystko wynajęte. Ten dom był cały wynajęty przez letników, jak to mówili. Całe wakacje były wynajęte.
2: Po co tutaj przyjeżdżają?
3: No, odpocząć.
2: Co jest tutaj takiego magicznego, jakbyśmy powiedzieli?
3: Powietrze, jagody, grzyby. Chodzili po lesie, zbierali.
4: Dziś turyści chodzą mniej licznie po lasach. Solańska wieść gminna niesie, że to wszystko wina komunistycznych dygnitarzy, którzy zamiast soli uzdrowisko ulokowali w Ustroniu. Nie mam nic do Ustronia, ale sól także zasługuje na docenienie, bo to piękna, malownicza, zielona wieś. Jeszcze ma prawdziwe złoża solanki kopalnie. Jest 6:18 i za chwilę w Trójce w audycji Teraz Pieszo opowiem Państwu o pierwszym dniu pierwszej wędrówki radiowej Trójki.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: pierwszy dzień pieszej wędrówki, teraz pieszo, w ramach której przemierzam Polskę, pchając przed sobą trójkowy wózek, rozpocząłem w Soli. W poniedziałek rano swój pieszy rajd rozpocząłem przy stacji kolejowej. Dobrej drogi życzyło mi trzech słuchaczy Trójki. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dodało mi ono wiele siły, a ta siła była wręcz niezbędna, by rozpocząć 40-kilometrową wędrówkę do Korbielowa i aby podejść pod wieś Nieledwia. Ta wieś góruje nad okolicą, roztacza się z niej, z tego co pamiętam, bardzo ładny widok na pola i okoliczne lasy. Wieś tę musiałem zdobyć, bo zmierzałem do Węgierskiej Górki. I gdy już zszedłem z Nieledwi, wózek mnie tam jakoś zepchnął na dół, bo on tak ciągnie, jak jest z górki w dół, to w trybie pilnym musiałem się połączyć z trójkową centralą przy Myśliwieckiej. Nasz zastępca dyrektorki Michał Nogaś mnie wywołał i polecił mi, abym znalazł w Węgierskiej Górce osobę mówiącą po węgiersku. Mission impossible, pomyślałem, ale się nie poddałem. Po 15 kilometrach od Soli dotarłem w końcu do Węgierskiej Górki. Ta znana z bulwaru nad rzeką Sołą oraz Alei Zbójników, przy której stoją wysokie na metr drewniane rzeźby, wieś nie jest liczna. 4000 osób tam mieszka i chwilę przed 11 było na szczęście trochę osób wzdłuż głównej drogi wojewódzkiej. Zacząłem więc pytać wprost, czy ktoś zna węgierski. Każdy odpowiadał, że nie zna. Jedna z mieszkanek troszeczkę się zlitowała i powiedziała mi, że chyba nikt nie mówi, ale ona się może mylić, nie wie wszystkiego. Wszystko to tutaj w tej miejscowości wie Centrum Informacji Turystycznej. Ono się znajduje w hali sportowej. Zboczyłem z planowanej trasy i poszedłem do tego centrum. Tam dowiedziałem się, że jest jedna pani w Węgierskiej Górce, co zna węgierski. Bo Węgierska Górka ma miasta partnerskie, i dwa miasta partnerskie to węgierskie miejscowości. Uprzejma pani z informacji turystycznej zadzwoniła do tłumaczki, pani Barbary Brody. Dała mi potem jej numer, zadzwoniłem. Usłyszałem, że pani Barbara robi w sklepie zakupy i to w takim trybie pilnym, bo co dopiero wróciła z nad Balatonu. Czas na znalezienie osoby mówiącej po węgiersku oczywiście zbliżał się nieubłaganie ku końcowi. Podbiegłem więc do tego sklepu i udało nam się porozmawiać, co już państwo słyszeli na antenie Trójki w audycji Listy na M. Nie widzieli jednak państwo, ani nie słyszeli, jak tańczyliśmy. A cytując klasyka, śmiechu było co niemiara.
1: Szyj, talung, etkisz, hedra, leczu, czulung, ciuć. I tak trzeba kucnąć.
2: Ale jeszcze niżej.
1: Kucnąć. To jest taka zabawa dla przedszkolaków.
2: A jakaś taśma profesjonalna?
1: Ja nie umiem śpiewać, a pan umie śpiewać?
2: No tak jak śpiewaliśmy na antenie, jakoś damy radę.
1: Czardasz. Muszt i szrysek, wodziok, tyle, ondziolom, rodziogom, seretem obor. Ola bom, olik, olik, alok, muszt i seretlek, ola, niok, ondziolom, rodziogom, seretem obort. Elik, serintem.
2: Było łatwiejsze niż wersja dla przedszkolaków.
1: No, bo to jest czardasz węgierski.
2: Proszę państwa, w końcu coś potrafię tańczyć. Pani Barbaro, jesteśmy w Węgierskiej Górce. Węgrów nie widać, ale pani zna węgierski. Jakie jedno zdanie ja się powinienem nauczyć, będąc właśnie w Węgierskiej Górce?
1: Węgierska Górka os leksep kiszfolu o lędzierosagbon.
2: I co to znaczy?
1: Węgierska Górka jest ładną wsią w Polsce. Węgierska Górka.
2: Węgierska Górka.
1: Nodion szép.
2: Nodion szép.
1: Folu.
2: Folu.
1: Lędzierosagbon.
2: Lędzierosagbon. Lędzierosagbon.
1: To jest Polska. Modziororsak to są Węgry.
2: Węgry. I jeszcze raz to zdanie? Węgierska Górka.
1: Węgierska Górka. Nodion szép folu. Lędzierosagbon.
0: Pewnie liczą państwo na to, że ja teraz to powtórzę. Przygotowałem się

I na to, proszę bardzo, najprostsza część. Węgierska górka, Nocion Sepolu, Lędzierosat Bon. Jeśli ktoś z Państwa zna węgierski i chce mi wystawić ocenę, to 22 i 7 trójek, to telefon do nas i w każdej innej sprawie. Tymczasem gramy po słowacku, bo jesteśmy na terenach przygranicznych. W audycji Teraz Pieszo w programie trzecim Polskiego Radia.

0: Detto i Sasz w trójce w audycji teraz pierwsze o dwie, przed wpół do siódmej. Z Węgierskiej Górki, gdzie uczyłem się węgierskiego, ruszyłem dalej do Korbielowa, mety pierwszego odcinka, pierwszego etapu wakacyjnej trasy trójki. Odcinek prowadził między innymi przez Sopotnię Małą i Wielką. Było pod górę, było też miejscami bardzo ładnie. Pamiętam naprawdę świetną, wydzieloną, dość krótką, ale równą, asfaltową ścieżkę pieszo-rowerową łączącą dwie Sopotnie i żółto-zielone, skąpane delikatnie w lipcowym słońcu pola. Coś pięknego. W Sopotni Wielkiej, idąc już później główną drogą, gdzie jeżdżą też samochody, zauważyłem coś ciekawego. Niebieską tablicę z napisem Stacja Kosmiczna ISS. Podejrzane, pomyślałem. Jednocześnie oczywiście mnie to zainteresowało. Wszedłem więc do środka żółtego budynku, przed którym stoi ta tablica. Tam spotkałem Piotra Nowotnego, koordynatora głównego stowarzyszenia Polaris Sopotnia Wielka, który wytłumaczył mi, o co z tym kosmosem chodzi?
1: Znalazł się pan na terenie pierwszej w Polsce miejscowości Dark Sky Community. Mamy tu ochronę ciemnego nieba, prowadzimy obserwacje, mamy kopuł obserwatorium. Wszystkie latarnie uliczne zostały tak skonstruowane, że świecą tylko wyłącznie w dół, na ulice, chodniki, podejścia czy podjazdy domów, a nie w niebo. I to właśnie jest ten charakterystyczny argument tego, że mamy tutaj do czynienia właśnie z pierwszą w Polsce, 10. w Europie miejscowością chroniącą czynnie ciemne niebo. No i mamy tutaj coś w rodzaju modelu wnętrza stacji kosmicznej jako jedną z atrakcji astroturystyki. Tutaj się odbywa coś w rodzaju symulacji misji kosmicznej. Najmłodszych uczestników i starszych zapraszamy do warsztatów, można się przebrać w strój astronautów i co ciekawe, wchodzimy przez włazy. Uczestnicy wykonują zajęcia w postaci symulacji misji. Mogą zobaczyć też pamiątki po astronaucie, który nas gościł, podpułkowniku George'u Zamce, który u nas był w 2007 roku z amerykańskiej agencji kosmicznej NASA.
0: Czy Sopotnia Wielka ma tak cudowne właściwości kosmiczne, żeby obserwować? Czy ktoś tutaj po prostu, nie wiem, pan albo jakiś pana znajomy, czy pana koleżanka bardzo interesują się kosmosem?
1: Zaczęło się rzeczywiście od pasji naszych popularyzatorów, naukowców, pasjonatów astronomii i to było dobre 30 lat temu. Natomiast obecnie już mamy w tym momencie taką formę produktu lokalnego. Astroturystyka stała się wizytówką naszej gminy, miejscowości.
0: Czyli jak tutaj jestem, to zobaczę o ile więcej gwiazd niż chociażby w takich miastach, które są bardzo rozświetlone. Trójka jest w Warszawie przy Myśliwieckiej, tam dawno gwiazd nie widziałem. To...

0: Domyślam się, że 100-200 razy więcej gwiazd.
1: Oj tak, w rzeczywistości w mieście jest ich raptem kilkaset. Tak jest właśnie w Warszawie, gdzie widać maksymalnie te obiekty typu jaśniejsze planety, księżyc. Absolutnie nie widzimy w dużych miastach Drogi Mlecznej. Tutaj to wszystko mamy. Mamy głęboki kosmos, mgławice, galaktyki, gromady gwiazd.
0: Ale też się Państwo gdzieś kładą tutaj na wzgórzach i obserwują gwiazdy?
1: Tak, dokładnie. I trafił Pan akurat na moment, gdzie mamy zapowiedzi Festiwalu Ciemnego Nieba, kiedy to do nas, do Sopotni Wielkiej, zjeżdżają się pasjonaci, miłośnicy nocnego nieba z całej Polski. Jest nas tak naprawdę w tym momencie kilkadziesiąt, nawet kilkaset. W zeszłym roku był rekord, prawie 400 osób wzięło udział w obserwacjach na pobliskich polach, leżąc, patrząc w niebo. Właśnie taka forma otwartych form astronomii i popularyzacji kosmosu.
2: Festiwal Ciemnego Nieba w tym roku odbywa się w trzech transzach. Pierwszy weekend za nami, przed nami jeszcze dwa wydarzenia. 12 sierpnia częściowe zaćmienie Słońca i 28 sierpnia częściowe zaćmienie Księżyca. Sopotnia Wielka swoją drogą to ciekawa wioska. Jej centrum nie jest tradycyjnie kościół, lecz krzyżówka dróg, przy której znajduje się sklep, to oczywiste, oraz wodospad.
3: To jest największy wodospad w Beskidzie Żywieckim.
0: Co tutaj robić w Sopotni, gdy jesteśmy? Przyjedziemy na wypoczynek.
3: Można chodzić przede wszystkim po górach. Rysianka, Romanka, Hala Miziowa, Pilsko. I odpoczywać w ciszy, spokoju, bez tłumu, bez tłoku. Bo u nas niestety nie ma żadnych kawiarni, żadnych restauracji.
0: A co można tutaj takiego lokalnego zjeść?
3: Kwaśnica przede wszystkim, pyzy z mięsem, ze skwarkami, prażuchy.
0: Można dużo zjeść, jak tutaj się wybierzemy chociażby na kulik albo pojedziemy jakimś koniem.
3: Na kuliki można jeździć zimą, jeżeli jest śnieg. Jeżeli nie ma śniegu, to jeździmy na wozach.
0: Ktoś tak używa tych wozów normalnie, czy to już jest tylko turystyczne?
3: Nie, normalnie używam do zwózki siana, drzewa, ale jeżeli są zamówienia na kuligi, no niestety mamy zimę, jakie mamy, nie, to jeździmy na wozach. Robimy ogniska, kiełbaski, pieczenie, tańce, hulanki.
2: Mówiła mi pani Teresa, mieszkanka Sopotni Wielkiej. Z tej Sopotni udałem się szlakiem górskim do Korbielowa. Na szczycie trasy, skąd rozpościera się ładny widok na Korbielowską Dolinę, ktoś trzyma ulę, co mnie zaskoczyło. Tak przestrzegam, bo trochę się strachu najadłem i żadnego zdjęcia przez to nie zrobiłem. Taka cenna uwaga o 6:33. Korbielów to zdecydowanie bardziej rozwinięta pod względem infrastruktury turystycznej miejscowość od Sopotni Wielkiej. Jeśli chodzi o krajobraz, to z tego co pamiętam jest podobnie. Wysokie, ciemnozielone wzniesienia dominują nad wioską, która leży wzdłuż jednej głównej drogi. Korbielów ma też swój, tak jak Sopotnia Wielka, wodospad, krystaliczny wodospad Trójcy Świętej na Potoku Glinne.
0: To jest jakaś główna atrakcja?
4: Główna atrakcja, no.
0: Co jest takiego fajnego w tym wodospadzie?
4: To, że można się schodzić, poskakać sobie głęboko do ziemi, jest fajnie. Zresztą satysfakcja po tym, jak żeśmy to zrobili wszyscy, nie?
0: Są jeszcze jakieś inne miejsca?
5: Są opuszczone domki w stronę Kamiennej.
0: To są takie bardzo lokalne atrakcje, a jak taki turysta przyjeżdża, to co zwiedza?
6: Pilsko jeszcze.
0: Pilsko to co to jest?
6: Góry.
0: Widzę, że jesteście na rowerach, jest gdzie pojeździć?
4: Jest, jest. My sobie tak jeździmy tutaj do Kamiennej, tutaj na wyciągi, do Krzyżowej też jeździmy, takie ogólnie tripy sobie, wycieczki robimy na rowerach.
0: Dobrze ci się tutaj żyje?
4: Bardzo dobrze.
0: A co jest takiego dobrego w Korbielowie?
4: Społeczność, ludzie są sympatyczni, mili w miarę, no nie?
0: Może czegoś brakuje?
4: Jak na ten moment ogólnie nie sądzę, żeby czegoś brakowało.
2: Opowiadała mi młodzież mieszkająca w Korbielowie. Ja powiem, czego brakuje w tym Korbielowie często. Zasięgu telefonii komórkowej. Nie zaznałem łączności z siecią przez cały swój pobyt. 13 godzin. I to się zdarza tu podobno często. I to było kłopotliwe, bo SMS-em miałem dostać chociażby kod do drzwi wejściowych do noclegu. Na szczęście internet po kablu działa i w ten sposób można się komunikować ze światem. Kabel to jest wynalazek. Jak się nie spali lub nie jest przecięty, to działa. Sprawdzam pod stołem. Nasz kabel nie jest przecięty. Przy Myśliwieckiej mamy telefon stacjonarny 22 i 7 trójek. Zachęcam do kontaktu, a teraz bajm w trójce.

0: Za 22:07. We wtorek z Korbielowa ruszyłem do najdłuższej si w Polsce, do Zawoi. Pierwotnie zamierzałem iść szlakiem górskim, ale z racji słabego zasięgu telefonii komórkowej wybrałem drogę naokoło. Nie żałuję, choć mogłem zaryzykować. Otóż wracając do niedziałającej sieci telefonii w Korbielowie, trzeźwo myślący powiedzą, że to, co mnie spotkało, to korelacja roku, dziesięciolecia. Ja jednak chcę wierzyć, że czynię cuda. No to chyba jednak nie czynię, jeżeli się przejęzyczyłem. Otóż z Korbielowa łączyłem się z porannym Zapraszamy do Trójki. Narzekałem tam na antenie, że nie działa sieć. I co? 8 minut po tym łączeniu we wsi Krzyżowa, gdzie już wtedy byłem, gdzie według mapy zasięgu nie ma zasięgu 5G, pojawiło się w pełnej mocy 5G. Cud, wróć, korelacja. Mając już zapewnioną dzięki mocy słów płynących z radioodbiorników sieć, ruszyłem do Jeleśni. Znajduje się tam bardzo stara karczma, zabytkowa, XVIII-wieczna. W mieście też jest sklep z automatem na butelki kaucyjne dla piechura. To jest atrakcja, bo można się pozbyć butelek. To nie powinno dziwić też fakt, że jest ten automat, bo w Jeleśni produkowana jest tu taka ciekawostka, bardzo popularna woda źródlana należąca do francuskiego koncernu Danone. Opuszczając Jeleśnie, udałem się w kierunku Stryszawy. Koło południa przekroczyłem granicę województw śląskiego i małopolskiego i widać różnicę. Województwo śląskie jest ewidentnie bogatsze, chodniki są równiejsze, drogi nie mają tak wielu dziur, a jeśli chodzi o krajobraz, to on wciąż był pięknie zielony i pagórkowaty. Chwilę po 15 dotarłem do Stryszawy, odwiedziłem tam Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej. W budynku pracowni uczyłem się strugać i próbował mnie tego fachu, tego rzemiosła nauczyć pan Tadeusz.
1: Lipowe, wszystko lipowe drewno, ale generalnie powinna być sosna wejmutka.
0: Czy to idzie w ogóle się nauczyć tego?
1: Można się nauczyć. Te podstawowe ptaszki, które służyły do ubierania choinek tutaj, czyli ptaszki, pierwsza nazwa to były ptaszki choinkowe albo ptaszki rajskie, przez to, że były bardzo ładnie kolorowo malowane. Można się nauczyć.
0: Matko, jak pano to szybko idzie.
1: I teraz trzeba, robimy z góry, robimy coś w rodzaju takiego trójkącika. To jest podstawa, a tutaj dwa boki. No, uważać, żeby też nie przelecieć nożem. Są takie zajęcia tu prowadzone, że uczymy rzeźbić dorosłych już w tej chwili, ale to już robią na późniejszym etapie, bo to przy tym można się przeciąć.
0: Ale jak pan się tak setki razy przecinał, to co jest takiego fajnego, że pan od lat to robi, mimo cierpień i bólu?
1: Tak to się przyjęło. Robiło się to z rodzinnie, z pokolenia na pokolenie przechodziło, że bez tego właściwie to już trudno jest żyć. Zawsze ciągnie do tego już w tej chwili.
0: Ale to uspokaja.

0: ta praca, tak się domyślam,
1: na pewno,
0: że to...
1: Nie, to na pewno trzeba mieć jakąś cierpliwość i tak samo przy malowaniu. To nie jest tak, że się tam jakoś szybko jest gotowe. Robimy głowę, zaznaczamy i nacinamy. Tu i cofamy nóż, tu i cofamy, tu i cofamy.
0: Tak po milimetrze.
1: Tak, taki rowek robimy, malutki. Możemy sobie palcem, nie wyjdzie. Kiedyś nam to wyjdzie.
0: Panu na pewno wyjdzie.
1: Nie, można się nauczyć. Oczywiście nie od razu i nie na pierwszych zajęciach, bo to trzeba troszkę poćwiczyć. Zwłaszcza te techniczne rzeczy, czyli skos, nożem, później zatrzymywanie noża w odpowiednim momencie, nie? Bo to ja mam pocięte całe kciuk, ale wiem, że to do skóry dojdzie i koniec. Nie? Jak się czasami przedtem, to się owija tam plastrem i spokojnie.
2: Ja, spokojnie. Choć w sumie Stryszawa i tereny wokół muzeum, tego centrum zabawki drewnianej, potrafią uspokajać. Jak się denerwować, gdy chociażby na terenie skweru wokół muzeum stoją piękne, pomalowane, drewniane zabawki ptaków, niedźwiedzi? No nie da się. Spokój gwarantowany. Wiem, co mówię, bo naładowałem tam swoją baterię spokojem i to się bardzo przydało, bo do Zawoi ze Stryszawy prowadzi trudna droga o 10% nachyleniu. Ściana, po której zdobyciu na człowieka czekają małe cuda, czyli niesamowite spotkania.

0: Bubu Time, 16 minut przed siódmą w Trójce. Tę 10-procentową ścianę prowadzącą do zawoi na przełęcz Przysłop pokonałem mimo znacznego nachylenia w godzinę, może w godzinę z hakiem. Zawdzięczam to kilku rzeczom. Po pierwsze, równemu asfaltowi, po drugie ładnemu, gęstemu, leśnemu krajobrazowi, który rzucał wiele cienia i sprawiał, że szło się bardzo przyjemnie, mimo wysokiej temperatury. Po trzecie, ciekawości, jak wygląda lokalna atrakcja. Metalowo-drewniana wieża widokowa Beskidzki Kraj, która znajduje się nieopodal szczytu. Po czwarte i wreszcie po piąte, jaki krajobraz roztacza się z tej przełęczy i czy spotkanie, na które się umówiłem na przełęczy, będzie ciekawe. Otóż na przełęczy, która swoją drogą już jest częścią najdłuższej i największej wsi w Polsce, czyli Zawoi, umówiłem się z Janem Żurkiem. Pan Jan jest producentem szachów i lokalnym folklorystą. Na początku naszego spotkania opowiedział mi trochę o tej najdłuższej wsi, o Zawoi.
1: Zawoja to jest takie osadnictwo typowo wołoskie, czyli gdzieś tam z Bałkanów przybyli tu osadnicy, którzy na takich trudniejszych terenach byli osadzani. W samym centrum Zawoi, w dolinie rzeki Skawicy, to jest już bardziej takie rolnicze osadnictwo polskie, ale po górach to jest osadnictwo wołoskie i Zawoja ma około 120 przysiłków. Jedne przysiłki już zamierają, liczą sobie 2-3 domy. Inne przysiłki, tak jak Przysłop, się rozwijają doskonale, rozrastają się. Także nie jest to typowa ulicówka, bo oprócz tej głównej drogi, przy której jest największe zagęszczenie, to jednak są boczne drogi, przysiłki. No jeżeli popatrzymy, że sama ta przełęcz Przysłop, na której teraz jesteśmy, że dzieli się jeszcze na 30 czy 40 mniejszych przysiłków. I tu jeszcze taka ciekawostka, że Przysłop należy administracyjnie do trzech gmin, bo jest gmina

0: Zawoja, gmina Stryszowa i gmina Maków Podhalański, ale tworzymy jeden byt, jeden organizm, jedną parafię. Kiedyś jeden obwód szkolny, niestety szkoły już nie mamy, bo trochę za mało się dzieci u nas rodzi.
1: Po dawce wiedzy nadeszła kolejna dawka wiedzy. Szare komórki pobudzić miały szachy, ale nie takie zwykłe, trzyosobowe.
0: Mam dwie wersje. Jedną mam taką klasyczną, brązowo-białą, a drugą wersję mam w trzech kolorach. I w tej wersji trzykolorowej nie ma pionków białych, tylko są pionki właśnie w kolorach tych stref, czyli zielone, czerwone i niebieskie. A tak wygląda ta trzykolorowa wersja. To jest bardziej dla graczy początkujących, a to już jest dla tych, którzy w szachy grają, ta brązowa.
2: Tak się rozglądam. Są numery od 1, 8, później 8, 7, 6, 5, 9, 10, 11. Proszę mi wytłumaczyć, ja nic nie rozumiem.
0: Wydaje się nielogiczne, ale właśnie stąd się wzięła sama szachownica, ja wysypię pionki, bo szachownica ta powstała z rozdzielenia jakby na zawiasie dwóch połów klasycznej szachownicy. Dwie połowy klasycznej szachownicy na zawiasie się rozstąpiły, środkowe pola się trochę wydłużyły, poszerzyły, no i w ten klin wcisnęła się trzecia część szachownicy. Ale jak się spojrzy, kolumny ABCD zakręcają w lewo, EFGH zakręcają w prawo, tu mamy uzupełnienie IJKL, no i to samo z rzędami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
2: Pytanie podstawowe. Dlaczego pan to stworzył? Znaczy ja się cieszę, bo pracuję w trójce i mamy szachy dla trzech
0: szachy
2: osób
0: dla
2: i
0: trójki, tak
2: cudownie,
0: jest.
2: Ale pana sytuacja rodzinna była taka, że zawsze ktoś tam zostawał i nie mógł grać, czy jak?
0: Nie, akurat to dostałem jakby zlecenie z zewnątrz, bo ja sam już produkowałem wcześniej szachy te klasyczne i nadal zresztą je robię i dostałem takie zapytanie, które się zrodziło z rozmyślań filozoficznych. Pan Jacek Filek z Krakowa, filozof, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z etyką, zauważył, że my nasz świat mamy podzielony na dwie części i to będące w opozycji. Jest czarny, biały, dobry, zły, diabeł, anioł. I to samo jest samym złem, że my wyróżniamy tylko zło, które komuś robię albo zło, które od kogoś doznaję. A przecież najwięcej jest takich, którzy są po prostu tylko świadkami zła. Nie reagują. I właśnie od tych rozważań filozoficznych się zaczęło, a później chodziło o spopularyzowanie tej trynarnej czy biegunowej opcji spojrzenia na świat. Najpierw był pomysł boks, później tenis i w końcu szachy. I tak ten pomysł trafił do mnie, żebym go zrealizował przekuł w szachownicę.
3: Dzień dobry, panie panie.
2: Dzień dobry.
3: Szukałem pana dzisiaj od Jeleśni przez Pucisko i inne trasy i nie trafiłem.
2: Ale trafił pan teraz.
3: A trafiłem teraz. Po wózeczku poznałem.
2: Jak ma pan na imię?
3: Marcin.
2: Panie Marcinie, pan na skuterze wraz z synem.
3: Przypadkowo jadąc na popołudniową wycieczkę skuterem, trafiliśmy na skrzyżowaniu, gdzie pan partyjkę szachów widzimy rozgrywa.
2: Jak ma pan chwilę, to pan zeskoczy z tego skutera i
0: zrobimy partię błyskawiczną.
3: Gramy wystarczy jak w klasycznych szachach.
0: Tak jak w szachach klasycznych. Kodeks jest ten sam.
3: To jest zupełnie inna trajektoria ruchu.
0: Już jestem ogrywany tutaj i to
3: obstawiam,
0: mocno.
3: Obstawiam, że to jest szach.
0: Szach i to jest mat.
2: Panie Marcinie, czy pan będzie teraz już grał?
3: Ja znajdę chwilę. I dwóch partnerów. I taką szachownicę. Także dużo, dużo jeszcze zależnych, ale myślę, że jest szansa.
1: Mam nadzieję, że ta szansa jest przynajmniej równa tej do takiej wyliczonej ze wzoru spotkanie pana Marcina, a pomnożone to może przez liczbę telefonów wykonanych przez pana Marcina po spotkaniu mnie na trasie, bo po tym jak się spotkaliśmy, to częściej pan zaczął wybierać 22 i 7 trójek. Nawet zlecił mi pan zadanie podczas trasy teraz pieszo, za co dziękuję. Tak samo dziękuję za spotkanie. Po partii szachów wszedłem do Zawoi i zacząłem regenerację przed kolejnym odcinkiem. Jest 6:50, słuchają państwo trójki.

0: Za 8 minut 7. Trzeci dzień pierwszego etapu wędrówki zacząłem w najdłuższej wsi w Polsce, w Zawoi. Początkowo, jak planowałem trasę, przerażała mnie monotonia pierwszych kilometrów trzeciego odcinka. Na szczęście nudno nie było. Otóż dzień zaczął się od ulewy potężnej. Mając do pokonania 34 km do wsi Piekielnik, wiedziałem, że nie mogę czekać. Założyłem więc granatowe poncho przeciwdeszczowe i zacząłem zabawę w kałuża, szkło, krawężnik. To taka zabawa, którą wymyśliłem, polegająca na tym, że podczas chodzenia wzdłuż wsi, pchania wózka, trzeba zręcznie omijać przeszkody. W grę tę bawiłem się dobre 8 km, bo aż do końca najdłuższej wsi w Polsce, Zawoi, zbudowano nieprzyjazne dla matek z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami przeskakujące z jednej na drugą, z drugiej na pierwszą stronę chodniki. Wszędzie dotarła też rozbijająca szkło cywilizacja. Nie narzekam, nawet to dziękuję, bo nie wiedziałem, że istnieje czerwone szkło spożywcze. A tak na poważnie, idąc w ten deszcz, próbowałem podziwiać okolice. Z racji przeszkód było to oczywiście trudne, z racji także rodzącej się w chłodzie mgły. Także mimo to udało mi się dostrzec stację dolną kolei linowej na Mosorny Groń. Szczyt Mosorny Groń, z którego w dobrą pogodę widać Tatry, to jedna z największych atrakcji okolicy. Jedna z, bo największą jest Babojogórski Park Narodowy. Na jego teren wchodzi się, opuszczając Zawoję, taką krętą, długą i stosunkowo łagodną, jak na górskie realia, drogą. Droga ta prowadząca na wzniesienie położone 1000 metrów nad poziomem morza czasami mnie wręcz nudziła. Wokół była tylko mgła, która już się narodziła, i drzewa. Bardzo ładne zielone, ale ile można oglądać drzewa. Do tego padał deszcz, bardziej to nawet lał. I gdy stanąłem w pewnej chwili na poboczu, pamiętam, to był chyba 9-10 kilometr tego dnia, trochę już zmęczony tą monotonią, nagle podjechał do mnie samochód i wysiadł z niego człowiek, słuchacz Trójki, który wlał we mnie nową energię.
1: Dzień dobry, jak ma pan na imię?
2: Andrzej Kachel.
1: Panie Andrzeju, pan tutaj gonił wręcz do mnie.
2: Goniłem za panem, ponieważ nie mogłem ominąć takiej okazji, że Trójka jest tak blisko mnie, żeby z tego nie skorzystać.
1: To skąd pan jechał aż tutaj? Bo jesteśmy trochę za Zawojową.
2: Z Kukowa. To jest gmina Stryszawa, miejscowość malutka Kuków. I tam sobie mam działalność taką warsztatową, rzeźba w drewnie, pasja moja.
1: Właśnie, i pan mi tutaj coś pięknego przywiózł.
2: Mały Jezusek frasobliwy, bo to jest najbardziej popularny wyrób tutaj z tego rejonu.
1: Długo się pan tym trudni?
2: O, ponad 30 lat. A to jest taka pasja, taka moja, spełnia swoje marzenia z dzieciństwa.
1: Czyli pan od zawsze chciał strugać, bo zawsze. Ja się wczoraj uczyłem strugać właśnie.
2: Tylko nie wiedziałem, z czego to się robi, czym to się robi. Dopiero szukałem ludzi, żeby mi doradzili, z czego to się robi. Natomiast ja wcześniej strugałem z kory jako dziecko, a teraz już jestem fachowcem w tej sprawie.
1: Matko, bardzo dziękuję.
2: Proszę bardzo.
1: Piękne. Ja jestem pod wrażeniem, matko. Że się panu chciało jeszcze w taką pogodę jechać specjalnie, no bardzo, bardzo
2: tak
1: dziękuję.
2: Jak mówię, piękna sprawa spotkać na drodze mój ulubiony program, który mi towarzyszy w mojej warsztacie dzień i noc, bo nawet nie wyłączam radia.
1: A tak podpytam, bo jak już uczyłem się tego strugania, to jak szybko można się tego nauczyć? Bo ja wczoraj tak zrobiłem, ale wie pan, na tata wariata trochę.
2: Ja to właśnie dlatego, że słuchałem w radiu, że pan to robi, nie jest to łatwa sprawa. To potrzeba lat praktyki. To nie jest przeczytać się książkę i wie, jak to się robi. To musi być człowiek w sercu mieć taki talent, żeby to można było jakoś zrobić, pokazać, cieszyć się, a największą zapłatą za to wszystko to jest, jeżeli się ludziom podoba.
0: Mi się ten wyrzeźbiony Chrystus w drewnie bardzo podoba. Znalazł zaszczytne miejsce na półce u mnie w domu. Mam nadzieję, że panu

Panie Andrzeju, jeśli nas pan teraz słucha 4 minuty przed 7, przynajmniej choć trochę podoba się nasza trójkowa koszulka od nowa, którą panu wręczyłem. Te trójkowe gadżety, tu tylko przypomnę, podarowuję tym, którzy spotkają mnie na trasie. Po rozmowie z panem Andrzejem udało mi się dotrzeć na Przełęcz Lipnicką. Czy widziałem Diablaka, Główniaka, Kępę i okolice, szczyty okoliczne? Nie. Mgła nadal dobrze się trzymała, równie dobrze co mgła. Miała się na szczęście przyczepność kółek trójkowego wózka, który pcha przed sobą podczas wyprawy. Wraz z wózkiem chwilę po 13 opuściliśmy Babiogórski Park Narodowy i udaliśmy się do Zubrzycy Górnej. Tam czekała na nas nie lada atrakcja i to atrakcja, którą mimo mgły było widać. Otóż w Zubrzycy Górnej znajduje się wyjątkowy na skalę kraju kompleks zabytkowych drewnianych budowli, Orawski Park Etnograficzny. I od jego zwiedzania rozpoczniemy naszą wędrówkę w audycji Teraz Pieszo w przyszłym tygodniu. Za 3 minuty zapraszamy do trójki z Ogródka i Anna Kowalczyk oraz Michał Gardias. Na koniec krótkie ogłoszenie. 3 sierpnia wracam na szlak. Będę szedł spod Iławy do Ełku. Kończymy. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia i oczywiście do zobaczenia na trasie.

0: Autopromocja.
1: Live and direct, tak mówi się na Jamajce. Trójka sprawdza poziom pozytywnych wibracji prosto z Ostruda Reggae Festival, a 25. edycja największego święta tej muzyki w Polsce zapowiada się znakomicie. Ostruda, can you hear the sound? Strefa Dread nadaje na żywo z polskiej stolicy Karaibów dzisiaj od 17 do 19. Będą goście, wspomnienia i zielono-żółto-czerwone muzyczne inspiracje. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Mirosław Maken-Dzięciołowski. Ostruda Reggae Festival pod patronatem Trójki.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Żegnamy reklamy.
5: Jest sobota, 25 lipca, godzina 7. Serwis Trójki, Monika Mazur-Wszan.
6: Na początek pytania o przyszłość PiSu bez Mateusza Morawieckiego. Za chwilę komentarze politologów po rozłamie partii. Atak ma nastąpić w ciągu 48 godzin. Prezydent Ukrainy ostrzega przed planami Rosji. Polscy strażacy pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że do ostatnich chwil walczył o jedność PiSu. Z kolei według Jarosława Kaczyńskiego to pomysł utworzenia zewnętrznych stowarzyszeń miał podzielić partię. Jaka jest przyszłość PiSu i grupy skupionej wokół Mateusza Morawieckiego? O to politologów pytał Maciej Szefer.
7: Zdaniem profesor Doroty Piątek, prezes Jarosław Kaczyński zostawił furtkę dla tych polityków, którzy chcieliby zmienić decyzję i wrócić do

0: PiS.
1: Gdyby dzisiaj definitywnie zapowiedziano, że zbiera się dzisiaj komitet polityczny i dokonuje wykluczeń, to sytuacja wyglądała trochę inaczej.
2: Profesor Szymon Ossowski zwraca uwagę, że wydzielenie z Prawa i Sprawiedliwości mniejszego ugrupowania może przełożyć się na dużo gorszy wynik wyborczy dla partii Jarosława Kaczyńskiego.
3: Metoda Donta preferuje te duże partie, no i lepiej, żeby była jedna z punktu widzenia PiSu duża partia, która będzie niedaleko za Koalicją Obywatelską.
2: Kilkudziesięciu polityków, którzy zdecydowali się pójść za Mateuszem Morawieckim, stanowi dużą siłę na arenie politycznej, uważa politolog dr Andrzej Rankę.
4: To jest siła, która, tak powiem, pozwala na zorganizowanie dwóch klubów parlamentarnych, tak mówiąc takim językiem praktyki politycznej.
2: Specjaliści nie wykluczają, że przed wyborami oba ugrupowania mogą dojść do porozumienia. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: W ciągu najbliższych 48 godzin Rosja przeprowadzi zmasowany atak na Ukrainę, ostrzegł w wieczornym wystąpieniu prezydent Wołodymyr Zełenski. Potwierdził też, że w najbliższy wtorek spotka się w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem.
6: Wołodymyr Zełenski, ostrzegając przed rosyjskim atakiem rakietowym, powołał się m.in. na dane wywiadowcze zagranicznych służb. Proszę, uważajcie na siebie, zwracajcie uwagę na wszystkie sygnały alarmów przeciwlotniczych. Cytują wypowiedź Zełenskiego ukraińskie media. Prezydent Ukrainy zwrócił się też do zachodnich partnerów z prośbą, aby w terminie wywiązywali się z zobowiązań, które utrzymują w gotowości bojowej siły obrony powietrznej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: A na razie alarm lotniczy ogłoszono w kilku rosyjskich regionach powodem atak dronów. Zawieszono działanie 9 lotnisk. Doszło też do pożaru w Rostowie. W mediach społecznościowych mieszkańcy Rostowa kolejną noc z rzędu informowali o licznych, silnych wybuchach. Zaatakowany został także okupowany przez Rosjan Ługańsk. Polacy pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. W akcji udział weźmie 105 strażaków z tak zwanych modułów GFFF. Co to za jednostka, tłumaczy kapitan Przemysław Rogalewicz.
7: Moduł GFFF oznacza Grand Forest Firefighting. Oznacza to, że ta grupa ludzi, strażaków, działa, zwalcza pożary pieszo. Mamy ograniczoną ilość sprzętu, ten sprzęt nosimy na własnych barkach. Wchodzimy w miejsca trudno dostępne, gdzie nie ma dojazdu pojazdami.
5: Sytuacja w południowej Europie jest coraz poważniejsza. W sumie w Hiszpanii i Francji ewakuowano z powodu pożarów już 220 tysięcy osób. Na koniec zaproszenie do Lublina, gdzie trwa karnawał sztuk mistrzów. Ulice miasta zamieniły się w wielką scenę, na której występują artyści z całego świata.
8: Bardzo fajnie, bardzo zadowoleni jesteśmy. Wszystko zachwyciło po prostu.
9: Przede wszystkim takie mocne występy.
10: Co ci się podobało?
11: Festka! Mikołajki takie! Na drabinie tak się kręciło.
12: Fajnie, że cyrk wchodzi w miasto.
13: You wanna see fire? Yeah.
14: Hello, my name is Lisa and I'm...
15: Cześć, mam na imię Lisa i jestem z grupy Circus Lunatic. Pochodzę z Niemiec. Spektakl, który prezentujemy w Lublinie na Karnawal Sztuk Mistrzów, nazywa się Curtain Call. Ten festiwal jest naprawdę wyjątkowy. Widownia jest wspaniała i ma ogromne serce. Muszę też dodać, że z góry wszyscy wyglądacie przepięknie.
16: You guys look beautiful.
5: Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie jeszcze dziś i jutro. To był Serwis Trójki.
17: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
18: 7.4 też z Lubelszczyzny, Dariusz Urbanowicz, Sturde Poleńkowiec. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, dzisiaj plenerowo i najpierw jednak piłka nożna, bo oto wróciła. Kibice piłkarscy od maja czekali na PKO BP Ekstraklasa. W końcu na polskie boiska wybiegli piłkarze i oczywiście zachwycili. Radomiak pokonał debiutującą na najwyższym poziomie rozgrywkowym wieczystą Kraków 2-1. W drugim piątkowym szlagierze Pogoń Szczecin uległa Legii Warszawa 0-1 po golu strzelonym w doliczonym czasie gry przez rezerwowego po raz pierwszy w wojskowych barwach Zorana Arsenicza.
20: Taki wymarzony debiut, wygrana i 3 punkty, też bramka szalona w końcówce, także jestem bardzo zadowolony. Zagraliśmy dobre spotkanie, zasłużyliśmy te 3 punkty i cieszymy się z tego. Zawsze gramy do końca i zawsze dajemy wszystko, i bo to się na końcu opłaca i mamy odpowiednie schematy, które chcemy zachować do końca meczu i one działają i to nam przynosi punktem.
19: Dziś kolejna seria spotkań. Jagiellonia podejmuje koronę o 14.45. Wicemistrz kraju Górnik zagra o 17.30 z wracającym do Ekstraklasy Śląskiem i na deser o 20.15 Mistrz Polski zmierzy się z Krakowią. Klaudia Zwolińska wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji C1, czyli na Kanadyjce. Rok temu, przypomnę, w Australii Zwolińska zdobyła Mistrzostwo

0: Mistrzostwo Świata w obu tych konkurencjach solowych, czyli slalomie kajakowym i kanadyjkowym. Tym razem ma brąz tylko i aż.
1: Brązowy bardzo, bardzo dobrze smakuje, bardzo się cieszę. I już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przywożę medale z najważniejszych startów, więc no jest ten poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a można pytać trenera, że cały czas robię ten postęp, cały czas się stabilizuję i wyciągam wnioski. I to jest najważniejsze, że te lekcje są wyciągane, to jest piękne.
0: Złoto dla Czeszki Teresy Kneblowej, po srebro sięgnęła Monika Doria z Andory. Regaty odbywają się na olimpijskim torze w Oklahomie. Gorący czas w kolarstwie. Tadej Pogacar gruntuje sobie pozycję lidera w Tour de France. Wygrał wczoraj 19 etap ze słynnym podjazdem na Alpe d'Huez. W kraju rozpoczął się Tour de Pologne kobiet. W Zamościu najszybsza na finiszu była Holenderka Lorena Wiebes, a najlepsza z Polek Olga Wankiewicz z grupy Mad Atom Developer Wrocław. Była piąta, dziś etap numer 2 z Włodawy do Lubartowa. Za chwilę wrócimy do tematu. Za nami pierwszy dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Polski w Białymstoku. Złoto na 100 metrów kobiet z czasem 11 sekund 5 setnych wywalczyła Ewa Swoboda z klubu Podlasie Białystok. I jeszcze sensacja w NBA. Po odejściu z LA Lakers LeBron James został koszykarzem, uwaga, uwaga, Philadelphia 76ers.
2: Na wschodzie panie będą miały bardzo ładną pogodę do pedałowania, bo dzisiaj Tour de Pologne, jak słyszeliśmy w sporcie, zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Będzie sporo słońca, choć na północy i na wschodzie chmur chwilami będzie więcej. Na południowym wschodzie i przy wschodniej granicy może przelotnie, raczej tak symbolicznie popadać deszcz. Temperatura może nie symboliczna, od 22 stopni na północnym wschodzie i nad morzem przez 24 w centrum i na zachodzie aż 29.
3: Autopromocja.
4: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
5: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
4: I on.
5: A czy już mówiliśmy o nowościach?
4: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
5: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Minęła 7:08, zaczynamy sobotnie, wakacyjne, zapraszamy do Trójki przy mikrofonie jednym Anna Kowalczyk
2: i Michał Gardia, skłaniamy się nisko.
7: Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, program wydaje Paweł Turski, a na Państwa telefony czeka Stanisław Perzyna.
2: Bardzo chętny do odbierania.

0: Czy Państwo już po pierwszej, co najmniej porannej kawie? My tak. I co do tej kawy? Może jagodzianka?
1: Może jagodzianka, a może na przykład taka bułka z budyniem. Niektórzy nie lubią, to jest w ogóle chyba dwie szkoły to są tak naprawdę, że niektórzy są team drożdżówka z dżemem, a i team drożdżówka z budyniem.
0: W wakacje to chyba
1: zatkało
0: jednak jagodzianka i też myślę o twoim lubelskim przysmaku, ale to bardziej do herbaty niż do kawy.
1: Bardziej do herbaty i na pewno nie przed randką, bo pewnie myślisz o cebularzu.
0: Oczywiście.
1: A tam mak wchodzi między zęby, mówiąc kolokwialnie, ale jest przepyszny. To jest warte poświęcenia.
0: Ale dziś będziemy państwa pytać o wakacyjne smaki.
1: Tak.
0: I to, co tylko latem smakuje państwu najbardziej, bo też często tylko latem jest dostępne. Co to będzie dla ciebie, Michał?
1: Powiem ci, że nie wiem. Trochę mnie zaskoczyłaś. Myślałem, że mnie nie zaskoczysz dzisiaj o poranku niczym. Ale
0: mam zamiar zaskoczyć cię jeszcze wielokrotnie dziś.
1: Niesamowite jest, naprawdę.
0: Jagody z cukrem.
1: Jagody z cukrem.
0: I nic więcej.
1: Nic więcej.
0: W emaliowanym kubku.
1: Ja przepraszam bardzo, bo a propos jagód, w Krakowie mówi się na to borówki i chyba oni poprawnie mówią.
0: Ale jednak opcja jagodowa wygrała, jeśli chodzi o jagodzianki. Nikt chyba nie mówi o borówczankach.
1: Borówczankach? Nie wiem.
0: A może?
1: Może
0: 20, 27 trójek?
1: Prosimy. To są pomysły od państwa. Chętnie je przyjmiemy.

0: Jest 7:18.
1: 83. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce.
0: A to był utwór Miałem zabrać cię nad rzekę. To może, nie wiem, na przykład do Lublina, tam jest Bystrzyca.
2: Ale to na rower może.
0: To na rower.
2: Do Lublina.
0: Generalnie, na Lubelszczyznę.
2: Z nami jest już Dariusz Urbanowicz po porannej zaprawie zapewne. Powiedz, w jakiej pogodzie dziś będą jechały kolarki?
3: Dzień dobry. Dziś pogoda obiecująca. Po tym, co wczoraj się działo, to naprawdę wszyscy odetchniemy z ulgą, bo te burze, które wczoraj były, no to raz burza, raz ulewa, albo urwanie chmury. Innego wyjścia nie było. 138 km do pokonania z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa. Po drodze zjawiskowy Zwierzyniec i Szczebrzeszyn. Tu trzeba się zawsze skupić, żeby to powiedzieć jak należy. No i wygrała zgodnie z oczekiwaniami Lorena Wibes z grupy SD Works Pro Time, a którą świetnie rozprowadzała na ostatnich kilometrach nasza Polka Marta Lach.
4: Ostatecznie udało się wygrać, ale gdzieś tam wchodziłam w to rondo i przez to, że cały dzień było tak ślisko, to asfalt gdzieś tam tak namoknął, że opony już nie miały przyczepności, no i się wywróciłyśmy. Wszystko okej, poza tam jakimiś drobnymi szlifami, to jest okej.
3: No, kibice, słyszeliśmy kibiców Marty Lach, słynni na całym świecie, jeżdżą za nią po wyścigach najróżniejszych, łącznie z igrzyskami dwa lata temu już. Najlepiej z Polek spisała się Olga Wankiewicz z grupy Mat Atom Developer Wrocław, która wpadła na metę na piątym miejscu.
5: Od początku właśnie padał deszcz, wręcz lał, no i padało, nie padało, przez to było ślisko i też był taki moment właśnie, że leżałyśmy z dziewczynami z naszego teamu w kraksie, ale na szczęście się szybko pozbierałyśmy, ale też ogólnie przez te 140 km panował w peletonie taki trochę chaos, przez to, że było tak deszczowo, niebezpiecznie, no a dodatkowo jeszcze ten finisz po rondach, ślisko, no nie są to takie łatwe warunki. Szczerze mówiąc, to piąte miejsce cieszy mnie tak, jakbym wygrała, ale zawdzięczam je nie tylko sobie, tylko całemu teamowi, bo myślę, że miałyśmy dzisiaj najlepszy pociąg i wszystkie dziewczyny spisały się na medal.
3: Ten pociąg wspomniany przez Olgę Wankiewicz to jest to, kiedy kolarki się ustawiają

0: jedna za drugą i na tych właśnie ostatnich kilometrach jadą. Te z przodu bardzo ciężko pracują, te z tyłu mają trochę mniejszy opór, w związku z tym z mniejszą energią mogą sobie jechać bardzo, bardzo szybko. Tutaj prędkości przekraczają 50, nawet 60 km na godzinę na finiszu. Na rowerze to jest naprawdę duża prędkość. Dziś karawana żeńskiego Tour de Pologne przenosi się do Włodawy, skąd ruszy etap drugi. Zapraszamy oczywiście kibiców na start. Punktualnie o 12 ma ruszyć. Zapraszam też na parking, na którym będą zaparkowane autobusy i kampery zespołu. Warto sobie popodglądać, jak te rowery wyglądają, jak się zachowują zawodniczki, jak się rozgrywają. Ze szczegółów ja oczywiście sprawdzę stan Bugu we Włodawie, jak żeby inaczej. A nad całym wyścigiem oczywiście Tour de Pologne czuwa Czesław Lang, dyrektor wyścigu, wicemistrz olimpijski. No i oczywiście Czesław Lang zaprasza na etap drugi z metą w Lubartowie.
1: Etap z Włodawy do Lubartowa na pewno też będzie bardzo interesujący, tym bardziej, że zapowiadana jest ładna pogoda. Dzisiaj było różnie z tą pogodą, trochę deszczu, trochę słońca, trochę tak, bardzo wymagający etap. Pojedziemy przepięknymi, naprawdę urokliwymi miejscami i na pewno kolarki, oprócz tego, że będą się ścigały, to będą miały wiele rzeczy do obejrzenia i wywiozą stąd dobre, dobre wrażenie.
0: Premia lotna Lotto w Ludwinie, to jest 78 km. Przejedziemy też przez miejscowość Serniki. Ciekawe, co przygotuje miejscowe koło gospodyń wiejskich. A meta w Lubartowie na ryneczku o 15.30 mniej więcej. No ale jak zawodniczki pojadą szybciej, na przykład z prędkością 43 km na godzinę, no to już o 15.14 jest przewidziany ten finisz. Zatem zapraszam serdecznie trochę wcześniej. Popołudnie dziś spędzamy w Lubartowie.
2: 83. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce.
3: Darku, a ty zaparkowałeś gdzie swój rower?
0: Ja tym razem bez roweru, ale
3: nie,
0: mam rower.
3: Nie, to jest smutno chyba, co?
0: Jest mi smutno, ale trochę brakuje czasu niestety. Rower, takie przejażdżki są czasochłonne mimo wszystko. Zatem rolki. Wczoraj
3: ja
0: się nie dało, bolało jak zebra, ale dziś mam nadzieję już pojeździć.
3: Na rowerze z parasolem i mikrofonem Trójki. Nie było tak, niestety. Tylko w mojej wyobraźni.
4: A powiedz, Darku, czy byłeś w Parku Ludowym w Lublinie na rolkach?
0: Jeszcze nie. Dziękuję tak w ogóle, Michał, za te wszystkie tutaj podpowiastki, gdzie mam się wybrać. Dzisiaj planuję, bo wcześniej się dzień skończy. W sensie
3: wyścigu, karnawał sztuk mistrzów.
4: Dokładnie.
3: Koniecznie, powiemy jeszcze.
0: No to ja będę sztuki wyczyniał na rolkach.
4: Super, Darek Urbanowicz, dziękujemy ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
3: I dobrej pogody.

0: To jest niesamowite, bo już zrobiła się 7:27.
1: Kiedy to zleciało?
0: No to czas na konkurs.
2: Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. Deepspot.com.
1: I my mamy dla Państwa pierwsze nurkowanie do wygrania.
0: Tak jest.
1: Ale trzeba nas czymś zaskoczyć.
0: A czym byśmy mogli tutaj być zaskoczeni przez słuchaczy? Na przykład takie pytanie wymyśliliśmy sobie chyba już wczoraj. Co zjeść w wakacje, ale takiego bardzo nietypowego? Jaki jest nietypowy smak lata?
1: Czego trzeba spróbować? Bo wszyscy jemy jagody, truskawki, czereśnie.
0: Jagody i borówki nawet wszyscy jedzą.
1: Tak. Niektórzy tylko borówki.
0: Tak, i są nawet chyba telefony w tej sprawie.
3: Moim takim ulubionym smakiem letnim to są leśne poziomki, nadziewane na taką trawkę, zrobiony jakby wianuszek i tak po kolei potem tak ściągać i delektować się tym smakiem. To jest dla mnie smak lata.
4: Rolada taka ze śmietaną, zawijana. Biszkopt pieczemy na płasko, śmietanę ubijamy i dajemy jagody. Przepyszna. Raz w roku można, pełno kalorii, ale przepyszna. I jeszcze rolada według przepisu mojej koleżanki Kamy zawsze wychodzi.
1: Jadłabym.
0: Ja się oblizałem, chociaż jeszcze mam pusty żołądek dzisiaj rano. To jest niesamowite. To chyba jest niezdrowe dla żołądka. Co zjeść w wakacje? Najbardziej nietypowy wakacyjny przysmak. SMS-y bardzo chętnie przyjmiemy na numer 73533. Koszt SMS-a to jest 3,69 zł z VAT. No i czekamy, prawda, Aniu?
1: Czekamy i tą osobę, która nas najbardziej zaskoczy, albo
0: nagrodzimy czymś.
1: Nagrodzimy karnetem na pierwsze freedivingowe nurkowanie.
0: Jak to w ogóle brzmi fantastycznie. Sam bym chciał, ale nie mogę niestety.
1: Dlaczego?
0: Poza konkursem.

0: Nad Myśliwiecką piękne słońce w ogrodzie, tak. Z którego do Państwa mówimy, o ogrodzie trójkowym też. Z nami już pierwsi goście, sąsiedzi, bo w Łazienkach Królewskich za chwilę dosłownie rozpocznie się ostatni weekend festiwalu Strefa Ciszy, a w trójkowym studiu są z nami Oliwia Bujnowicz i Wiktoria Błaszczak, połowa Szowem Kwartet. Dzień dobry.
1: Kłaniamy Dzień dobry. Się.
2: Dzień dobry.
0: I Tomasz Pokrzywiński, dyrektor artystyczny festiwalu.
3: Dzień dobry Państwu.
4: Czyli tacy goście tak naprawdę z sąsiedztwa tutaj do nas przyszli.
0: Z Zamiedzy, z Zapłota.
4: Z Zamiedzy.
3: Tak, tak. Rozpoczynamy już za dłuższą chwilkę i gramy przez cały weekend.
0: Ale to już ostatni weekend z czterech festiwalowych. To znaczy, że lato na pół metku.
3: No, to jest ta zła wiadomość, tak.
0: A teraz poprosimy o dobre.
3: Dużo wspaniałej muzyki, tak jak przez cały lipiec i zdaje się, że pogoda też zapowiada się wyśmienita. Także mamy dla Państwa dużo ciekawych propozycji i dużo zróżnicowanych składów. Połowa Showen Quartet jest już tutaj z nami. To jest też oczywiście zapowiedź dzisiejszego dnia. Mamy również w planach kwartet Denty, złożony z studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, kwartet Wood for Good. Mamy bardzo ciekawy, nieklasyczny skład, w sumie taki bardziej folkowo, world music, trio Milaja i kameralna harmonia, czyli Hubert Giziewski i Katarzyna Kamer. Mamy też scenę opowiadaczy, gdzie mamy nie tylko muzykę, ale przede wszystkim słowo ilustrowane improwizowaną muzyką. I tam przeróżne baśnie i opowieści, też inspirowane najczęściej folklorem ludowym. No i mamy dwie jeszcze specjalne propozycje, dwie specjalne sceny. Scena Melo Maluszków, gdzie gramy dla najmniejszych dzieci.
4: To urocze bardzo, moim zdaniem, jest.
3: I to właśnie zaczynamy najwcześniej, to już o 10:00.
4: No tak, dzieci wstają wcześniej dosyć.
3: No tak, tak, nie ma lekko. Ja jestem rodzicem i to dobrze, pamiętam te czasy. Ale później ruszamy ze sceną otwartą, gdzie to jest już nasza wieloletnia tradycja na festiwalu. Zapraszamy na tą scenę wszystkich muzyków nieprofesjonalistów, którzy robią to, bo lubią. I w tym tygodniu, w ten weekend właściwie, jesteśmy jako fundacja Muzyka jest dla Wszystkich, która jest organizatorem festiwalu, ale jest również organizatorem wielu akcji takich społecznych, edukacyjnych. I bardzo się cieszymy, że właśnie nasze zespoły, jakby wychowankowie naszych programów edukacyjnych, czyli zespoły pod szyldem Stajnia, wystąpią w ten weekend na scenie otwartej.
4: Pan mówił o słowie, no my faktycznie w radiu dysponujemy tylko słowem i Państwo tego nie widzą, nasi słuchacze, ale w naszym studiu takim ogrodowym, dobrze chyba to powiedziałem, jest pani Oliwia i Wiktoria, które mają w swoich dłoniach, właściwie już teraz pod brodami, chyba to są altówki czy skrzypce, bo ja nie jestem muzykiem niestety.
2: Skrzypce i altówka.
4: Proszę bardzo.
0: Zgadłeś.
4: O, brawo, to jest... wcale się nie chwalę. Ja
0: zanim nam zagracie, powiedzcie jeszcze... bo będziecie grać dziś kilkukrotnie. Gdzie
2: tak.
0: I co?
2: Dzisiaj zagramy trzykrotnie i jutro również zagramy trzy razy. Na scenie czerwonej, w Łazienkach Królewskich już wspomnianych. I co zagramy, Wiktoria?
5: Zagramy kwartet Józefa Haydna, opus 63, numer 2, który ma taki fajny przydomek Żart, który został nadany później temu kwartetowi. Ale rzeczywiście Haydn w bardzo wieloraki sposób przemyca tutaj bardzo żartobliwe momenty, zmieniając dynamikę, dodając jakieś niespodziewane pauzy. Też druga część kwartetu to skerco, czyli właśnie żart.

0: jako drugą pozycję zagramy Divertimento Mozarta, KV 136.
1: Tak, ja tylko dodam, że... Ja tylko pozwolę sobie dodać, że chociaż nasza nazwa Chauvin to połączenie dwóch nazwisk Szostakowicz i Beethoven, z racji, że gdzieś tam są nam bliscy, to dzisiaj przynosimy do łazienek muzykę z okresu, w którym łazienki powstawały, czyli właśnie oświecenie, dokładnie ten, te lata. Właściwie jak powstawały te kwartety, to budował się pałac na wyspie, jeśli się nie mylę. Dokładnie w tych latach.
2: Czy to nie będzie zbyt bezpośrednio, jak poprosimy o próbkę? Skoro są już skrzypce, jest altówka.
3: Nie Aniu, będzie? Co ty na to? Powiedzcie.
2: No to może gramy w takim razie.
4: To coś będzie taka pięknego. Skromna zapowiedź, ale żeby nie psuć, po prostu damy państwu tylko przedsmak.
2: To jest trailer po prostu.
4: Bo mamy tylko połowę kwartetu, więc siłą rzeczy...
3: Po drugą połowę muszą państwo przyjść sami do łazienek.
4: Artystki wykazują się niezwykłą elastycznością i coś na prędce.
2: Tutaj czyli połowa kwartetu, czyli...
4: Sporządziły aranżację.
1: Połowa kwartetu, czyli skrzypce i altówka, a brakuje jeszcze jednych skrzypiec i wiolonczeli. Także proszę sobie wyobrazić.
4: Jak to będzie świetnie brzmiało.
3: Proszę sobie nie wyobrażać, tylko przyjść na ten koncert.
2: Tak jest, a my zamieniamy się w słuch.

0: Jak to pięknie współbrzmi z tymi ptakami, które tak, ćwierkają w tle.
1: To jeszcze mała próbka czegoś bardziej pod nóżkę.
2: Proszę.
1: Nóżka gotowa.
2: To weekendowe takie.

0: Jak twoja nóżka, Michał?
1: No tak troszkę drygała tutaj pod stołem.
2: A o 12 to już będą obie chodziły z wiolonczelą.
1: Szkoda gadać.
2: Wszystkie.
1: A może nie szkoda właśnie. Zapraszamy. Ostatni weekend festiwalu Strefa Ciszy.
0: Niepowtarzalna szansa. Dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.

0: To grupa Pawa Muffin z koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
1: Ojojoj, chciałby się powiedzieć.
0: Taki to był koncert. Byłam i skakałam przed sceną. A oni dziś wystąpią w
1: O 21.
0: Strudzie.
1: Tak, bo trwa Ostruda Reggae Festival. Dokładnie, więc tam będzie można powiedzieć ojojoj i to w tłumie będzie pięknie. Czemu warto pojechać do tej Ostrudy? To powie Michał Kowarski.
2: Super, ręce was nie bolą, to możemy grać dalej, tak?
3: Jako młody chłopak w liceum poszukiwałem swojego instrumentu. Grałem na różnych instrumentach, ale tak naprawdę dopiero jak usłyszałem dźwięk bębnów, a były to konga i to też nie jak powiedzmy kubański oryginalny, tylko zrobione przez człowieka, który też był pasjonatem, grał na nich. Te konga spowodowały, że ten dźwięk, jak wspominam tamtą chwilę, to ja go do dzisiaj słyszę. Także zakochałem się w dźwięku bębnów, no i potem były poszukiwania, jak to się nauczyć.
4: I z tych poszukiwań powstała szkoła, która działa od 20 lat. To Paweł Pietrzak, założyciel szkoły Dżemby Planet.
3: Każdy z nas funkcjonuje według jakiegoś rytmu. Rytm życia, rytm bicia serca, rytm oddechu. A my się spotykamy, żeby grać na bębnach, a grając na bębnach tworzymy rytm już nie jako jednostka, ale jako grupa. I tak jak dzisiaj grało 50 parę osób, to był jeden rytm właśnie tej grupy, która się tutaj spontanicznie spotkała i chciała stworzyć coś razem. A energia, która się wtedy stworzyła, no była niepowtarzalna.
5: Moja przygoda z bębnami około 14 lat temu zaczęła się. Spotykamy się średnio raz na tydzień, dwa razy na tydzień, co mi daje bardzo dobrą energię, odstresowanie, bycie w grupie, która ze sobą współgra, współpracuje, rozumie się.
4: Anna Kurzel-Samorska, członkini zespołu.
5: Same bębny wspomagają naszą koordynację ruchową, lateralizację, gdzieś tam wzmacniają, czy właściwie trochę rozpływają, że bardziej na przykład lewa ręka u osób praworęcznych staje się aktywna. Jednoczą, integrują.
3: Teraz działa to jako szkoła, jako zespół, a tak naprawdę grupa ludzi, która się spotyka, żeby tworzyć, rozwijać swoje pasje, ale tworzyć właśnie tą energię.
4: I tej energii będzie można jeszcze dzisiaj doświadczyć.
3: Parada, gdzie będą dwie orkiestry sambowe, duże orkiestry sambowe, z różnymi instrumentami, bardzo głośnymi instrumentami. Będą brazylijskie tancerki, będą się przyłączać ludzie, którzy będą chcieli z nami przejść ten kawałek parady. Ona ruszy spod Starych Koszar o godzinie 13 i dojdzie tutaj do molo, do tego miejsca, gdzie właśnie teraz jesteśmy.
4: Nad malowniczym jeziorem Drwęckim. By wziąć udział w paradzie, nie trzeba mieć wejściówki na festiwal.
3: Serdecznie zapraszam.
1: Relacji z parady będzie można dzisiaj wysłuchać w tygodniku muzycznym od 17 do 19, który poprowadzi Mirosław Dzięciołowski, dyrektor artystyczny festiwalu Ostruda Reggae Festival oraz gospodarz trójkowej strefy Dread.
0: Wywiady z artystami, organizatorami oraz wszystko, co w Ostrudzie najlepsze dziś w tygodniku muzycznym, a w Ostrudzie bębnów słuchał Michał Kowarski.

0: Powtórzmy, to reggae, tak? To oczywiście jest reggae. To, co słyszymy cały czas. Niech sobie jeszcze trochę pobrzmi. Mhm. A trwa Ostróda Reggae Festival i przypomnijmy, że od 17 do 19 na antenie Trójki dzisiaj no, specjalna relacja z tej parady. Mirosław Maken Dzięciołowski poprowadzi te relacje.
1: I pewnie będą się tak państwo bujać jak my teraz.
0: Tak jest i będzie łojojoj. A państwo też dzwonią.
2: Dzień dobry. Ja chciałabym powiedzieć, że dla mnie smakiem lata jest zupa szczawiowa.
3: No moim smakiem lata jest zupa owocowa. U mojej babci naturalnie wiśniowa, ale u mojej teściowej jabłkowa ze śmietaną, co po prostu było dla mnie nie do zjedzenia.
4: Smak lata. Kompot z rabarbarów, bardzo upalny dzień.
1: Zupę szczawiową bardzo szanuję. Owocowej nigdy nie rozumiałam.
0: Nie
1: czym się różni od kompotu.
0: Nie sam, a właśnie, widzisz, bo tak jak tutaj słuchaczka powiedziała, może być zupa taka owocowa na śmietance, albo taka jak kompot, czyli kluski z kompotem po prostu. Ale co kto lubi, tak? Co kto lubi. Dokładnie. To może teraz z Polski przeniesiemy się do Azji. Co ty na to?
1: I też kulinarnie, poniekąd, ale też literacko.
0: Tak mi się wydaje. Dzisiaj w swoim cyklu Tomek Sajewicz przeniesie nas w świat literatury. Gdyby na Ziemi istniała piąta pora roku, z pewnością byłaby wiosną rozwozicieli jedzenia. To jest fragment wiersza z tomiku poezji Niski Lot, który uhonorowany został jedną z najważniejszych nagród literackich w Chinach.
1: W państwie środka jest ponad 80 milionów kurierów i rozwozicieli jedzenia. Ciekawe, czy zupę owocową wożą. Niezauważalni, niedoceniani i źle opłacani. A ich głos dzięki poezji właśnie staje się słyszalny.

0: Domek w Azji.
1: ...56-letni Wang Jiding w błękitnym stroju jednej z dużych chińskich firm kurierskich na ulicach Kunshan w południowo-wschodnich Chinach nie wyróżnia się pośród tysięcy innych przebranych w błękitne kurtki i czapeczki z logo firmy. Za dnia jest jednym z milionów, dzięki którym setki milionów innych na czas otrzymują przesyłki i jedzenie. Nocą staje się poetą, który w tym tygodniu honorowany został najwyższą nagrodą literacką w Chinach imienia Liuxina. Jego triumfalny pochód na literackie salony Chin zaczyna się zaledwie kilka lat temu, kiedy już 50-letni Wang wydaje pierwszy zbiorek poezji. Pisze o życiu milionów osób, które w Chinach są niedoceniane i niezauważane. Daje im głos, mówi tłumaczka chińskiej literatury Katarzyna Sarek.
2: Literatura tego typu zaczęła już powstawać w latach 80. Taka druga fala, o wiele bardziej doceniana przez chińskich czytelników i też światowych, to jest w trakcie i po pandemii, kiedy te usługi dostarczania różnych rzeczy się bardzo rozwinęły w Chinach. Pojawił się w tym nowszym trendzie nurt taki bardziej autobiograficzny.
1: Czy dobrą poezję można stworzyć na podstawie ankiet? Niezwykły Wang Jibing udowadnia, że tak, nie chciał pisać tylko o sobie. Tworząc wiersze do tomiku Niski Lot przeprowadził wywiady z ponad 140 innymi dostawcami i zebrał ponad 60 ankiet. Trochę to praca socjologiczna, trochę dziennikarska, a i reportaż uczestniczący jednocześnie, które Chińczykowi posłużyły do napisania wierszy.
2: Duży szacunek do poety Wang Jibinga, który postanowił dać głos nie tylko sobie jako poecie, ale również swoim kolegom, którzy nie mają takiego talentu do ubierania swoich emocji, uczuć w słowa. Myślę, że też dzięki temu ta poezja zyskała taki oddźwięk społeczny.
1: Rzeczywistość zapukała do sumienia chińskiej klasy średniej przez literaturę. Pukają kurierzy z jedzeniem, opiekunki, sprzątaczki.
2: Pomoce domowe też piszą książki. Po raz pierwszy chyba tak naprawdę chińska klasa średnia dowiaduje się, jak wygląda życie osób, które jakby dla nich świadczą usługi. Z punktu widzenia osoby, która przychodzi do pięknego mieszkania, zajmuje się czyimś dzieckiem, sprząta, a potem wychodzi i wraca do swojej klitki gdzieś na przedmieściach.
1: Wang Jibing nie musi pracować już jako kurier, ale pracuje i będzie pracował. W wywiadach po zdobyciu nagrody Liuxina mówi, że z finansowego punktu widzenia mógłby już tylko pisać, ale nie zna życia bez pracy kuriera, a bezczynność nie jest produktywna.
2: Przypuszczam, że od wielu lat wykonuje tą pracę, ma kolegów, jest to praca znajoma, pewnie ma swój rejon, po którym jeździ, rozwozi przesyłki. Zresztą bezczynność nie służy ludziom.
1: Wang Jibing nie tylko daje głos głosu dotychczas pozbawionym, przywraca im godność. Tytułowy wiersz Niski Lot rozpoczyna się słowami: kto powiedział, że rozpostarcie skrzydeł oznacza, że trzeba latać wysoko? Latanie nisko to wciąż latanie.
3: Tutaj mieliśmy też dostawcę rzeczy, coś nam poprzynosił.
4: Coś mamy pięknie pachnącego gościa i puchatego wjechało na trójkowy stół w naszym ogrodzie. Co powiemy Państwu po 8:00?
3: Tak, coś bardzo smacznego.

0: autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
4: Na zysk?
3: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
4: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
3: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
4: W takim razie kieruj mnie na zysk.
5: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festiwal Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festiwal.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
7: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
17: Jest sobota, 25 lipca, minęła 8 w programie Trzecim Polskiego Radia. Monika Mazur-Chrzan przedstawi serwis.
18: Prawo i Sprawiedliwość bez frakcji Mateusza Morawieckiego, rozłam w partii stał się faktem. Już 220 tysięcy osób we Francji i Hiszpanii ewakuowanych z powodu pożarów. W serwisie zajrzymy też do Ustki, gdzie trwają mistrzostwa we flyboardzie.
19: Wychodzimy do dwóch, nawet może niektórzy do 5 metrów nad wodę.
18: Na początek jednak ważne informacje z dróg. Po śmiertelnym wypadku w Łukowcu w województwie lubelskim zablokowana jest droga krajowa nr 19 między Lubartowem a Kockiem. Policja wyznacza objazdy. Po szóstej Volkswagen zderzył się tam czołowo z ciężarówką. Kierujący samochodem osobowym zginął na miejscu. Ponad 30 posłów Prawa

0: i Sprawiedliwości opuści szeregi partii. To osoby powiązane ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus założonym przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Nie chcieli podpisać tak zwanej lojalki, dlatego zdaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego sami wykluczyli się z PiS. Dagmara Kędzior.
1: Po oświadczeniu prezesa PiS w przestrzeni publicznej z każdej ze stron padają coraz ostrzejsze sformułowania. Między innymi Mariusz Błaszczak stwierdził w telewizji Republika, że były premier był przeciwny zakupowi samolotów F-35, a Ryszard Terlecki, bliski wieloletni współpracownik prezesa, w mediach społecznościowych napisał, że maślarze, czyli przeciwnicy Morawieckiego, prowadzą PiS do klęski. Myślę, że nadejdzie taki dzień, że prezes ich pogoni, dodał we wpisie. Sam były premier mówił, że on i jego zwolennicy padli ofiarą intrygi.
2: Do końca proponowaliśmy jedność. Mówiliśmy, przestańcie nas wypychać. Pewnie się zastanawiacie, kogo mogę mieć na myśli. Przede wszystkim całkiem niewielką grupę intrygantów.
3: Ci, co mówią w ten sposób i mówią o nas intryganci, są rozłamowcami, którzy doprowadzili do tego nieszczęścia.
1: A tak odpowiadał na to Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Politycy powiązani z frakcją Morawieckiego liczą na to, że prezes Kaczyński zmieni jeszcze swoje zdanie, bo formalne decyzje mają zapaść we wtorek. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Ponad 220 tysięcy osób ewakuowano z terenów zagrożonych pożarami lasów we Francji i Hiszpanii. We Francji domy musiało opuścić około 200 tysięcy mieszkańców, głównie w regionach Gironda i Lundi. Kierowców poproszono o omijanie dróg, by ułatwić przejazd służbom ratunkowym. Pożar zbliża się do Bordeaux. Do walki z żywiołem prezydent Emmanuel Macron skierował wojsko. Natomiast w Hiszpanii pożary na zachód od Madrytu połączyły się w jeden front. W regionie Madrytu ponad 60 tysięcy osób ewakuowano lub objęto nakazem pozostania w domach. Służby przyznają, że żywioł osiągnął szczyt. Strażacy na razie nie są w stanie go opanować. Na pomoc ruszyła Unia Europejska, wysłała 4 samoloty gaśnicze do Hiszpanii i 3 do Francji. Prezydent USA Donald Trump omówił z członkami swojego gabinetu kwestię nasilenia uderzeń na Iran. Do rozmów w Białym Domu doszło kilka dni przed planowanym spotkaniem z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu.
4: Dziennik New York Times, powołując się na swoje źródła w administracji, podał, że Donald Trump spotkał się z kluczowymi doradcami, aby zdecydować, czy zintensyfikować działania zbrojne przeciwko Iranowi. Do konsultacji tych doszło zaledwie kilka dni przed planowanym spotkaniem prezydenta z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, pierwszym od czasu, gdy w lutym Netanyahu postulował przeprowadzenie wspólnej ofensywy przeciwko Teheranowi. Informacja o tym spotkaniu pojawiła się w kluczowym momencie konfliktu, który trwa już niemal 5 miesięcy. Według doniesień Teheran odrzucił najnowszą amerykańską propozycję zawieszenia broni od czasu załamania się poprzedniego rozejmu. Obie strony wymieniają ciosy już od 2 tygodni, nie wykazując przy tym niemal żadnej woli powrotu do stołu negocjacyjnego. Mamy wiele strategii na ten konflikt. Istnieje opcja wyjścia drogą militarną. Kontynuujemy działania tak jak dotychczas, a nawet możemy je znacząco wzmocnić, by wszystko zniszczyć, albo też istnieje mądrzejsza strategia, zawarcie porozumienia, a oni chcą się porozumieć. Po prostu nie sądzę, by już byli na to gotowi, choć chcą tego porozumienia. Mówił dziennikarzom Donald Trump. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Dziś Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom i z tej okazji ratownicy przypominają o podstawowych zasadach wypoczynku nad wodą. Prezes Śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna podkreśla, że zachowanie bezpieczeństwa nie wymaga wiele wysiłku.
5: To są jak mantra powtarzane prośby, apele o rozsądek w rozumieniu niewskakiwania do wody nagłego na jednostkach pływających, zakładania kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych, jeżeli ktoś nie umie pływać, stosowania boi, które są wleczone na lince za pływającym, a w każdej chwili mogą służyć pomocą, jeżeli złapie kogoś z kurczy, jeżeli będzie się na kursie znajdowała motorówka, bo wtedy jest pływak widoczny.
0: Według danych policyjnych tylko w czerwcu i lipcu w Polsce utonęło 91 osób. Uważać z pewnością powinni uczestnicy mistrzostw we flyboardzie, które odbywają się w Ustce. To dyscyplina należąca do ekstremalnych sportów wodnych. Impreza przyciąga zawodników z całego świata i kibiców, którzy z bliska mogą przyglądać się spektakularnym akrobacjom.
6: Trzeba mieć troszkę kondycji i troszkę siły. Na początku jest to też dla osoby takiej z zewnątrz, jak ktoś próbuje najpierw, jest to naprawdę ciężkie, bo wymaga to dużego zaangażowania mięśni głębokich, nóg, jak i całego torsu, jak i też nawet rąk. Potrzebujemy na początku trzymać balans. Najpierw wychodzimy do 2, nawet może niektórzy do 5 metrów nad wodę. Latamy, potem z większą pewnością na desce pokazujemy coraz to kolejne figury. Na przykład spin, twister, czyli obrót dookoła deski.
0: Mówiła jedna z zawodniczek Julia Kubis, a mistrzostwa potrwają do jutra. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Legia Warszawa pokonała Pogoń Szczecin 1-0 na starcie PKO BP.

0: Ekstraklasy, mówi pomocnik Pogoni Patryk Dziczek.
1: Szkoda, że straciliśmy bramkę w tej 95. minucie. Myślę, że lepsze uczucie by było, gdybyśmy ten mecz wygrali. Lub nawet ten remis byśmy też na pewno szanowali, ale niestety nie udało się dociągnąć tego. Mieliśmy tam parę sytuacji, gdzie mogły być bramki również dla nas. Niestety, Legia strzeliła po stałym fragmencie gry, gdzie wiedzieliśmy, że są w tym mocni.
0: Uniwersum polskiej piłki potrafi zaskoczyć. Kraków ma trzy drużyny w Ekstraklasie. Do Krakowi z pierwszej ligi dołączyły w tym sezonie Wisła i debiutująca na najwyższym szczeblu Wieczysta, która kończąc w dziesiątkę uległa w Radomiu Radomiakowi 1-2. O przebiegu spotkania opowiada trener Wieczystej Kazimierz Moskal.
2: Cieszymy się z pierwszej bramki w Ekstraklasie. Jeśli chodzi o sam mecz, myślę, że w pierwszej połowie zbyt krótko utrzymywaliśmy się przy piłce. Może to było spowodowane też trochę nerwowością po tych dwóch żółtych kartkach dla naszych środkowych obrońców. W drugiej połowie myślę, że wyglądało to lepiej. Może trochę wynikało to też z tego, że Radomiak szybko w drugiej połowie podwyższył wynik na 2-0. Ale cóż, no mieliśmy też swoje okazje, strzeliliśmy kontaktowego gola i postawiliśmy wszystko na jedną szalę i próbowaliśmy gonić wynik. Nie udało się.
0: Olga Wankiewicz z grupy Mat Atom Developer Wrocław była piąta na mecie pierwszego etapu Tour de Pologne kobiet. W Zamościu wygrała Lorena Wibes z grupy SD Works Pro Time, a mówi Olga Wankiewicz.
3: To piąte miejsce, to trochę czuję się jakbym wygrała, bo przed startem zdawałyśmy sobie sprawę, że naprawdę są duże nazwiska na tym starcie. Zresztą te dziewczyny za chwilę będą jechać Tour de France, a my, no nie oszukując się, jesteśmy mega mocne, ale z taką Loreną ciężko na finiszu, no więc na końcowych metrach chciałam złapać jej koło.
0: Lorena Wibes to jedna z najlepszych sprinterek świata i mało komu faktycznie udaje się usiąść jej na kole na finiszu. Dziś będzie kolejna okazja takiej próby. Start drugiego etapu w południe we Włodawie. Meta po 15 na rynku w Lubartowie. A w kolarstwie mężczyzn dziś przedostatni etap 114 edycji Tour de France. Wczoraj na słynnym podjeździe Alp d'Huez wygrał Słoweniec Tadej Pogacar i umocnił się na pozycji lidera. Z francuskich Alp przenosimy się do Dalmacji, a dokładnie do Splitu, na drugi turniej Mistrzostw Europy Kobiet w olimpijskim rugby siedmioosobowym. Polskie rugbystki w pierwszym dniu zawodów najpierw pokonały Szwedki 33-5, a potem Portugalię 12-5.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Przed serwisem Beatlesi śpiewali Here Comes the Sun i na Myśliwieckiej się zgadza, a wreszcie sun. Polski?
6: Tak, ten sun się pojawił i wydaje mi się, że sun, czyli słońce, pojawił się absolutnie dzisiaj wszędzie albo na przeważającym obszarze. Temperatura maksymalna dosyć taka, bym powiedział, solidna, od 21-22 stopni.
5: Jak na końcówkę lipca przystało, wreszcie.
6: No coś tam, powiedzmy, zaczyna się ta pogoda troszkę poprawiać. W centrum 24, w 29 na zachodzie. Zazdrościmy tu w Warszawie. A i co ciekawe, w Warszawie teraz jest najcieplej, 16 stopni.
5: My to mamy szczęście.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Autopromocja.
8: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17.30. Najczęściej jednak jestem wydawczynią porannych rozmów bez uników i popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki. Tym razem będę miała okazję zagrać dla Państwa swoje ulubione piosenki. No, może nie wszystkie. Spotkajmy się w niedzielę w audycji Rezydencja od 14 do 16. Zapraszam.
7: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem, cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: I przyszło lato. I co my na to?

0: Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
10: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
14: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
16: 8:14, prawie 15 na zegarach. Paweł Turski dzisiaj audycję wydaje, Agnieszka Łukasiewicz realizuje, Stanisław Perzyna odbiera od Państwa telefony.
14: Zapraszamy do Trójki.
16: I są pierwsze telefony a propos pysznego, wakacyjnego jedzenia.
17: Sprawy smaków lada. Dla mnie to jest pieczone jabłko na patyku na ognisku.
16: Przepraszam, ale właśnie innego dziankę.
18: Fioletowe zęby masz już trochę.
16: Przepraszam, trochę mi tu spadło na spodnie. Ale to tak, to tak troszkę tematycznie, bo za chwilę będzie rozmowa z gościem, z ekspertem. Właśnie, właśnie, co ty tu robisz?
18: Szeleszczę moją jagodzianką.
16: Wyciągasz jagodziankę z pięknej torebeczki. A za chwilę rozmowa z ekspertem, który nam powie, dlaczego te jagodzianki są takie dobre.

0: Anna Kowalczyk, cały czas w ogrodzie Trójki.
1: I Michał Gardias. Lato w mieście, tak. Lato w Trójce, lato w ogrodzie Trójki.
0: Summer in the city cały czas, a my dzisiaj będziemy o tych summerowych, letnich, wakacyjnych
1: smakach. Bardzo ładnie
0: smakach.
1: Po polsku ładne, powiedziałeś.
0: Prawda? Taka hybryda. W wakacyjnych smakach będziemy dyskutować, bo tutaj szeleściliśmy Państwu cały czas i robimy to z premedytacją.
1: I powstrzymujemy się z trudem, żeby nie mówić do Państwa z pełnymi ustami.
0: Tak, jeszcze z takimi ząbkami fioletowymi, bo cały czas tutaj konsumujemy jagodzianki.
1: Królową wakacyjnych łakoci.
0: Tak, a z nami jest król jagodzianek, pan Artur Sieńko, piekarz. Dzień dobry,
1: mistrz piekarstwa. Proszę nas oświecić.
2: Piekarstwa.
0: No i super, to już wiemy.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Panie Arturze, niech pan powie, jak się robi takie mistrzowskie jagodzianki? Jaka jest taka receptura? Może pełnej receptury pewnie
1: I
0: się nie dowiemy.
1: Czy jest jakiś wzorzec Sevr jagodzianki? Ile powinna mieć jagód kruszonki z masłem, bez masła?
2: No, my ciasto mamy z dużą zawartością masła, musi być maślane,
0: czuliśmy to.
2: Żeby sprężystość tego ciasta była odpowiednia. No i jagód powinno być zbliżono do ciasta. Czyli u nas w jagodziankach jest około 80% w stosunku co do masy ciasta. Też nie jest przesadnie, żeby nie zdominowała ta jagoda smaku tego maślanego ciasta. Przede wszystkim kruszonka na masełku.
1: Dużo
2: kruszonki i ta kruszonka musi być też wilgotna i nie może być spiaskowana tylko w kawałeczkach, także ona musi też chrzęścić gdzieś tam pod zębami.
1: Nie może być za dużo jagód? Jest coś dużo jagód?
2: My robimy tak u siebie w piekarni, że nie może być za dużo jagód.
1: Ale też za mało nie może być.
2: Nie może być za mało, zdecydowanie. No, musi być bułka z jagodą, tak? Nie może być bułka pusta i musi też być smak ciasta, ale też smak jagody.
0: Mhm. No proszę bardzo.
1: Czy to jest trudne upiec jagodziankę?
2: Czy upiec jagodziankę?
1: Czy my możemy to zrobić? Każdy z nas
2: może zrobić upiec jagodziankę. To nie jest jakaś wielka filozofia. Natomiast upiec dobrą jagodziankę, to już trzeba się troszkę znać na tym.
0: Pan Artur, tak. Panie Arturze, no jest jagodzianka i jest jagodzianka, bo są takie jagodzianki influencer.

0: Skate, takie jak dzianki po prostu dla ludu, normalne, nie na Instagrama, żebyśmy tam po prostu robili zdjęcie.
1: U nas w pracowni się robi właśnie takie jagodzianki, które się robiło 30 lat temu. Ja zaczynałem swoją przygodę z piekarnictwem 30 lat temu. Na praktykach się nauczyłem takie jagody robić i do tej pory robimy. U nas...
2: Ale to muszą być prawdziwe jagody, a nie jakaś jagodowa
1: tak,
2: masa.
1: Jagoda leśna, nie jakaś kełczatka. Tylko jagoda leśna, prawdziwa jagoda, nie masa
2: nie
1: jagodowa.
2: Nie burówka amerykańska.
1: Nie burówka amerykańska, tylko jagoda leśna z naszych polskich lasów.
0: A pan mówi borówka czy jagoda? Bo w Krakowie chyba mówią
1: jagoda.
0: Borówka. No właśnie tak zastanawialiśmy się rano, nie? Znaczy jest cały czas rano. Zastanawialiśmy się, czy jakby była borówka taka po krakowsku, to borówkanka?
2: To się nie przyjęło z jakiegoś powodu. Tak. A czy jak jagodzianki się już skończą, jagody się skończą, to co nas czeka jeszcze tego lata? Na co
1: smak
2: jest?
1: Lata nadal trwa. No, zaczynamy smak lata od rabarbaru, zaczynamy od jagód, potem idzie porzeczka, malinki. Teraz mamy najlepszy taki okres, mój ulubiony bardzo, bo jest i jagoda, maliny jeszcze są, porzeczka już się kończy, ale wchodzi już moja ulubiona węgierka. No te pierwsze węgierki to są normalnie mistrzostwo świata. Pierwsze takie z drzewa, rewelacja. I to moje ulubione właśnie są drożdżóweczki.
2: Jeszcze są morele i czereśnie, ale one się jakoś w drożdżówkach nie przyjęły. Dlaczego?
1: Robi się do dekoracji, ale końcówka lata jest też mega pyszną, bo wchodzi jabłko antonówka, ono jest kwaskowate.
0: O, super.
1: My sami robimy mus do właśnie jabłek antonówek i potem to trwa już przez całą zimę. Jabłka antonówka króluje przez całą zimę. To takie
2: jabłko
1: przygotowanie do zimy
2: w
1: jest.
2: W Polsce nie przez cały rok.
0: Nie wiem, czy ty, Aniu, masz coś takiego, że tak tutaj aż w dołku tak,
2: tak
0: się
2: ja
0: robi.
2: Tak, połykam nerwowo ślinę.
0: Coś przepysznego, to prawda.
1: Ja sam to mam i też gdzieś mi się zbiera.
2: I nie przeszło panu na... po 30 latach?
0: Sami sobie robimy smaka, a potem żałujemy. Nie, no trzeba jeść po prostu takie pyszności. No,
2: a jest jakiś limit dzienny jagodzianek, który można zjeść?
1: Nie ma. Bez limitu można jeść. Jagoda to jest najzdrowsze. Owoc, to...
0: Takie, same witaminy. Tak?
2: W ogóle nam ta bułeczka dookoła nie przeszkadza, ona jest tylko dodatkiem. To prawie sałatka, taka jagodzianka.
0: Tak, mąka to jest przecież zboże, to jest wszystko urosło, no to wiesz, tak to jest. Artur Sieńko, piekarz, mistrz w tym swoim fachu. Bardzo panu dziękujemy za to spotkanie. Bardzo
2: smaczne jagodzianki.
0: Może, nie, miałem powiedzieć, że może komuś zostawimy, ale chyba nie będziemy takich deklaracji daleko. Nie.
2: Jedną Agnieszkę Łukasiewicz obiecaliśmy, tak. No to już musimy.
0: To tamtą mniejszą dalej.
2: Dobra.

0: My już wiemy, jak smakuje najlepsza jagodzianka na świecie. Przed chwilą taką zjedliśmy i właśnie się trawi w naszych brzuszkach.
1: Każda jagodzianka jest najlepsza w wakacje.
0: Tak jest, ale to jest takie typowe, może nie danie, typowy wypiek wakacyjny, a my dzisiaj pytamy...
1: O te nietypowe. I może nas Państwo zaskoczą albo czegoś się dowiemy i wreszcie spróbujemy tego lata.
0: Jakiegoś hitu takiego, hitu nieznanego. O, w sumie hit to jest coś typowego, a my pytamy o nietypowe.
1: 73533 to numer, tak pod którym mogą Państwo wysyłać SMS z nietypowymi wakacyjnymi przysmakami, a poopowiadać nam o tym, co Państwo jedzą. Może być
0: i żeby
1: typowego.
0: Nie było, koszt 3,69 zł z VAT-em, więc wiemy, na czym stoimy, wiemy, o co toczy się ta gra, a toczy się o bardzo smaczną stawkę.
1: Pierwsze nurkowanie freedivingowe.
0: Tak jest.
1: Nie byle co.
0: Za taką jagodziankę? Czemu nie?

0: kolorowy, pełen emocji, niesamowitej energii. W Lublinie trwa karnawal sztuk mistrzów.
1: Myślałem, że Michale,
0: a ty tutaj. Nie jest ci trochę przykro, ale że nie tam?
1: Ale za chwilę tam będę, słuchaj. Za 2,5 godziny będę w Lublinie. Tak, Lublin to jest fantastyczne miejsce. Ja w ogóle śmieję się, że tutaj w Trójce jestem taką bojówką prolubelską i za każdym razem promuję to miasto, bo jest po prostu fantastyczne. A w Lublinie, proszę państwa, trwa karnawal sztuk mistrzów. Miasto zamieniło się w taki jeden wielki cyrk uliczny. Są kuglarze, są szczudlarze, są slacklinerzy.
0: No, połykacze ognia.
1: Połykacze ognia. W ogóle się tak strasznie
0: tego boję. A slacklinerzy to kto?
1: Slackliner to jest taka osoba, która chodzi po takich taśmach rozpostartych pomiędzy na przykład kamienice.
0: Czyli linoskoczkowie po dawnemu.
1: A to właśnie nie wiem, czy to jest to. Chyba może.
0: No, może się dowiemy.
1: Może państwo nam powiedzą. Ale na pewno chodzą po takich wąskich tasiemkach, które no, to robi wrażenie. Absolutnie robi wrażenie. No i co najciekawsze, oni tam przyjeżdżają z całego świata do Lublina. No nie tylko z Polski.
0: Co roku.
1: Tak, co roku. Z Francji, z Meksyku, czy z Argentyny przyjechali w tym roku. No i oczywiście wszyscy zachwycają publiczność swoimi umiejętnościami.
2: Bardzo fajnie, bardzo zadowoleni jesteśmy. Wszystko zachwyciło po prostu.
3: Przede wszystkim takie mocne występy.
2: Mistrzowie w różnych dziedzinach pokazują bardzo fajne sztuki.
4: Co ci się podobało?
5: Wszystko! Mikołajki takie. Na drabinie tak się kręciło.
6: Fajnie, że cyrk wchodzi w miasto i to jest takie interesujące, że to nie jest osobny spektakl, na który trzeba się wybrać nie wiadomo gdzie, tylko można po prostu w przestrzeni miasta pooglądać trochę sztuk mistrzów.
7: You wanna see fire? Yeah.
8: Hello, my name is Lisa and I'm...
9: Cześć, mam na imię Lisa i jestem z grupy Circus Unartig. Pochodzę z Niemiec. Spektakl, który prezentujemy w Lublinie na Karnawal Sztuk Mistrzów, nazywa się Curtain Call. Budujemy naprawdę wielką kurtynę. Ma 7 metrów szerokości i 8,5 metra wysokości. Wykonujemy na niej i wokół tej konstrukcji mnóstwo akrobacji. Przed pokazem nigdy nie wiemy, jak widowisko spodoba się widowni i to jest dla nas najbardziej porywające. Ten festiwal jest naprawdę wyjątkowy. Mnóstwo reakcji publiczności, mnóstwo dobrej energii. Widownia jest wspaniała i ma ogromne serce. Muszę też dodać, że z góry wszyscy wyglądacie przepięknie.
10: You guys look beautiful.
11: Iwona Kornet, dyrektorka Karnawału Sztuk Mistrzów.
12: Myślę, że wszyscy już jesteśmy troszkę zmęczeni tą właśnie szybką rozrywką i tymi bodźcami takimi z internetu. A tutaj dostajemy taką energię też z ludzi, tak? Jesteśmy w kręgu, oglądamy to przedstawienie, śmiejemy się razem, czasem coś nas bulwersuje, możemy dyskutować. No bardzo jest to ludzkie i bardzo łączy. I nawet nasze badania publiczne też wyszła taka ciekawa zmienna, że wszyscy się tu jednoczą wokół czegoś, co jest pozytywne, bo my mamy tendencję do tego, że jednoczymy się bardzo łatwo przeciwko czemuś. Wychodzimy na ulicę, protestujemy. Tu mamy sztukę, która przeżywamy wspólnie oglądając.
13: Cześć, jestem Filip Oleksik, jestem slacklinerem, zajmuję się tym sportem już od ponad 15 lat. Slackline to dyscyplina sportu polegająca na chodzeniu po taśmie albo skakaniu na taśmie.
14: Jak to jest? Jakie emocje towarzyszą wychodząc na taśmę?
13: Ekspozycja robi robotę. To, co nas otacza, jest takie potężne, przerażające, tak jak na przykład tu mamy nasze tak zwane urzędniki, czyli taśmy powieszone w urzędzie miasta, to wtedy ta ściana, którą widzimy, ten punkt odniesienia, to, że ludzie tworzą się mali pod spodem, że samochody nagle stają się malutkie i tylko przemykają jak mróweczki pod nami, to jest coś, co właśnie wysyła informacje do mózgu, no nie jest do końca okej. To na pewno jest kwestia ludzi i środowiska, które jest wyjątkowe. Zawsze miałem takie myślenie, że chcę robić rzeczy, których nikt inny nie robi i to jest duża motywacja w moim slackline'ie, bo właśnie przesuwanie tych granic, pokazywanie ludziom, że rzeczy, które wydają się niemożliwe, stają się możliwe, to jest jedna z tych rzeczy, które mnie jarają w tym wszystkim najbardziej.
15: Dawaj, Sandro!
16: Podoba mi się, że idzie bez lęku, więc dla mnie to jest szok.
17: Myślimy, że przejdzie.
18: Ja pierwszy raz kogoś widzę tak wysoko i w takim naturalnym środowisku, który będzie szedł po linie.
6: Właśnie ta różnorodność karnawału to jest jego siła, że nie wszystko jest nastawione na super efekt wow i zadziwianie widzów, tylko też właśnie...

0: właśnie, czasem nawet na refleksję jakąś.
1: I to był materiał Tomasza Maczulskiego. Dodajmy, że Karnawał Sztuk Mistrzów to jest naprawdę największa tego typu impreza w Polsce i potrwa do niedzieli, czyli do jutra. Można przyjechać do Lublina, to jest 2 godziny z Warszawy, a z innych części Polski też na pewno niedaleko.
2: A tych, dla tych z Państwa, którzy jednak nie zdążą i nie dotrą, mamy małą trójkową polecajkę. Reportaż Michała Matusa, zawód performer, poświęcony Piotrowi Sikorze, który występuje na
1: jako komik, jako klaun. Coś niesamowitego.
2: I z nowym programem właśnie w Lublinie w ten weekend. Ale co to jest za zawód i jak bardzo on się różni od tego, co my myślimy o zawodzie klauna, to Państwo mogą usłyszeć w trójkowych podcastach.
1: Czy to jest łatwy zawód? Nam się wydaje chyba, że tak, tak pospolicie, ale raczej tak chyba nie jest.
2: Czy to jest niepoważny zawód?
1: O.
2: To jest pytanie chyba
1: zasadnicze. To jest poważne pytanie.

0: Najbardziej nietypowy wakacyjny przysmak. To jest konkurs.
1: I on już się kończy, więc mają Państwo jeszcze dosłownie kilka chwil, żeby wysłać SMS na numer 73 533.
0: Koszt 3,69 zł.

0: 8:45 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki Poranne z ogrodu tutaj przy Myśliwieckiej. No i co, rozwiązujemy w takim razie w tym momencie konkurs.
1: Najwyższa pora.
0: Najwyższa pora, a konkurs polegał na tym, że pytaliśmy Państwa, co nietypowego można zjeść w wakacje. No różne były tutaj propozycje, takie czasem zjadliwe, czasem mniej zjadliwe, ale na przykład taki bardzo przyjemny mail o biwaku. No bo jak wakacje to biwak, a jak biwak to trzeba coś zjeść.
1: Pani Krystyna, która... Tak. Niniejszym wygrywa nasz konkurs. Proszę, gratulujemy, choć wcale nie najbardziej smakowitą propozycją, ale taką, którą każdy biwakowicz doceni, bo liofy.
0: Liofy? Tak, tak, tak się chyba to czyta, liofy, czyli jedzenie liofilizowane, takie wysuszone.
1: To podstawa, lekka na pewno, czasem bywa smaczna, napisała pani Krystyna, ale chyba to nie o to jedzenie chodzi, tylko o biwakowanie.
0: Tak, ale lekkie na pewno jest to jedzenie i lekkie, jeśli chodzi o wagę, i lekkie na żołądek. Bo to
1: ciekawe, czy się da jeść pod wodą.
0: O właśnie, no bo co my dzisiaj rozdaliśmy? Rozdaliśmy, proszę Państwa, jaki to był konkurs? Proszę
1: Pierwsze nurkowanie freedivingowe. I jak tak z taką paczuszką liofilizowaną się pani Krystyna zanurzy, to od razu chyba gotowe do spożycia.
0: Chyba tak. Odliofilizuje się w takim razie takie jedzenie. Gratulujemy pani
1: Krystynie. I smacznego.
2: Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com

0: Jak już Państwo się najedzą tych jagodzianek nieliofilizowanych, miejmy nadzieję, to może będą mieli Państwo ochotę wybrać się do kina.
1: Myślałem, że powiesz, że na popcorn. Ale to w sumie to się łączy.
0: Na Odyseję?
1: Tak.
0: Byłeś już?
1: Jeszcze nie byłem.
0: Ja też nie, ale właśnie dziś się wybieram, a Ryszard Jaźwiński powie, czym warto.
2: Fajny film.
3: Tak jak przypuszczałem, Odyseja w reżyserii Christophera Nolana króluje w kinach. Film wywołuje zróżnicowane reakcje, dyskusje, ale przede wszystkim chyba jednak podziw dla rozmachu tego dzieła. Nie bez znaczenia jest też sam mitologiczny temat i gwiazdorska obsada, co sprawia, że to od tygodnia wciąż najchętniej wybierany tytuł z wakacyjnego repertuaru naszych kin. Dłużej, bo już od miesiąca dużym powodzeniem cieszy się również horror science fiction Backrooms bez wyjścia. W tej nieoczekiwanej wyprawie do przerażającego, równoległego świata też towarzyszą nam gwiazdy, czyli nominowani do Oscara Chiwetel Ejiofor oraz bardzo już znana od kilku lat norweska aktorka Renate Reinsve. Jeśli ktoś tych filmów wciąż nie widział, to na pewno warto wybrać się do kina. Tym bardziej, że wczoraj tylko 4 nowe filmy weszły na duże ekrany. A właściwie nawet 3, bo jeden z nich to kolejna ponowna premiera po latach. Wybór gatunkowy też niewielki, 2 familijne animacje oraz bardzo specyficzny psychologiczny horror. Najwyraźniej dystrybutorzy lubią nas w wakacje trochę postraszyć, może też dlatego, że zwykle o tej porze roku jesteśmy bardziej zrelaksowani. Ekipa zwierzaków to film dla całej rodziny ku przestrodze, bo opowiada o tym, jakie mogą być konsekwencje urazu głowy. To przypadek głównego bohatera filmu, królika Waldiego, który nagle zaczyna wierzyć, że jest pogromcą smoków, no i wybawicielem księżniczek. Na szczęście u jego boku jest jeszcze Hela, mała jeżyczka, która dba o to, by Waldi nie stracił całkiem kontaktu z rzeczywistością. Z kolei animacja Wyschnięci przynosi ważne wątki proekologiczne. To opowieść o mrówkach, które jak wiemy są bardzo pracowite, a ktoś jednak w czasach wielkiej suszy musi ratować przed wyschnięciem dotychczas pełną życia i owadów łąkę. Do kin powrócił również pracujący w różnych miejscach świata duński reżyser Nicolas Winding Refn. Autor takich filmów jak Drive, Tylko Bóg Wybacza czy Neon Demon pozostaje wierny sobie i znowu wprowadza nas w niepokojący świat futurystycznej metropolii w znanej z jego poprzednich filmów specyficznej bardzo wizualnej stylistyce. Jej piekło to psychologiczny horror,

0: i rzeczywiście wyprawa do piekła, którego najbardziej powinny się obawiać młode kobiety. No i wreszcie wspomniana już kolejna premiera po latach. Na ekrany kin wróciło właśnie absolutnie kultowe Rekwiem dla snu w reżyserii Darrena Aronofskiego. I znowu możemy podziwiać niezwykłe aktorstwo Ellen Burstyn czy Jareda Leto w tej hipnotyzującej opowieści o różnego rodzaju uzależnieniach. Ale o tym może więcej w Trójce już przy innej okazji.
1: Ryszard Jaźwiński zapraszał Państwa do kina. My zapraszamy do plenerowego kina w Ogrodzie Trójki w wakacyjne piątki po zachodzie słońca.
2: Tak. Co my tam mamy na przykład w piątek?
1: Najbliższy Życie Czaka.
2: Życie Czaka. Dokładnie.
1: Bilety rozdajemy przez cały tydzień na antenie Trójki. Proszę nasłuchiwać, proszę do nas dzwonić.
2: Słuchaj, zapraszamy do Trójki. Osa, przepraszam, osa latała tutaj, ale to jest właśnie... To jest chyba znak,
1: żeby kończyć.
2: Chyba trzeba kończyć, dokładnie.
1: Czy ta osa została wysłana przez Pawła Turskiego, żeby dać nam jakiś znak?
2: Bardzo możliwe. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj, za to spotkanie ogrodowe. Paweł Turski dzisiaj audycję wydał, Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała, Stanisław Perzyna odebrał od Państwa telefony i my też się kłaniamy.
1: Anna Kowalczyk
2: i Michał Gardias.
1: Pięknej soboty.
2: Pięknego weekendu i zapraszamy do Lublina.

0: Autopromocja.
1: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
2: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy międzynarodowy festiwal szekspirowski. Prezentujemy drugiego zrealizowanego w tym roku przez Teatr Polskiego Radia Szekspira. To rzadko grana tragedia.
3: Coriolan.
2: W roli głównej Mariusz Bonaszewski.
3: Powiem ci szczerze, wolę po swojemu służyć im wszystkim, niż jak oni władać.
4: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Zachęcam do założenia słuchawek w celu lepszego odbioru słuchowiska. Katarzyna Łęcka, reżyserka.
2: Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 25 lipca, minęła 9. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość podzielone, za chwilę kolejne komentarze po odejściu z partii frakcji Mateusza Morawieckiego. Tragiczny początek weekendu na drogach, policja podsumowała piątkowe wypadki. W serwisie też żarty Donalda Trumpa na kolacji korespondentów. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, około 40 polityków opuszcza partię. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że osoby, które nie podpisały deklaracji przynależności, same podjęły decyzję o rezygnacji. Chodzi o polityków związanych z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Socjolog i komentator polityczny Roland Zarzycki stwierdził w Polskim Radiu, że jego zdaniem do wyborów partia może poradzić sobie z kryzysem.
11: Myślę, że na wiele sposobów Prawo i Sprawiedliwość może jeszcze wyjść z tej historii obronną ręką, w kontekście oczywiście wyborów w roku 2027. Z drugiej strony jakiegoś rodzaju przesilenie musiało nastąpić, można się było tego spodziewać, na pewno się spodziewano, biorąc pod uwagę grę, skomplikowany układ interesów wewnątrzpartyjnych, frakcyjnych.
10: Wśród polityków, którzy mają być usunięci z PiS-u, oprócz Mateusza Morawieckiego, są m.in. posłowie Ryszard Terlecki, Marcin Horała i Janusz Cieszyński oraz eurodeputowani Michał Dworczyk czy Piotr Müller. 5 osób zginęło, a 64 zostały ranne na polskich drogach tylko wczoraj. Takie statystyki podaje policja. W piątek doszło w sumie do 60 wypadków. Zatrzymano też 261 osób kierujących pod wpływem alkoholu. Dziś rano do tragicznego wypadku doszło w województwie lubelskim w Łukowcu. Zablokowana została droga krajowa nr 19 między Lubartowem a Kockiem. W zderzeniu czołowym z ciężarówką zginął kierowca samochodu osobowego. Kolejne ewakuacje mieszkańców we Francji z powodu pożarów. W Żyrondzie dotyczy to już 7 gmin. Mieszkańcy otrzymali SMS-y z informacją, by jechali w kierunku Bordeaux, gdzie przygotowano dla nich bezpieczne miejsca. W sumie we Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 220 tysięcy mieszkańców. Donald Trump chce ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak żartował na gali korespondentów przełożonej po kwietniowej próbie.

0: próbie zamachu. Chcę w trosce o waszą oglądalność z przyjemnością ogłosić, i to pewna sensacja, że zamierzam ubiegać się o kolejną kadencję jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Zrobię to oficjalnie, nawet chyba coś tu mam. Wygrałem 3 razy, teraz zrobię to znowu. Donald Trump zaprezentował czapeczkę z napisem Trump 2028. W Stanach Zjednoczonych prezydenta ogranicza zasada dwukadencyjności.
1: Klimat.
0: Sobotnie przedpołudnie z bardzo dobrym powietrzem prawie w całej Polsce. Ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Do 17 potrwają tak zwane zielone godziny. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport, Dariusz Urbanowicz.
3: Ciekawy etap za nami i nie mniej ciekawy przed nami podczas Tour de Polonii kobiet na Lubelszczyźnie. Pierwsza na mecie w Zamościu po finiszu z grupy zameldowała się holenderka Lorena Wiebes, ale w ucieczce dnia pięknie walczyła kolarka grupy Mat Atom Developer Wrocław Martyna Szczęsna.
4: Dobrze, chociaż nie ukrywam, że ciężko.
3: Dlaczego?
4: Bo jechałyśmy dość żwawo.
3: Kiedy zostały się dogonione?
4: Po przedostatnim podjeździe. Nie wiem, który to był kilometr, bo bardzo padało.
3: Z 50 metrów.
4: Możliwe, tak.
3: No, a jak te opady w ogóle, te ulewy?
4: Oj.
3: Da się w tym jechać?
4: Da się, ale no nie jest to moja ulubiona pogoda, bo jest wtedy dość niebezpiecznie, nic nie widać, liczniki się zacinają, więc... Jest ciężko.
3: Zadowolona jesteś z siebie? Dałaś z siebie wszystko?
4: Bardzo, a jeszcze bardziej dlatego, że nasza Olga była dziś piąta, więc super wynik.
3: Wspomniana przez Martynę Szczęsną Olga to Olga Wankiewicz. Dziś etap numer 2 z Włodawy do Lubartowa. Dziś też 3 mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Do boju ruszy mistrz Polski Lech Poznań. O 20.15 zagra z Krakowią, ale wcześniej za kwadrans 15 Jagiellonia Białystok podejmie koronę Kielce. O 17.30 Górnik Zabrze zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Wczoraj Legia Warszawa w Szczecinie wygrała z Pogonią 1-0, a Radomiak u siebie z Wieczystą Kraków 2-1. Jeszcze króciutko kajakarstwo górskie. Sukces Klaudii Zwolińskiej, która z kolejnych Mistrzostw Świata wróci z medalem, tym razem brązowym, wywalczonym w Kanadyjkach. Mistrzostwa odbywają się na torze w Oklahomie, gdzie za 2 lata kajakarze będą walczyć o medale olimpijskie podczas Igrzysk Los Angeles.
0: Sobota pogodna i ciepła. Najcieplej ma być na zachodzie 29 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie 22. Delikatny deszcz możliwy tylko na południowym wschodzie.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: A już teraz przenosimy się do sąsiedniego studia Trójki, gdzie czeka Renata Grochal i jej goście.
2: Śniadanie w Trójce.
6: Witam Państwa serdecznie w ostatnim śniadaniu przed wakacyjną przerwą. Renata Grochal, a dzisiaj najważniejsze wydarzenia będą dla Państwa komentować Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska.
7: Dzień dobry Państwu.
6: Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica.
8: Dzień dobry.
6: Barbara Oliwiecka, Klub Centrum.
9: Dzień dobry.
6: Paweł Jabłoński, Stowarzyszenie Rozwój Plus, i do wtorku jeszcze poseł PiSu.
10: Dzień dobry Państwu.
6: Michał Urbaniak, Konfederacja.
11: Dzień dobry, kłaniam
6: się. I Szymon
11: się.
6: Stachowiak, Kancelaria Prezydenta.
12: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
6: Czekaliśmy i się doczekaliśmy. Kilka minut po południu w piątek Jarosław Kaczyński ogłosił, że 30 kilku posłów nowej formacji, naszej formacji, zrezygnowało z członkostwa. W związku z tym we wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego i przyjmie ten fakt do wiadomości. Nie chcemy się rozstawać w niechęci. Tak się po prostu ułożyło, powiedział prezes. O godzinie 14 wystąpił Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, tego, które opuszcza Prawo i Sprawiedliwość, i ogłosił, że posłów jest nie 30 kilku, ale 40, jeden senator i 3 europarlamentarzystów, czyli w sumie 44 osoby. Wyłamał się tylko Daniel Obajtek, który wypełnił lojalkę i, jak rozumiem, odchodzi ze stowarzyszenia. I Mateusz Morawiecki powiedział: do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność obozu PiS. Jeszcze dziś wysłałem list do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Działaliśmy w dobrej wierze do samego końca, ale nie mogliśmy pogodzić się z tym, że zmuszano nas do podpisania lojalki. Paweł Jabłoński, żałuje pan tego rozłamu?
10: Bardzo żałuję, bo rzeczywiście do samego końca, do środy co najmniej, jeszcze walczyliśmy o to, żeby się

0: Rozumieć. Ja osobiście uczestniczyłem w tych rozmowach. Media to też już dość szeroko opisywały, więc ja to mogę potwierdzić. Te rozmowy zaczęły się w piątek poprzedni. Premier Morawiecki spotkał się z prezesem Kaczyńskim i ustalili, że rozmowy będą się toczyć właśnie w takim gronie z udziałem Piotra Milowańskiego, czyli sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości, z udziałem Szymona Szynkowskiego i moim. No i my przez te 3 dni, w poniedziałek, we wtorek spotykaliśmy się, we wtorek także spotkaliśmy się osobiście z panem prezesem Kaczyńskim. W środę to było kontynuowane już bardziej w rozmowach telefonicznych, przesyłanie kolejnych wersji różnych propozycji porozumienia. Naprawdę mieliśmy takie podejście kompromisowe.
1: Ale dlaczego niestety nie chcieliście spełnić podstawowego postulatu, czyli zamrozić stowarzyszenie?
0: Zaraz wytłumaczę, bo od samego początku było tak, że nasza propozycja była oparta na porozumieniu wcześniejszym, tym z kwietnia. Tym nazywanym popularnie porozumieniem o dwóch płucach partii. To prezes Kaczyński ogłosił wtedy na konferencji prasowej. Nasze stowarzyszenie od samego początku miało taki cel, żeby być środowiskiem poszerzającym poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, nie budującym własne środowisko konkurencyjne, polityczne, tylko poszerzającym bazę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, bo naszym przeciwnikiem pozostaje ten rząd, pozostaje Donald Tusk. Dzisiaj to najbardziej cieszy się w Polsce z tego Donald Tusk. No i może Jacek Sasin równocześnie, bo to on tak naprawdę tutaj jest głównym inspiratorem tego rozłamu. Mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją, gdzie opozycja jest słabsza. My uważaliśmy, że powinniśmy pozostać jednością, nie chcieliśmy rozłamu, no a rozłam został zrobiony. Jak ja słucham tych opowieści, że podobno Mateusz Morawiecki chciał rozbić partię. No zobaczcie państwo, jaka w tym jest dziwaczna logika. Czyli Mateusz Morawiecki chciał rozbić partię, więc remedium na te próby rozbicia partii jest co? Rozbijanie partii, bo właśnie wczoraj partia została rozbita. Fatalny dzień dla Polski, bo uważam, że słabsza opozycja ma mniejsze dzisiaj szanse na pokonanie Tuska, ale dalej będziemy pracować, żeby każdego dnia będziemy to robili, żeby ten rząd po prostu po wyborach pokonać i odsunąć go od władzy.
1: Andrzej Halicki, czy to jest prawdziwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości? Największy jak do tej pory w 25-letniej historii tej partii? Czy to jest ustawka dwóch frakcji?
2: Nie, no bo widać, że są emocje. Te emocje obserwujemy od dłuższego czasu. Nie tylko te ostatnie dni, te negocjacje pokazały, że no, rzeczywiście została przekroczona jakaś granica i ten rozłam jest faktem. To nie pierwszy zresztą, bo przypominam, powstało Gowina Partia Porozumienie, był PJN, czyli Bielan, Kamiński i
1: Joanna Kluzik-Rostkowska, pańska koleżanka z koalicji.
2: Moja koleżanka od 78, tu zaskoczę nawet, znam ją bardzo, bardzo dawno. Paweł Kowal.
1: Zbigniew Ziobro.
2: Ale później Solidarna Polska, przede wszystkim Zbigniew Ziobro. I te rozłamy też miały swoje finały w postaci negocjacji list, później zjednoczeniowego tak zwanego procesu. Więc po pierwsze obserwuję, nic nie jest zamknięte. Obawiam się bardzo brutalnej polityki w najbliższych dniach, bo to widać było w mediach społecznościowych i to nie jest dobry sygnał, a my musimy robić swoje. Obserwuję, ale tu nie ma powodów do radości. My musimy pokazać dobre rządzenie w dwójnasób, rozmawiać z wyborcami, którzy też oczekują dobrych recept na te bardzo niespokojne czasy, bo bezpieczeństwo dzisiaj jest zagrożone i wolałbym, żebyśmy o tym rozmawiali dzisiaj, jak budować bezpieczeństwo i
1: no to pański głos jednak jest inny niż większość.
2: PiS wybrało brak rozwoju, jak rozumiem. Rozwój im się nie podoba.
1: Rozwój minus jest teraz, ale słuchałam polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy chodzili do mediów i mówili, że z radością biorą popcorn do ręki i przyglądają się temu, co się dzieje w PiSie. Pana głos jest inny, że jednak powinniście się zajmować ofertą dla wyborców i dobrym rządzeniem, a nie...
2: Zdecydowanie tak. No bo oczywiście ja obserwowałem też tą strategię dwóch płuc, widzę w niej nawet pewną logikę, natomiast no, z dwóch płuc została goła. Ale to mówię bez satysfakcji i nie chcę być tutaj złośliwy. Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński, i tu jestem zaskoczony naprawdę, popełnił takiego samobuja na własną prośbę, bo wypychanie Mateusza Morawieckiego, prezesa, który notabene jest jego szefem w EKR-ze, bo to jest bardzo ważne narzędzie, które Mateusz Morawiecki dalej posiada i posiadać będzie.
1: Europejscy konserwatyści i reformatorzy, frakcja,
2: nie tylko relacje, ale też bardzo poważne fundusze, no pozostanie w jego ręku, więc myślę, że Mateusz Morawiecki będzie na wznoszące.
1: Ale już się pojawiły głosy, że będzie
2: postawienie
1: musiał zrezygnować
2: na Czarnka, Wocha. de facto Brauna, no to jest...

0: najgorszy kierunek, jaki mogłoby Prawo i Sprawiedliwość obrać. I myślę, że ten prorosyjski kurs też będzie za chwilę widoczny i mocno krytykowany, więc pozycja Czarnka jako kandydata będzie malała. No, to taką, tak widzę ten scenariusz najbliższych tygodni. Ale no, nie mi tutaj, ja nie jestem analitykiem PiSu. My mamy własne zadania przed sobą.
1: Anita Kucharska-Dziedzic?
2: Ja myślę, że to jest przegrupowanie przed wyborami. My jesteśmy rok, za rok będziemy już w ogniu kampanii wyborczej. I myślę, że tutaj pan Mateusz Morawiecki postanowił powtórzyć ten wariant, który zrobiła Konfederacja zaraz po wyborach. Podzielili się na Konfederację panów Mentzena i Bosaka i Konfederację pana Brauna. Dzisiaj Konfederacja panów Mentzena i Bosaka mówi, ta antysemicka, pro-putinowska szuria to nie my. I my co najwyżej nie lubimy czarnych i śniadych myjących nogi w zlewie. Ale tym obu konfederacjom po tym podziale wzrosły notowania sondażowe, bo jedni, którzy uważali, że Konfederacja jest za mało szurska, mieli teraz na kogo głosować. Inni, którzy uważali, że Konfederacja jest za bardzo szurska, uznali, że też mają na kogo głosować. Więc myślę, że tutaj w sytuacji, kiedy PiS zaczął się bawić wewnętrznie w takie obchodzenie Konfederacji z prawej i jako ten reprezentant Prawa i Sprawiedliwości w wyborach przyszłych na premiera został desygnowany pan Czarnek i zaczął wypowiadać te swoje różne banialuki, które przekraczały granice, myślę trochę i żenady, ale też kpiny. Poszedł w kierunku takiego kabaretu, bym nawet powiedziała, więc pan Mateusz Morawiecki miał słuszną koncepcję zapewne, że może się ten wariant konfederacki udać. Czyli jak się podzielą na te dwa płuca, jeden szurski, drugi poważny, czy bardziej poważny, no to mogą im wzrosnąć notowania. A notowania Prawa i Sprawiedliwości spadają. Wariant z panem Czarnkiem się nie powiódł i jak się okazuje, te dotychczasowe założenia pana Jarosława Kaczyńskiego, co będzie, jak postawią na Przemysława Czarnka, no, były chybione, więc myślę, że teraz będziemy obserwować to, co będzie po wakacjach, bo w tej chwili te badania sondażowe, które już gdzieś tam lokują rozwój Morawieckiego w tych statystykach, no one są jeszcze niewiarygodne, bo to jest dopiero parę dni, więc myślę, że po wakacjach będziemy mogli sprawdzić, czy ten wariant się udał. No to jest generalnie poszerzanie, myślę, elektoratu. Pytanie, czy Mateusz Morawiecki zagospodaruje centrum, przesunie się bardziej do centrum i będzie łowił po tej stronie koalicji, zwłaszcza po stronie, nie wiem, tych, którzy są zawiedzeni, byli wyborcy PSL-u, czy byli wyborcy Polski 2050. Dlatego myślę, że tutaj to, co powiedział pan poseł, jest słuszne. Musimy w tej chwili pokazać także wszyscy tworzący koalicję, że wypełniliśmy obietnice wyborcze, że pracujemy bardzo ciężko i skutecznie, żeby się panu Morawieckiemu to przesunięcie w centrum nie udało.
3: Mamy pierwszy sondaż Opinii 24 dla Faktów TVN, gdzie Prawo i Sprawiedliwość już w tym wariancie ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus ma 17% poparcia z kawałkiem, a Stowarzyszenie Rozwój Plus ma 6,2%. Na tyle mogłoby liczyć. Barbara Oliwiecka?
4: No to nawet jak na efekt świeżości to jest bardzo mało dla stowarzyszenia czy dla formacji przyszłej Mateusza Morawieckiego. To pokazuje, że to nie jest nic świeżego w polityce. Mateusz Morawiecki zmiana szyldu, zmiana nazwy, zmiana struktury czy formy pracy nie zmienia wartości, zasad i poglądów pana Morawieckiego i całej tej drużyny. Obserwujemy taką wojnę na narrację. Czy zostali wyrzuceni, czy sami odeszli. Ja wczoraj przysłuchiwałam się konferencji Mateusza Morawieckiego w Sejmie i powiem szczerze, że byłam trochę zażenowana, bo pogratulowałabym odwagi, gdybyście państwo mieli właśnie tą odwagę wyjścia i powiedzenia, dlaczego wychodzicie z PiSu. Co wam się nie podoba? Że nie podoba wam się radykalizacja, skręcanie i w stronę Brauna, ściganie się z Konfederacją na ksenofobiczne treści, antyeuropejskie, antyunijne. Tej odwagi nie mieliście. Używaliście argumentu i używacie cały czas, że chodzi o lojalki. To jest

0: to tylko podkreśla i dokumentuje tą tezę, że to chodzi o wewnętrzną walkę w PiS-ie. Oczywiście, że spadają wam sondaże, będzie mniej miejsc tak zwanych biorących na listach i to jest taka walka o to, kto ma większe wpływy i będzie obsadzał listy w kolejnych wyborach parlamentarnych już za rok. Mateusz Morawiecki nie został kandydatem na kandydata, nie wprowadził swoich ludzi do komitetu politycznego, czyli jego pozycja bardzo słabnie i to jest główny taki tło, główne tło tego waszego rozłamu. Tu nie chodzi ani o Polskę, tu nie chodzi o wartości, bo tych wartości nie umieliście obronić. Mało tego, wczoraj na konferencji Mateusz Morawiecki nie wykluczył koalicji z Braunem. Ja przyznam się szczerze, że bo tutaj padły te słowa, że Mateusz Morawiecki będzie chciał zagospodarować centrum. Nie będziecie wiarygodni w centrum. Ja też jestem, mamy doświadczenie jako zupełnie inna skala, inna formacja, ale też mamy doświadczenia rozłamu, tylko że my jako Klub Centrum, a teraz już partia, Unia Centrum, bo połączyliśmy się z dawną Unią Wolności, mieliśmy odwagę wyjść sami i powiedzieć, wychodzimy, bo nie udało nam się zmienić partii Polska 2050, bo nie zgadzamy się na łamanie wartości demokratycznych. Wam tej odwagi absolutnie zabrakło, więc tak, to jest takie przegrupowywanie wojsk. W PiS-ie Mateusz Morawiecki wróci albo silniejszy, bo się wzmocnicie i będzie miał więcej do powiedzenia układając listy parlamentarne, albo wróci jako syn marnotrawny, bo nie utrzyma się na samodzielnym garnuszku, co już obserwowaliśmy w PiS-ie nieraz, no właśnie w postaci Gowina, Ziobry czy Bielana, więc to raczej tak to odbieram.
1: Paweł Jabłoński.
2: Króciutko bym się tego odniósł, bo szanowna pani poseł, ja wiem, że państwo no, jesteście ekspertami od niskich sondaży, bo wasze poparcie to gdzieś tam oscyluje między 1 a 2.
0: Nie jesteśmy jeszcze sondażowani no, jako Unia Centrum.
2: Zaczęła pani mówić o tych, nawiązywała pani do tych wyników sondażowych. Ja powiem pani tak. Jak na sytuację, w której my nie dążyliśmy do wyjścia z partii, do końca staraliśmy się zostać w Prawie i Sprawiedliwości, to, że dzisiaj w jakichś sondażach mamy takie poparcie, to powiem szczerze, że i tak jestem zaskoczony, bo tego typu formacje to raczej nie mają na początku żadnego. Ja w ogóle miałem nadzieję, że będziemy dalej w Prawie i Sprawiedliwości, więc nie budowaliśmy nic osobnego. Pani mówi, że mielibyście odwagę wyjść. No właśnie my nie chcieliśmy wyjść. Nas wyrzucono. Tak po prostu było. I to jakby widać obiektywnie po tym,
1: co się działo. Jarosław Kaczyński mówi co innego. Dlatego zacytowałam na początku,
2: ale, że państwo,
1: zrezygnowaliście.
0: Przepraszam, ale budowaliście stowarzyszenie polityczne.
2: Przepraszam. Ja państwa słucham.
1: Ziobry to się zebrał komitet polityczny i wszystkich.
2: Pani poseł mówi o tym, kto by miał odwagę i że państwo mieliście odwagę. Państwo mieliście taką odwagę, że dalej jesteście w koalicji rządowej i dostajecie kolejne stanowiska ministerialne, więc to jest odwaga tak naprawdę opłacona kolejnymi konkretnymi stołkami do waszych ludzi, więc proszę tutaj nie szanować inteligencję naszych słuchaczy i widzów. Jesteście w tej samej formacji, tylko założyliście własną podgrupę w niej. No już nie jesteście w jednej partii z Szymonem Hołownią, to jest cała różnica, ale jesteście w rządzie Donalda Tuska. Nic się tutaj po waszej stronie nie zmieniło.
0: I chcemy
2: co do,
0: być
2: co do rywalizacji o wyborców, będziemy otwarci na wyborców każdej partii zawiedzionych tym, co te partie robiły. Uważam, szczerze mówiąc, że jest bardzo wielu wyborców dawnej trzeciej drogi Polski 2050, PSL-u, Unia Centrum, Ryszard Petru.
1: Centrum.
2: A Ryszard Petru, jak się, nie wiem, jakaś też partia, jeszcze tam czwarta bodajże powstaje. Wielu waszych wyborców jest zawiedzionych, bo mieliście być realną trzecią drogą, a staliście się po prostu przystawką Tuska i przepływają w różne miejsca. I to są wyborcy, którzy są bardzo inteligentni i szukają takiej partii, która będzie realną alternatywą. Ja dzisiaj jestem w takiej sytuacji, że formalnie jestem cały czas w Prawie i Sprawiedliwości. Za chwilę mnie z tej partii formalnie już wypchną, wyrzucą. Nie chciałem z tej partii odchodzić, ale muszę ten fakt przyjąć do wiadomości. Dalej jako poseł opozycji mam zadania powierzone im przez wyborców, a to jest zadanie takie, żeby doprowadzić do zmiany tego fatalnego rządu, który wytworzycie. No więc tutaj jesteśmy my przeciwnikami.
1: Ale oddajmy głos tym, którzy jeszcze się nie wypowiadali. Michał Urbaniak, co rozłam w PiS-ie zmieni dla Konfederacji?
3: Dla Konfederacji w zasadzie nie zmieni się wiele, ponieważ to, że PiS teraz będzie stał na dwóch, być może nóżkach i będą to dwie oddzielne partie, bo do tego to się wszystkiego sprowadza, nie zmieni się wiele, ponieważ naszym celem jest dzisiaj odsunąć Tuska od władzy, a to, że PiS jest partią, która zachowuje się teraz bardzo niepoważnie i w sposób infantylny, że w czasie, kiedy w rządzie Tuska nie jest dobrze, kiedy powstaje kolejna partia wewnętrzna, kiedy pali się

0: wokół szpitali, kiedy jest 14 miliardów zadłużenia w samym NFZ-cie bodaj, kiedy wychodzą na jaw takie rzeczy jak awantura w Szpitalu Południowym, jak radni w Piasecznie, którzy dzwonią sobie po lekarzach i umawiają wizyty na lewo, jak poseł Lenz, który, senator Lenz, który syna wozi do publicznego szpitala poza kolejką, czy poseł Pępek, podobnie. No i kiedy Polacy to widzą, kiedy widzą ten poziom bezczelności, jaki ma wasza koalicja, to w tym czasie Jarosław Kaczyński wychodzi cały na biało z Mateuszem Morawieckim i zaczynają się kłócić i cyk, wszystkie reflektory w ich stronę. Właściwie to PiS, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki zrobili dzisiaj dużą przysługę rządowi, bo wiele osób teraz nie będzie interesować się tym, co faktycznie dzieje się w szpitalach i gdzie kradną, gdzie oszukują, gdzie są problemy, czy na przykład KPO jest, chociaż już abstrahując od tego, czy trzeba było brać te unijne zadłużenie, które, przypominam, na zgodę Jarosława Kaczyńskiego zaciągnął Mateusz Morawiecki, a dzisiaj Donald Tusk i jego ekipa sobie wykorzystuje, to tu też są oczywiście problemy, to w tym czasie po prostu mamy serial, który no, zakończył się jego pierwszy sezon wyrzuceniem czy spowodowaniem wyjścia dużej grupy posłów, senatora i europosłów z Prawa i Sprawiedliwości. Doktryna taka, jaką kiedyś PiS miał, że na prawo od PiSu to już będzie tylko ściana, już dawno umarła, to już dawno nie działa, więc no co teraz...
1: Ale do kogo wam jest dzisiaj bliżej? Czy po tym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości...
0: A dlaczego mamy się tam do kogoś
1: do,
0: bliżej?
1: No bo jak rozumiem, chcecie być w koalicji rządzącej po wyborach.
2: Chcemy wywrócić stolik cały czas, panie redaktor.
0: Spokojnie, spokojnie.
3: My pracujemy,
0: my pracujemy.
4: Ale nie przerywałem panu.
1: Szanowni państwo, teraz Michał Urbaniak, Konfederacja.
0: Więc my pracujemy w Konfederacji na rzecz tego, żeby tak, być partią, która będzie w stanie, jeśli się da, to realnie samemu odsunąć Tuska od władzy. A jeśli się nie uda, to będziemy szukać koalicjantów do tego, żeby realizować nasz program. Więc proszę wziąć pod uwagę to, że Konfederacja jest jedna. Konfederacja to jest partia, która została założona przez ludzi z Ruchu Narodowego. I
1: po czym wyrzuciliście Grzegorza Brauna i on stworzył Konfederację? Przepraszam bardzo, nie wszyscy naraz.
0: Bo ja panu naprawdę nie przerywałem i słuchałem, więc jak mi pan dokończy, to panu powiem. Konfederacja jest jedna. Konfederacja Wolność i Niepodległość, taki mamy klub w Sejmie.
1: A Grzegorz Braun to ma Grzegorz Braun swoją,
0: opuścił ten klub, ale po pierwsze wydarzyło się to w sposób dużo bardziej, powiedziałbym, po męsku załatwiony niż ten seriali, który teraz mamy przy PiSie, ponieważ no, zdecydował, tak, będę startował na prezydenta, okej, no to w porządku, to żegnamy się, dziękuję.
1: No i ma drugą Konfederację.
0: I koronę.
1: Korony
0: Polskie.
1: Ale to się nazywa Konfederacja Korony Polskiej. Czyli mamy dwie konfederacje, a nie jedną, no, jak pan.
0: Dobrze, natomiast oryginalna konfederacja jest jedna i to...
3: oryginalna konfederacja.
0: Natomiast
3: w grupach politycznych albo no, patriota, mówiąc ogólnie, to są sojusze z takimi partiami jak Vox, jak Le Pen,
0: tak,
3: czyli Narod, Ruch Narodowy,
0: dokładnie
3: albo
0: tak.
3: Druga konfederacja, dokładnie tak samo liczebna, w Parlamencie Europejskim,
0: no
3: która pracuje
0: prawda.
3: Z AfD i z innymi kolejnymi
0: w Parlamencie Europejskim.
1: Na razie rozmawiamy o sytuacji w polskiej polityce, nie mieszajmy wszystkiego.
0: Proszę pamiętać o tym,
3: no tak,
0: że...
3: Z którą konfederacją pan reprezentuje?
1: Pan jest z Konfederacji Wolność i Niepodległość.
0: Tak, jedną konfederację.
3: W Parlamencie Europejskim?
0: W Parlamencie Europejskim ma pan dwie grupy, w których pracujemy, to prawda. Ja jestem z tej grupy, która jest z Ruchem Narodowym związana. Natomiast...
3: Czyli wtedy... No, AfD i...
0: Nie, tak, myli pan. No to jest pan europosłem, pan nie wie.
3: No właśnie nie wiem,
0: to
3: no.
0: Kiepsko pan.
5: No dlaczego
0: pan
5: sobie...
6: Nie, to ja to wiem. Oni są w grupie Patriots for Europe.
0: Patrioci dla Europy. Tam, gdzie jest Ewa Zajączkowska, tam, gdzie jest Anna Bryłka, tam, gdzie jest Tomasz Buczek.
3: Była w tej drugiej grupie.
0: Ale nie jest, więc...
3: No już nie, bo przeszła.
0: Więc mógłby pan na bieżąco śledzić, co się dzieje u pana w pracy.
1: Dobrze,
0: zafascynowany tym, jak tutaj jeszcze nim się zdążyłem odezwać, jak panie zaczęły robić sobie punkt odniesienia z Konfederacji i straszyć nią dzieci. No to powodzenia, proszę straszyć dalej. To, co dzisiaj mamy na stole, to jest niestety, ale niepoważne zachowanie po stronie PiSu. na opozycji. PiS pokazał, że bardziej, no niestety, ale dla Jarosława Kaczyńskiego liczyło się to, żeby

0: utrzymywać partię niż walczyć o Polskę. Doprowadzi to do tego pewnie, że będzie duże osłabienie na całej prawicy. Będziemy starali się przekonać także tych wyborców, którzy zawiedli się w tej sytuacji do tego, że naprawdę można odsunąć Tuska od władzy.
1: Szymon Stachowiak, doradca w Kancelarii Prezydenta, współpracownik

0: zrozumienia szerszego do Senatu?
1: No, prezydent przede wszystkim jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i ma określone obowiązki, które nie tyczą się polityki partyjnej. Także tutaj na jakiekolwiek zaangażowanie bezpośrednie bym nie liczył. No tutaj jak obserwujemy ten proces, no to jest on przede wszystkim smutny, bo jednak obóz patriotyczny zawsze najlepsze wyniki osiągał Zjednoczony. I ja osobiście wolałbym, aby na pasku TVP Info w likwidacji zamiast licznika ultimatum Jarosława Kaczyńskiego był licznik, ile dni nie jest przesłuchiwany pan Kasprzyk przez prokuraturę na przykład. I każdy dzień, gdy rozmawiamy o rozłamach w polskiej prawicy, w obozie patriotycznym, bo powiedzmy sobie szczerze, no tak zupełnie uczciwie, Konfederacja od 2019 roku, odkąd funkcjonuje, to już tych rozłamów miała 17. To też... jak się nazywała pierwsza Konfederacja? Konfederacja Korwin, Braun, Leroy, Narodowcy. Korwina, Brauna i Leroy'a już nie ma. To był komitet Parlamentu Europejskiego. Także licząc dalej, to możemy to ciągnąć.
2: Rozwijamy się i każdy projekt
1: ja mam ogromną... Oczywiście, ale to teraz no, jest pewna hipokryzja, takie bardzo mocne tutaj dociskanie Prawa i Sprawiedliwości pod tym względem w kontekście tego rozłamu, ale no, jest polityka.
2: Tak, jak mówiłem,
1: walczycie o podobne
0: elektoraty. Ale teraz mówi Szymon Stachowiec.
1: Całkowicie zrozumiałe. No ja dzisiaj, jak rozumiem, no, rozłam stał się już faktem, tak? We wtorek formalnie zostaną parlamentarzyści z Rozwoju Plus wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. No i z naszej perspektywy jest tylko nadzieja, że te emocje zostaną jak najszybciej wygaszone i w nowej konstrukcji politycznej będziemy rozmawiali o tym, co zrobić, aby zmienić sytuację w Polsce, aby odsunąć ten rząd od władzy. No ja z całego serca życzę, aby i scenariusz, który przedstawia Rozwój Plus, i scenariusz, który przedstawia Prawo i Sprawiedliwość się spełnił, żeby oba te ugrupowania były jak najsilniejsze i żebyśmy w 2027 roku odsunęli najgorszego po 89 roku premiera i rząd. I to powinno być naszym absolutnym priorytetem. No dzisiaj ciężko rozmawiać o sytuacji Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że to jest duża strata dla Prawa i Sprawiedliwości, nawet jak już się nie skupiamy stricte na postaci premiera Mateusza Morawieckiego, który w mojej ocenie był premierem najlepszego rządu po 89 roku, no to PiS traci naprawdę bardzo, bardzo silne, merytoryczne, ważne postacie, takie jak Marcin Horała, Szymon Szynkowski, Węsek, siedzący tutaj pan poseł Jabłoński, moglibyśmy jeszcze parę takich osób wyliczyć, także ja mam nadzieję, że te emocje opadną. Jest inny plan strategii w Rozwoju Plus, jest inny plan strategii politycznej w Prawie i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że te założenia i poszerzania elektoratów i zdobywania elektoratów nie zamienią się w bratobójczą wojnę, tylko oba te ugrupowania osiągną jak najwięcej. No i doprowadzą konkretnych zmian politycznych po 2027 roku.
0: A propos tej bratobójczej wojny, to są naprawdę bezprecedensowe ataki w mediach społecznościowych. Już ten cytat Stul Pysk przez współpracownika Mateusza Morawieckiego skierowany do posła Mateckiego z frakcji Zbigniewa Ziobry, to przejdzie do historii, ale Jacek Sasin zaatakował mocno Mateusza Morawieckiego. Już po tym rozłamie napisał, że Morawiecki doradzał Tuskowi, kiedy się zaczął przemysł pogardy wobec prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Patryk Jaki z kolei mówi o odcięciu się od złej polityki europejskiej Mateusza Morawieckiego. Mówi o tym, że to, że Prawo i Sprawiedliwość nie rosło w sondażach, to była właśnie wina tego, że mieli na pokładzie Morawieckiego i jego wątpliwy dorobek związany z polityką europejską, że to spowodowało, że część wyborców PiSu odpłynęła do Konfederacji. Jak pan się do tego odniesie?
3: To może po kolei. Te ataki, to ja to czytam z rosnącym rozbawieniem, do jakich absurdów się można posunąć, bo teraz się dowiedziałem, że Mateusz Morawiecki był też przeciwnikiem 500+. Za chwilę się dowiemy, że jeszcze był przeciwny powtórzeniu karnego Błaszczykowskiego z Portugalią. No, tego typu opowieści będą krążyły wśród ludzi, którzy no, z jakichś powodów chcą dzisiaj przedstawić Mateusza Morawieckiego, premiera w dwóch kadencjach rządu Prawa i Sprawiedliwości, w jak najczarniejszych barwach. Mam wrażenie, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości niespecjalnie pozytywnie to odbierają i apeluję do kolegów z mojej jeszcze formalnie wciąż obecnej, a za chwilę już byłej partii, żeby się troszeczkę opanowali, bo to jest po prostu to nie służy walce z rządem Donalda Tuska. To nie służy także poparciu Prawa i Sprawiedliwości, to nie służy poparciu opozycji, tylko właśnie jest tak, i tu pochwalę Konfederację, z którą się nie zgadzam w bardzo wielu sprawach, ale to jest prawda, co pan poseł powiedział. Konfederacja rzeczywiście wiele rozłamów przeżywa. Nawet teraz, że de facto tak jest, że Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak no niespecjalnie się lubią, nawet chyba ze sobą nie rozmawiają. A mimo to
2: spotykają się,
3: to fajnie. Ale to super, że się widzieli, ale generalnie nie mają tam najlepszych relacji. Ale mimo to, i tu pochwalę Konfederację, mimo tego, że są tak duże różnice, liberałowie skrajni jak Mentzen i jego ekipa i narodowcy Krzysztofa Bosaka, z którym ja też wiele lat się przecież znam i wielokrotnie gdzieś tam na różne sprawy się spieraliśmy,

0: zgadzam.
1: Potrafią być jednością. Dlaczego? Bo widzą, że to jest korzystne dla ich obozu politycznego. I teraz oczywiście pan poseł tutaj przedstawia taką oto wizję, że Konfederacja stara się ciężko pracować, kiedy PiS się kłóci. I ja powiem tak, znowu się częściowo zgadzam. Bo w sytuacji, kiedy to była chyba najtrudniejsza sprawa, największy kryzys polityczny rządu Tuska od wyborów prezydenckich. Ta afera szpitalna, najpierw w Szpitalu Południowym, ale potem przecież szpital na Banacha, szpital w Łodzi z tymi dziwacznymi przetargami, szpital w Mikołowie, to z kolei mój okręg wyborczy, szpital, gdzie starosta mikołowski, pan Mirosław Duży z Platformy Obywatelskiej mówi, że on za mało zarabia, biedaczek musi sobie w trzech radach nadzorczych dorabiać, wstawia tam jakichś swoich ludzi dziwnych. I problem polega na tym, wielka praca wykonana przez dziennikarzy, którzy to ujawniają, a cała Polska mówi o awanturze w PiS-ie. Ale to nie jest tak, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości nic w tej sprawie nie robili. Ja osobiście napisałem w tych ostatnich 3-4 tygodniach kilkanaście zawiadomień do prokuratur. Razem z Januszem Cieszyńskim uruchomiliśmy stronę, na którą się mogą zgłaszać sygnaliści i zgłaszają się, zapewniam państwa. Mamy kolejne informacje, które też będą już przedmiotem następnych zawiadomień. Ta praca jest wykonywana. Każdego dnia merytorycznie pracujemy. Zresztą do szpitala w Mikołowie się też w przyszłym tygodniu wybiorę. Pan jest starostą, Mirosławie Duży. Będziemy się niedługo widzieli. Natomiast niestety ktoś w kierownictwie PiS-u, i uważam, że przede wszystkim był to właśnie pan Jacek Sasin, doprowadził do tego, że Tusk dostał gigantyczny prezent. Takie wielkie koło ratunkowe mu zostało rzucone. Nikt już nie mówi o tych aferach szpitalnych, tylko teraz wszyscy, czy PiS się podzieli, czy się nie podzieli. No teraz się już podzielił. No to co będzie dalej? Rzucił wam Sasin koło ratunkowe. Podziękujcie mu. Kupcie mu duży bukiet kwiatów, bo naprawdę bardzo wam tutaj pomógł. Ja tego bardzo
2: żałuję.
1: A jak
2: się pan odniesie do tego cytatu z wpisu Jacka Sasina, że Morawiecki doradzał Tuskowi, kiedy się zaczął przemysł pogardy wobec Lecha Kaczyńskiego?
1: To jest ewidentnie wynik jakichś tutaj osobistych, głębokich przemyśleń Jacka Sasina. Myślę, że to bardzo pasuje do jego myśli politycznej. Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć.
2: Panie pośle, a co będzie dalej? Macie jakiś plan? Bo dzisiaj de facto macie trzeci klub co do wielkości w Sejmie.
1: Nie mamy klubu. Nie, chcę to sprostować.
2: Będzie klub czy nie będzie klubu? Będzie partia?
1: Wiem, że wielu z komentatorów, obserwatorów polityki zawsze się dopatruje jakiegoś drugiego, trzeciego dna, a w każdych to jakieś takie pięciowymiarowe szachy, tam ustawka i tak dalej, ale nawet pan poseł Halicki przyznał, że widać, że to nie jest żadna ustawka. To jest niestety, bardzo tego żałuję, ale naprawdę rozłam dokonany przez tą wąską grupę kierownictwa. My naprawdę przez te ostatnie dni nie robiliśmy nic innego. Ja w to osobiście byłem zaangażowany, żeby doprowadzić do porozumienia. Nie robiliśmy żadnych przygotowań, że jakiś klub będzie zakładany, partia. Teraz będziemy musieli się nad tym zastanowić. Ale na razie żadnych działań nie wykonaliśmy. Wczoraj zacząłem czytać, szczerze mówiąc, jak ta procedura wygląda, bo nawet nie wiem, mówiąc zupełnie szczerze, gdzie się składa, jakie dokumenty, bo zupełnie nigdy tego nie potrzebowaliśmy teraz.
2: Chyba u marszałka.
1: Tak mi się wydaje, ja ale będę musiał to sprawdzić. Będę musiał to sprawdzić, może zapytamy kolegów z Unii Centrum.
3: Centrum Szerokich, oni mają doświadczenie. Partię założyli, klub założyli.
2: Ale jeszcze pan poseł Jabłoński. Przepraszam, chcę pana dopytać o to odcinanie się od polityki europejskiej Mateusza Morawieckiego, bo z jednej strony to jest tak, że na jednym oddechu Patryk Jaki, który był tutaj wczoraj moim gościem w Bez Uników, mówi, że 8 lat PiS-u to były najlepsze rządy w historii Polski, ale przez 6 lat Morawiecki był premierem najgorszym. I o Morawieckim mówi, że był najgorszym, więc no to, jak pan to wytłumaczy?
1: To z kolei jest wynik bardzo głębokiej myśli politycznej Patryka Jakiego, który całą swoją karierę od momentu, kiedy był już wiceministrem, potem już wstąpił z Solidarnej Polski do PiSu, zbudował, wcześniej był również w Platformie, jak ktoś mówi, tam był doradcą Tuska, był członkiem Platformy, Patryk Jaki również, to prawda. Nie mam do niego pretensji, każdy błędy popełnia w przeszłości, no ale dobrze, że tam wyciągnął z nich wnioski, szkoda, że potem kolejne błędy, bo uważam, że gigantycznym błędem części naszego środowiska było to, że właśnie tak jak Patryk Jaki otwarcie atakował premiera własnego rządu, dezawuował go, budując tak naprawdę wasze poparcie Konfederacji. Przecież wielu wyborców Konfederacji odeszło z PiS-u, bo uwierzyli w te dziwaczne opowieści Patryka Jakiego. Między innymi żałuję, że tak było i teraz znowu, jak się spojrzy na fakty. Patryk Jaki taką tezę postawił, że Mateusz Morawiecki jest twórcą poparcia dla Konfederacji. Kiedy Mateusz Morawiecki był premierem do roku 2023, to Konfederacja miała wyniki tak raz 6%, raz 7%. W wyborach w 2023 roku mieliście 7,6, jeśli dobrze pamiętam. Mateusz Morawiecki przestał być premierem, no i Konfederacja zaczęła iść w górę. Rzeczywiście tak się stało. Dlaczego tak było? Otóż dlatego, ja tak oceniam, że po wyborach w 2023 roku środowisko Solidarnej, suwerennej Polski, teraz już wewnątrz PiS-u, chociaż cały czas mają te swoje różne tam frakcyjki i profile na portalach społecznościowych, oni bardzo mocno atakowali dorobek

0: własnego rządu, dorobek rządu PiS-u, dorobek rządu Mateusza Morawieckiego, na co ani my, Mateusz Morawiecki, ani my jako jego współpracownicy, no nie odpowiadaliśmy tak mocno, licząc właśnie na zachowanie jedności. Chyba to był błąd. Może trzeba było mocniej odpowiadać. No ale to spowodowało, że Konfederacja rzeczywiście na tym zaczęła rosnąć. Więc tutaj z kolei, jak mówiłem, że Platforma powinna kupić bukiet Sasinowi, to Konfederacja powinna kupić tutaj jakiś prezent Patrykowi Jakiemu, bo to on bardzo mocno wam tutaj pomagał. Więc myślę, że macie takich wewnętrznych sojuszników w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Michał Urbaniak i... Barbara Oliwiecka, zgłaszałeś tu głos.
2: Zacząłbym od tego, że niech Patryk Jaki najpierw się wytłumaczy ze swojego głosowania w sprawie chat control ostatniego, ponieważ popierał jedno z, uważam, bardziej szkodliwych pomysłów Unii Europejskiej dotyczących, o ile dobrze pamiętam.
3: Połowa delegacji, chyba 10-11.
2: To już, no właśnie, ale uważam, że to szkodliwe, w praktyce będzie to prowadzić do tego, że urzędnicy będą mogli czytać wiadomości prywatne wielu mieszkańców po prostu Unii Europejskiej, w tym Polski właśnie. A później gdzieś tam w trakcie chyba się zorientował, że coś źle głosuje, bo pytał się naszych europosłów, co ma robić. Więc tak, do takiej sytuacji dochodzi, więc no, jeśli ktoś w tak niemerytoryczny sposób pracuje w Parlamencie Europejskim, no to życzę mu powodzenia. I lepiej może, żeby skończył tę pracę. Więc ja też odniosę się do tej sytuacji, o której pan poseł Jabłoński mówi, że być może dlatego rośnie Konfederacji. No, ja podchodzę do tego pokornie bardzo, bo nie może być tak, że jako polityk będę teraz tutaj skakał z radości i się, nie wiem, wychwalał, ale mamy super wyniki. To jest bardziej skomplikowane, uważam, niż taki prosty podział. Nie wiem, Morawiecki odszedł z bycia premierem i, nie wiem, Konfederacji się otworzyło jakieś okienko. Tutaj to jest kwestia jakiejś tam naszej pracy na pewno. To jest kwestia wiarygodności rządu, to jest kwestia wiarygodności innych części opozycji. No... To, co robimy od wielu miesięcy, to jako opozycja, i to jest nasz obowiązek, to staramy się punktować ten rząd i też pokazywać to, czego nie dowozi, a nie dowiózł bardzo wielu rzeczy. Nie dowiózł kwoty wolnej od podatku od 3 lat.
1: Nie zrealizował. To jest zakazane słowo, dowozić.
2: Ja nie wiedziałem, że pani zakazuje tego
1: to
2: słowa.
1: Teraz już pan wie.
2: Zastanawia się, czy będę miał jakieś inne.
1: Można realizować obietnice. Naprawdę, co to znaczy? Jakaś kalka z języka angielskiego dowozić?
2: Prawda, to kalka z języka angielskiego. Tak. To prawda. Ale wygodnie. Po prostu, jak wiele rzeczy, no
1: ale mamy język polski, przecież wy jesteście za polskością.
2: Oczywiście, ale język ewoluuje, więc każdy gdzieś tam... każdy gdzieś tam tym przechodzi czasem, to fakt. Zatem no, mamy niezrealizowaną obietnicę na przykład dotyczącą kwoty wolnej od podatku. Po 3 latach rząd sobie przypomniał, że no, może jednak fajnie byłoby zrobić, bo stodoła nam się pali, to spróbujmy ją jakoś ugasić. No, takich rzeczy jest więcej, tak? No... Mamy właśnie fatalną sytuację w szpitalach. Mamy...
1: No dobrze, to już było. Czy teraz pani Barbara Oliwiecka.
4: Tak, ja chciałam powiedzieć, że ja tak z uśmiechem patrzyłam na posła Jabłońskiego i taka jestem zdziwiona pana naiwnością troszeczkę, że pan naprawdę odgrywa taką scenę tutaj, że pan nie wiedział, że to, co robicie, doprowadzi do rozłamu. No przecież zakładaliście polityczne stowarzyszenie, robiliście od miesięcy alternatywne wydarzenia. No każdy naprawdę wiedział, do czego to prowadzi. Mieliście jakiś plan. Tu jest to, co powtarzałam wcześniej. No, sednem tego było oczywiście te wewnętrzne walki w PiS-ie, ale te bratobójcze walki, ta wasza wojna domowa pokazała też jeszcze jedną ogromną patologię, jaka jest, była w waszym ugrupowaniu, mówię tutaj o PiS-ie. Kiedy była władza, były stołki, była kasa, Jarosław Kaczyński kupował sobie jedność. Na siłę. Wy się nie lubiliście. Te sceny, kiedy nawet sobie ręki nie podawaliście. To polityka nawet nie jest od lubienia się. To nawet nie o to chodzi. Ale Jarosław Kaczyński dawał fundusze tu Gowinowi, tu Ziobrze, po to, żeby oni mieli swoje pieniądze, zaspokajali swoje potrzeby, kupowali swoich ludzi, swój elektorat. I mimo, że wszyscy wiedzieli o tych nieprawidłowościach, bo były przecież doniesienia medialne, to nikt nie reagował z Prawa i Sprawiedliwości. Pozwalaliście sobie na to. W momencie, kiedy skończyła się władza, ta tolerancja się skończyła i jawnie zaczęliście się po prostu zwalczać. Tak to wyglądało. Więc jeszcze a propos, bo tutaj też padło to przekupywanie, kupowanie jedności przez Jarosława Kaczyńskiego kończyło się tymi wszystkimi funduszami, które zadłużały też państwo polskie, więc my odziedziczyliśmy też budżet bardzo w złym.

0: stanie po was, jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, ale obietnice, takie jak na przykład podniesienie drugiego progu podatkowego, czy kwoty wolnej od podatku, są cały czas rozważane i będą realizowane. I Unia Centrum będzie też na to, do tego dążyć. I
1: co Unia Centrum presję, dostała, żeby zostać w rządzie?
0: I taką presję wyciskać.
1: Podobna sytuacja jak w poprzedniej kadencji.
0: Ja powtórzę to jeszcze raz, bo pan chyba nie słuchał. My wyszliśmy z Polski 2050, bo odważnie mieliśmy tą odwagę, żeby jasno powiedzieć, bo nie zgadzaliśmy się na standardy, jakie tam obowiązywały w klubie, w partii. Jesteśmy częścią koalicji 15 października i nadal będziemy. Więc to w ogóle znaczy ja powiem tak, porównując rządy Donalda Tuska, naszej koalicji 15 października, a 8 lat czy 6 lat rządów Mateusza Morawieckiego, no to to jest, szanowni państwo, przepaść. I to nie
1: to
0: jest tak,
1: zgadzam.
0: Że wy teraz...
1: Wszyscy się z tym zgadzamy.
0: Proszę, tak. To nie jest tak.
2: Pani Oliwiecka do kropki, Anita Kucharska-Dziedzic.
0: To nie jest tak, że wy wejdziecie teraz i będziecie zagospodarować
2: naprawdę
0: centrum,
2: ja tutaj zadaję pytanie.
0: Bo jesteście farbowanym lisem tutaj w tym obszarze dla tego elektoratu, bo wszyscy pamiętamy, Zielony Ład, Polski Ład, wybory kopertowe, afery w RARS-ie, przecież to są, to tym się zajmuje prokuratura. Przecież to za waszych czasów kobiety wyszły na ulicę, bo ograniczaliście nasze prawa, łamaliście prawa obywatelskie. No przecież to są rządy Mateusza Morawieckiego. Już wspominam o takich rozwój plus, rozwój pod, że tak powiem, dyrekcją czy władaniem Mateusza Morawieckiego, który nie potrafił przypilnować pana Horału, żeby nie sprzedawał działek pod CPK. Mierzeja Wiślana, ogromne miliardy na nieudaną inwestycję. Ostrołęka. No to jest wasz rozwój. I zera.
3: Ale
2: pani posłanka Oliwiecka miała do kropki zmierzać. Teraz Anita Kucharska-Dziedzic.
3: Kacprzyk jest nieprzesłuchany.
2: Nie, Polacy żyją dzisiaj rozłamem w PiSie. To już sam pan powiedział kilka zdań wcześniej. Anita Kucharska-Dziedzic.
3: Tego nie wiem, mówiąc.
4: Polacy żyją rozłamem w PiSie. Mamy sezon okurkowy. Jaki kraj, taki potwór z Loch Ness. Więc my w tej chwili się zastanawiamy, kto jest większym potworem z Loch Ness. Czy pan Sasin, czy pan Morawiecki. Ale myślę, że te pytania, które panowie zadali, co pani Oliwieckiej, co wam Tusk dał, pokazuje generalnie tą logikę, którą wyznajecie. Tą grę interesów i to zarzewie konfliktu, o którym wszyscy wiedzą i myślę, że nasi wyborcy i państwa wyborcy też doskonale wiedzą, że chodzi o to, że spadają sondaże, więc nie wszyscy posłowie, którzy są w tej chwili posłami, powtórzą swój mandat w przyszłej kadencji. Tych posłów Prawa i Sprawiedliwości będzie mniej. Zasadniczo mniej. Ludzie się nie zmieszczą, więc myślę, że chociaż teraz emocje są duże, to jak przyjdzie do układania list albo do układania przyszłej koalicji, to zamiast stół pysk będziemy mieli tulimy, Mysiu Pysiu.
2: Szymon Stachowiak i Andrzej Halicki. Przechodzimy do następnego tematu.
1: Tak, no to piękna poetyka w wykonaniu pani poseł. Ja mam pytanie do pani poseł z centrum, bo taką piękną...
2: Ale przecież ja już mówię tutaj, że ja zadaję pytania, a nie... To nie są wzajemne rozmowy. Co pan ma do powiedzenia?
1: Pytania, to zostawiam tę dyskusję otwartą, że po tym jak powstało centrum, które przecież absolutnie niczego nie chce, absolutnie nic o nim nie chodzi, dostało funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Pani sekretarz Żaneta, jakaś tam, niestety nie pamiętam nazwiska, bo tych wiceministrów jest najwięcej w rządzie. Dobrze, jakby pani sekretarz stanu się przygotowała, bo pani sekretarz stanu nie wiedziała, za co będzie odpowiadać, gdy zostawała tym ministrem. Tak właśnie działają stołki w tej waszej super otwartej.
2: Proszę pana, ale pan też za czasów PiSu dostawał stołki, tak? Ale pan też za czasów PiSu dostawał stołki.
1: I wiem, za co
2: odpowiadałem.
1: Za co odpowiadałem.
2: I też w resorcie sportu pan dostawał stołki.
1: Byłem szefem gabinetu politycznego,
2: no właśnie.
1: To prawda.
2: A teraz pan ma kolejny stołek.
0: Ja przepraszam,
2: teraz Andrzej Halicki.
5: Żenujące jest to dlatego, że...
2: Już zostało powiedziane. Andrzej Halicki teraz mówi.
5: Nie było chyba bardziej bulwersującego przykładu w polskiej polityce w obecnym stuleciu, jak podpisywane... negocjowane wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości właśnie na skutek powstania partii. W tym wypadku na przykład ona się nazywała Republikanie, podziału wpływów, łącznie z tym, że później

0: Później fundusze europejskie były dzielone w prywatnym mieszkaniu według widzimisię. Znaczy,
1: no, ale tam nawet w tej umowie były stanowiska,
0: stanowiska i fundusze i obszar wpływów. To jest dopiero patologia i tym rzeczywiście się zajmuje prokuratura.
2: Wasza umowa koalicyjna
0: warto, żeby jeżeli pan tak bardzo aktywnie współpracuje z prokuraturą na zasadzie różnego rodzaju sprawdzania nieprawidłowości, żeby pan zmobilizował swoich kolegów, żeby prokuratury nie unikali wtedy, kiedy przed wymiarem sprawiedliwości czy przed prokuratorem powinni się stawić. Ale to powinno dotyczyć wszystkich, bo nikt nie może być ponad prawem. Co do przyszłości. Dlaczego obawiam się najbliższych miesięcy? Bo żyjemy w czasie, w którym Rosja wprost nam grozi. Możliwe są różnego rodzaju scenariusze, które dla całej Europy są bardzo niebezpieczne. W tym momencie rzeczywiście uruchamiane te najgorsze, bo inwektywy między kolegami byłymi to chyba już jest taka granica, której naprawdę nie powinno się przekraczać, nawet jeżeli jesteśmy w różnych obozach, uruchamiają demagogię i jednocześnie takie scenariusze, które są bardzo dla nas niebezpieczne, bo w obliczu zagrożenia zewnętrznego największym zagrożeniem staje się konkurent do tych samych miejsc w parlamencie. Jeżeli ten scenariusz będzie jeszcze bardziej eskalowany, bo Czarnek dzisiaj jest zagrożony, jest na równi pochyłek, będzie atakował Morawieckiego. Jeżeli mówicie, że kolega Błaszczak powiedział, że nawet Mateusz Morawiecki był przeciwnikiem zakupu F-35 i tak dalej. Różnego rodzaju rzeczy staną się elementem tej publicznej walki wewnętrznej. To oczywiście, że cieszy się tylko zewnętrzny przeciwnik. I ja dlatego uważam, że ten najbliższy czas jest bardzo niedobry generalnie, bo my się koncentrujemy na rzeczach, które w ogóle nie powinny nam zajmować przestrzeni medialnej.
1: Ale za chwilę sejmowe wakacje, może emocje trochę zostaną
0: i tyle. I to jest
1: wyciszone.
0: Kamyczek do waszego ogródka, bo to zrobił Jarosław Kaczyński na własne życzenie.
2: Należy zwrócić do głównego dzisiaj tematu, czyli afer szpitalnych Platformy Obywatelskiej.
0: Bezpieczeństwo przede wszystkim, którym nie chcecie udziału.
1: Głosujecie przeciwko
0: uszczelnieniu granicy. Głosujecie przeciwko wymianie informacji o migrantach. Głosujecie cały czas na nie, po to, żeby było jak najgorzej.
1: Szanowni Państwo, stawiamy kropkę. Kończymy temat rozłamu.
2: Mam nadzieję, że wrócimy do dyskusji.
0: Rozwojowców czy rozbójników, jak ich tam różnie nazywają.
1: Rozłamowców.
0: No lepiej tak.
2: Rozłamowcem jest ten, kto dokonał
0: rozłamu. Być może tutaj będą mieli jakąś refleksję w tym zakresie. To jest moja nadzieja autorów. Jedynie.
1: Stawiamy kropkę, refleksji. Kończymy temat rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że złożył w Senacie drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu i prezydent mówi: chcieliście nowe pytanie, jest nowe pytanie, które jest proste, niczego nie sugeruje, teraz dajcie się wypowiedzieć narodowi. Prezydent chce, żeby 27 września tego roku odbyło się referendum w sprawie Zielonego Ładu i pytanie ma brzmieć tym razem: czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Andrzej Halicki, koalicja rządząca ma większość w Senacie. Czy tym razem Senat zatwierdzi referendum?
0: Nie, bo to bez sensu. Zresztą to już padło to wcześniej. Po pierwsze, Zielony Ład nie istnieje. Po drugie, polityka klimatyczna Unii Europejskiej, co to znaczy?
2: My szanujmy naszych słuchaczy.
1: Ale panowie,
0: dokumentu. Jeżeli mówimy o celu klimatycznym, czyli Fit for 55, 55 rok neutralność.
2: 90% już podnieśliście.
0: To nie.
2: Zgodziliście się pół roku
0: temu. Jeżeli mówię, to proszę posłuchać, później pan będzie miał swoje 5 minut. To oczywiście jest to decyzja 2019 roku. Mateusz Morawiecki, Zielony Ład, Wojciechowski. Mówiliście w Ostrołęce, zresztą pamiętam tę konferencję, że to w ogóle jest element strategii i planu Prawa i Sprawiedliwości, milion aut elektrycznych i różne inne rzeczy, które miały mieć już miejsce, bo chyba 24 czy 25 było tą datą, w której mieliśmy mieć ten milion samochodów. Wszystko razem związane było z polityką Mateusza Morawieckiego, nie odetniecie się od tego. Natomiast dzisiaj mamy całkowitą zmianę sytuacji, w której następuje rewizja. Rewizja tych zbyt ambitnych celów albo niepokrytych przychodami. Dlatego, że żeby prowadzić politykę klimatyczną, trzeba mieć pieniądze. Co do...

0: kwestii, że trzeba ją prowadzić, chyba nikt nie dyskutuje, bo mamy sytuację kataklizmów i różnych innych wydarzeń, których wcześniej nie było. Musimy być na to przygotowani. Na to potrzebne są pieniądze, dlatego jest rewizja, którą realizujemy, a wy znowu przeszkadzacie w Parlamencie Europejskim i nie chcecie brać udziału w tym kierunku prac.
1: Paweł Jabłoński, chcę, żeby się jeszcze polityk opozycji wypowiedział na antenie, a już zmierzamy do końca części antenowej.
2: Pan mówi o konkluzjach z 2019 roku dotyczącego celu 55. Te konkluzje nie miały żadnego znaczenia, bo kluczowa batalia odbywała się w Parlamencie Europejskim. Jak głosowaliście? Co to jest ten Zielony Ład? To jest pakiet 14 rozporządzeń jednej dyrektywy. Głosowaliście w tych sprawach jako Europejska Partia
0: Nawet
2: Ludowa?
0: Nawet około 90.
2: Za. Głosowaliście
0: nie,
2: za. Głosowaliście,
0: nie, drogi
2: nie w każdej
0: panie,
2: sprawie,
0: dlatego,
2: w się wstrzymywaliście.
0: Nie,
2: my głosowaliśmy przeciwko.
0: Panie,
2: narzekał pan, że panu przerwałem panie, no króciutko dwa razy.
0: Proszę
2: teraz
0: powiedzieć wyraźnie, na czym polegało głosowanie.
2: Pan
0: że
2: mówi,
0: były cztery różne
2: pan
0: progi.
2: Pan mówi, że była
0: z tego
2: rewizja. Tak, drodzy państwo, była rewizja o to. Komunikat prasowy z 13 listopada z 2025 roku. Cel klimatyczny Unii Europejskiej, posłowie za 90% redukcją. Zrewidowaliście w górę. Donald Tusk to zaakceptował jego rząd.
0: I znów
2: w zamian za przesunięcie, drodzy państwo, w zamian za przesunięcie
0: i nie jest objęty
2: podnieśliście na 90%. W zamian za odsunięcie o jeden rok wprowadzenia ETS-2 zgodziliście się na cel 90%, o którym niech
0: kwestia
2: pan przez chwilkę posłucha.
0: Między innymi pod presją
2: Panie
0: polskiej delegacji i polskiego rządu.
2: Doskonale pamiętamy, jak w styczniu 2024 roku wasza minister klimatu, wiceminister pani Urszula Zielińska, pojechała do Brukseli na nieformalną Radę Ministrów Klimatu i Środowiska i co powiedziała?
0: A wasza
2: musimy
0: Anna Moskwa
2: dać...
0: co powiedziała w Brukseli?
2: Niech pan
1: ale
2: posłucha.
1: Ale nie wszyscy naraz pana wie. Bo nikt, ale słuchacze nie rozumieją
2: pani
1: tego, co mówicie.
2: To jest Centrum, tak? Czy z partii... Ja nie wiem, kto gdzie został, ale... Byliście razem w Polsce 2050, pani Zielińska, Urszula. Czy nie, przepraszam, to jest,
0: nie,
2: to jest Platforma.
1: To Zieloni,
2: to Zieloni.
1: Pani
2: Zieloni, Platforma. I co oni zrobili?
0: Nie Platforma, mówi, tylko Koalicja.
2: No Koalicja Obywatelska, no tak, to właśnie.
0: Skrajna Lewica.
2: Ale generalnie Koalicja Donalda Tuska. Wasza minister klimatu, wiceminister, pojechała do Brukseli i powiedziała, naszym celem musimy być bardziej ambitni, musimy podnieść do 90%. I tutaj rzeczywiście w tej polityce unijnej rząd Tuska osiągnął sukces. Tutaj cała Unia posłuchała rządu Tuska, podniosła na 90%. Moje gratulacje.
0: Drogi panie,
2: skuteczności.
0: To jest,
2: szkoda, że to jest wbrew interesowi Polski.
0: Nie jest objęty
2: cel pośredni, który został
0: prawnymi.
2: Przez was zaproponowany,
0: nie,
2: zaakceptowany, wejdzie w życie, drodzy państwo. Więc tak, referendum w Senacie.
0: To jest cel...
2: Dobrze,
0: na rok
2: dobrze,
0: 2050,
2: my się tu kłócimy, my się tu kłócimy, dajmy się wypowiedzieć obywatelom. Zróbmy to referendum, posłuchajmy, co
1: państwo,
2: ludzie o tym mówią.
1: Bardzo dziękuję za uwagę słuchaczom Radiowej Trójki. To było Śniadanie w Trójce, ostatnie przed wakacyjną przerwą, ale wracamy oczywiście we wrześniu i we wrześniu serdecznie zapraszam na te gorące dyskusje w studiu. Proszę z nami zostać oczywiście na YouTubie, na stronie internetowej Trójki, gdzie się teraz przenosimy i państwa goście i moi również będą mieli okazję dalej się pokłócić.
3: Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Z
3: aplikacją Schab wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie

0: Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 lipca, jest 10. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Nie podpisali lojalek i odchodzą z PiSu. Politycy wciąż komentują rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S8 pod Warszawą. Na drodze przewróciła się ciężarówka. Kolejny obcy dron nad Rumunią został zestrzelony przez wojsko. Prawo i Sprawiedliwość podzielone po decyzji, że z partii mają odejść politycy z frakcji byłego premiera Mateusza Morawieckiego. To w sumie około 40 osób, wśród nich poseł Paweł Jabłoński. Jak mówił chwilę temu w śniadaniu w Trójce, walka o jedność w partii trwała do samego końca i żałuje, że skończyła się rozłamem.
7: Bardzo żałuję, bo rzeczywiście do samego końca, do środy co najmniej jeszcze walczyliśmy o to, żeby się porozumieć. Ja osobiście uczestniczyłem w tych rozmowach. Dzisiaj to najbardziej cieszy się w Polsce z tego Donald Tusk. No i może Jacek Sasin równocześnie, bo to on tak naprawdę tutaj jest głównym inspiratorem tego rozłamu. Mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją, gdzie opozycja jest słabsza. My uważaliśmy, że powinniśmy poza jednością. Nie chcieliśmy rozłamu.
6: Zdaniem Andrzeja Halickiego z Koalicji Obywatelskiej walka na prawicy jeszcze się nie skończyła.
8: Obawiam się bardzo brutalnej polityki w najbliższych dniach, bo to widać było w mediach społecznościowych. I to nie jest dobry sygnał, a my musimy robić swoje. Obserwuję, ale tu nie ma powodów do radości. My musimy pokazać dobre rządzenie w dwójnasób, rozmawiać z wyborcami, którzy też oczekują dobrych recept na te bardzo niespokojne czasy.
6: Mateusz Morawiecki nie ogłosił jeszcze, czy zamierza utworzyć nową partię. Przewrócona ciężarówka na trasie S8 pod Warszawą częściowo blokuje zjazd na autostradę A2 w kierunku Poznania. W nocy na węźle Konotopa tir uderzył w barierki. Przewrócił się na bok i zatarasował przejazd. Kapitan Damian Dolniak z Państwowej Straży Pożarnej powiedział w TVP Info, że służby drogowe odblokowały jeden pas ruchu, ale utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin.
9: Są utrudnienia z tego względu, że na jednym pasie ruchu w kierunku Poznania znajduje się jeszcze ciągnik zsiadłowy od całego tego zestawu. Służba drogowa teraz obecnie zajmuje się usunięciem tego pojazdu. No jeszcze przez kilka godzin być może potrwają tam utrudnienia.
6: Kierowca ciężarówki został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Nie wymagał hospitalizacji. Drugie podejście do referendum w sprawie polityki klimatycznej. Prezydent Karol Nawrocki tym razem chce, by Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
10: Ideę referendum klimatycznego popiera kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek.
11: Tego rodzaju referendum przyniesie rezultaty, które będą później dawały podstawę do tego, żeby wychodzić z ETS-u od razu i montować koalicję państw europejskich, która będzie ratowała gospodarkę nie tylko polską, ale i europejską.
12: Oni chcą zogniskować konflikt. To jest takie polexitowe myślenie, które mają z tyłu głowy, boją się o tym powiedzieć, dlatego zasłaniają się polityką klimatyczną.
10: Uważa senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. I dlatego jego zdaniem wniosek powinien zostać odrzucony. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy przyznaje, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie jest idealna i trzeba ją reformować.
13: Ale nie ma

0: przestrzeni na tę dyskusję w pytaniu, czy podoba ci się unijna polityka klimatyczna, tak lub nie.
1: Na rozpatrzenie wniosku Senat ma 14 dni. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Drugi w ciągu ostatnich dwóch dni dron nad Rumunią naruszył przestrzeń powietrzną kraju i został zestrzelony przez pilota myśliwca F-16 nad niezamieszkanym obszarem, przekazało rumuńskie Ministerstwo Obrony. Wcześniej dron, który rumuńscy prokuratorzy określili jako rosyjski, został zestrzelony w piątek w pobliżu granicy z Ukrainą. Robert Lewandowski trenuje przed kolejnym meczem w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz w czwartek zadebiutował na boiskach amerykańskiej ligi. W nocy w Nowym Jorku zagra przeciwko kolejnej drużynie.
3: Trener zespołu Fire Greg Berhalter podkreśla, że priorytetem dla niego było, aby Robert Lewandowski pojawił się na boisku i tak się stało. Szkoleniowiec dodaje, że z każdym tygodniem piłkarz będzie miał coraz większy wpływ na grę zespołu, ale to jest proces, który wymaga czasu. O znaczeniu adaptacji w nowych warunkach mówił także sam piłkarz.
4: Treningów aż tak dużo nie było, żeby po samych treningach być już przygotowanym w 100%, więc dużo meczów przed nami, jeszcze ta liga jest długa, więc jeszcze wiele można jeszcze zdziałać.
3: Komentuje Robert Lewandowski. Najbliższej nocy kapitan reprezentacji Polski podejmie kolejną próbę zdobycia swojej pierwszej bramki dla Chicago Fire, tym razem na Yankee Stadium, gdzie jego drużyna zmierzy się z New York City FC. Na spotkanie to wybiera się duża rzesza miejscowej Polonii. Swój przyjazd zapowiadają także nasi rodacy z okolicznych Stanów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Sobota pogodna i ciepła. Najcieplej będzie dziś na zachodzie 29 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie 22. Dużo słońca, delikatny deszcz możliwy tylko na południowym wschodzie.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Autopromocja.
8: Miałem zabrać cię nad rzekę.
7: Ten wzruszający utwór to tylko przedsmak tego, co znalazło się na płycie Łączy nas. Błażej Król opowiada tam w 12 utworach na swój sposób o powstańczym lecie 1944 roku. W niedzielę wysłuchamy tego albumu w wersji koncertowej.
8: Parku nie ma, no nie też prawie.
7: Błażej Król łączy nas w Parku Wolności i w Trójce. Radiowa premiera tego występu na antenie w niedzielę od godziny 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska. Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
16: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Mamusia?
18: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
17: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
21: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej.

0: Raz dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj. Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Tęskniłem za Państwem cały długi tydzień, ale to już jest ten moment, ta chwila. 10:10, program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. Dzień dobry. Mam nadzieję, że znów dziś zaczynamy spektakularnie.

Pearl Jam, debiut Ten Black, to jest otwarcie naszego spotkania dziś. A gdybym powiedział Państwu, że dokładnie, niemal dokładnie za miesiąc będą 35. urodziny tego albumu, tak będą i już zapowiadam, że to będzie Pearl Jamowe spotkanie. Ciekawe, czy uda mi się znaleźć wywiad z zespołem Pearl Jam sprzed bardzo wielu lat. Dzisiaj wydaje mi się to niemożliwe, ale użyję różnych sił i środków, aby się nam udało. Skoro zaczęliśmy tak podniośle, tak odrobinę melancholijnie, to jednak na to lato musimy zareagować rock'n'rollem i tak będzie przez najbliższe minuty.

0: Nigdy nie zrobili wielkiej kariery, ale wydaje mi się, że mieli olbrzymi potencjał. The Choir Boys, 7 o'clock, time for a party. Jest po 10:00 i cały czas zapraszamy Państwa do zabawy i z trójką, i z trójkowym ekspresem do 13:00. Te 3 godziny są właśnie dla nas. To dziś między innymi na dokładnie 25 dzień lipca przypadają dziś dwie bardzo ważne daty z historii muzyki rockowej i bardzo mocno rockowej. Pewien jegomość ma urodziny i napisał pewien wielki przebój i złożymy mu hołd, ale to już będzie po godzinie 11:00. Przy okazji wspomnimy koncert, który odbył się w Budapeszcie 40 lat temu, mniej więcej 40 lat temu. Wszystkiego nie chcę zdradzać, bo co to by było, gdybym Państwu teraz wszystko opowiedział, co wydarzy się do 13:00. Powiem tak, samego finału dzisiejszego spotkania nawet ciągle ja nie jestem pewien, jak to się wydarzy, bo mam pewien pomysł, ale ciągle nie jestem przekonany, czy on ma się zrealizować w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. W takim razie poczekamy razem, mam nadzieję, żeby posłuchać, jakie będą ostatnie dźwięki naszego dzisiejszego spotkania.
1: Trójkowy ekspres.

Mam nadzieję, że trójkowy ekspres nabrał odpowiedniego rytmu i rozpędu. Już jesteśmy w pełnym gazie. Słychać nas od Nysy i pod Beskidzia po Londyn. Dziękuję za obecność. Słychać nas również na trasie A7, ale A7 pod Lyonem, od stałego słuchacza Michała. Szczęśliwej drogi i widzimy się wkrótce przy Myśliwieckiej 357. A teraz jedno z nowych nagrań. Nazywają się The Lathams. Jeśli ktoś lubił The Libertines, wczesne Arctic Monkeys, to dla was jest ta piosenka. Vice versa.

Vice versa, czyli po prostu vice versa. The Lathams, jak to jest napisane, gdyby ktoś zawsze miał okazję sprawdzić, no to polecam po audycji kilka chwil albo kilka godzin później zawsze pojawia się playlista i można zobaczyć.

wszystkie wyemitowane utwory w Trójkowym Ekspresie. Tak patrzę przez okno. Przed tygodniem tutaj po 12 było ciemno. Wiało, lało deszcz, tak waliło szyby, jakby to był październik.

Musi być zachowana chronologia zdarzeń. Musi być zachowana chronologia zdarzeń. I tak, no, my słuchaliśmy zespołu Baim, kiedy cała trójka śpiewała z Beatą Kozidrak Piechotą do lata. I tam były przykrótkie sny. A niektórzy z nas i z was myśleli, że są tam trzy krótkie sny. A potem były listy na M w środku tygodnia i były różne fajne historie związane z piosenkami, tytułami, tłumaczeniami i tego, co słyszymy w piosenkach w zagranicznych i wydaje nam się, że tam jest coś innego, że jest. No i teraz mam taką jedną piosenkę, którą od razu miałem w głowie po naszym spotkaniu przed tygodniem i teraz właśnie posłuchamy jej razem. Co tam jest naprawdę, to też zachęcam, żeby sobie sprawdzić samemu, bo to będzie duże zaskoczenie, ale w piosence mogłoby się wydawać, że wokalista śpiewa "Mówiłem ci sometimes".

innego z tekstem, który taki nie jest zabawowy, bo dotyka dosyć poważnych problemów. To teraz sięgamy po coś nowego. Ten pan od lat śpiewa w zespole The National, no i ostatnio częściej pojawia się solo niż z zespołem, no to słuchamy go solo w nowym nagraniu. Matt Benninger.

Nawet jak już się wie, co tam naprawdę śpiewa Skaggs, no to i tak ciągle jest, mówiłem ci. Madness One Better Day to zespół grający szalone, zwariowane, cudowne koncerty, zwykle bardzo energetyczne. I miałem okazję jeden taki przeżyć, no ale to jest taki przykład nagrania melancholii.

W tym wypadku chyba daleko pada jabłko od jabłoni. Matt Penninger, Martini Mefazzo, jego nowe nagranie. Kto wie, może to będzie jedna kolejna próba, aby to był wakacyjny przebój. Zobaczymy, czy ta piosenka może być w nowej wersji przebojem, zanim usłyszymy ją w całości, kiedy śpiewają wszyscy.

no może nie wszyscy, ale duża grupa trójkowa, to i Urszula, którą już teraz bardzo serdecznie pozdrawiam, to spróbujmy sami na dobry początek.

W związku z licznymi prośbami w wagonie pocztowym wylądowała piosenkę Gasoline grupy Catherine Wheel. Ci, którzy pokochali ten zespół i zostali z nim na zawsze, mimo że on nie istnieje od lat, mieli swoje chwile słabości i wzruszeń. To teraz jeszcze coś dla tych, którzy lubią prosty, angielski rock and roll. Primal Scream, Moving On Up, a potem wrócimy do tego, jak zaśpiewaliśmy razem jeden z największych przebojów, nie tylko lat 80.

Moving on up. Grupa Primal Scream w Trójkowym Ekspresie 25 lipca 2026 roku. No jakby nie było, to prawie połowa wakacji. Część z Państwa już po urlopach, już w pracy, w sobotę w pracy. Tym bardziej ściskamy Was mocniej, bo wiemy jak to jest, kiedy można później wstać, a nie wcześniej, i rozumiemy to wszystko. No, gdybym ja to umiał sam zaśpiewać, to bym oczywiście zaśpiewał, ale na szczęście mamy takich zdolnych kolegów tutaj przy Myśliwieckiej 357. 7-7. To oni umieją, tak powiem, dmuchawce, latawce, wiatr. Z pozdrowieniami dla Urszuli, Urszula, Budka Sufera i cała Trójka.

Romuald Lipko, muzyka, Marek Dudkiewicz, słowa, dmuchawce, latawce wiatr, Urszula i taka skromna ta budka suflera tam w tym tle, tylko jakiś automat perkusyjny i fortepian i to wystarczyło, aby piosenka przetrwała całe długie lata. Pozdrowienia dla Urszuli, wszystkiego najlepszego. No i to jest taki finałowy akcent naszych śpiewanek. W pierwszym sezonie, tak uznajmy, robimy sobie parlamentarną przerwę na sierpień. Zobaczymy, z jakim impetem ruszymy we wrześniu. Mam nadzieję, że tak jak Kio w swoim nowym singlu, Pistol. A my słyszymy się zaraz po 11:00.

0: Autopromocja.
1: Live and direct, tak mówi się na Jamajce. Trójka sprawdza poziom pozytywnych wibracji prosto z Ostruda Reggae Festival, a 25. edycja największego święta tej muzyki w Polsce zapowiada się znakomicie. Strefa Dread nadaje na żywo z polskiej stolicy Karaibów dzisiaj od 17 do 19. Będą goście, wspomnienia i zielono-żółto-czerwone muzyczne inspiracje. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Mirosław Maken-Dzięciołowski. Ostruda Reggae Festival pod patronatem Trójki.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: 3, 17, 41...
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11...
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?

0: Lidlu?
1: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia jest sobota, 25 lipca, minęła 11. Monika Mazurkszan, zapraszam na serwis Trójki. Europa walczy z pożarami, przed ogniem uciekać muszą Hiszpanie i Francuzi. To szokująca decyzja, premier komentuje ruch prezydenta w sprawie zysków firm paliwowych. W serwisie też o drugim życiu zużytych e-papierosów, są zagrożeniem dla nieletnich. Ponad 220 tysięcy mieszkańców ewakuowano we Francji i Hiszpanii, gdzie szaleją pożary lasów. Walkę z żywiołem utrudniały dotąd ekstremalne upały i silny wiatr. W tej chwili wciąż bardzo trudna sytuacja panuje w okolicach Madrytu. Spłynęło co najmniej 20 tysięcy hektarów terenu. O szczegółach Michał Makowski.
11: Miniona noc sprzyjała strażakom walczącym z ogniem pod Madrytem dzięki trzem korzystnym czynnikom: niższej temperaturze, niższej prędkości wiatru i wyższej wilgotności. Jednak pożar dalej nie został opanowany, a rozwój wypadków będzie zależał od kierunku i siły wiatru. Ogień odciął 35 dróg w regionie Madrytu, Guadalajary, Awili i Huelwy oraz zmusił do ewakuowania mieszkańców domów pomocy społecznej. Włochy i Grecja wysyłają na pomoc łącznie 4 samoloty gaśnicze. Obszar pożaru jest monitorowany za pomocą europejskiego systemu satelitarnego Copernicus. Przedmieścia Madrytu zasnute są gęstym dymem, przez który przebija się łuna pożaru. Michał Makowski, Polskie Radio.
10: Karol Nawrocki zablokował ustawę, która pozwala opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, komentuje w mediach społecznościowych premier Donald Tusk i decyzję nazywa skandaliczną. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych od marca do grudnia tego roku. Decyzję argumentował przesłankami konstytucyjnymi. Donald Tusk podkreśla, że zyski z podatków pozwoliłyby sfinansować program CPN. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, napisał szef rządu. Kolejne zatrzymania w sprawie korupcji w Zielonogórskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Zarzuty dotyczą już nie tylko łapówek za pozytywne wyniki egzaminu na prawo jazdy. Są przypadki, w których na egzamin przychodziły zupełnie inne osoby.
12: Przestępczy proceder charakteryzował się tym, że zamiast osób, które faktycznie chciały uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami, do egzaminu państwowego przystępowały inne podstawione osoby. Wiedziały one dokładnie, w jaki dzień, o której godzinie i za jaką konkretną osobę fizyczną będą zdawać egzamin na prawo jazdy. Ponadto ustalono, że egzaminator ośrodka ruchu drogowego miał pomagać wybranym osobom podczas trwania egzaminu teoretycznego.
10: Mówił rzecznik lubuskiej policji Maciej Kimat. Wśród zatrzymanych jest właściciel jednej z zielonogórskich szkół nauki jazdy, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego. Miał pośredniczyć w przekazywaniu łapówek. Pijany 15-latek jechał hulajnogą elektryczną w Braniewie. Został zatrzymany przez policję. Zwrócił na siebie uwagę, bo jechał bez kasku, a do tego z pasażerką, co jest zabronione. Młodsza aspirantka Justyna Romańczuk z braniewskiej policji mówi, że w wakacje takich przypadków jest więcej. Dlatego policja niezmiennie apeluje o rozwagę.
13: Zawsze stosujcie się do obowiązujących przepisów i dbajcie o bezpieczeństwo, zarówno swoje, jak i innych uczestników ruchu. Rodziców i opiekunów zachęcamy natomiast do rozmów z dziećmi, przypominania im o zasadach bezpiecznego poruszania.
10: Wcześniej koło Biskupca policjanci zatrzymali 16- i 17-latka kierujących niezarejestrowanymi elektrycznymi motocyklami. Do podobnej sytuacji doszło koło Olsztynka, gdzie 15-latek próbował uciec przed patrolem na terenowym jednośladzie. O losie wszystkich nastolatków

0: zdecyduje sąd rodzinny. Estońskie media alarmują, że zużyte jednorazowe e-papierosy mogą być łatwo dostępne dla nieletnich. Jedna z sieci handlowych już zapowiedziała zmianę pojemników na zużyte baterie.
1: W jednym ze sklepów zaobserwowano nieletniego, który bez większego problemu wyciągnął z pojemnika na zużyte baterie jednorazowego e-papierosa i zaczął z niego korzystać. Świadek zdarzenia zwrócił uwagę, że jego zawartość była łatwo dostępna. Jak informuje portal ERR, przedstawicielka sieci przyznała, że problem jest znany i traktowany bardzo poważnie. W sklepach mają stopniowo pojawiać się nowe pojemniki z mniejszym otworem oraz pokrywą utrudniającą wyjmowanie ich zawartości. Przy okazji estońska agencja środowiska przypomniała, że jednorazowe e-papierosy są klasyfikowane jako drobny sprzęt elektroniczny i powinny trafiać do specjalnych pojemników przeznaczonych na elektroodpady. Przepisy nie określają jednak, w jakim stopniu takie pojemniki powinny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Dziś ciepło i słonecznie, tylko na krańcach południowo-wschodnich możliwy delikatny przelotny deszcz. Maksymalnie na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 29 na zachodzie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Autopromocja.
5: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę, w południe, na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: Dopiero po 11, a jak powiem, że ledwie 8 minut po 11,

0: wśród tych największych przebojów zespołu Queen, Radio Gaga, bardzo dobrze znany od lat, napisał tę piosenkę Roger Taylor, basista zespołu Queen. Dziś kończy 77 lat, jeśli wszystko dobrze zapisałem i niczego nie pokręciłem. Wszystkiego najlepszego, Roger. A 40 lat temu, mniej więcej 40 lat temu, bo dokładnie 27 lipca 1986 roku, zespół Queen po raz pierwszy wystąpił za żelazną kurtyną, dał koncert w Budapeszcie, wystąpiło w tym koncercie w roli publiczności 80 tysięcy ludzi, a całość została zarejestrowana jako Queen Magic w Budapeszcie. No i każdy, kto chce, to gdzieś tam kiedyś może znaleźć, jak to wtedy wszystko brzmiało.
1: Trójkowy ekspres.
0: Zwycięskiego składu się nie zmienia, więc niezmiennie jesteśmy w tercecie. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Paweł Kostrzewa. Zapraszamy do 13:00.

To Dakota i Stereophonics. To teraz mamy kilka spraw do wyjaśnienia. Dziękuję, że Państwo słuchają uważnie. Zawsze tak traktuję słuchacza, że on tak bardziej słucha niż nie słucha. Panie Dawidzie, to oczywiście, że wiem, ale dzisiaj był test. Roger Taylor to oczywiście perkusista zespołu Queen. Znam cały zespół Queen od lat. Kiedy byłem młodym chłopakiem jeszcze w podstawówce, korespondowałem z pewnym Anglikiem. Były takie różne sieci korespondencji, żeby móc gdzieś z kimś popisać odrobinę po angielsku. I jedną z rzeczy, które otrzymałem od tego kogoś, to był plakat zespołu Queena. Na tym plakacie był i Roger Taylor, i John Deacon, i Freddie Mercury, i oczywiście Brian May. I Roger Taylor to jest perkusistą zespołu Queen. To jest pierwsza historia. Druga jest taka, że pan Jarek zawsze słyszy w piosence Madness "Mówiłem ci serce". I to też jest ładne. Muszę sobie to przesłuchać po audycji jeszcze raz i usłyszeć, czy to serce wchodzi równie dobrze jak Sometimes, które rzeczywiście gdzieś tam wtedy pojawia się jako oryginał, ale mówiłem ci, to tam tego nie ma zupełnie. I jeszcze jedno nawiązanie do tego, co wydarzyło się w środę w audycji Listy na M, do których Państwa odsyłam. Pani Izabela napisała mi kartkę, gdzie zapisała sobie 128 notowanie listy przewoju programu trzeciego. I ja już się uśmiecham, bo widzę, co tu jest napisane. Na przykład Szadę, już nie będę mówił, jak to jest napisane, pani Iza sama się zgodziła, żeby to rozumiem opublicznić. Miękki kochanek, to jest pierwsza piosenka. Druga piosenka to jest Alpha Will, pisany jak angielskie Will, i Billy Japan, to mi się też bardzo podobało. Jest tutaj Cyndi Lauper, She Bop, jak Bob, taki Bob, tylko przez O, ale też jest piosenka, która za chwilę będzie miała konsekwencje, jeśli chodzi o emisję tego, co mam zaplanowane dziś w Trójkowym Ekspresie, bo oto na miejscu 27 jest Prince, When Don't Cry. To my dzisiaj posłuchamy tej piosenki w zupełnie innej wersji.

Tak, w takiej wersji. The Waterboys. Mike Scott lubi Prince'a. Istnieje w sieci takie nagranie Purple Rain, które The Waterboys grają dla BBC. I gdyby państwo mieli kilka długich minut na to, aby sprawdzić, a nigdy tego wcześniej nie widzieli, to jest to jedno z najlepszych wykonań Purple Rain, obok oczywiście autorskiego Prince'a. A tutaj na nowej płycie The Waterboys, gdzie są różne dodatki z czasów, kiedy zespół miał pewien okres działalności bardziej folkowy, to When Doves Cry w takiej wersji, gdzie w roli głównej występują skrzypce. To może jeszcze jedno nagranie, przeniesiemy się do Berlina. Może to nie jest muzyka, która wywraca świat, ale wydaje mi się, że może być niezłym soundtrackiem, na przykład do tego lata. Mink, The Clouds Today.

Mink, the clouds today, to nieprawda, dzisiaj tych chmur jest bardzo niewiele, jest bardzo dużo słońca. No i tak od słowa do słowa rodzą się różne wspomnienia. Pan Tomek napisał, pozwolę sobie nieśmiało przypomnieć, że gdy notowanie 1013 listy przebojów trójki prowadził niejaki Paweł Kostrzewa, to na pierwszym miejscu był utwór Erosa Ramazzottiego i ja zamiast...

tego właściwego tytułu mówiłem, płucze i poi. Ja nawet tego po włosku nie będę próbował opowiedzieć. Nie pamiętam, jak wtedy to wymówiłem, no ale pewnie jakoś to poszło. Wspominamy koncerty. Tych koncertów bardzo wiele w ostatnich dniach w Polsce. Za nami Bad Bunny, za nami System of a Down i Queens of the Stone Age. Dwa razy

zespół Suede w Polsce na koncercie. Dziś festiwal Jana Borysewicza na zamku w Ćmielowie. Tam jedzie pan Przemek, słuchając Trójkowego Ekspresu. Każdy ktoś gdzieś dziś być może będzie na jakimś koncercie. Ala, to z radiem to ma dzisiaj koncert? Tak, jeśli sobota, to pewnie gdzieś koncert jest. Tam też będzie dobra zabawa. My sięgamy po muzykę w cyklu 20 lat, a może mniej. Po raz pierwszy w Trójkowym Ekspresie w takim razie, bo zespół powstał później niż my. Rozpoczęliśmy nasze zabawy i zakończyliśmy w pierwszym i drugim sezonie. W takim razie Black Mountain, Cemetery Breathing.

Nadużyciem byłoby powiedzieć ze słynnej czwórki, bo jest tylko jedna słynna czwórka. Ukazała się dużo wcześniej i to był inny zespół, ale z czwartego albumu Cemetery Breathing, grupa Black Mountain. Sprawdziłem, tak, dziś koncert lata z radiem, bratniej naszej stacji, o 20 w Grudziądzu.

ze swojego debiutu The Lion, The Cobra, Sinead O'Connor, Mandinka. Ten Prince w wykonaniu The Waterboys poruszył różne czułe struny i padło zapytanie, czy jest szansa, żeby kiedyś w Trójkowym Ekspresie pojawiła się wersja Krzysztofa Krawczyka, Purple Rain. To jest świetna wersja, to nie jest wykluczone, tylko musimy sprawdzić, czy mamy do tego prawa. A tymczasem znów zaglądamy do muzycznego kalendarza, a tam zacne 83 chyba już urodziny artysty, który nam śpiewał od lat, śpiewa w Trójce od samego początku. W tym nagraniu być może on nie jest najważniejszy, bo najlepsza jest ta solówka, która tam się pojawia i nie trzeba szukać w internetach, kto wykonuje tę solówkę, czy Ronnie Wood, czy Keith Richards, bo jubilat mówi: Ronnie, graj.

W oryginale ta piosenka miała 9 minut, ale trochę ją skrócono. Za długa była ta solówka, zbyt monstrualna pewnie jak na to nagranie, które i tak trwa przecież 6 minut z zakładem. Back in Your Life, The Rolling Stones z nowego albumu Foreign Tongues. Całkiem dziarsko jak na 83-latka. Jutro Sir Michael Philip Jagger kończy 83 lata. A my posłuchamy teraz Radia Sahara, Fatoumata Diawara, Mogo. Taki tytuł tego nagrania. Piosenkarka pochodzi z Mali.

Ze swojej nowej płyty Fatou Mata Diawara. Zawsze te afrykańskie nazwy brzmią trochę odlegle od naszego języka, ale muzyka jest wyjątkowa. Proszę sprawdzić cały album, a gdyby koncertowała gdzieś Diawara w pobliżu, to koniecznie trzeba ją zobaczyć. Ma znakomity sceniczny image. No i te piosenki, ta płyta jest naprawdę... Być może to jest najważniejsze wydarzenie w Radiu Sahara, które kończy trochę swój byt, bo nie wywołało moim zdaniem takiego wielkiego odzewu, jak się spodziewałem, dlatego zobaczymy, co wymyślimy na sierpień. Mamy jeszcze połowę wakacji. Czy ja jestem gotowy na prezentację nowych nagrań zespołu The Strokes? Ciągle nie jestem, proszę dać mi jeszcze trochę czasu. Za to z przyjemnością prezentuję nowe nagranie Snow Patrol, In My Eyes.

0: Autopromocja.
1: Objeżdża Polskę od 1928 roku.
2: Od tamtych czasów średnia prędkość, z jaką jadą kolarze, podwoiła się.
3: 83. Tour de Pologne wystartuje jak strzała 3 sierpnia, ale w wydaniu kobiecym ten wyścig odbywa się w lipcu.
2: Jego koniec zaplanowano na niedzielę i właśnie na ten dzień obu turom poświęcimy audycję Trzecia Strona Medalu. Oczywiście to nie wszystko, opowiemy także m.in. o starcie piłkarskiej PKO Ekstraklasy.
3: Zapraszamy od 17 do 19.
2: Krzysztof Łoniewski.
3: Norbert Michał.
1: Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem, cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
10: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Abemus Papam.
10: Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek.

0: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 25 lipca. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rozłam w PiSie. Goście Śniadania w Trójce komentowali odejście ludzi Mateusza Morawieckiego. Wielki chłód w wiecznym mieście, czyli jak kultura pomaga przetrwać upały w Rzymie. Będziemy także we Włodawie, tam startuje drugi etap Tour de Poloń Kobiet. Politycy komentują rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Ugrupowanie ma opuścić około 40 posłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Paweł Jabłoński, który należy do tego stowarzyszenia, żałuje rozłamu. Podkreśla, że politycy związani z byłym premierem do końca walczyli o zachowanie jedności partii.
6: Dzisiaj to najbardziej cieszy się w Polsce z tego Donald Tusk, no i może Jacek Sasin równocześnie, bo to on tak naprawdę tutaj jest głównym inspiratorem tego rozłamu. Mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją, gdzie opozycja jest słabsza. My uważaliśmy, że powinniśmy poznać jednością, nie chcieliśmy rozłamu, no a rozłam został zrobiony.
5: Doradca w kancelarii prezydenta Szymon Stachowiak mówi, że rozłam w PiSie to smutny proces.
7: Jest tylko nadzieja, że te emocje zostaną jak najszybciej wygaszone i w nowej konstrukcji politycznej będziemy rozmawiali o tym, co zrobić, aby zmienić sytuację w Polsce, aby odsunąć ten rząd od władzy. No ja z całego serca życzę, aby i scenariusz, który przedstawia Rozwój Plus, i scenariusz, który przedstawia Prawo i Sprawiedliwość się spełnił, żeby oba te ugrupowania były jak najsilniejsze i żebyśmy w 2027 roku odsunęli najgorszego po 89 roku premiera i rząd.
5: W opinii Anity Kucharskiej-Dziedzic z Nowej Lewicy to, co się dzieje w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, to nic innego jak przegrupowanie przed wyborami.
8: To jest generalnie poszerzanie, myślę, elektoratu. Pytanie, czy Mateusz Morawiecki zagospodaruje centrum, przesunie się bardziej do centrum i będzie łowił po tej stronie koalicji, zwłaszcza po stronie, nie wiem, tych, którzy są zawiedzeni, byli wyborcy PSL-u, czy byli wyborcy Polski 2050. Dlatego musimy w tej chwili pokazać także wszyscy tworzący koalicję, że wypełniliśmy obietnice wyborcze, że pracujemy bardzo ciężko i skutecznie, żeby się panu Morawieckiemu to przesunięcie w centrum nie udało.
5: We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS-u, który ma zatwierdzić usunięcie polityków z partii. Rumuński myśliwiec F-16 zastrzelił kolejny dron w ciągu kilkunastu godzin. Nad ranem bezzałogowiec wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju. Wczoraj do podobnego przypadku doszło przed południem. Eksperci badają szczątki wczorajszego drona. Według nich jest to produkowany w Rosji irański szachet. Kultura jako sposób na upały. Rzym otwiera kina i biblioteki dla mieszkańców oraz turystów, którzy szukają schronienia przed wysokimi temperaturami. To w ramach projektu Il Grande Freddo, czyli Wielki Chłód.
9: W 11 klimatyzowanych kinach dwa razy dziennie można za darmo oglądać włoskie filmy. Chłodem kusi też 11 rzymskich bibliotek, gdzie nie tylko wypożycza się książki. To także duże przestrzenie, w których mieszkańcy mogą przebywać razem. Czasami żartuję, ale jest też w tym i trochę prawdy, że najlepsze wesela odbywają się w bibliotece. Dlaczego? Bo są to miejsca, do których ludzie naprawdę chętnie przychodzą, gdzie czują się mile widziani, a od teraz także znajdą tam świeżą wodę i przyjemną, chłodną atmosferę. Mówi Simona Cives, dyrektorka rzymskiej sieci bibliotek i centrów kultury. Przed słońcem w Rzymie można schronić się także w Pałacu Wystaw i Teatrze Argentina. Jest tam przestrzeń do czytania, nauki, pracy zdalnej i odpoczynku w chłodnym wnętrzu. Projekt Wielki Chłód potrwa do 4 sierpnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
5: A teraz przenosimy się na trasę wyścigu Tour de Poloń Kobiet. Dziś start drugiego etapu we Włodawie. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Darku,
10: dzień dobry.
5: Zanim o rowerach, to na początek powiedz nam, jaki jest stan bugu we Włodawie.
10: Oczywiście pierwsze, co zrobiłem, to udałem się do tego wodowskazu. No i faktycznie poziom bugu we Włodawie nie jest wysoki, 62 cm. Do zagrożenia 370 cm jeszcze nam trochę brakuje, więc spokojnie zachowujemy daleko idący spokój. Tymczasem już o rowerach, bo tu właśnie.

0: Za kilka minut, 10 po 12, nastąpi start drugiego etapu. Meta dzisiaj w Lubartowie, mniej więcej 15.30. To zależy od tempa, w jakim zawodniczki będą się przemieszczać. Przed chwilą koło mnie przejechała liderka po wczorajszym zwycięstwie w Zamościu, Lorena Wiebes z Holandii. Najlepsza z Polek wczoraj finiszowała na piątym miejscu. Olga Wankiewicz z teamu Matatom Developer Wrocław. Właśnie nasz wóz transmisyjny stoi tuż tutaj przy obozowisku naszych atomówek. Dziewczyny już w tych swoich biało, takich fioletowo-różowych strojach udały się na start, bo cały peleton powoli już się tam zjeżdża. Za kilka minut start.
1: No to trzymamy kciuki. Dariusz Urbanowicz, dziękuję za relację.
2: Dziękuję. Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie bardzo dobra lub dobra. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 17 trwają tak zwane zielone godziny. Warto skorzystać z nadmiaru energii elektrycznej. Niemal w całym kraju, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Sobota pogodna i ciepła, a najcieplej ma być na zachodzie 29 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie 22. Delikatny deszcz możliwy tylko na południowym wschodzie.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Autopromocja.
6: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
7: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy międzynarodowy festiwal szekspirowski. Prezentujemy drugiego zrealizowanego w tym roku przez Teatr Polskiego Radia Szekspira. To rzadko grana tragedia.
8: Coriolan.
7: W roli głównej Mariusz Bonaszewski.
8: Powiem ci szczerze, wolę po swojemu służyć im wszystkim, niż jak oni władać.
9: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Zachęcam do założenia słuchawek w celu lepszego odbioru słuchowiska. Katarzyna Łęcka, reżyserka.
7: Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19.
5: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
17: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
18: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
19: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
18: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
19: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
18: Aflofarm.
20: 3,17,41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8,11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Żegnamy reklamy.
24: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
25: Minęło południe.

0: AC/DC, album Back in Black. Pamiętam, jak prezentowałem go w półperfekcyjnej płyty swego czasu. Dzisiaj dokładna 46. rocznica wydania tego albumu. To był 25 dzień lipca 1980 roku. A 3 lata później ukazała się debiutancka płyta Metallica zatytułowana Kill 'Em All. To był rok 1983 i dziś pozostaniemy tylko na słowie. Jak ktoś oczekiwał, że będzie na przykład The Four Horsemen albo Seek and Destroy, nie będzie ani No Remorse, nie odważę się, ale oczywiście odhaczamy tę niezwykłą płytę w historii muzyki rockowej, to niezwykłe wydarzenie, bo potem rzeczywiście często korzystamy z takiego powiedzenia, potem już było wszystko zupełnie inne, już nigdy nie było tak jak wcześniej, ale po tej płycie, naprawdę proszę mi wierzyć, kto tego nie doświadczył, wszystko już było naprawdę inne.
1: Trójkowy ekspres.
0: 3 kwadranse przed nami, znaczy, że kwadrans po południu. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. Zapraszamy na 3. tercję audycji Trójkowy ekspres. Wracamy trochę myślami do tego, co było przed tygodniem. Okazuje się, że ta piątka poza top 10 krótkiej listy przebojów Trójkowego ekspresu też jest istotna. Proszę bardzo. The Clockworks, La Dolce Vita i Marseille, Hallelujah, My Baby's Free. To ja jako taki dodatek do tego, co wydarzyło się przed tygodniem.

Za nami The Clockworks, La Dolce Vita i zapowiadano już wcześniej Marseille. Hallelujah, My Baby's Free. To takie dwa uzupełnienia do krótkiej listy przebojów Trójkowego Ekspresu.

Zobaczymy, co z tych zespołów wyrośnie. Marseille, Hallelujah, My Baby's Free, The Clockworks, La Dolce Vita z takiej niewyemitowanej piątki poza dziesiątką krótkiej listy przebojów Trójkowego Ekspresu za pierwsze półrocze roku 2026. Przed nami jeszcze raz, dwa, trzy, co najmniej trzy nowe nagrania, ale zanim one, zanim niespodziewany finał Trójkowego Ekspresu, to sięgamy do historii muzyki, a tam z... czeka już jedna z najpiękniejszych gitar świata.

Albatros przez 2S. To był rok 1968. Wtedy gitarzystą zespołu Fleetwood Mac był Peter Green. Rozpoczynamy niemal, bo jesteśmy parę minut przed czasem, ale ostatnie pół godziny naszego dzisiejszego spotkania. Teraz zaglądamy na nową płytę Trickiego. Wydaje mi się, że dużo bardziej interesująca niż kilka ostatnich jego wydawnictw. Tricky, Mitch Sanders, I'm Yours.

W ramach pracy domowej proszę sprawdzić ten album, bo tam jest chyba więcej interesujących dźwięków. Tricky Mitch Sanders, Dziś I'm Yours w trójkowym ekspresie. A teraz jeszcze raz coś z tych 20 lat.

gdzieś ten album, to koniecznie musi sięgnąć po tę płytę pierwszy raz. A kto zapomniał, a wiedział, że kiedyś to było dobre, to bez dwóch zdań. Trzeba do tego albumu koniecznie powrócić. Teraz po raz pierwszy w Trójkowym Ekspresie Babe Rainbow, czyli tęczyczka Waterfall.

Rzecz idealna na sobotnie wczesne popołudnie. To teraz jeszcze sięgnijmy trochę głębiej do tego albumu. Ten album A Deeper Understanding. 8 punktów od Uncut, 8,7 od Pitchforka, po 4 gwiazdki od The Guardian, NME, EQ, a także Rolling Stone'a. Kto przegapił

Właśnie sobie tu z Gosią ustaliliśmy, że to elegancko płynie. Tak mi się wydaje od pierwszego przesłuchania. Na całej płycie więcej szczególności nie znalazłem. Proszę mi wybaczyć, ale może nie odkryłem tego piękna po prostu za pierwszym razem. Waterfall, Baby Rainbow. To jest premiera w Trójkowym Ekspresie. A teraz przenosimy się do... Podróżujemy naszym magicznym wehikułem czasu i wehikułem w ogóle, jakim jest Trójkowy Ekspres. Przenosimy się do Minnesoty. Miasto Prince'a, Minneapolis. Tam działa zespół She's Green. Już kiedyś pojawili się z innym nagraniem, a teraz wrócą, aby jeszcze raz pokazać się, jak brzmią w Dear Ivy. W roli wokalistki występuje Zosia Kowalska.

Wiemy, co nam to przypomina, prawda? Ale ładne. She's green, ona jest cała na zielono. D-Rivy, Zosia Kowalska. Naprawdę nazywa się Zofia przez F, Zofia Smith. Ale gdyby miała zostać z nami na dłużej, to myślę, że będziemy ją dużo łatwiej identyfikować jako właśnie Zosię Kowalską. Mamy jeszcze kwadrans dla siebie. W tym tygodniu obejrzałem ostatni koncert. Taki koncert zatytułowany tego filmu, który był rejestracją koncertu, który odbył się miesiąc wcześniej. Szybko się dzisiaj wszystko w tym świecie dzieje. Artysta, który zaczął swoją działalność po tym, jak drugi sezon Trójkowego Ekspresu dobiegł końca i właściwie można powiedzieć, że skończył swoją działalność, kiedy wrócił trzeci sezon na poważnie. Ważny głos. Ktoś mnie zapytał, czy rozumiesz fenomen tego zjawiska? Ja powiedziałem, no, ktoś musi odnajdywać siebie w tych tekstach, w tej muzyce. No i parafrazując to słynne angielskie powiedzenie, 120 tysięcy ludzi nie może się mylić.

albo list jak flexib. Dać mu parę lekcji, lekcji ze zdziwienia, bo ten teraz nie zna nic prócz presji. Leki NDRI, ciągi zmian percepcji. Pocałunki śmierci, nie odróżniam życia już od gry PlayStation. To zaczyna męczyć, gdy zamykam oczy. Widzę Meksyk, potem moją twarz jak krwawi. Blok z Aleksy, walizki pieniędzy, stary magnetowid, kobiety i zdrady. Uśmiechnięty kumpli, kiedy wybiegamy na boisko w sześciu. Nagle cały znika, a te iskry dzisiaj będzie ciężko wskrzesić jak ognisko w deszczu. Yo.

zapytać jak z pustym portfelem ma kupić łańcuszek ze srebra. Jak to jest się budzić przy ciele jednej z tych modelek, której widać żebra. Powiedzieć jak czas mu odfruwa, przypomnieć, że choć częściej lata, to kiedyś żebrał na Flixbusa, a nie szukał haju w każdym kraju świata. Pokazać tę drogę przez ciernie, ulicę, gdzie wszystko jest szare. To bagno, przez które przeszedłem, żeby wziąć do ręki diament. Na koniec podkreślić, że to dobra pora, by skończyć to z szumem, bo był tylko jeden kierunek i mogę czuć dumę, bo żyłem jak umiem.

0: A gdyby ten ja mógł tamtemu wysłać faks, opowiedziałbym o wszystkim, czego dziś mi braknie. Wszystkie perspektywy, które widzisz, musisz brać. I gdybym mógł, to bym zaczął tak. Wytłumaczył mu, że czasem nawet nieświadomie robił krzywdę i że krzywda miewa różną formę. Że ludzie koło mnie mogą być interesowni, który okradł mnie przy elektrowni. Wytłumaczyłbym, że kompleks się nie bierze znikąd i że ciężko się go pozbyć, słysząc tylko chichot. I że miłość to jest chemia, którą kończysz blizną między ludźmi, nie tylko kobietą, mężczyzną. Że ci ludzie w moim mieście, którzy chcą, bym upadł, to jest tylko płytka zawiść i to łatwa sztuka się z nią godzić. Nic nie robić, tak jest łatwiej zrzucić ją na ojca, matkę albo trudny startej. Nie chcę tego za nic, gdy wychowam dziecko, będę starał się odgrodzić bracie grubą kreską. Pewnie czasem ta wrażliwość to moje kalectwo, następstwo między manią a depresją. Weź mi nie projektuj życia, co pogadasz to pogadasz. Jak chcesz, żebym cię usłyszał, wysuń głowę poza szlaban.
1: No, na szlabanach, semaforach i stacjach to my się tutaj dobrze znamy. Quebona Fide i jego przyjaciele. Refren trochę jak Lana Del Rey. Chwilami na tym koncercie było tyle energii, że wydaje mi się, że trzeba by zebrać kilka zespołów z gitarami, które dzisiaj grają, żeby to wszystko wykonać i wydobyć to. To było coś niesamowitego. Wśród gości tego koncertu artysta, którego nigdy wcześniej nie słyszałem. Nie wiem, czy to jest chwała jakaś specjalna i duma, ale dobrze, że to nadrabiam, bo wydaje mi się, że jest duży potencjał w zespole, który nazywa się The Casino.

Ten ostatni koncert nie oglądałem sam, był ktoś obok mnie i powiedział, ty to byś na pewno grał to w Trójkowym Ekspresie. No to zagrałem.

was born in the horns of a bull. Fiona Apple, to jest ze ścieżki dźwiękowej do serialu u innego nadawcy, bo zmieniliśmy na innego nadawcę. No ale Wściekły Byk zostaje. Muzyka ma 46 lat, bo to był rok 1980. Na ekranie oczywiście Robert De Niro, a muzyka między innymi robi Robertson, który tak pięknie gra klasyczne At Last. I to jest nasze finałowe zdanie w dzisiejszym spotkaniu w Trójkowym Ekspresie. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. Życzymy Państwu dobrego weekendu, dobrego tygodnia i dobrego życia.

No jeszcze z wielką przyjemnością zapowiem, co po mnie, bo przecież nie kończymy nadawania. Po 13 Wszystko Wszędzie Teraz, oczywiście Katarzyna Borowiecka, o 15 zapraszam na sobotnią tonację Trójki w imieniu Piotra Kaczkowskiego.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17.30. Najczęściej jednak jestem wydawczynią porannych rozmów bez uników i popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki. Tym razem będę miała okazję zagrać dla Państwa swoje ulubione piosenki. No, może nie wszystkie. Spotkajmy się w niedzielę w audycji Rezydencja od 14 do 16. Zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
9: Podcast Polskiego Radia.
10: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
9: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
10: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
9: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 25 lipca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dwa poważne wypadki na trasie rajdu Polski. Członkowie załóg trafili do szpitala.

0: Polsce strażacy ruszają do Hiszpanii, będą walczyć z pożarami. Są zakazy kąpieli na Bałtyku, zamkniętych jest ponad 30 kąpielisk. Do dwóch groźnych wypadków doszło na trasie 82. Rajdu Polski. Na odcinku specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju rozbiła się załoga z numerem 44. Znacznie poważniejszy wypadek wydarzył się w Ochabach, gdzie z trasy wypadła czeska załoga w Skodzie Fabii. Aby wydostać kierowcę z poważnie uszkodzonego samochodu, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Pilot wyszedł z pojazdu o własnych siłach.
1: Stan zdrowia tych załóg jest w porządku, są zaopiekowani, służby zadziałały bardzo dobrze, bardzo sprawnie, bardzo szybko. Wszystkie procedury, te, które organizator szykuje przez wiele miesięcy, bądź też wiele lat, i one zadziałały perfekcyjnie w tym przypadku.
0: Powiedział Karol Ferenc z Biura Prasowego Rajdu Polski. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitali. Rajd jest kontynuowany. Polscy strażacy dołączą do walki z pożarami w Hiszpanii, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności od 1 do 30 sierpnia służbę w Hiszpanii będzie pełniło 105 mundurowych z 7 województw. W okolicach Madrytu z powodu pożarów lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy osób. Dodatkowo około 20 tysięcy mieszkańców objęto nakazem pozostania w domach z uwagi na zagrożenie. Spłonęło już ponad 25 tysięcy hektarów lasów i łąk, ponad 63 tysiące osób zostało ewakuowanych. Na razie sytuacja pozostaje skomplikowana ze względu na warunki pogodowe, mówi premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Prognozy, które otrzymaliśmy od Państwowej Agencji Meteorologicznej, wskazują, że przed nami kilka trudnych godzin. Chociaż temperatury rzeczywiście spadły, nie wiemy dokładnie, jak będzie się rozwijał wiatr, jaka będzie jego intensywność, ani w wyniku tych pożarów rozwiną się suche burze. Jednak z pewnością w ten weekend mamy okazję do walki z pożarem i przeznaczymy na to znaczną część naszych zasobów. Pożary szaleją także we Francji. W departamencie Żyrondy ewakuowano ponad 100 tysięcy ludzi. Prewencyjnej ewakuacji wymaga kolejnych 7 gmin, bo ogień zbliża się do Bordeaux. Dzień po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości prezydent wychodzi z propozycją do młodych Polaków. Karol Nawrocki zaprasza na wydarzenie, które odbędzie się w Juracie 29 i 30 sierpnia.
2: To będą dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski. Chcę wsłuchać się w Wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla Was ważne, spojrzeć na świat Waszymi oczami. Rejestracja właśnie ruszyła.
0: Rejestrować mogą się osoby w wieku od 18 do 26 lat. Ponad 30 kąpielisk nad Bałtykiem objętych jest już zakazem kąpieli. Wśród przyczyn znalazły się m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Zakazy obowiązują m.in. w Międzywodziu, Dziwnowie, Rewalu, a także w Kuźnicach, Jastarni i w Juracie. Od dziś otwarte są natomiast wszystkie kąpieliska w Sopocie w Zatoce Gdańskiej, które były zamknięte z uwagi na obecność w wodzie bakterii Escherichia coli. Zagraniczne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją pukają do drzwi polskich antykwariatów. Pozyskiwanie i skanowanie starych wydań książek to sposób na trenowanie nowych wersji modeli językowych oraz chatbotów. Zeskanowane książki najczęściej są później niszczone. Tematem zajął się Michał Makowski.
3: Zaczęło się w Niemczech i przyszło do Polski. Firmy rozwijające modele AI skupują na zachodzie literaturę naukową dotyczącą historii, prawa czy ekonomii. Kilka dni temu antykwariusz z warszawskiej Pragi, Arkadiusz Gałązka, dostał maila od kanadyjskiej firmy polującej na polskie książki.
4: Na ich liście poszukiwanych książek jest 800 tysięcy tytułów i bardzo chętnie te książki ode mnie kupią w ilościach hurtowych.
3: Taśmowe skanowanie książek wiąże się z ich zniszczeniem. Odcina się grzbiet książki, a po jej maszynowym przeczytaniu egzemplarz trafia na śmietnik. Właściciel zakładki nie zgadza się na taki sposób traktowania dzieł kultury.
4: To nie jest tak, że jak Biblioteka Narodowa zeskanuje książkę, to ją wyrzuca, a tutaj to jest jakieś barbarzyństwo.
3: Kolejna kwestia dotyczy wykorzystywania cudzej własności intelektualnej do trenowania AI. Firma Anthropic, odpowiedzialna za model językowy Claude, w ramach ugody musiała zapłacić grupie pisarzy 1,5 miliarda dolarów za naruszenie praw autorskich. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Dziś ciepło i słonecznie, tylko na krańcach południowo-wschodnich możliwe delikatne

0: Przelotny deszcz. Maksymalnie na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 29 na zachodzie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Autopromocja.
3: Miałem zabrać cię nad rzekę.
2: Ten wzruszający utwór to tylko przedsmak tego, co znalazło się na płycie Łączy nas. Błażej Król opowiada tam w 12 utworach na swój sposób o powstańczym lecie 1944 roku. W niedzielę wysłuchamy tego albumu w wersji koncertowej.
3: Parku nie ma, mnie też prawie.
2: Błażej Król, Łączy nas. W Parku Wolności i w Trójce. Radiowa premiera tego występu na antenie w niedzielę od godziny 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska. Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
6: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
6: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
6: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
4: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Wszystko, wszędzie, teraz.
16: Listeners to Trójkę, my name is Tilda Swinton.
17: Takie powitanie na początek. Sandra Suska, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry.

Podobno ta Impala ma się znaleźć na ścieżce dźwiękowej filmu Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, chociaż jeszcze nie potwierdziłam tej informacji, bo żadnych oficjalnych nie ma. Mam wrażenie, że Spider-Man to jedyny superbohater, który jeszcze ma szansę przyciągnąć widzów do kin, zwłaszcza jeśli gra go Tom Holland, a ten film wejdzie na ekrany w najbliższy piątek, 31 sierpnia. Ale dzisiaj nie o Spider-Manie, dziś zaprosimy na 9 Octopus Film Festival. Podsumujemy 6 tomów, 3 sezony i film Heartstopper. Do Tilda Swinton też wrócimy, a na początek premiera z wczoraj, a tak naprawdę sprzed 30 lat. Od wczoraj na ekranach absolutny klasyk japońskiej animacji Ghost in the Shell, więc zaczynamy w Japonii.

0: To jest zespół Happy End. Ta piosenka, ona jest chyba z lat 70., ale oczywiście w filmie Między słowami Sofii Coppoli się pojawiła. Kaze wo atsumete, tak jest tytuł?
1: Dokładnie
0: tak. A co to znaczy?
1: Zebrać wiatr.
0: Aha. Być może jeszcze zdradzimy, dlaczego właśnie ta piosenka pojawia się na początku naszej rozmowy. Doktor Łukasz Mańkowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Japonista, filmoznawca, dyrektor artystyczny Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków. O festiwalu też dzisiaj porozmawiamy, bo 2026 rok to 20. Festiwal Pięć Smaków. Piękny jubileusz. Domyślam się, że programowo jeszcze za dużo nie możesz zdradzić, ale pewnie te przygotowania już trwają. Natomiast spotykamy się także dlatego, że od wczoraj na ekranach film, który jest legendą, jest otoczony kultem, który sam oczywiście wypływając z najlepszych inspiracji kinem, chociażby Łowcą Androidów Ridleya Scotta, stał się inspiracją dla wielu filmów. A mowa o Ghost in the Shell, Mamoru Osiego, który to film miał premierę w 1995 roku. I w sumie to nawet nie pamiętam, czy on w Polsce pojawił się na dużym ekranie. Ja go nigdy nie widziałam w kinie. Dlatego tak się cieszyłam, kiedy ogłoszono, że będzie ta polska premiera lub repremiera kinowa. To może zacznijmy od tytułu. Co on oznacza?
1: Ghost in the Shell to jest tytuł, który pojawia się zarówno w wersji angielskiej, jak i japońskiej, chociaż nie jest to oficjalny tytuł japoński, ale pojawia się na plakacie, więc w Japonii też figurował zarówno pod tym tytułem, no ale dlatego także, że to jest adaptacja mangi, bardzo znanej zresztą, bardzo znanego twórcy, który zasłynął zarówno tym tekstem, jak i wieloma innymi, no ale Ghost in the Shell miało status absolutnie kultowy. No i z tymi kultowymi statusami jest często tak, że bardzo łatwo podpaść swoim najwierniejszym fanom, więc jak Mamoru Oshii decydował się na Ghost in the Shell, to oczywiście też troszeczkę ryzykował. Niemniej sam tytuł, Kuko Kukidotai brzmi po japońsku i to dosłownie oznacza oddział elitarnej jednostki w pancerzach. Niekoniecznie jest w tym jakiś powab i...
0: Już to widzę na plakatach.
1: Tak. Jednocześnie nie ma w tym jakiegoś takiego filozoficznego zacięcia, więc trzeba było pójść za czymś innym. Więc Ghost in the Shell jest czymś, co natychmiast tworzy jakąś taką narrację odosobnioną, bo jest i głęboko, jest i filozoficznie, i jest bardzo duchowo. I to jest coś, co się może kojarzyć, czy to z Japonią, czy też nie, ale przede wszystkim ten tytuł zadaje to kluczowe pytanie, czyli czy jest duch, czy jest jakaś taka obecność w pewnym pancerzu. Tym pancerzem są oczywiście androidy, cyborgi. No i można zadać to słynne pytanie, czy androidy śnią o elektrycznych owcach. W przypadku japońskiego tytułu Ghost in the Shell, czy androidy śnią o byciu, czy są właśnie szanse na to, żeby androidy mogły sobie egzystować na podobnej zasadzie jak ludzkość. Ten tytuł zadaje to pytanie i ten tytuł natychmiast wprowadza nam tę dialektykę taką właśnie filozoficzną, trochę właśnie też uduchowioną.
0: Ale zanim do tego, to jeszcze zatrzymałabym się przez moment tylko na mandze, bo Masamune Shiro, prawda, to był autor tej mangi i ona oczywiście miała wiele zeszytów, ale miała zupełnie inny charakter niż film. Nie miała tego filozoficznego zacięcia.
1: Tak, zdecydowanie. Ton całości był inny. Tutaj też należy dopowiedzieć, ja

0: nie czytałem tej mangi i nie jestem też osobą, która specjalizuje się w mangach. To nie jest po prostu też moje medium i zawsze otwarcie przyznaję, ale z tego, co gdzieś wybadałem i z tego, co wyczytałem, no to rzeczywiście ta manga jest inna pod kątem swojego tonu. Znacznie więcej jest tam elementów infantylnych, komediowych, takich rozluźniających. Znacznie więcej jest też miejsca dla AI, któremu aż tak dużo z kolei przestrzeni nie poświęca Mamoru Oshii. No i tak jak wspominasz, jest tam też mniej filozofii, mniej takiej kminy, która jest o byciu, o zadawaniu pytań, mniej jest znacznie tych dialogów, które są pomiędzy bohaterami, którzy wprost jako androidy zastanawiają się nad tym, gdzie jest ich miejsce w świecie stworzonym przez człowieka. Tego nie ma aż tak bardzo w pierwowzorze literackim, czyli w Mandze Shiro, ale Mamoru Oshii jako osoba, która wcześniej chociażby tworzy Angel's Egg, które też niedawno było na polskich ekranach, no jednak on ma ciągoty do zadawania takich właśnie filozoficznych pytań, no ale to my zachodnio rozumiemy jako filozofowanie, tak. A on bardziej ma taką ciągotę może do tego, żeby szukać ambiwalencji w otaczającej go rzeczywistości. Ja lubię myśleć o Ghost in the Shell jako narracji bardzo buddyjskiej, która jest to właśnie jakimś takim szukaniu swojego miejsca pomiędzy relacjami, pomiędzy tym, co ludzkie, a pozaludzkie, pomiędzy właśnie jakimiś pytaniami, które naradzają się w trakcie nazywania tych pytań w ogóle i myślę, że Ghost in the Shell też wpisuje się bardzo mocno w jego zainteresowania jako, my to nazwalibyśmy właśnie go jako filozofa, ale myślę, że on też jest pewnego rodzaju jakimś takim po prostu myślicielem, który szuka też swojego ducha we współczesnym świecie.
1: To jest rzeczywiście bardzo ciekawe w odbiorze tego filmu, jak to zachodnie spojrzenie może się zderzać z tym wschodnim i tutaj użyłeś takiego sformułowania zacięcie filozoficzne, ale przecież właśnie te analizy bliższe Mamoru Oshiemu, czy geograficznie, czy kulturowo, no są niesamowicie ciekawe i otwierające, tak bym powiedziała, bo to nasze spojrzenie może płynąć jednym kanałem, a być ślepe lub głuche na te inne kanały, które tutaj się otwierają, więc nie za dużo zdradzając oczywiście, ale powiedzmy, co to jest ta jednostka z tytułu oryginalnego? To jest sekcja 9?
0: Tak,
1: to dobrze pamiętam. No właśnie, i bohaterka major Motoko Kusanagi.
0: Tak, to jest taka sekcja, która ma za zadanie trzymać porządku takiego cyberbezpieczeństwa. Oni są wprowadzani w jakichś takich sytuacjach, które na początku mogą wydawać się w ogóle nieklarowne. Kto przeciwko komu?
1: A bo to jeszcze powiedzmy, że to jest w przyszłości, uwaga, wielkie miasto, migające kolorami i rok 2029.
0: Tak. Ciekawe, czy tak będzie rzeczywistość wygląda za te 3 lata. I dodajmy, że miasto wzorowane na nieistniejącej już przestrzeni Kowloon City w Hongkongu, najbardziej zagęszczonego miejsca na świecie, które w latach 90. jeszcze istniało. Już resztka tego miejsca istniała w zasadzie. No i ta sekcja 9 ma tam utrzymywać pewien porządek, który związany jest właśnie z cyberbezpieczeństwem, z infiltracją takich właśnie działań na poziomie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa tej przestrzeni. I tam pojawia się pewien marionetkarz, puppet master, który wnosi jakiś taki rozgardiasz na poziomie cyberbezpieczeństwa, jest jednocześnie duchem, ale i hakerem, i infiltruje to wszystko i troszeczkę nie mają na niego pomysłu i okazuje się, że on jest znacznie bardziej skomplikowaną osobą, czy też właśnie bytem jakimś, który jednocześnie zaczyna wprowadzać te pytania egzystencjalne do głów głównych bohaterów, którzy są, nazwijmy to jeszcze raz, androidami.
1: Wydaje mi się, że nie mamy tutaj za dużo przestrzeni dziś w audycji Wszystko Wszędzie Teraz na to, żeby skupić się, czy zagłębić się w tę filozoficzną, czy taką duchową warstwę tego filmu, ale bym bardzo chciała, żebyśmy podkreślili tę wizualną, bo to, co dzieje się w tej warstwie wizualnej, to jest jedno z największych osiągnięć w ogóle japońskiej animacji.
0: I dodajmy, w zaledwie 80 kilku minutach to się wszystko rozgrywa, a całość jest tak gęsta wizualnie i dźwiękowo także, i muzycznie.
1: I muzycznie, zaraz się o tym przekonamy też.
0: Tak. To jest film, który jest rzeczywiście niesamowicie gęsty. Sam pierwowzór mangowy był też gęsty od szczegółów, znaczeń. No i Mamoru Oshii, jako że zależało mu bądź co bądź na tym, żeby podkreślić status tego pierwowzoru, no też chciał, żeby to się odbijało w języku audiowizualnym przede wszystkim.

0: sama przestrzeń jest tak wypełniona szczegółami. Mamy ten Hongkong, trochę Tokio, trochę Hongkong, który jest wypełniony właśnie i kablami, i dźwiękami, i detalami, które ciągle rysują się gdzieś w tle. Mamy też bardzo dużo takiej technologicznej reprezentacji audiowizualnej, gdzie każdy sprzęt, każda broń ma swój oddzielny dźwięk. Bardzo dużo tam było uwagi poświęcone temu, żeby projektować sound design tego filmu, żeby każdy ekwipunek, z którego korzystają właśnie te cyborgi, był oddzielny dźwiękowo, żeby dźwięk był przypisany do każdego przedmiotu zupełnie inny. To często z automatu te przedmioty się wykorzystuje w filmach, a tutaj jednak było bardzo dużo uwagi temu poświęcone. No i sama taka dystopijna, retrofuturystyczna otoczka tego miasta, mówiłem, wzorowany na Hongkongu. Są takie sceny, które naprawdę zapierają dech. Można, to jest takie wyświechtane powiedzenie, ale kiedy powtarzałem sobie ten film po wielu latach, miałem naprawdę takie wrażenie, że ten film wygląda lepiej niż niejedna animacja, która jest tworzona współcześnie. Jest tam naprawdę bardzo dużo detalu i takiej potrzeby stworzenia atmosfery, która będzie niepokojąca, a jednocześnie będzie taka pochłaniająca w zupełności naszą uwagę. Ten film nie ma takiego klasycznego początku, rozwinięcia, zakończenia, tylko on się gdzieś w pewnym momencie rozpływa i tak trochę sobie błądzimy bez celu. No i w tym wszystkim są właśnie te dźwięki, te obrazy i w tym się można zatopić i popłynąć z tym.
1: Mówisz o tym płynięciu, to myślę, że można jeszcze dodać, bo kiedy mówiłeś o tych scenach, które zostają w pamięci, oszałamiających, zapierających dech, ja zawsze wspominam scenę pojedynku major Motoko Kusanagi z jednym z poszukiwanych, czy jednym z podejrzanych, który okazuje się być już pod wpływem marionetkarza, czy władcy marionetek. I ta walka, ten pojedynek między nimi odbywa się w wodzie, tak, co też jest tutaj istotne, ale na tle takiej ściany pełnej kolorów i oczywiście przy dźwiękach muzyki Kenji Kawajego. To jest scena, która jako pierwsza przychodzi mi do głowy, ale oczywiście ta z kolei sekwencja napisów początkowych, czyli powstawanie cyborga, to jest dodatkowe. No, właściwie gdzie by nie sięgnąć w tym filmie, to zawsze jest coś oszałamiającego. Ja bym tutaj już nie rozwijała tego wątku wody, ale odsyłam państwa do podcastu Azja Kręci, który tworzą Łukasz Mańkowski i Marcin Krasnowolski. Ten ostatni odcinek podcastu z tego miesiąca właśnie dotyczy filmu Ghost in the Shell, więc pewne rozwinięcie różnych wątków, które tutaj w naszej rozmowie się pojawiają, tam państwo znajdą. Natomiast teraz sięgnęłabym po muzykę Kenji Kawai. Może jeszcze wrócimy właśnie po wysłuchaniu tego utworu do tego, jak ta muzyka dopełnia ten świat. To posłuchajmy. Tutaj będzie ten ikoniczny utwór z chórem żeńskim.

0: Tak to właśnie brzmi, tak? Brzmi film Ghost in the Shell, Kenji Kawai, autor muzyki do tego filmu. No i ta muzyka to też jest coś niezwykłego, bo z jednej strony tradycja, a z drugiej strony jednak, że tak powiem, nowoczesność.
1: Tak, świetne połączenie, bardzo eklektyczne i nieoczywiste też na wielu płaszczyznach. Kenji Kawai był geniuszem w tym, co starał się uzyskać, ze względu na to, że ten soundtrack jest bardzo spójny z tą warstwą audiowizualną w ogóle filmu. Świadomie bardzo sięga po tradycję Japonii, tradycyjną muzykę, bo z jednej strony mamy muzykę dworską gagaku, z drugiej strony właśnie te chóry, które nawiązują też do takiej sztuki ludowej, do, właśnie wspomniałaś, chóry kobiet, które w tym bardzo zrobotyzowanym, futurystycznym świecie nadają jakiś taki niesamowicie ludzki pierwiastek, więc to świetnie się łączy, ze względu na to, że z jednej strony mamy właśnie tę tradycję, elektronikę, z której słynął Kawai, który w latach 80. wypłynął jako jeden z najważniejszych twórców muzyki, też filmowej. Star eksperymentował, poszerzał swoje takie dźwiękowe emploi, no ale tutaj sięga do jakichś takich korzeni muzyki japońskiej. I ten soundtrack jest niesamowicie magnetyczny, ma tak niesamowicie skonstruowaną jakąś taką też dramaturgię, jak i w ogóle moc. Ten ludzki pierwiastek, który wnosi ten kobiecy głos tego chóru, tworzy coś takiego wybitnie epickiego w tej opowieści, która myślę, że bez tego soundtracku nie miałaby takiej siły rażenia, ale to jak się zaczyna tą sceną, o której wspomniałaś, konstrukcji tego androida i już wtedy słyszymy te pierwsze dźwięki tej muzyki, no jest w tym coś takiego po prostu o innej skali. Tak się już nie myśli, myślę o tym, jak tworzona jest obecnie animacja japońska, że ta muzyka jest raczej bardzo spokojna, subtelna, sentymentalna wręcz, a tutaj mamy epickość, której myślę, że mógłby aspirować Hans Zimmer prędzej, a tutaj jednak mamy Kenjiego Kawai, który tworzy swoje, wydaje mi się, opus magnum muzyczne. No tam jest kilka innych soundtracków, które równie fantastycznie brzmią, ale do tego mam wyjątkową słabość właśnie poprzez to bardzo eklektyczne połączenie.
0: Zwłaszcza, że on faktycznie tak współgra z tym filmem, który, tak jak powiedziałeś, w pewnym momencie rozlewa się na teren nieznany nie tylko dla bohaterów, ale i widza wprowadza w zaskoczenie, nie dając odpowiedzi, a jednocześnie ta muzyka to wszystko spina i ona niesie, kiedy słucha się tego albumu, to on oddaje wszystkie te emocje i moje wspomnienie jest takie też, że nigdy właściwie nie wyłączyłam tego filmu, póki nie skończyły się napisy końcowe, bo ten utwór, tam jest dopiero ostatnia kropka, tam jest dopiero koniec, kiedy kończy się ten ostatni utwór, który jest na napisach końcowych. Myślę, że musimy wspomnieć o tym, że Ghost in the Shell, oczywiście Mamoru Oshii zrobił też kolejną część. Może kiedyś będzie okazja, żeby o niej porozmawiać. Natomiast w 2017 roku także Hollywood sięgnęło po Ghost in the Shell. No i sporo tutaj oczywiście kontrowersji było związanych z obsadzeniem Scarlett Johansson w roli Motoko Kusanagi. No ale były też plusy tego filmu.
1: Były plusy, zdecydowanie. Miał swój klimat. Ten film jest swoją aurą, na pewno nadrabia wszystko. Jest to oczywiście takie dość proste wyobrażanie futurystycznego świata w kluczu właśnie takiego neonowego Tokio. Ten film nie jest tak brudny jak Ghost in the Shell z pierwowzoru filmowego, ale ma swój klimat zdecydowanie. No i ten klimat współtworzy też świetny Takeshi Kitano. Wydaje mi się, że jego postać akurat jest lepsza niż postać w oryginale, ze względu na to, że ta postać tam jest raczej nijaka, a tę postać przepisano na potrzeby tej charyzmy, którą wnosi ten aktor i reżyser. Legendarny zresztą, więc to jest świetne.
0: No ale też dzięki temu wracamy do zespołu Happy Ends, który prezentowałam na początku naszej rozmowy i do Między Słowami, bo masz pewne skojarzenie.
1: Tak. Moim skojarzeniem jest to, że Scarlett Johansson, która grała wcześniej w filmie Lost in Translation,

0: Translation, czyli między słowami, zagubiona w Tokio. Prawdopodobnie w tym Tokio tak się zagubiła, że pozostała tam do 2017 roku, aż do momentu, w którym Ghost in the Shell zostało zekranizowane w wersji aktorskiej. I lubię myśleć sobie o tym, że ta wersja aktorska Ghost in the Shell to jest sequel do właśnie Lost in Translation.
1: Wszystko się wyjaśniło w takim razie. Być może to jej szeptał Bill Murray do ucha na koniec.
0: Bo zostań tam jest androidem.
1: Zawsze to pytanie. Cóż on jej powiedział? Przypomnę, że Przekleństwa niewinności i debiut pełnometrażowy Sofii Coppoli wciąż jeszcze znajdą Państwo w kinach studyjnych, na ekranach. Może nawet nie tylko w kinach studyjnych, więc warto także do tego filmu wrócić. Kto wie, może i między słowami wróci na duży ekran. Czekamy na tę klasykę na dużym ekranie. A teraz Ghost in the Shell. Bardzo, bardzo, bardzo ten seans polecamy. No, ale porozmawiajmy też o 20. Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków. Znaczy wiem, że nie za dużo jeszcze możesz powiedzieć, no ale ten jubileusz to pewnie dla was gratka i okazja do tego, żeby wrócić trochę pamięcią do tych edycji, które za nami.
0: Tak, w tym roku zdecydowaliśmy się, że ten jubileusz chcemy troszeczkę też oddać naszej widowni, szczególnie tej widowni, która dołączyła do nas za sprawą tej odsłony online, która jest od 2020 roku, od pamiętnej edycji pandemicznej. No i ten jubileusz będzie o tym, że chcemy przypomnieć właśnie w odsłonie online te filmy, które są dla nas ważne z perspektywy chociażby ciepła, które dostarczyły, reakcji, jakichś takich dyskusji. Filmy, które Pięć Smaków wprowadzało i przez które było kojarzone na takiej scenie festiwalowej. Więc będziemy wracać do poszczególnych filmów i to jest o tyle ciekawe, że część z filmów wiedzieliśmy, jaka zostanie wybrana. Tu nie mieliśmy wątpliwości, że na przykład taki Kot do wynajęcia, nasz absolutny klasyk, taki film, który lubię sobie o nim myśleć, że to jest taki ciepły kocyk na duszę, która czasami w listopadzie, no, to jest taki rodzaj filmu, który jest po prostu potrzebny.
1: Bo Pięć Smaków to jest listopadowy festiwal, tak. Przypomnijmy.
0: Tak, więc będziemy wracać do takich naszych klasyków, ale też takich filmów nieoczywistych, które wygrywały poprzednie edycje konkursu i pokażemy je głównie właśnie w edycji online.
1: Edycja online w ogóle potrwa do początku grudnia, prawda?
0: Tak, prawie cały miesiąc na oglądanie filmów, więc mamy nadzieję, że trochę umilimy ten jesienno-handrowy czas dla polskiej publiczności.
1: Wydaje się, że jeszcze dużo czasu zostało, ale to bardzo szybko upłynie. Przypomnij, jakie daty w tym roku?
0: Zaczynamy 10 listopada. Do 17 listopada jesteśmy w Warszawie, a do 6 grudnia działamy online.
1: Będziemy z pewnością jeszcze wracać do Pięciu Smaków tegorocznych, ale myślę, że dla tych wszystkich, którzy kinem azjatyckim się interesują i lubią o nim pisać i chcą się podzielić swoją wiedzą i swoimi spostrzeżeniami na temat tego kina, ważna jest taka informacja, że trzecia edycja konkursu imienia Jagody Murczyńskiej została już ogłoszona. Przypomnij o patronce, przypomnij, tak, co to za konkurs.
0: Jagoda Murczyńska była współorganizatorką, kuratorką i programerką Pięciu Smaków przez bardzo długi czas. Przed paroma laty zachorowała, no i niestety zmarła, zostawiając nas w dużej takiej pustce, także ze względu na to, że byliśmy z nią blisko i dla mnie osobiście była bardzo ważną mentorką. No ale chcieliśmy uczcić jej dorobek, jej pamięć i od 3 lat organizujemy konkurs dla osób piszących o kinie azjatyckim, szczególnie tym współczesnym. Nagroda jest obecnie finansowana przez Ministerstwo Kultury. No i często z tej nagrody wynikają wyjazdy na festiwale azjatyckie. No i dzięki temu mamy nadzieję, że dokładamy się do z jednej strony utrzymania tej pamięci i kultywowania właśnie dorobku Jagody jako osoby, która przepięknie pisała o kinie, jako jedna z pierwszych wprowadzała niektórych twórców, a w szczególności niektóre reżyserki w ogóle kina azjatyckiego. Bardzo dużo pisała o kinie japońskim, o kostiumach, o Azji Południowo-Wschodniej, tak bardzo niereprezentowane w jakimś takim szerszym dyskursie na przestrzeni ostatnich 2 dekad. No a z drugiej strony mamy też nadzieję, że kształcimy sobie taką nową kadrę, że widzimy, że jest potencjał w osobach, którymi możemy też później współpracować. Więc w tym roku 3. edycja, 3. odsłona tego konkursu. Zobaczymy, gdzie nas zabierze.
1: To do Jagody wysyłamy różowe żurawie origami. Zachęcamy. Wszystkie informacje na stronie 5smaków.pl, tam i regulamin konkursu, ale także kolejne ogłoszenia programowe będą się pojawiać, kiedy przyjdzie na to pora. Łukasz Mańkowski, dyrektor artystyczny Festiwalu 5 Smaków.

0: Ależ to jest chaos energetyczny. Radwimps, japońska formacja i Osia Kasiama. Mają oni na koncie kilka ścieżek dźwiękowych, ale ten utwór akurat z niefilmowej płyty pochodzi, ale teraz zmieniamy przestrzeń.
1: Kino w ogrodzie.
0: Mam nadzieję, że ten sygnał już Państwo znają. Nasza propozycja na wakacje to Kino w ogrodzie Trójki i po trzech seansach, które za nami, teraz zapraszamy na film Mike'a Flanagana Życie Chucka. To najbliższy piątek, 31 sierpnia. To jest film na podstawie opowiadania Stephena Kinga, stosunkowo świeżego opowiadania. A zaczyna się jak przygotowanie do apokalipsy. Tego się spodziewamy po Kingu oczywiście, ale to nie o tym jest ten film. Ten film to jest oda na cześć życia. Życia, tańca i trochę też matematyki. Losy tytułowego bohatera poznajemy niechronologicznie i nie mogę właściwie za dużo powiedzieć o tym, jak rozwija się ta akcja. Zwłaszcza ten pierwszy rozdział, pierwszy etap, pierwszy akt. No, ale to jest film, który przypomina, jak cieszyć się życiem i że warto cieszyć się życiem. Jest taka scena w tym filmie. Dorosły już Chuck, gra go Tom Hiddleston. Idzie ulicą. Ma na sobie garnitur, no taki dosyć nieciekawy. Jest kapelusz, jest teczka z dokumentami, poważny pan księgowy. No i dostrzega go na tej ulicy, choć on w sumie właśnie niczym się nie wyróżnia, dostrzega go perkusistka grająca na chodniku i zaczyna podkreślać rytmem jego kroki. On to zauważa i sam nie wie czemu, ale zaczyna tańczyć i zaczyna się między nimi takie porozumienie muzyczno-taneczne. I ta scena przepięknie się rozwija. I z pewnością zostanie Państwu w pamięci po seansie Życia Chucka. To nie jest jedyna scena taneczna w tym filmie, a obok Toma Hiddlestona występują tu między innymi Mark Hamill, tak, tak, znają go Państwo z Gwiezdnych Wojen, albo Chiwetel Ejiofor,

Życie czeka, przypomnę, pokażemy w najbliższy piątek w kinie w Ogrodzie. Bardzo Państwu serdecznie polecam ten seans. 21:30. Zaczynamy tuż po zachodzie słońca. Gdyby padało, proszę się nie obawiać, mamy plan B. Przeniesiemy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, więc też pięknie. Zapraszamy w sprawie wejściówek. Właśnie teraz czekam na Państwa maile katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Czak jest wspaniały. Zapraszam do tańca.

0: To nie jest jedyny film, w którym do My Sharona zespołu Devo bohaterowie tańczą, ale w życiu Chucka także ta piosenka się pojawia w pewnej szkolnej scenie. Nic więcej nie zdradzam. 21.30, piątek, 31 sierpnia. Życie Chucka w trójkowym ogrodzie, w kinie, w ogrodzie. A za chwilę komiksowe rekomendacje, a potem jeszcze na moment wrócimy do Japonii.
1: Wszystko, wszędzie, teraz.
0: W studiu Radosław Czyż. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu, że

0: Będzie fantastyczna seria komiksowa. Mnie nieznana, ale jestem bardzo ciekawa twojej opowieści o tym komiksie.
1: Jeżeli lubisz komiksy Mike'a Mignoli, albo te pisane przez Neila Gaimana, i nie mam tu na myśli samego Sandmana, ale te wszystkie kontynuacje i rzeczy, które rozwijają ten świat, no to myślę, że komiks Helen z Windhorn, bo taki nosi tytuł, ta seria ci się spodoba. Autorem scenariusza jest Tom King. Obecnie chyba jeden z najbardziej utytułowanych i najlepszych amerykańskich scenarzystów komiksowych, jeżeli chodzi o komiks superbohaterski. On potrafi łączyć bardzo taką głęboką, obyczajową wrażliwość z fantastyką, z tymi typowymi superbohaterskimi przymiotami. Tutaj sięga po fantastykę i to fantastykę też trochę na takim metapoziomie. Bohaterką tytułową Helen z Windhorn jest 16-letnia dziewczyna, córka bardzo popularnego autora fantazy. Rzecz się dzieje w latach 30. w Stanach, więc od razu skojarzenia, nie wiem, z Robertem i Howardem, twórcą Conana, gdzieś się nasuwają, który zginął w dość tragicznych okolicznościach, jeszcze zanim jego powieści osiągnęły szczyt popularności, więc zginął w biedzie. Dziewczyna dorastała w dość takich, powiedzmy, patologicznych okolicznościach, no ale nagle po śmierci ojca przypomina o niej sobie jej dziadek. Bardzo enigmatyczna figura, który wysyła gubernantkę, żeby odnalazła dziewczynę i przeprowadziła ją do rodowej rezydencji i tam z nią zamieszkała i zadbała o jej edukację. No i to już zderzenie światów takiej biednej Ameryki lat 30. z jakąś taką fantastyczną, podszytą arystokracją brytyjską.
0: No to trochę brzmi jak Dickens, a trochę jak powieść gotycka.
1: Troszkę
0: ta
1: tak.
0: Powieść grozy, jakaś taka palpowa też.
1: Dokładnie tak. I wydaje mi się, że to są skojarzenia jak najbardziej na miejscu. I samo to zderzenie jakby dobrze działa, a rzeczy, które dzieją się już w tej rezydencji, albo w lesie, który ją otacza, no już są jak najbardziej fantastyczne. Okazuje się, że historie ojca nie były tak do końca zmyślone, jakby jej się wcześniej wydawało. Bardzo dobrze się to czyta. Dawno nie czytałem amerykańskiego mainstreamowego komiksu, który tak wciąga i nawet jeżeli od początku więcej rzeczy pozostaje bez odpowiedzi, mamy bardzo dużo pytań, to ta narracja tak dobrze płynie, że po prostu chce się przewracać kolejne plansze. Świetnie też działa warstwa graficzna. Tutaj brazylijska artystka Bilquis Evelyn jest autorką szkiców i no, robi myślę, że połowę tej roboty, że ten fantastyczny świat wygląda bardzo fantastycznie, a ten przyziemny odpowiednio odpychający albo z odpowiednim przepychem jest pokazany, to też myślę, że taka artystka, której twórczość warto śledzić.
0: To przypomnij jeszcze tytuł.
1: Helen z Windhorn.
0: Na początku powiedziałeś, jeśli lubisz fantastyczne serie. Ja od razu pomyślałam o serii, która jest fantastyczna, a jednocześnie dzieje się w odległej galaktyce, tylko że skojarzenia z Gwiezdnymi Wojnami są tu nie na miejscu, bo dla mnie taką serią, na którą czekam po polsku także, choć oczywiście nie oparłam się i zeszyty kolejne powróconej sagi mam także w oryginalnej wersji, to jest taka seria, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie i jeśli chodzi o komiksowe serie ostatnio, takie, które czytam już jako osoba bardzo dorosła, no to Fiona Staples jako rysowniczka i Brian K. Vaughan jako scenarzysta. Oczywiście wielu świetnych komiksów, ale tutaj mam wrażenie, że to założenie, które postawili sobie na początku, że ma to być komiks nieekranizowalny, spełniają z każdą kolejną planszą i każdą kolejną historią i każdym kolejnym wątkiem i jest to niesamowita frajda poznawanie tego.
1: To jeszcze tutaj lektura przede mną, ale też czekam na polską.
0: A to cieszę się w takim razie, że miałam okazję coś ci polecić i państwu. Polecam bardzo Saga. Jeżeli chodzi o Helen, Radosław Czyż poleca, a ja będę sięgać, bo też to jest dla mnie nowy tytuł, ale zachęciłeś mnie bardzo. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję również.

0: Autopromocja.
1: Live and direct, tak mówi się na Jamajce. Trójka sprawdza poziom pozytywnych wibracji prosto z Ostruda Reggae Festival, a 25. edycja największego święta tej muzyki w Polsce zapowiada się znakomicie. Strefa Dread nadaje na żywo z polskiej stolicy Karaibów dzisiaj od 17 do 19. Będą goście, wspomnienia i zielono-żółto-czerwone muzyczne inspiracje. Daj się ponieść fali ludzkich serc. Mirosław Maken-Dzięciołowski. Ostruda Reggae Festival pod patronatem Trójki.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowi. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 lipca i minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rozłam w PiS zmieni układ sił na prawicy. Eksperci kreślą scenariusze. Rośnie napięcie na Półwyspie Arabskim. Trwa wymiana ognia między Arabią Saudyjską a Houthi. 14 tysięcy biegaczy uczci wieczorem pamięć powstańców warszawskich. To rekord frekwencji. Samodzielny start w wyborach parlamentarnych. Miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości bądź totalna eskalacja i walka na wyniszczenie Mateusza Morawieckiego. Takie scenariusze dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus kreślą komentatorzy w Polskim Radiu 24. Politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego

0: Morawieckiego dr Emilia Zakrzewska zwraca uwagę, że na prawicy zaczęło się obwinianie Mateusza Morawieckiego za zło, które przyczyniło się do spadków sondażowych PiS.
1: Myślę, że Mateusz Morawiecki może stać się takim wygodnym chłopcem do bicia, w którego będą uderzać nie tylko posłowie PiSu, ale też i Konfederację. Chociażby w kontekście Zielonego Ładu, no jednak Mateusz Morawiecki no nie odetnie się od 6 lat swojego rządu i bycia premierem.
0: Rozłam w PiS sprawia, że po prawej stronie sceny politycznej znajdą się łącznie 4 ugrupowania. Fragmentacja prawicy będzie miała znaczenie przy podziale mandatów przy najbliższych wyborach parlamentarnych, dodaje politolog dr Andrzej Anusz.
2: Jeśli Mateusz Morawiecki samodzielnie pójdzie do wyborów i powiedzmy nie przekroczy tego 5-procentowego progu, no to de facto z punktu widzenia ugrupowań, które dzisiaj są w opozycji, to będą zmarnowane głosy przy dzisiejszych sondażach, gdzie Koalicja Obywatelska wygrywa te wybory, chociaż wygrywa w ten sposób, że może oddać władzę, natomiast w momencie, kiedy te procenty by się zmarnowały, no to rzeczywiście może dostać premię.
0: Według ekspertów rozłam w Prawie i Sprawiedliwości zwiastuje koniec długotrwałej polaryzacji na polskiej scenie politycznej między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. W Syrii co najmniej 35 osób zginęło, a 30 zostało rannych w zdarzeniu 2 autobusów. Do wypadku doszło na trasie prowadzącej z miasta Deir ez-Zor do Damaszku. Na miejsce katastrofy wysłano kilka śmigłowców w celu ewakuacji rannych. Trwa wymiana ognia między Arabią Saudyjską a Houthi. Houthi kontrolują część Jemenu, w tym kluczową cieśninę Bab al-Mandab, oraz są skonfliktowani z Arabią i prosaudyjskim rządem jemeńskim.
3: Arabia Saudyjska przechwytuje rakiety wystrzelone z Jemenu w kierunku rafinerii w saudyjskim porcie Yanbu. To ważny węzeł przesyłu saudyjskiej ropy. Kończy się tu bowiem rurociąg, którym płynie ropa ze złóż po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego w Zatoce Perskiej. Należąca do nich telewizja Al-Masira poinformowała, że celem saudyjskich ataków były obiekty telekomunikacyjne oraz położona u wybrzeży wyspa Kamaran. W poniedziałek Houthi ogłosili blokadę saudyjskich portów, ostrzegając firmy żeglugowe, że ich tankowce narażą się na ataki, jeśli będą korzystać z portów w Arabii Saudyjskiej. Zagrozili również blokadą cieśniny Bab el-Mandab, która jest dla Morza Czerwonego tym, czym Ormuz dla Zatoki Perskiej. Wywindowało to ceny ropy naftowej powyżej $100 za baryłkę, najdrożej od maja. Dotąd Jemeńczycy nie zrealizowali jednak swych gruźb o zamknięciu cieśniny. Milena Rashid Szehab, Polskie Radio Bejrut.
0: W Lublinie odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza profesora Andrzeja Szostka, wybitnego filozofa i etyka, wieloletniego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To była legendarna postać, mówi Marianin ksiądz Stanisław Kosiorowski.
4: Był genialny, jeśli chodzi o przekazanie wiedzy. Serce miał gołębie, naprawdę. Tracimy człowieka wielkiej klasy. On przekazywał po prostu, co znaczy być człowiekiem, jak postrzegać Pana Boga. To było coś niezwykłego.
0: Ksiądz profesor Andrzej Szostek został pochowany w mariańskiej kwaterze cmentarza przy ulicy Unickiej. Rekordowe 14 tysięcy uczestników zmierzy się dzisiaj w 35. biegu Powstania Warszawskiego. Trasa poprowadzi przez Cytadelę Warszawską w pobliżu Muzeum Historii Polski i Muzeum Katyńskiego. Magdalena Skrocka z Fundacji Maraton Warszawski podkreśla, że ten bieg to nie tylko sport i pamięć, ale także realna pomoc.
5: Dzięki akcji Biegam Dobrze dla Bohaterów po raz kolejny łączymy siły, by pomagać powstańcom oraz zachować ich historię i pamięć o wydarzeniach z 1944 roku. W tym roku środki zebrane przez biegaczy zostaną przekazane na utworzenie archiwum wideo i audio z relacjami żyjących świadków historii.
0: Bieg na 5 km wystartuje o 20.15, natomiast bieg na 10 km o 21.15. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Do końca dnia będzie ciepło i słonecznie, jedynie na krańcach południowo-wschodnich możliwy delikatny przelotny deszcz. Maksymalnie na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 29 na zachodzie.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Autopromocja.
9: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
10: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy międzynarodowy festiwal szekspirowski. Prezentujemy drugiego zrealizowanego w tym roku przez Teatr Polskiego Radia Szekspira. To rzadko grana tragedia.
11: Coriolan.
10: W roli głównej Mariusz Bonaszewski.
8: Powiem ci szczerze, wolę po swojemu służyć im wszystkim, niż jak oni władać.
0: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Zachęcam do założenia słuchawek w celu

0: lepszego odbioru słuchowiska. Katarzyna Łęcka, reżyserka.
1: Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19:00.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem, cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
13: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
15: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
16: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
17: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
18: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
20: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
21: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
22: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
23: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
24: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Wszystko wszędzie teraz.
0: Sandra Suska, Katarzyna Borowiecka, dzień dobry po raz drugi. Zaczniemy tę drugą godzinę delikatnie, chociaż z mocą. To będzie Alabama Shakes i This Feeling. Ten utwór kończył drugi sezon serialu Fleabag, a wracam do niego dlatego, że przypomniałam sobie, że Fleabag w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie, a to jest serial, który zmienił telewizję, a niewiele ponad tydzień temu urodziny obchodziła jego twórczyni Phoebe Waller-Bridge.

trying to play now and find my way here. See, I've been having

0: Alabama Shakes, This Feeling. No, ta piosenka oczywiście pojawiała się wielokrotnie na ścieżkach dźwiękowych, ale mnie najbardziej utkwiła w pamięci jako ta finałowa piosenka serialu, bo to ostatni odcinek drugiego sezonu skończonej całości serialu Fleabag autorstwa Phoebe Waller-Bridge. Czy ty jesteś fanką tego serialu?
1: Oczywiście, że tak.
0: Nie mogło być inaczej.
1: Tam zwłaszcza drugi sezon i Andrew Scott w roli tego gorącego księdza. To jest jedna z najpiękniejszych historii miłosnych
0: to prawda.
1: W serialach ostatnich lat.
0: Natalia Mentra-Kruda, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie będziemy rozmawiały o serialu Fleabag, ale o takim tekście kultury, który znalazł bardzo różne swoje miejsca i na ekranie, no ale przede wszystkim to jest seria komiksowa, ale zanim o serii Heartstopper, to jeszcze dopowiem, że Natalia Mentra-Kruda jest tłumaczką literatury i anglojęzycznej, i włoskiej, doktorką kulturoznawstwa, zajmuje się także kulinariami jako dziennikarka i jest autorką między innymi książki Warzywa, Zjedz, Mięso, Zostaw, Krótka Historia Wegetarianizmu. Ta książka się ukazała 4 lata temu. Może o twojej działalności

0: też tej pozatranslatorskiej porozmawiamy, ale teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiały o serii Heartstopper, którą tłumaczyłaś na język polski. To jest seria, która, jak napisałaś w swoich mediach społecznościowych, to doświadczenie było jednym z najbardziej satysfakcjonujących, istotnych i radosnych translatorskich doświadczeń w twoim życiu, czy przygód w twoim życiu. Więc porozmawiajmy o tym.
1: Tak, rzeczywiście tak napisałam i tak myślę, ponieważ to było jedno z tych doświadczeń, które wykraczały poza to, że siedzisz w domu przed komputerem, wysyłasz plik do wydawnictwa, robisz korektę autorską i tyle. Tak często wygląda praca tłumacza, tak naprawdę. Oczywiście coraz częściej, to jest fajne, uczestniczymy gdzieś w jakichś działaniach promocyjnych, gdzieś właśnie przychodzimy do radia na przykład opowiadać o swojej pracy, czy mamy jakieś spotkania autorskie, ale to nie jest takie oczywiste. Natomiast tutaj Heartstopper to było doświadczenie wyjątkowe, bo to była rzecz, która wyjątkowo zarezonowała z czytelnikami i po prostu poniosła ze sobą zarówno jakieś rozmowy, jak i jakieś spotkania. Spotkania na targach książki, spotkania w bibliotekach, warsztaty tłumaczeniowe i też taką możliwość spotkania się z czytelnikami, którzy są dużo młodsi ode mnie. I też poznanie jakby ich historii, ich perspektywy. I chyba po raz pierwszy, mimo że tłumaczyłam jakieś tam parę rzeczy popularnych, czy parę rzeczy, które były ważne dla jakiejś tam grupy czytelników, no to jednak tutaj ilość opowieści o tym, że dorastałam z Heartstopperem, że to była formacyjna dla mnie opowieść, że to była wyjątkowa dla mnie opowieść, była jednak ogromna. I oczywiście ja sobie tutaj bez przesady nie jestem jakimś najważniejszym ogniwem tej opowieści, zwłaszcza, że spora część czytelników czytała to zarówno w wersji anglojęzycznej, jak i w wersji polskiej, co też jest w ogóle ciekawym doświadczeniem, bo zmusza do pewnej uważności i jakby taką świadomość też ma, że jakby to funkcjonuje w obu tych obiegach tak naprawdę, bo też po prostu ta anglojęzyczna wersja była
0: dostępna w internecie.
1: Dostępna w sieci.
0: To się tak zaczynało.
1: Co też jest interesujące, bo mimo to Heartstopper ten polski, który trzeba było sobie kupić, był ogromnym hitem, największym na pewno też w mojej karierze? Nie, to za dużo
0: tak,
1: powiedziane. Myślę, że pracy.
0: Można takiego słowa też użyć. Dlaczego nie?
1: I ludzie po prostu, wiesz, dzieciaki kupowały to, mimo że przeczytały to w internecie. To było też ciekawe jakby z punktu widzenia trochę nas, starszych państwa, jakby zrozumienie tego, dlaczego oni to kupują w wersji papierowej, mimo że mają to w internecie. Nie? Gdzieś mamy takie zakodowane wyobrażenie, że już nie będziemy kupować tego, co jest w internecie. Że już poznaliśmy tę treść. A tutaj okazało się, że to jakby obiekt materialny jest istotny.
0: To, że jednak coś się chce mieć też na własność, blisko siebie, że jest ta relacja jakimś ciepłem wypełniona, że rzeczywiście, jeżeli mam też 6 tomów na półce, to wiem, że jestem w domu.
1: Tak, że ta historia jakby może funkcjonować jednocześnie w internecie, jednocześnie w tej formie materialnej, jednocześnie potem w formie serialu i rzeczywiście część czytelników, jak wpadła w ten świat Heartstoppera, to się zresztą w ogóle nazywa Osmanverse, tak? To jest jakby świat, tak jak...
0: Alice Osman, czyli autorka komiksu, a także współpracująca bardzo intensywnie przy powstawaniu serialu na podstawie komiksu Heartstopper, czy serii Heartstopper, no to ona w ogóle zaczynała od innej historii. Ci bohaterowie, do których zaraz przejdziemy, pojawili się już wcześniej w zupełnie innej historii, no i potem ten świat się rozrastał.
1: Tak. Zdaje się, że pierwsza historia to była historia siostry jednego z głównych bohaterów i później jakby z różnych perspektyw poznajemy ten świat, ale niewątpliwie, mimo że ona w ogóle jako bardzo, bardzo młoda osoba zaczęła pisać też powieści, no to ta seria Heartstoppera, która w Anglii swoją premierę miała w 2019 roku, no to się stał taki klejnot w koronie tego świata.
0: To powiedzmy trochę o tym, co to jest za historia i dlaczego ona aż taką reakcję w młodych czytelnikach obudziła. No bo to jest, to należy postawić też na półce z tak zwanym young adult.
1: Tak. Myślę, że jak każdy gatunek, young adult ma różne swoje wcielenia i że my rzeczywiście patrzyliśmy, my w sensie osoby powiedzmy o pokolenie starsze, czy jakaś krytycy literaccy, czy przynajmniej ich część patrząca jakby z perspektywy przez jakiś czas patrzyła na ten fenomen jak na takie dziwne zwierzę, że co to się stało? Nagle ci młodzi czytają, ale jakieś dziwne książki, co to są zapisane?
0: Ustawiają się w kilometrowych kolejkach
1: na targach
0: książki.
1: Tak, stoją do tych lasek, my w ogóle nie wiemy, o co chodzi, co tu się dzieje.

0: I to było nawet takie, powiedziałabym, dosyć zabawne, to takie patrzenie jak na po prostu jakiegoś egzotycznego zwierza, nie? Co to jest? I owszem, jest to gatunek, w którym jest bardzo dużo schematycznych i takich opowieści, powiedziałabym, dosyć nawet, no na pewnym poziomie szkodliwych, jeżeli chodzi o przedstawianie relacji między chłopakami a dziewczynami, w których na przykład, no miałam też kiedyś takie doświadczenie tam czytania czy recenzowania takich opowieści, no które były dla mnie jako dla, powiedzmy, osoby no jednak wyemancypowanej trudne, bo na przykład podległość niektórych tych dziewcząt, jakby takie toksyczne relacje z tymi niegrzecznymi chłopcami, którzy nimi pomiatają, ale one za nimi biegną, no to jest trudne.
1: Tak.
0: Powiedziałabym i nie chciałam za bardzo, żeby młode kobiety miały takie wyobrażenie związku romantycznego. Tak jest w niektórych z tych książek. Natomiast Heartstopper jest zupełnie na innym biegunie. To jest bardzo prosta opowieść, która tak naprawdę daje się podsumować w tym takim haśle, które promowało pierwszy tom, który brzmi chłopak spotyka chłopaka.
1: Mhm.
0: I chłopak spotyka chłopaka, tak jak wielokrotnie chłopak spotykał dziewczynę w historii literatury i w historii filmów dla młodzieży i w historii najróżniejszych tekstów kultury. To jest po prostu prosta historia o miłości między dwoma chłopcami. I tyle. I okazuje się, że we współczesnym świecie to było niesamowicie odświeżające, ożywcze, otwierające, że ta historia jest opowiedziana nie z perspektywy tego, że to jest takie dziwne, takie o matko, że tutaj ten bohater to taki trochę powinien trafić do, powinni ci bohaterowie trafić gdzieś do jakiejś takiej literatury queerowej, do jakiejś niszy. To nie jest niszowa historia, to jest bardzo prosta historia, którą każdy może przeczytać, z którą każdy może się na swój sposób utożsamić. Nie dlatego, że jest koniecznie osobą LGBT, ale dlatego, że po prostu jest to opowieść o młodzieńczej miłości, jaką gdzieś, no nie każdy oczywiście przeżył, no ale wielu jednak z nas przeżyło.
1: W zlotach, upadkach, niepewnościach, zachwytach, różnych pierwszych krokach, ale wokół Charlie'ego i Nika, bo to są imiona tych głównych bohaterów, jest grupa przyjaciół, ten drugi plan, powiedzmy, dostaje jakieś swoje pogłębienie i to jest tutaj bardzo ciekawe. No a jednocześnie mamy tutaj też opowieść o problemach psychicznych, o odrzuceniu, o radzeniu sobie z tym, o tym, jak potrzebne jest wsparcie i mamy tutaj po prostu dobrych ludzi na kartach tego komiksu i także to jest oczywiście przeniesione później do serialu.
0: Tak, to jest, myślę, bardzo wspierające. Rzeczywiście to słowo, którego użyłaś, jest, wydaje mi się, bardzo trafne, dlatego, że to jest taka literatura, która też stawiała sobie trochę zadanie wspierania młodych ludzi, którzy szukają siebie, szukają tej własnej tożsamości i nadal, nawet w Wielkiej Brytanii, a już w Polsce tym bardziej, gdzie pewne sprawy mamy od dziesięcioleci niezałatwione, nawet w Wielkiej Brytanii jednak to poszukiwanie siebie, kiedy twoja tożsamość jest tożsamością nie mainstreamową, nie tą jakby heteroseksualną po prostu, jest zawsze trudniejsze. Nawet jeżeli jakby już jesteśmy gdzieś tam dalej na tym, jeżeli chodzi o akceptację dla społeczności LGBT. I tutaj ta historia wypełniona właśnie dobrem, ciepłym wsparciem, w ten sposób działała po prostu na młodych ludzi. Była dla nich dobrym, ciepłym wsparciem i kocykiem, czymś takim przyjemnym. To jest też charakterystyczne, myślę, dla tego momentu w kulturze, w którym się znajdujemy, że dużo tutaj jest takiej terapeutyczno-psychologicznej jakby warstwy, która również jest przedstawiona w sposób dosyć prosty, ale ona też jest sproblematyzowana. Na przykład w ostatnim tomie Nick do Charlie'ego mówi, że przestań do mnie mówić jak tym takim psycho-bełkotem, tak? Jakby już nasłuchałeś się tego swojego terapeuty, a teraz do mnie w ten sposób mówisz. Więc to jest sproblematyzowane, ale nadal w czasach, w których mamy bardzo często do czynienia z różnego rodzaju kryzysami psychicznymi, nie tylko wśród młodych ludzi, no ale wśród młodych ludzi zwłaszcza, tutaj jakby taka normalizacja i leczenia psychiatrycznego i terapii i właśnie tego, żeby gdzieś szukać tej wiedzy na temat tego, co się z nami dzieje, jest też, ma też jakby dodatkowy walor edukacyjny. Więc jakoś w cudowny sposób tej Alice Osman się udało połączyć dydaktykę, jest sporo takich dydaktycznych treści, no ale najwyraźniej udało jej się to zrobić w taki sposób, że była to historia pociągająca, poruszająca, trafiająca jakby w różne czułe struny współczesnych młodych ludzi.
1: To jest taka historia, którą chce się mieć blisko, niekoniecznie będąc grupą wiekową, do której jest kierowana. Heartstopper, szósty tom ukazał się w twoim tłumaczeniu oczywiście kilka tygodni temu i to już jest finał. No i też finał tej ekranowej wersji, ponieważ zwieńczący tę historię na ekranie film Heartstopper Forever też

0: też niedawno miał premierę i myślę, że to się pięknie splata. Ale Natalia, no muszę cię też zapytać, wiedząc o twojej pasji równoległej, czyli o twoim właśnie badawczej także i twórczej, jeśli chodzi o kulinaria i to takie właśnie kulturoznawcze podejście do tego. Czy ja dobrze pamiętam, że nad czymś pracujesz teraz?
1: Ja wiecznie nad czymś pracuję. Są dwie rzeczy, myślę, o których bym chciała powiedzieć, bo jedna się ukaże w przyszłym roku i mam ogromną z tego radość, bo dostałam zlecenie marzeń, żeby napisać na rynek amerykański książkę o historii pączków. I to jest książka, która się ukaże...
0: Aż ci zabłyszczało w brzuchu,
1: no właśnie. Przed Fat Tuesday, jak wiemy w Stanach Zjednoczonych i w ogóle w dużej części świata, we wtorek się je słodycze, a nie w czwartek. We wtorek jest tłusty czwartek. Więc w przyszłym roku w Stanach ukaże się The Pocket History of Pączki, czyli taka nieduża książeczka o historii tego naszego specjału, co mnie bardzo cieszy, bo ja też od lat zajmuję się pisaniem o kuchni polskiej po angielsku i jakby ta misja trochę opowiadania o polskiej historii, o polskiej kulturze poprzez te wątki kulinarne właśnie ludziom z zagranicy jest dla mnie ważna i jest mi bliska, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest rzecz, która już niedługo, pracujemy. Anthony Bourdain, jak wiesz, niedługo premiera filmu. I mniej więcej gdzieś tam w okolicach premiery filmu ukaże się też książka w tłumaczeniu moim i Pawła Bravo, która zbiera różne teksty Bourdaina, takie zagubione i odnalezione i dodatkowe, różne takie szkice, różne prasowe teksty, między innymi ten taki tekst Don't Eat Before Reading This, który rozpoczął jego w ogóle karierę pisarską w latach 90. Ukazał się w New Yorkerze i to był ten moment, który go wypromował na świecie. Także tak, także to była duża radość i duża przyjemność obcować z tą postacią, która myślę, że dla wielu z nas jest wciąż kultowa.
0: Natalia Mentra-Kruda, bardzo ci dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja jeszcze sięgam po ścieżkę dźwiękową filmu Heartstopper Forever. To będzie Sufjan Stevens, który na tych ścieżkach dźwiękowych serialu pojawiał się wielokrotnie, ale ta piosenka pojawia się w filmie.

0: Dodam, że bardzo wdzięcznie przeniesione zostały na ekran różne, bardzo charakterystyczne, graficzne elementy z komiksu Alice Osman. Serię i komiksową, i tę ekranową polecam. Tu Trójka, audycja Wszystko Wszędzie Teraz.
1: Hello, my name is Tilda Swinton and I'm extremely happy to say that my exhibition ongoing is coming to Warsaw starting in September. With my collaborators, Apachat Bongwir at Cetical, Jim Jarmusch, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Olivier Sayar, Tim Walker, and of course, my Derek Jarman. I look forward to you coming and seeing how simple it is to make work with your friends. Next stop, Warsaw in September.
0: Przyjdźcie i zobaczcie, jak łatwo jest zrobić coś z przyjaciółmi. Tak mówi Tilda Swinton, zapraszając na wystawę Tilda Swinton Ongoing, która przywędruje do Warszawy we wrześniu. To jest wystawa, która celebruje twórcze przyjaźnie Tildy Swinton. To jest nić przewodnia tej wystawy. Ja miałam okazję Ongoing zobaczyć w Amsterdamie, w iFilm Museum w styczniu tego roku i kilka godzin, muszę Państwu się przyznać, spędziłam na tej wystawie. I wciąż nienasycona wyszłam, no bo chyba już zamykali muzeum. Zaczyna się od tej najważniejszej, chyba tej pierwszej, bardzo owocnej, no i brutalnie przerwanej przyjaźni, od współpracy z Derekiem Jarmanem, jej Jarmanem, tak ona mówi w tym zaproszeniu. No ale każde z przyjaciół przygotowało coś specjalnie na wystawę. Na przykład Joanna Hogg, przyjaciółka jeszcze ze szkoły, z dzieciństwa, reżyserka, zrobiła instalację dźwiękową. Tam są opowieści Tildy Swinton, ale w przestrzeni odtworzonej niewielkiego mieszkania, w którym Tilda Swinton mieszkała w Londynie w latach 80. Jarman, Joanna Hogg, Almodóvar, Jarmusch, Guadagnino i inni. Z pewnością będziemy wracać do tematu wystawy Tilda Swinton Ongoing, która po Amsterdamie, po Atenach od września będzie do zobaczenia w Warszawie, a będzie ją można oglądać do stycznia 2027 roku. To jest ogłoszenie z tego tygodnia, więc jeszcze wciąż bardzo, bardzo świeże. A to Charlie XCX, Kamera. Teledysku jest bardzo filmowo i jest tam gwiazda kina. Vincent Cassel w roli.

0: Grzegorz Fortuna, dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Oktopus po raz 9 w tym roku, między 11 a 16 sierpnia. Świeżo ogłoszony program, ale zacznijmy od przypomnienia idei festiwalu. Ja mam dwa skojarzenia. Kino gatunkowe, kino kultowe.
1: To prawda, to Oktopus to przede wszystkim właśnie festiwal w całości poświęcony kinu gatunkowemu i szeroko pojętemu kinu kultowemu. Oktopus wyrasta z takiego przekonania, że w Polsce jest bardzo wiele dobrych festiwali i cenionych festiwali poświęconych czy to kinu polskiemu, czy kinu dokumentalnemu, czy kinu arthouse'owemu, czy społecznie zaangażowanemu. No, natomiast zawsze brakowało nam w Polsce takich festiwali jak właśnie South by Southwest, czy jak festiwal w Sitges w Hiszpanii, czyli festiwali, które skupione by były na kinie gatunkowym, zarówno współczesnym, nowym, jak i na autorach czy twórcach tego kina, którzy je tworzyli przed dekadami. I to jest w dużej mierze idea Oktopusa, żeby z jednej strony właśnie wyłuskiwać najciekawsze filmy gatunkowe współczesne w ramach takich sekcji jak oczywiście konkurs główny, czy jak sekcja Midnight Movies, ale też, żeby przypominać twórców kina gatunkowego sprzed dekad, którzy w jakimś sensie zapisali się w historii właśnie czy to horroru, czy kina akcji, czy fantastyki. Natomiast ze względu na to, że nie tworzyli filmów często docenianych festiwalowo, no to też nie są traktowani na równi z klasykami kina autorskiego, a naszym zdaniem niesłusznie. Natomiast drugi element tej tożsamości festiwalu to jest to, że my się bardzo chełpimy tym, że nigdy nie byliśmy festiwalem w żadnym stopniu online. Nawet w pandemii nie mieliśmy pokazów online'owych i dla nas bardzo ważna jest ta wspólnota kinowego doświadczenia, którą często staramy się podkręcać przy pomocy seansów specjalnych, czyli pokazów w niezwykłych miejscach, które bardzo często korespondują z tematyką filmów, które pokazujemy.
0: Jesteśmy dzień po ogłoszeniu programu. To jest bardzo świeże wszystko jeszcze, ale ja już sobie to przejrzałam i jest tyle tytułów, które sobie wynotowałam. Nie o wszystkich zdążymy powiedzieć. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli na pewno o filmie otwarcia i filmie zamknięcia, bo z jednej strony mamy film amerykański ze znakomitą obsadą, a z drugiej strony mamy równie znakomitą obsadę w filmie koreańskim.
1: To prawda, jeśli chodzi o Camp Miasma, czyli nasz film otwarcia, to jest film, który mieliśmy okazję widzieć na festiwalu w Cannes, gdzie ten film zresztą zrobił furorę i wywołał bardzo pozytywne reakcje. I nie ukrywam, że jako miłośnicy kina kasetowego z miejsca się w tym filmie zakochaliśmy, dlatego że Camp Miasma to jest film Jane Schoenbrunn, osoby odpowiedzialnej m.in. za I Saw the TV Glow. I Jane Schoenbrunn ma bardzo ciekawe podejście do gatunkowej materii. To znaczy Camp Miasma pozornie jest slasherem, czyli pod gatunkiem horroru, ale tak naprawdę to nie jest do końca film, który ma widza przestraszyć czy przerazić, tylko bardziej opowiedzieć o mechanizmach popkultury i w pewnym sensie o zakorzenieniu seksualności w popkulturze. Jest to film w tym sensie bardzo postmodernistyczny i poniekąd wymagający od widza znajomości różnych takich kodów związanych właśnie z kinem gatunkowym, szczególnie lat 80. i początku lat 90., ale jednocześnie to nie jest horror, który ma nas przestraszyć, tylko właśnie bardziej opowieść o tym, co popkultura robi nam z mózgiem w taki całkiem pozytywny sposób i jak wpływa na to, jak postrzegamy świat i relacje międzyludzkie. Jednocześnie jest to nakręcone w absolutnie szalony sposób, bo Jane Schoenbrunn z jednej strony tutaj udaje, że kręci remake filmu Camp Miasma z lat 80. Główną bohaterką jest reżyserka, która ma nakręcić remake serii slasherów z lat 80. i jedzie poznać gwiazdę, która grała w tych slasherach główne role. Natomiast jest to oczywiście seria, która inspirowana jest takimi filmami jak Piątek 13 czy Uśpiony obóz, natomiast jest całkowicie fikcyjna i cały ten ta marka popkulturowa została stworzona w 100% na potrzeby tego filmu. Ja wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale myślę, że widzowie to złapią bardzo szybko, szczególnie właśnie widzowie, którzy dorastali w latach 80. czy na początku lat 90. załapią, myślę, te nawiązania i to, jak ten film jest skonstruowany już podczas pierwszego kwadransa, gdzie widz poznaje tak naprawdę te historie i te markę i poznaje główną bohaterkę, która ma ją wskrzesić, co też wskrzesić jest w kontekście tego filmu wieloznaczne.
0: No to jest dużo, tak, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, to jest dużo wieloznaczności, ja tylko bym dodała, że rzeczywiście, mówiłam o tej obsadzie, to tutaj warto wymienić, bo tę reżyserkę młodą gra Hannah Einbinder, komiczka, którą mogliśmy, chociaż także znakomita

0: Dramatyczna. Ona zyskała popularność dzięki serialowi Hacks, już zakończonemu, bardzo serdecznie polecam. No ale tę gwiazdę, do której ona się udaje, tę gwiazdę oryginalnych filmów, gra Gillian Anderson. I no to już jest nazwisko, które niesie za sobą pewien ciężar.
1: To prawda i co więcej, myśmy mieli też po seansie, myślę, że widzowie będą mieli podobnie takie przemyślenie, że nikt inny by tej roli nie mógł zagrać. Mm. To znaczy nikt inny w tej roli w taki sposób nie łączyłby tego świata realnego z filmowym, gdzie jakby to, kim ta aktorka jest i jaka legenda za nią idzie, tak bardzo wpływa na odbiór filmu.
0: Chciałabym jeszcze wrócić do filmu Zamknięcia. To też jest film kaneński. To jest film Na Hong-jina, Witajcie w Hope.
1: To jest film reżysera, który nakręcił taki bardzo doceniany horror Lament. I w tym przypadku on stworzył prawie 3-godzinne widowisko, będące najdroższym filmem w historii kina koreańskiego, opowiadające o inwazji z kosmosu i walce z inwazją z kosmosu. I to jest kino niesamowite pod tym względem, że wydaje mi się, że nigdy wcześniej nie widziałem koreańskiego filmu, który byłby widowiskiem o tak wielkiej skali i który oferowałby de facto emocje nawet nieporównywalne, tylko przewyższające najdroższe hollywoodzkie filmy. Akcja jest tam nakręcona w taki sposób, że właściwie widz wychodzi spocony, bo nie ma przez te 3 godziny ani chwili wytchnienia. Jest to nakręcone w sposób naprawdę zapierający dych w piersiach i naprawdę też ciekawszy niż współczesne hollywoodzkie widowiska, bo jeśli go sobie porównamy, czy to z nie wiem, nowymi częściami Marvela, gdzie jednak głównie bohaterowie no, stoją w pomieszczeniach i rozmawiają albo walczą na green screenie, gdzie to CGI mocno widać, to tutaj to jest wszystko takie bardzo fizyczne i nawet te efekty, które zostały zrobione w 100% komputerowo, robią po prostu niesamowite wrażenie. To jest w pełnym tego słowa znaczeniu współczesne kino atrakcji, to mu niczego nie ujmuje, bo po prostu Witajcie w Hope pokazuje, jak daleko można pociągnąć i efekty specjalne, i kinowe widowisko. Oba te filmy będą też po festiwalu, gdyby ktoś się nie załapał w polskich kinach. Camp Miasmem my wprowadzamy do kin 4 września, natomiast Witajcie w Hope wchodzi chyba w listopadzie w dystrybucji Monolith Films.
0: I to jest klamra, która spina tegoroczny 9 Octopus Film Festival, ale w środku bardzo dużo rarytasów. Ja powiem hasło, animacja, a odzew na to hasło brzmi Ralph Bakshi.
1: Tak, Ralph Bakshi był chyba pierwszym moim spotkaniem z animacją dla widzów dorosłych. Pamiętam do dzisiaj, że jakoś na początku lat 2000 jego filmy leciały na TV4 i ponieważ były animowane, to moi rodzice nieopatrznie pozwolili mi obejrzeć Kota Fritza, czyli film, który no, głównym bohaterem jest co prawda uroczy kot, ale ten kot no, przyjmuje narkotyki, wdaje się w związki pozamałżeńskie i uczestniczy w strzelaninach i bardzo dużo przeklina. I ja pamiętam, że byłem dość mocno tym zszokowany, ale z drugiej strony mi się to bardzo podobało. I już jako dorosły widz nadrobiłem pozostałe filmy Bakshiego, które wydały mi się arcyciekawe zarówno pod względem technicznym, bo on korzystał w dużej mierze z techniki rotoskopowej. Jego animacja też miała bardzo ciekawą kreskę, ale też pod kątem tego kontrkulturowego ładunku, który właśnie szczególnie w Kocie Fritzu jest widoczny, bo to jest taki film, który wyrasta poniekąd z zawodu kontrkulturą i z zawodu tym, co mieli hipisi reprezentować, a jak ostatecznie ten ruch skończył w Stanach Zjednoczonych. Jest to film bardzo mocno satyryczny, bardzo mocno tak naprawdę cyniczny i gorzki, ale jako taki pewnego rodzaju pokaz tego, co się działo wtedy w Stanach Zjednoczonych, jest absolutnie fascynujący. My oczywiście pokażemy nie tylko Kota Fritza. Ralph Bakshi ma też na koncie pierwszą w historii kina ekranizację Władcy Pierścieni z 1978 roku. Ekranizację nie do końca udaną i niedokończoną, bo składającą się w 2/3 z pierwszej księgi trylogii Tolkiena i w 1/3 z połowy drugiej księgi, więc Bakshi podzielił trylogię na 2 części, co było bez sensu i tej drugiej części nigdy nie nakręcił, ale pod kątem wizualnym ten film też jest absolutnie fascynujący. Pokażemy też amerykańską muzykę pop, czyli taki hołd Bakshiego dla 70 czy 80 lat historii amerykańskiego popu, co do którego myślę, że słuchacze też bardzo będą tym zainteresowani i bardzo się cieszymy, bo udało nam się uzyskać jakby oficjalne błogosławieństwo Ralfa Bakshiego dla tego przeglądu.

0: Ralph Bakshi ciągle tworzy i ciągle jest aktywny, no i jest absolutną legendą.
1: Będziemy zmierzać do finału naszej rozmowy, ale jeszcze jedno zaproszenie na któreś z wydarzeń festiwalowych,
0: Jasne.
1: poproszę.
0: To w takim razie wydaje mi się, że postawiłbym chyba na Wiedźmina, bo bardzo się z tego cieszymy, no bo Wiedźmin jako postać oczywiście jest cały czas niesamowicie popularna, natomiast odnieśliśmy takie wrażenie, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć tę pierwszą polską ekranizację, z tego względu, że ten film naszym zdaniem ciągle się broni przede wszystkim pod kątem scenariuszowym, aktorskim i muzycznym, bo warto pamiętać, że za ścieżkę dźwiękową tam odpowiadał Grzegorz Ciechowski. I mimo, że oczywiście pod względem efektów specjalnych w żadnym stopniu nie nadąża za standardami hollywoodzkimi, to jednak to jest całkiem dobry film, który przez to, że wyszedł być może trochę za wcześnie i być może no, nie do końca odpowiadał na zapotrzebowanie ówczesne na to, żeby Wiedźmin był trochę większym widowiskiem, to został zmieszany z błotem, wydaje mi się, że w jakimś stopniu nieuczciwie. I chcemy poniekąd tego Wiedźmina troszeczkę dla współczesnej widowni odzyskać, to znaczy przypomnieć, że może niekoniecznie musimy się cieszyć tylko i wyłącznie z serialu Netflixa, no bo mamy przecież swoją własną reprezentację w tej grze.
1: Czyli Michał Żebrowski, Grażyna Wolszczak jako Yennefer, Zbigniew Zamachowski jako Jaskier,
0: Oczywiście.
1: Agata Buzek, plejada wspaniałych polskich aktorek i aktorów, no i film Marka Brodzkiego. Marek Brodzki też was odwiedzi, tak?
0: Tak jest. Marek Brodzki okazał się absolutnie przesympatycznym, przecudownym człowiekiem. Przyjął nasze zaproszenie i spotka się z widzami, żeby właśnie opowiedzieć o tym, jak to było pracować nad Wiedźminem te ćwierć wieku temu.
1: 11-16 sierpnia w Gdańsku, 9 Octopus Film Festival. Do ścieżki dźwiękowej Wiedźmina za moment sięgniemy, ale nie mogę jeszcze nie zapytać, bo szykujecie jeszcze przed festiwalem premierę w całej Polsce i to będzie film, w którym główną rolę gra Willem Dafoe.
0: To prawda, 31 lipca wprowadzamy do polskich kin film, który jest zupełnie inny niż to, co prezentujemy na Oktopusie, bo jest takim bardzo klasycznym europejskim kinem artystycznym. Tytuł to Ostatni Concierge i główną rolę w filmie gra Willem Dafoe, chyba jeden z najciekawszych obok Christophera Walkena, aktorów charakterystycznych w historii kina. I Ostatni Concierge opowiada o właśnie tytułowym concierge'u, menedżerze hotelu w Wiedniu, który musi się pogodzić z tym, że ten hotel zostaje sprzedany nowym właścicielom i że prawdopodobnie straci pracę, no ale zanim to się stanie, postanawia podjąć taką ostatnią walkę o zachowanie dziedzictwa swojej pracy. Jest to bardzo ciekawy, bardzo taki też wzruszający i ambitny film opowiadający o poniekąd starzeniu się, ale też o chęci zachowania tego, co dla nas najważniejsze i o konieczności, ale też uczeniu się znalezienia sobie nowego miejsca w życiu. Jest to zupełnie inna propozycja niż nasze propozycje oktopusowe, natomiast jeśli widzowie, słuchacze wolą właśnie takie filmy bardziej artystyczne, to myślę, że jest to ciekawa propozycja od 31 lipca w kinach.
1: Ostatni Concierge, premiera w przyszły piątek. Grzegorz Fortuna, dyrektor programowy Octopus Film Festival. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Octopus pod patronatem Trójki w tym roku, więc mogą się Państwo spodziewać jeszcze więcej informacji o festiwalu. No to chyba teraz nie mogę inaczej. Sięgamy po ścieżkę dźwiękową filmu i serialu Wiedźmin Marka Brodzkiego.
2: Nie wolno.

Wiedźmin Marka Brodzkiego i spotkanie z reżyserem na 9. Octopus Film Festival. No, trzeba wrócić do tej ścieżki dźwiękowej. To rzeczywiście bardzo udana płyta. Za tydzień w audycji Wszystko Wszędzie Teraz zastąpi mnie Ryszard Jaźwiński. Oczywiście przypominam o naszej propozycji dla Państwa na piątkowe wieczory w wakacje w lipcu i w sierpniu. Pokazujemy filmy w Ogrodzie Trójki, za tydzień Życie Czaka, 21:30. To jeszcze przypomnę, że są wejściówki katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, a po 15:00 sobotnia tonacja Trójki i Piotr Kaczkowski. My dziękujemy. Sandra Suska, Kinga Kurysia, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Objeżdża Polskę od 1928 roku.
2: Od tamtych czasów średnia prędkość, z jaką jadą kolarze, podwoiła się.
3: 83. Tour de Pologne wystartuje jak strzała 3 sierpnia, ale w wydaniu kobiecym ten wyścig odbywa się w lipcu.
2: Jego koniec zaplanowano na niedzielę i właśnie na ten dzień obu turom poświęcimy audycję Trzecia Strona Medalu. Oczywiście to nie wszystko, opowiemy także m.in. o starcie piłkarskiej PKO Ekstraklasy.
3: Zapraszamy od 17 do 19.
2: Krzysztof Łoniewski,
3: Norbert Michał,
1: Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciągnięcie.

0: Ciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
0: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj. Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
10: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
11: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofarm.
18: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
16: Na zysk?
18: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
16: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
18: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
16: W takim razie kieruj mnie na zysk.
19: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
20: Żegnamy reklamy.
21: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 25 lipca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezydent stopuje podatek od gigantów paliwowych, rząd mówi o straconych miliardach. 6 osób zatrzymanych po udaremnionym ataku na synagogę pod Paryżem. Słoneczna pogoda przyciągnęła turystów, Tatry przeżywają oblężenie. Karol Nawrocki zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, komentuje w mediach społecznościowych premier Donald Tusk i decyzję nazywa skandaliczną. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych od marca do grudnia tego roku. Decyzję argumentował przesłankami konstytucyjnymi. Zablokowanie tej ustawy może oznaczać znaczne zmniejszenie wpływów do tegorocznego budżetu, ocenia ekonomista Marek Zuber.
22: Brent dobija do 100 dolarów, czyli wracamy właściwie do tego, co było parę miesięcy temu, a to oznacza, że te zyski tych kilkudziesięciu firm, to jest około 30 firm, które byłyby brane pod uwagę z punktu widzenia tej ustawy, znowu będą relatywnie wyższe, więc można przypuszczać, że w skali całego 2026 roku mówimy tutaj o znacznie większych pieniądzach niż o tych 4 miliardach złotych.
21: Donald Tusk podkreśla, że zyski z podatku pozwoliłyby sfinansować program ceny paliwa niżej. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, napisał szef rządu. Żołnierze, funkcjonariusze służb mundurowych i warszawskich.

0: Wiacy oddawali krew w czasie pikniku mundurowo-zdrowotnego na Stadionie Narodowym. To jeden z elementów rozpoczynających się obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
1: Chorąży Robert Kowalewski, jestem głównym koordynatorem honorowego dawstwa krwi w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jest to piknik zdrowotny. Mamy bardzo dużo różnych badań. Mammobus, cytobus, dentobus. Są badania, są porady, wszystko jest za darmo. Wokół tego oczywiście najważniejszym naszym punktem jest to akcja krwiodawstwa.
2: Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał Krzysztof Stańczyk.
3: Dziś w hołdzie właśnie żołnierzom Armii Krajowej wspólnie ze wszystkimi służbami, z instytucjami oddajemy krew nie tylko dla potrzebujących, ale dla całego społeczeństwa.
4: Ewa Gruszkowska, pielęgniarka, Regionalne Centrum Warszawa. Ta pomoc drugiemu, jest pora urlopu, dawców jest mało i to jest każda kropla jest na wagę złota. Tylko pobieramy 450 ml od każdego, czy duży, czy mały. Jest dużo wypadków, na motorach jeżdżą, to krew jest potrzebna. No. Nie oszukujmy się, bardzo potrzebna. Nie ma czym tego zastąpić.
0: A jeszcze dziś wieczorem 14 tysięcy uczestników pobiegnie w 35. biegu Powstania Warszawskiego. 6 osób zostało zatrzymanych w związku z udaremnionym 2 tygodnie temu atakiem, który miał być wymierzony w synagogę pod Paryżem. Prokuratura wystąpiła o formalne postawienie podejrzanym zarzutów oraz zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztu. Prokurator ocenił, że planowany atak miał związek z islamskim ekstremizmem. 11 lipca służby odkryły, że w pojeździe zaparkowanym w centrum Sarsel znajduje się broń. Samochód był kradziony, auto było zaparkowane w pobliżu jednej z synagog. Policja ostrzega przed grą w 3 kubki. To oszustwo z wiekową tradycją. Tylko w te wakacje policja w Kołobrzegu zatrzymała 3 mężczyzn naciągających w ten sposób turystów. W tej grze nie da się wygrać, mówi Adrianna Szczerba z zachodniopomorskiej policji.
5: Schemat działania jest prosty. Wokół organizatora znajdują się podstawione osoby, które udają przypadkowych przechodniów i celowo wygrywają, aby zachęcić kolejne osoby do obstawiania pieniędzy. Gdy do gry przystępuje przypadkowy uczestnik, szanse na wygraną są w praktyce zerowe. Apelujemy o zachowanie ostrożności i nie uleganie obietnicom szybkiego zysku. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, poinformujmy o niej policję lub Straż Miejską.
0: Organizowanie gry w 3 kubki to wykroczenie. Zatrzymani w Kołobrzegu mężczyźni zostali ukarani grzywnami. Turyści tłumnie korzystają z dobrej pogody w Tatrach. Wszystkie miejsca parkingowe na weekend przy szlaku do Morskiego Oka zostały wyprzedane. Po wczorajszych opadach deszczu, a miejscami także śniegu, w górach wróciło słońce. Jutro w Zakopanem temperatura może sięgnąć nawet 27 stopni. Tatrzański Park Narodowy przypomina, by w taką pogodę pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
6: W górach też pewnie będzie ciepło, więc tutaj warto pamiętać o właściwym nawodnieniu, o kremie z filtrem, czapce z daszkiem. No więc możemy powiedzieć, że tak jak cały lipiec, no to tak będzie wyglądał właśnie ten weekend, czyli początek chłodny, a potem wręcz upalnie.
0: Powiedział Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od poniedziałku pogoda znów się pogorszy.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie dobra. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 17 trwają tak zwane zielone godziny. Warto skorzystać z nadmiaru energii elektrycznej. Niemal w całym kraju, zwłaszcza w centrum i na wschodzie, utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia ciepło i słonecznie. Na krańcach południowo-wschodnich możliwy delikatny przelotny deszcz. Maksymalnie na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 29 na zachodzie.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i do 16 zapraszam na sobotnią tonację trójki. By poukładać dzisiejsze kostki domina, a będą wśród nich litery A i B i nowy utwór The Rolling Stones. Wiem, pytają państwo, jaki nowy utwór? Przecież 2 tygodnie temu wyszła płyta. Nie ma pomyłki, wyjaśnię wszystko. Więc żeby te kostki domina poukładać, muszę zacząć od premiery z końcówki wakacji 1987 roku.

Prawie równo 39 lat temu, w sierpniu 1987 roku, odtworzyliśmy stąd, z Myśliwieckiej, drugi zwiastun albumu Music for the Masses, jak się okazało, jednego z największych przebojów w pięknej historii Depeche Mode. Ta muzyka inspiruje nadal nie tylko słuchaczy, także zespoły. Francuska grupa Nouvelle Vague postanowiła poświęcić Depeche'om cały album. Ten pierwszy drobiazg odtworzony przed tygodniem wywołał lawinę korespondencji. Przypomnę fragment, bo może nie wszyscy byli Państwo obok radia.

słoneczna na powierzchni, a pod nią pełna napięcia. Bossa Nova i New Wave spotykają się tutaj niczym dwie melancholie. Tak napisano w notce o utworze. One, ten melancholie, rozpoznają się nawzajem gdzieś pomiędzy Rio de Janeiro a Londynem. Francuski zespół Nouvelle Vague z gościnnym udziałem brazylijskiej wokalistki Flavie Coelho. Cały album z przebojami Depeszów szykowany jest na październik. I w ten sposób w sobotniej tonacji trójki następna kostka domina ułożyła się sama.

Dwa lata młodszy. Przebój Depeche Mode, bo to z albumu Some Great Reward, rok 1984. A jeżeli chodzi o francuski zespół Nouvelle Vague, to chyba wtedy zapadła decyzja pomysłu na tegoroczną płytę. Czy powtórzą People are People na nowym wydawnictwie? To sprawdzimy w październiku. Na umowne po wakacjach szykuje się wiele zespołów. Oto utwór z albumu, który ukaże się za 2 miesiące.

Zespół Eels szykuje swój 16. album. Nazywać się będzie Cookie Happened. Premiera przewidziana jest na 16 października. Wczoraj ujawnione zostało kolejne nagranie z dwoma zdaniami opisu. Przy odrobinie szczęścia ma się przyjaciela, na którego zawsze można liczyć i który wie, że może liczyć na ciebie. Dla ciebie zawsze znajdę czas. Utwór nazywa się

Tonacji trójki zespół Eels, wczoraj ujawniony utwór I'm on Standby. Podsłuchaliśmy dwie październikowe premiery, teraz sprawdzimy kolejność liter alfabetu. Mam dla Państwa najnowsze nagranie zespołu Archive. Darius Killer mówi: czasami powstaje utwór, który tak mocno oddaje ducha chwili i jest tak silnie związany z tym, co się dzieje na świecie, że po prostu trzeba go opublikować natychmiast. Istnieje długa i piękna tradycja artystów wykorzystujących swoją twórczość, by zabierać głos w ważnych sprawach i przeciwstawiać się systemowym nierównościom, wojnom oraz politycznemu uciskowi. Chociaż ten utwór nie jest o polityce, tylko o człowieczeństwie i nieludzkich działaniach tyranów oraz niektórych światowych przywódców.

Mam wrażenie, że w ostatnich latach na artystów wywierana jest coraz większa presja, aby nie zabierali głosu, kontynuuje Darius Killer. Presja ze strony sponsorów, promotorów, algorytmów czy nawet własnych rządów. Uważam jednak, że niezwykle ważne jest, aby środowisko artystyczne nie dało się zastraszyć. To opowiada Darius Killer o nowym utworze grupy Archive. Sobotnia tonacja trójki. Dziś mam jeszcze trzy fantastyczne nowości i rozpieczętowaną, właśnie wydaną płytę. Ale najpierw obiecane nutki, na które sporo osób czekało na pięknym koncercie na Torwarze.

Bad Heart w uzupełnieniu koncertowych wspomnień. W sobotniej tonacji dwie najbliższe nowości zajmą nam zaledwie chwilę. Najpierw korzystam, że szuflada otwarta i proponuję nowe nutki od zespołu Dead Poets Society.

0: Dead Poet Society. Dziękujemy za te podręcznikowe 160 sekund i czekamy na resztę nowych nagrań. Teraz uchylam zupełnie inną szufladę. Proszę przez pierwszą minutę utworu wyobrazić sobie pełnię lata, ciepłe morze, delikatną bryzę, a potem z uśmiechem rozpoznać głos wokalisty.
1: Brief, brief, brief, brief.

z gościnnym udziałem Petera Gabriela, zespół Everything is Recorded. Ale zaskoczenie, przecież kolejna pełnia dopiero za tydzień. No i tak została mi w audycji tylko jedna niespodzianka. Nowe nagranie The Rolling Stones. To dodatek do najnowszej płyty Foreign Tongues.

Mick Jagger sprawił sobie piękny prezent na jutrzejsze 83. urodziny. Dodatkowy utwór do opublikowanego przed 2 tygodniami albumu. Melduję, że to koniec niespodzianek na dziś. Została mi płyta, na której premierę czekało wielu słuchaczy. Najpierw drobiazg.

The Strokes. Nowy album, 42 minuty, podzielone na 9 utworów. Ten najpiękniejszy poznaliśmy już

już w maju, ale na płycie jest więcej ścieżek wartych Państwa uszu. Do przyszłej soboty się pokłonię. Przypomnę adres STT, Polskie Radio, to pisane razem.pl i dziękuję. Dobrego tygodnia. Do usłyszenia.

0: A Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
1: No i co, Barbara, co?
0: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
16: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
17: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
18: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
19: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 25 lipca, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wracają upały, synoptycy wydali ostrzeżenia dla 12 województw. Europa walczy z ogniem, polscy strażacy ruszają do walki z pożarami w Hiszpanii. Za nami drugi etap Tour de Pologne kobiet, kolarki dotarły do Lubartowa, jest tam nasz wysłannik. Są ostrzeżenia przed upałem dla 12 województw. Alerty pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaczną obowiązywać jutro w południe.
2: Alert obowiązuje od jutra od godziny 12 do 19 w centralnej i południowej Polsce, to jest w pasie od ziemi lubuskiej, Wielkopolski przez ziemię łódzką i Mazowsze, po Śląsk i Małopolskę. Według prognoz temperatura w większości kraju wyniesie ponad 30 stopni. Jan Olencki, Polskie Radio.
9: Ocieplenie nie potrwa jednak długo. W poniedziałek temperatura znowu spadnie do 20 paru stopni. Prognozowane są burze i opady deszczu. Polscy strażacy dołączą do walki z pożarami w Hiszpanii. W ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności od 1 do 30 sierpnia służbę w Hiszpanii będzie pełniło 105 mundurowych z 7 województw. W okolicach Madrytu ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy osób. Spłonęło już ponad 25 tysięcy hektarów lasów i łąk. Pożary szaleją także we Francji. W departamencie Żyrondy ewakuowano prawie 170 tysięcy ludzi. Prewencyjnej ewakuacji wymaga kolejnych 7 gmin, bo ogień zbliża się do Bordeaux. Wśród ewakuowanych byli również holenderscy turyści, którzy opowiadali o ucieczce przed żywiołem. Oczywiście zauważyliśmy ogień, widziałem kłęby dymu, ale nie sądziliśmy, że będziemy ewakuowani, bo pożar wciąż wydawał się dość daleko. Wszystko zostało na kempingu. Moja przyczepa, mój rower.

0: wszystko. Wzięłam tylko najpotrzebniejsze rzeczy, kołdrę do spania i przybory higieniczne. Nic więcej. Mer Bordeaux Thomas Cazeneuve poinformował, że ewakuacja w tym mieście nie jest obecnie planowana. Wiele osób wykazuje zainteresowanie inicjatywą Rozwój Plus, powiedział Mateusz Morawiecki. Były premier podkreślił, że przynajmniej do wtorku on i osoby skupione wokół jego stowarzyszenia pozostają członkami Prawa i Sprawiedliwości.
1: Do nas rzeczywiście są różne telefony ludzi, którzy sympatyzują z nami, ale czują się trochę zastraszeni. Nie ma żadnych planów ani dotyczących klubu, ani dotyczących partii. Jesteśmy przecież jeszcze członkami partii, przynajmniej do wtorku.
0: We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków z PiS-u, ponieważ nie złożyli lojalek wymaganych przez kierownictwo. To łącznie 37 posłów należących do partii, 3 posłów spoza ugrupowania, 1 senator PiS-u i 3 eurodeputowanych tej partii. Resort Obrony zakłada, że do 15 sierpnia część z 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, których przysłanie obiecał Donald Trump, będzie już w Polsce. Te informacje przekazał wiceszef resortu Cezary Tomczyk. Docelowo rząd chce, by w Polsce powstała stała baza amerykańskich żołnierzy. Prace trwają, podkreślił Tomczyk.
2: Jeżeli to nastąpi, a wierzę głęboko, że tak będzie, to ten proces, pamiętajmy, będzie rozłożony na wiele lat. To budowanie tej obecności amerykańskiej właśnie tyle potrwa. Dzisiaj to są techniczne, robocze rozmowy między Pentagonem a Ministerstwem Obrony Narodowej.
0: W tej sprawie powstały 2 zespoły robocze po stronie polskiej i amerykańskiej. Za nami drugi etap wyścigu Tour de Pologne Kobiet. Odcinek miał 117 km i prowadził z Włodawy do Lubartowa. Na mecie jest Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Darku?
3: Dzień dobry,
0: pytanie.
3: Witam ponownie. Tak, już
0: no, kto
3: po
0: wygrał?
3: Wszystkim,
0: po
3: że
0: wszystkim.
3: Tak powiem. Tak, wygrała Lorena Wiebes, ta co wczoraj, więc nie ma na nią mocnych, ale trudno się dziwić, bo Holenderka niezwykła przegrywać finiszów sprinterskich z grupy i faktycznie trasa dziś płaska jak stół. Były ucieczki, były próby oderwania się od peletonu, ale drużyna Team SD Works Pro Time, czyli ta, w której jeździ Wiebes, pilnowała ucieczek, nie dała nikomu odjechać na zbyt duży dystans. Tam tak naprawdę główne skrzypce grała Marta Lach, ale Marta poza dziesiątką, na 8 miejscu znów w czołówce Olga Wankiewicz, 10 Kaja Ryż, Olga Wankiewicz 9 w klasyfikacji generalnej, a wśród drużyn Mat Atom Developer Wrocław na miejscu 2, na 4 reprezentacja polska, więc Polki bardzo fajnie jadą, bardzo widoczne.
0: I bardzo się z tego cieszymy. Dariusz Urbanowicz, dziękuję Ci za relację. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia będzie ciepło i słonecznie. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich możliwy delikatny przelotny deszcz. Maksymalnie na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 29 na zachodzie.
5: Autopromocja.
6: Miałem zabrać ciemne rzekę.
5: Ten wzruszający utwór to tylko przedsmak tego, co znalazło się na płycie Łączy Nas. Błażej Król opowiada tam w 12 utworach na swój sposób o powstańczym lecie 1944 roku. W niedzielę wysłuchamy tego albumu w wersji koncertowej.
6: Parku nie ma, mnie też prawie.
5: Błażej Król, Łączy Nas, w Parku Wolności i w Trójce. Radiowa premiera tego występu na antenie w niedzielę od godziny 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska. Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
9: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.

0: Czy nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
2: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Habemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: Prawie 9 minut po 16 jest.
11: Audycja międzynarodowa.
10: Agnieszka Lichnerowicz, bardzo serdecznie zapraszam Państwa na dzisiejszą audycję międzynarodową, którą wydaje Paweł Turski, a realizuje Olga Szućko, a w której między innymi podsumujemy efekty czy konsekwencje jednego z największych kryzysów wewnętrznych w Ukrainie podczas tej tak zwanej dużej wojny, no i wpływ roszad na tych najwyższych wojennych stanowiskach na strategię Kijowa ataków na Rosję. Powiemy też o Trumpie, który znów wraca do wojny handlowej ze światem, a tamtejsza imigracyjna policja wywołuje kolejne napięcia społeczne, zabijając ludzi, których wcale nie szukała. Powiemy też o nowym fenomenie politycznym i rosnącym w siłę ruchu społecznym w Indiach, czyli o karaluchach, które to odniosły dziś potężne zwycięstwo. Pytanie, czy to koniec tych protestów. Na początek jednak mały sukces, Le Petit Succès, który to jest utwór francuskiego muzyka Oliviera Lubow, w którym też, który realizuje z Barbarą Carlotti w 2008 roku i to jest piosenka o tym, jak mały sukces zmienia człowieka, daje euforię, potem szybko przemija i w związku z tym jest to opowieść czy refleksja o kruchości sukcesu i powodzenia.

0: Audycję międzynarodową zaczniemy jednak od południa Europy, gdzie strażacy walczą z pożarami we Francji i w Hiszpanii. W wyniku nakazów ewakuacji prawie 270 tysięcy osób już musiało opuścić swoje domy. I oczywiście Europa Południowa zmaga się z pożarami lasów co roku, ale w tym tych pożarów jest dużo więcej już lasów spłonęło, jak wynika z systemu informacyjnego europejskiego. No i oczywiście przyczynia się do tego kryzys klimatyczny, bo rosną temperatury, ziemia jest bardziej sucha i w rzekach jest mniej wody. Organizacja World Weather Attribution podkreśla też oczywiście czerwcowe fale upałów, tak zwane kopuły ciepła, które nawiedziły Europę, no i były praktycznie niemożliwe bez wywołanego przez człowieka kryzysu klimatycznego. W audycji międzynarodowej krótka wypowiedź teraz mera Leszka Pferre, Filipa de Gonville.
1: To rzeczywiście jest najgorszy możliwy scenariusz, taki, którego najbardziej się obawiałem i który spędzał mi sen z powiek przez ostatnią dekadę. Od półtora miesiąca zmagamy się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, ani kropli deszczu, temperatury znacznie powyżej normy. Teraz niestety mamy do czynienia z potężnym, bezprecedensowym pożarem. To sytuacja niespotykana, ani my, ani strażacy nigdy wcześniej takiego czegoś nie widzieliśmy.
0: Europa, przypomnę, jest najszybciej nagrzewającym się kontynentem na świecie. A teraz czas na kolejny przykład tego, jak ukraińskie społeczeństwo jest silne i jak tą swoją siłę, tej swojej siły potrafi użyć. Dlatego, że audycję międzynarodową teraz poświęcimy kilka minut w niej analizie jednego z najpoważniejszych kryzysów wewnętrznych właśnie u naszego sąsiada podczas tej tak zwanej dużej wojny. I to był największy kryzys i wybuchł, gdy prezydent Zełenski ogłosił zmiany w rządzie, łącznie z dymisją premier Swyrydenko, ale tym, co wywołało te protesty społeczne, była dymisja popularnego ministra obrony Michała Fedorowa. Fedorow jest właśnie twarzą, symbolem technologicznej, dronowej rewolucji Ukrainy i dla wielu Ukraińców źródłem nadziei w ostatnich miesiącach, dlatego że w ostatnich miesiącach jest więcej z perspektywy Ukrainy dobrych doniesień, jeżeli chodzi o uderzenia na Rosję. No i Fedorow był w sporze z generałem Aleksandrem Syrskim, głównodowodzącym armią, na temat tego, jak tę wojnę prowadzić. Fedorow chciał stawiać bardziej na nowe technologie. Syrski, doświadczony żołnierz, podkreślał, że jak najbardziej piechota ma ciągle znaczenie. No i zdaniem obserwatorów Fedorow naraził się też, walcząc o większą transparentność, innymi słowy, ze schematami korupcyjnymi. No i prezydent początkowo stanął po stronie Syrskiego, zwolnił Fedorowa, ale pod presją społeczną potem zwolnił też Syrskiego. Tutaj w studiu przy Myśliwieckiej jest Maria Zolkina, politolożka, ekspertka Ukraińskiej Fundacji Demokratycznych Inicjatyw. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Mieszko.
0: Z pani perspektywy, jakie są kluczowe wnioski z tego całego kryzysu i czy to jest koniec? Pytam w tym kontekście, że jeden postulat ludzi na ulicy został spełniony, czyli dymisja Syrskiego, natomiast były już minister Fedorow na razie nie odzyskał stanowiska.
2: Moim zdaniem jesteśmy już po takiej najbardziej gwałtownej fazie tego kryzysu, ale ogólnie on nie jest jeszcze zakończony, bo przyczyna tego kryzysu była nie tylko i nie wyłącznie w sporze pomiędzy Fedorowem a Syrskim, a w tym, że prezydent Zełenski tak samo był zainteresowany w tym, żeby minister Fedorow jakby zostawił to stanowisko.
0: Bo rósł w siłę, był coraz popularniejszy.
2: Było po prostu, jest jakieś personalne, polityczne podejście u prezydenta Zełenskiego, że nie może żaden inny polityk w kraju w czasy wojny przyciągać na siebie dużo jakiejś uwagi społeczności, a z nowym stanowiskiem ministra obrony, które Fedorow odzyskał tylko 6 miesięcy temu, on jak najbardziej pracował nad tym. I to jest logicznie, bo wszystko, co Ukraina zaczęła na przykład niszczyć rosyjską logistykę teraz na terenach okupowanych, to jest wyłącznie dzięki takiemu nowemu podejściu, że musimy wyrabiać

0: jakby te drony produkować, musimy normalnie to zaplanować i wykorzystać przeciwko Rosji. To jest nowe podejście cyfryzowane, technologiczne. Ale moim zdaniem kryzys nie jest zakończony jeszcze z tego powodu, tak samo, że minister Fedorow nie odzyska tego stanowiska z powrotem. Moim zdaniem to też jest taki brak miejsca dla kompromisu zaraz, bo pozycja i podejście samego ministra jest tylko i wyłącznie to stanowisko ministra obrony, ale prezydent Zelenski już poszedł na ustępstwa.
1: Bardzo pryncypialny i bezkompromisowy.
0: Na ustępstwo
1: jest,
0: już tak. Zrobił prezydent Fedorow. Zelenski ustępstwo. Nie spodziewał się takiej reakcji ulicy, nie spodziewał się reakcji społeczeństwa i zdecydował na dymisję Syrskiego, głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy i nie może po prostu pokazać z siebie jako
1: słabości okazać.
0: Słabym politykiem pokazać, jeżeli wrócę po prostu Fedorowa. Dlatego Zelenski szuka możliwości zostawić Fedorowa w systemu politycznym, częścią drużyny Zelenskiego, ale w tym samym czasie widzimy, że jest inspirowany takim wsparciem publicznym Fedorow też przez polityczne przyczyny, po prostu nie chce iść na jakieś ustępstwa. I moim zdaniem ten kryzys zakończony nie jest, chociaż jak najbardziej po takim głównej fazie już jesteśmy.
1: No i są nowi politycy, czy nowi zarządzający tymi kluczowymi punktami w administracji ukraińskiej z perspektywy wojny, czyli jest nowy głównodowodzący generał Michajło Drapaty i pełniący obowiązki ministra obrony generał Jewchini Chmara. Obaj bohaterowie wojenni. Wydaje się, że rzeczywiście w ramach kompromisu i by nie narażać się społeczeństwu, Zełenski wybrał ludzi cieszących się poparciem, mających zasługi podczas tej wojny, wiarygodność. Czy oni zmienią strategię prowadzenia wojny, czy oni mogą kontynuować bez Fedorowa tę strategię?
0: Oni mogą kontynuować bez Fedorowa, bo Fedorow nie ze wszystkim, co on robił w Ministerstwie Obrony, siły zbrojne zgadzali się i nie zawsze Fedorow miał rację, bo musimy też pamiętać, że on próbował adwokatować jakby coś nowego, jakiejś modernizacji w armii, transparentności w systemie, jak kupujemy, jak produkujemy, ale w tym samym czasie on nie jest specjalistem na temat walki. I dlatego musi być porozumienie pomiędzy sztabem generalnym i głównodowodzącym z jednej strony i ministrem obrony, który wykonuje i produkuje, zamawia, opłaca to, co trzeba armii. I tam już nie może decydować minister obrony. On cywilną osobą w ogóle w Ukrainie musi być. I to jest problem teraz z Chmarą, bo jakby nie jest cywilną osobą. Nawet w czasy wojny Ukraina próbuje się dotrzymać standardów NATO i musi dotrzymać to zgodnie z naszą konstytucją, że jakby musi być cywilna kontrola za armią, nawet w czasy wojny. Ale z innej strony generał Drapaty jest absolutnie perfekcyjnym wyborem zaraz. Nie tylko dlatego, że prezydent Zelenski chciał zadowolnić ulicę tych, którzy protestują, a dlatego, że jest to generał absolutnie nowej generacji, który całą swoją karierę zbudował, zaczął od czasów tam w 2008 roku, tam pierwsza moim zdaniem była najmniejsza jego tam jakaś pozycja w wojsku, ale potem główne doświadczenie zdobywał od 2014 roku, od realnej praktycznej walki na Donbasie, jest bohaterem, był znany w Ukrainie po tym, jakie decyzje podejmował na froncie w obwodzie luhanskim i donieckim w 2014 roku w Mariupolu i na granicy pomiędzy Rosją a Ukrainą. I budował taką logiczną karierę, ma bardzo wysoki poziom zaufania w wojsku. To jest bardzo ważne w tym momencie kryzysu, że w wojsku ta decyzja była przyjęta, akceptowana jako fajny wybór i myślę, że on ma dobrze takie warunki startowe i w wojsku, i politycznie to, co też ma znaczenie zaraz.
1: Tu jest wiele wątków, ale tak może już bardzo krótko zamykając ten temat. Co ten kryzys i też jak Zełenski nim zarządził, mówi o stanie, powiedziałbym, demokracji ukraińskiej? Bo były obawy, że Zełenski centralizuje władzę o tym się dużo mówiło. A nagle się okazało, że się ugiął pod wcale nie tak wielkim protestem. Fedorow stawia mu dosyć otwarcie warunki, tak jakby jednak wcale nie był taki silny.
0: Główny wniosek, że reakcja społeczeństwa

0: eskalacji, szukania zamrożenia konfliktu. Nie. Są jakby dwa scenariusze podstawowe. Jeden scenariusz to jest możliwie szybka eskalacja albo eskalacja w najbliższych miesiącach. Mówi się głównie o dwóch elementach tych działań. Po pierwsze o mobilizacji. Już prawie niemal powszechne jest przekonanie w Rosji, że będzie mobilizacja ogłoszona tuż po tak zwanych wyborach parlamentarnych, które odbywają się 18-20 września. Kilkuset tysięcy ludzi przymusowo wcielonych do armii, podobnie jak to miało miejsce jesienią 2022 roku. Chociaż jest to potężna operacja logistyczna i potężny wysiłek i też nie ma do końca pewności, że to będzie siła wystarczająca dla skutecznego przełamania frontu, choć niewątpliwie pogorszy sytuację Ukrainy. Drugi element to jest eskalacja horyzontalna, czyli poszerzenie strefy konfliktu poprzez zwiększenie tak zwanej wojny hybrydowej wobec Europy, zwłaszcza wschodniej flanki NATO, przede wszystkim państw bałtyckich, Polski i Finlandii. Mnożenie prowokacji, incydentów być może również zbrojnych, naruszeń przestrzeni powietrznej, a przelotów dronów i rozmaitych działań poniżej progu otwartego konfliktu. Jest tylko pytanie, czy tak by ten próg właśnie zostanie przekroczony i czy na przykład zostaną przeprowadzone, czym Rosjanie straszyli, nawet Putin otwarcie, ataki rakietowe na cele wewnątrz państw NATO. To byłoby już bardzo ryzykowne. Osobiście uważam, że to się nie wydarzy dopóki Rosjanie nie będą przekonani, że kryzys wewnątrz NATO jest na tyle poważny, że nie ma pewności, że nastąpi odpowiedź na tego typu agresywne działania. Ale jest też teoria, która mówi, że Rosjanie przede wszystkim poczekają jeszcze na zimę, bo to, co robią Rosjanie w tym momencie, to jest maksymalizacja kosztów Ukrainy, nie tylko ludzkich, ale też przede wszystkim w infrastrukturze energetycznej, krytycznej. Rosjanie niestety nauczyli się celować pewne bardzo wrażliwe elementy tego systemu, węzłowe, i sytuacja w tym względzie się bardzo pogarsza na Ukrainie i ta kolejna zima jest naprawdę problematyczna. Ukraina się tego obawia, a Rosja ma w tym nadzieję, że to właśnie będzie kolejna zima z już wielu zim, na których mieli nadzieję Rosjanie, która tym razem rzeczywiście spowoduje, że Ukraińcy zdecydują się iść drogą ustępstw i przystąpią do rokowań, tak naprawdę negocjując warunki kapitulacji wobec Rosji.
1: A cały podcast Po prostu Wschód dostępny jest na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na YouTube. W studiu Trójki jest już gość kolejny, doktor habilitowany Tomasz Makarewicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i też z Grupy Eksperckiej Dobrobyt na Pokolenia. Dzień dobry.
2: Szanowni Państwo, pani redaktor, dzień dobry.
1: Zanim przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, czyli wojny handlowej ze światem Donalda Trumpa, to korzystając z tego, że śledzi pan też debatę, pytałam już wcześniej Marię Zolkinę, jak odczytywać wizytę w Kijowie i taką samokrytykę influencerki, czyli takiej gwiazdy internetowej ruchu MAGA Donalda Trumpa w Kijowie. Wyzywała Ukrainę od nazistów, a teraz opowiada o tym, jak Rosja bombarduje Ukrainę. O czym to jest?
2: Zgadzam się z przedmówczynią, że to jest w dużej mierze sukces ukraińskiej dyplomacji i próby nawiązania takich poziomych relacji spoza tej tradycyjnej dyplomacji. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym dodać może ten kontekst amerykański. To znaczy rzeczywiście jest tak, że ruch MAGA trochę się ocieplił w stosunku do Ukrainy i też sam Trump się ocieplił w stosunku do Ukrainy w ostatnim roku. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, z jednej strony jest tak, że kiedy było to słynne spotkanie na Alasce, tak, wydawało się Trumpowi...
1: Z Putinem,
2: tak. To był przykład na to, że całemu temu ruchu MAGA wydawało się, że będą mogli zrobić jakiś taki deal z Putinem. Tak, że oni po prostu potrafią zrobić jakiś taki rozsądny dialog z Putinem i jakoś się ułożyć w sprawie Ukrainy i wrócić do, nie wiem, do handlu surowcami i tak dalej. I ewidentnie jest tak, że to było takie zderzenie ze ścianą, bo okazało się, że to, czego domaga się Putin, to są rzeczy nie do zaakceptowania dla Ukrainy, a z drugiej strony Putin nie chce się cofnąć o krok w swoich żądaniach. A z drugiej strony ewidentnie jest tak, że to, czego on żąda, to nie jest coś, co może tak łatwo sobie wygrać na polu bitwy, na przykład całość Donbasu, co zajmie mu jeszcze lata, jeśli w ogóle. A po drugiej stronie jest tak, że no, Ukraińcy przeprowadzili kilka tych takich spektakularnych akcji. W ostatnich tygodniach widzimy na przykład

te przepiękne, latające rosyjskie rafinerie. I wydaje mi się, że zwłaszcza Trump jest taką osobą, która lubi zwycięzców, więc to jest to, o czym wszyscy mówią. Ale tutaj jest jeszcze taki aspekt, na który mało kto zwraca uwagę. To znaczy, owszem, my zawsze patrzymy się na Trumpa, myśląc o ruchu MAGA, ale Trump to powoli zaczyna przychodzić do przyszłości, co brzmi absurdalnie, bo zostało

0: będzie w stanie cokolwiek załatwić w Waszyngtonie bez zgody demokratów. Co oznacza, że jednak straci dużo takiej władzy i symbolicznej, i rzeczywistej. A potem będą kolejne wybory prezydenckie i ja myślę, że w Białym Domu są ludzie, którzy już dzisiaj myślą o tym, co będziemy robić w 2028 roku. Po pierwsze dlatego, że politycy mają to do siebie, że myślą w takich kategoriach, ale też w wypadku Stanów Zjednoczonych pamiętajmy, że te wybory są poprzedzone prawyborami. To jest olbrzymi cyrk, który jest, bardzo dużo kosztuje. Ludzie już dzisiaj muszą myśleć o tym.
1: Tacy jeśli chcą influencerzy na przykład.
0: Znaczy wątpię, żeby akurat Laura Loomer by startowała, ale jeśli...
1: Nie, ale o tym, kto, do kogo tak, teraz się zbliżyć.
0: Tak, bo już dzisiaj trzeba na przykład zacząć zbierać pieniądze na kampanię wyborczą, trzeba zacząć właśnie sobie organizować influencerów, sztaby wyborcze i tak dalej. I generalnie wszyscy tak się spodziewają, że to najprawdopodobniej będzie pojedynek między dwiema frakcjami w Partii Republikańskiej, to znaczy tą taką frakcją bardziej ideologiczną MAGA i tutaj w takim...
1: Rewolucyjną, ja ją nazywam.
0: Tak, i tutaj takim naturalnym, nazwijmy to delfinem po Trumpie jest J.D. Vance. Czy to będzie J.D. Vance, czy ktoś inny, trudno teraz powiedzieć, nie? Ale powiedzmy taki symbolicznie, że to z jednej strony będzie J.D. Vance, a po drugiej stronie mamy to bardziej tradycyjne skrzydło Partii Republikańskiej, na przykład neokonserwatystów i tego typu osoby, które kojarzymy z Republikanami jeszcze z czasów Busha. I tutaj znowuż takie nazwisko, które się wymienia i też nie wiadomo, czy on wystartuje, a jeśli wystartuje, czy mu się uda, to jest, ale krąży na giełdzie nazwisk, to jest Marco Rubio.
1: Sekretarz stanu.
0: Sekretarz stanu. I tutaj warto podkreślić, że ci ludzie, oni, ponieważ nie są w tej frakcji rewolucyjnej, oni muszą robić dobrą minę do złej gry, muszą się uśmiechać, jak Trump narzeka na Ukrainę, ale po cichu to są ludzie przyzwyczajeni jeszcze do tej zimnowojennej konstelacji.
1: Niechęci do Rosji, tak,
0: i tutaj jest właśnie niechęć do Rosji, szczególnie, że Rosja jest rzeczywiście geopolitycznym adwersarzem Stanów.
1: Profesor Tomasz Makarewicz jest Państwa gościem, a teraz czas na ten główny temat. Donald Trump wraca do wojny handlowej. W piątek, wczoraj nałożył na 60 partnerów handlowych, w tym Unię Europejską, ale też Chiny, cła od 10 do 12,5%. I oficjalnie, to formalnie, to za brak zdecydowanych działań przeciwko pracy przymusowej. I te cła zastąpiły tymczasowe cła, które z kolei były wprowadzone po tym, jak Sąd Najwyższy uznał poprzednie próby wprowadzenia stałych ceł Trumpa za nielegalne. Czyli gdyby to podsumować, to w sumie tu nic wielkiego się nie zadziało?
0: Z naszej perspektywy tak. I pani redaktor bardzo ładnie opisała tę ścieżkę przez prawniczą, tak to nazwijmy, przez którą te cła przechodziły. Bo z naszej perspektywy te cła są mniej więcej takie, jakie były. One się mieszczą w ramach tego, co Unia Europejska wynegocjowała z Trumpem jakiś czas temu. Bo to jest, zdaje się, że górna granica miała być 15%, nałożono na nas 12,5%. Warto podkreślić, że właśnie chodzi tylko i wyłącznie o tę wewnętrzną przemianę w tej części prawnej, tak? To znaczy od samego początku te cła Trumpa miały trochę dziwny status, bo pamiętajmy, że w amerykańskim systemie politycznym za nakładanie podatków, w tym na przykład ceł, odpowiada kongres. I kongres tego nigdy nie zrobił. Trump te cła nałożył sam z siebie, powołując się na taką ustawę...
1: No jakieś tam różne nadzwyczajne przepisy. I znowu to robi, bo znowu to robi bez kongresu.
0: Dokładnie. I jakby wszyscy od początku wiedzieli, że tego pierwotne uzasadnienie, tak, że to jest taki natychmiastowy, nagły wypadek i Ameryka musi się bronić przed tym, że jest wyzyskiwana, że to było trochę dziwne wyjaśnienie. I Sąd Najwyższy je unieważnił. Więc to, co po prostu obserwujemy, to jest to, że no, Trump się uparł, że chce mieć te cła. Jest jasne, że w kongresie te cła najprawdopodobniej by nie przeszły.
1: Społeczeństwo też nie jest nie sprzyja tym,
0: raczej. I powiedzmy sobie szczerze, że ja nawet nie jestem przekonany, czy cała Partia Republikańska chce tych ceł. Nie wiem, tacy ludzie jak libertarianie w stylu Rand Paula, moim zdaniem na przykład by zagłosowali przeciwko takim cłom.
1: Ale rozumiem, że oddychamy z ulgą, w tym sensie, że one są na tym poziomie, który Unia przyjęła do wiadomości. I w tym my.
0: W tym sensie tak. Natomiast moim zdaniem to, na czym my się powinniśmy skupić, to jest fakt, że w ogóle taka ścieżka przeprowadzania, wdrażania takich ceł poza kontrolą kongresu, bez żadnej zewnętrznej kontroli, ścieżką de facto nielegalną. Najpewniej to znowu będzie tak, że ta sprawa przemili się przez sądy i za pół roku ja pewnie znowu będę musiał przyjść i wyjaśniać, dlaczego...

0: Jaka jest kolejna podstawa prawna? I okaże się, że nie, znowu będzie jakaś taka dziwna historia, prawda? Ale właśnie o to chodzi, że administracja Trumpa w każdej sprawie działa tak trochę bez trybu, tak jak kiedyś ówczesny szeregowy poseł Kaczyński powiedział, tak, że on chce tak wejść na mównicę bez żadnego trybu i administracja Trumpa działa w myśl tej zasady. I to widzimy we wszystkim. Jeśli na przykład pomyśleć o tym, w jaki sposób Trump buduje tę swoją salę balową, to też jest działanie bez trybu, nikogo nie poprosił o zgodę, zburzył to wschodnie skrzydło i sobie stawia budynek, bo ma taką chęć. W polityce zagranicznej wywołał wojnę z Iranem. Dlaczego? No bo się dogadał...
1: I też bez kongresu.
0: Też bez kongresu. I tak dalej, i tak dalej. I to jest niepokojące, bo no, takie działanie po pierwsze jest chaotyczne, niedobre dla Ameryki, niedobre dla sojuszników Ameryki, w tym i dla nas, ale też pewnego dnia może po prostu coś w nas walnąć, bo Trump sobie coś wymyśli.
1: No, grozi teraz też kolejnymi cłami po tym, jak Komisja Europejska nałożyła miliard kary na Google'a za to, że nieuczciwy jest, jeżeli chodzi o konkurencję w oparciu o DSA, czyli ten niezwykle ważny dokument, akt o usługach cyfrowych. Zobaczymy, czy nałoży, bo chciałabym jeszcze jednak słowo poprosić wyjaśnienia czy komentarza, jeżeli chodzi o działalność ICE, tej niesławnej policji imigracyjnej. Nie mówimy już o tym, nie słyszymy o tym. Tymczasem no, wiele wskazuje na to, że tych aresztowań ze strony ICE jest coraz więcej, że oni wzmożyli swoje działania i że nadal robią to z taką bardzo radykalnie i często nadużyciem siły. W tym miesiącu w lipcu zabili dwóch imigrantów. Okazało się, że to nie są ci, których poszukiwali. Zastrzelili ich w samochodzie. I tutaj są różne wersje na temat tego, co dokładnie się zdarzyło. A ci, którzy strzelali, nie mieli kamer, więc nie ma zapisów, więc teraz wszyscy próbują dojść, co dokładnie tam się stało. Nie wiem, co tu jest kluczowe, żebyśmy zrozumieli.
0: Jeśli chodzi o samo ICE, to ono rzeczywiście zniknęło z radaru i na to się wzięły dwa czynniki. Po pierwsze, i to jest znowu charakterystyczne dla działania administracji Trumpa, co tydzień wybucha coś nowego, jeszcze jedna kolejna wielka rzecz i potem my jakby zapominamy o tym, co się działo wcześniej i zapominamy o tym, że wcześniej też były inne problemy i te problemy pozostają nierozwiązane. Znowuż, świetny przykład to jest wojna z Iranem, o której my na chwilę zapomnieliśmy, bo teraz Trump miał to spotkanie z dziennikarzami, prawda, i się wszyscy nabijają z tego, że nagrody...
1: No i też nas zmęczył, bo raz jest porozumienie, potem go nie ma, eskalacja, tak. Wyciszenie,
0: I tak samo jest z tym ICE. Przestaliśmy o nim mówić, głównie dlatego, że wybuchła wojna w Iranie, bo to był marzec. Gwoli Sprawiedliwości też po drodze zmieniło się przywództwo ICE, bo wcześniej szefową ICE była Christine Noem, teraz jest Markwayne Mullen. I on, Mullen, przepraszam, on wydaje się być trochę bardziej ogarnięty, jeśli chodzi o, czy może bardziej rozumie fakt, że ICE nie może robić takich medialnych rajdów, tak jak widzieliśmy na początku roku. Tak, to znaczy te takie olbrzymie ekipy jadące po całym mieście, zbierające przypadkowych ludzi, bo to po prostu źle wygląda w mediach. On robi to bardziej po cichu, także po jednym imigrancie naraz, prawda? Ale z naszej perspektywy ważne jest to, że po pierwsze właśnie te problemy nie znikają, tylko my o nich zapominamy, bo codziennie wybucha nowy problem. To jeszcze w pierwszej administracji Trumpa mówiło się, że co tydzień wybucha skandal, który dla każdej innej administracji byłby dla niej końcem. A druga sprawa to znowuż, to jest to, o czym mówiłem w wypadku CEU, że to jest takie działanie bez trybu. Bo znowuż ICE nie ma uprawnień do tego, żeby zbierać po prostu przypadkowych imigrantów. Powinien być proces sądowy, który za tym stoi, powinny być nakazy aresztowań i tak dalej. Natomiast po prostu Trump sobie wymyślił, że on chce coś takiego i ludzie pod nim robią, no bo wielki przywódca powiedział nam, kto będzie nie zgadzał się z wielkim przywódcą.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za komentarze. Doktor habilitowany Tomasz Makarewicz z Uniwersytetu Warszawskiego i grupy Dobrobyt na Pokolenia. A teraz czas, tak, profesora Makarewiczowi dziękujemy, a to dlatego, że będziemy rozmawiać o rozlewającym się po Indiach ruchu protestacyjnym młodych ludzi, który uważany jest za jedno z najważniejszych zagrożeń dla rządzącego krajem od już kilkunastu lat, 13 lat, potężnego Narendry Modiego. I ten ruch protestacyjny ma bardzo bardzo prowokującą nazwę, czyli to jest ruch karaluchów. Ta nazwa powstała w reakcji na

0: obraźliwe słowa sędziego Sądu Najwyższego, który właśnie karulachami nazwał młodych ludzi. No i na to student indyjski w Stanach Zjednoczonych właśnie założył stronę, to miała być satyra, ale zaczęło rezonować wśród milionów mieszkańców Indii. No i dziś odnieśli wielki sukces, ogłosili wielki sukces i koniec protestów, bo rząd w końcu miał spełnić ich wszystkie żądania, ale czy to się rzeczywiście skończyło? O to będziemy pytać doktora Patryka Kugla, który jest analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i mam nadzieję, że już się z nim słyszymy. Czy się słyszymy?
1: Tak jest. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy to może na początek od końca, czyli czy to już koniec, czy dymisja ministra edukacji, której się domagali i jeszcze realizacja ich kilku żądań oznacza, że młodzi ludzie są usatysfakcjonowani, a Narendra Modi może odetchnąć?
1: Tak, no jest przesilenie, więc młodzi ludzie ogłaszają sukces, a premier Modi może spać spokojnie przez najbliższy czas. Więc to jest dobre zakończenie, ale to jest wiatr w żagle tych młodych ludzi, tak? Jakby to jest, to wzmacnia ten ruch karaluchów, tą partię ludową karaluchów w dłuższej perspektywie. To daje paliwo tak samo opozycji, która ostatnio przegrała wybory regionalne i wydawało się, że jest w głębokiej defensywie. A tutaj uzyskali kilka argumentów, tak? Pokazując brutalność policji, podkreślając to ograniczanie wolności wypowiedzi, wyłączenia internetu i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym problemy pozostają, tak? Dotyczące tych młodych ludzi, to są problemy strukturalne, ogromne.
0: No właśnie, co to są za problemy? Czy one rzeczywiście dotyczą tylko tego, że system edukacyjny jest niezwykle konkurencyjny do tego stopnia, że młodzi ludzie odbierają sobie życie, do tego, że jest tam korupcja, a potem nie ma pracy dla tych, którzy skończyli studia i dla pozostałych też? Czy oni mają jeszcze szersze tak naprawdę żądania?
1: No, zaczęło się oczywiście od tego egzaminu na uczelnie medyczne na początku maja, gdzie doszło do przecieków tych arkuszy egzaminacyjnych. No i to znalazło oddzień w internecie. To ta afera się rozlała po całym kraju. W związku z tym rząd anulował wszystkie te egzaminy. A do tego egzaminu przystąpiło 2 miliony ludzi, którzy walczyli za
0: ciebie. Na 140 tysięcy miejsc.
1: Więc to szansa zwycięstwa była bardzo duża konkurencja. Dużo wysiłku i pieniędzy kosztuje przygotować się na te studia medyczne w Indiach. No ale to pokazuje tylko jedną rzecz, że system edukacji w Indiach jest niedoinwestowany, jest przestarzały, ma bardzo złą infrastrukturę i jest za mały na zagospodarowanie tej gigantycznej rzeszy młodych ludzi, bo w Indiach w ostatnich latach mamy do czynienia z boomem demograficznym, tak? Z tą właśnie dynamicznie rozwijającą się populacją. W ostatnie 25 lat ta populacja zwiększyła się o prawie 500 000, tak? To jest 700 milionów ludzi, którzy mają do 25 roku życia, tak? Ci ludzie wchodzą na rynek pracy, oni wchodzą do systemu edukacji, tak? To jest to takie pokolenie baby boom indyjskie, gdzie nagle, nie wiem, uczelnie, szkoły przygotowane na 50 osób muszą zagospodarować 150, prawda? W krótkim terminie przy ogromnych nakładach dałoby się to może jakoś poprawić, ale jakimś nadludzkim wysiłkiem. A tutaj w Indiach no, jest kraj ciągle na dorobku, niedoinwestowany. Tych szkół jest za mało, uniwersytetów jest za mało, ludzi jest za dużo, więc ta konkurencja jest gigantyczna i co powoduje, że powstają prywatne uczelnie, ta edukacja staje się coraz droższa. Ci, którzy się nie mogą załapać na te uczelnie w kraju, wyjeżdżają za granicę, więc no, a to rodzi frustrację, a jak nawet skończą te studia, to okazuje się, że nie mają pracy albo nie mają pracy w swoim zawodzie, że nie ma miejsc pracy atrakcyjnych dla nich, żeby ich aspiracje zostały spełnione. Szacuje się, że wśród młodzieży, ludzi do 25 roku życia, bezrobocie wynosi 40%, tak. A ci, co pracują, pewnie pracują w innych zawodach i poniżej swoich kwalifikacji, więc to tylko rodzi frustrację i powoduje, że problem pozostaje dalej. Tak, to zostanie dla premiera Modiego i dla tych młodych ludzi do rozwiązania wspólnie w przyszłości.
0: No właśnie, czy Modi stracił moc? Nie, że w ogóle, ale że jednak to pokazało, że już nie jest tak potężne jak wcześniej, no bo jest problem, którego szybko nie rozwiąże, a studenci też korzystając z tych nowych technologii, ale humoru, no go jakby zmusili do ustępstw.
1: No tak, to jest drugi raz, kiedy Modi wykonuje krok wstecz. On kilka lat temu ugiął się pod protestami rolników, którzy blokowali Delhi, no, wiele miesięcy

0: założyli takie miasto, okrążenie w zasadzie stolicy i tam wycofał się z reformy rolnej, która była bardzo niepopularna, a dzisiaj drugi raz zgodził się na tą dymisję ministra edukacji, na którego można zrzucić odpowiedzialność za te nieprawidłowości przy egzaminach, no i za zły stan po prostu systemu edukacji wyższej w Indiach, tak? Ale mówię, to jest gigantyczny problem, który wynika z pewnych procesów demograficznych i tutaj świat może pomóc, tak? Polska może nawet pomóc, tak? Przyjmując na przykład część tych młodych ludzi na studia w Polsce, medyczne, inżynieryjne i różne inne, tak? I Amerykanie, inni przyjmują właśnie dlatego studentów z Indii i zarabiają na tym gigantyczne pieniądze. Trochę każdy na tym problemie indyjskim korzysta. Natomiast premier Modi faktycznie, no, młodzi ludzie przestali się go bać, tak? To jest chyba jakaś ważna zmiana psychologiczna. Jego czar dalej działa, tak? Te ostatnie wyniki wyborów regionalnych pokazują, że premier Modi jest popularny ciągle w społeczeństwie, ale są grupy, które odzyskały swój głos, tak? Którzy występują nie tylko w zakresie, nie wiem, pracy i edukacji dla młodych ludzi, oni też mają postulaty polityczne, tak? Krytykujące zawłaszczanie mediów w Indiach, krytykujące ograniczenia wolności wypowiedzi, taki autorytarny zwrot w polityce indyjskiej. Więc to jest ruch, który będzie pewnie, wydaje mi się, że to jest przyszła jakaś partia polityczna, siła polityczna przynajmniej, która będzie patrzyła premierowi Modiemu na ręce i to na pewno nie jest koniec partii Karaluchów. Ona pewnie stanie się bardziej poważna, mniej satyryczna, ale niesieni tym sukcesem wrócą do tej polityki za jakiś czas, pewnie o nich znowu usłyszymy.
1: Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych opowiadał Państwu o protestach w największej demokracji na globie. Na koniec pytanie, czy na Bliskim Wschodzie pojawi się kolejne w przyszłości za kilka lat mocarstwo, mówiąc wprost, z bombą atomową, a to pytanie pojawiło się po tym, jak Stany Zjednoczone zawarły porozumienie z Arabią Saudyjską. To porozumienie ma wesprzeć rozwój cywilnego programu jądrowego Saudyjczyków, ale w związku z tym, że nie ma tam bezpieczników, które w takich umowach amerykańskich wcześniej były, no to pojawiły się pytania czy obawy, czy jednak nie tylko cywilny będzie ten program. Łączymy się teraz z profesorem Łukaszem Fyderkiem, dyrektorem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Więc nie wiem, w zasadzie najchętniej to bym przeszła od razu i zapytała, czy to jest przesada myśleć w takich kategoriach, jak zapowiedziałam ten temat. To znaczy, że tutaj stawką jest kolejne mocarstwo z bombą atomową?
2: Nie, myślę, że to nie jest przesada, ponieważ wkroczyliśmy w czas, abstrahując od konkretnego kraju, o którym mówimy, natomiast no, jesteśmy w takim momencie dziejów, w których słabną bezpieczniki kontroli nad zbrojeniami nuklearnymi. To jest zjawisko ogólnoświatowe i obserwujemy je od kilku lat. Ta umowa, która jak właściwie wszystkie umowy międzynarodowe zawierane przez Donalda Trumpa jest bardzo niedookreślona, no już obudziła bardzo dużo głosów krytycznych, bardzo dużo dzwonków alarmowych zabrzmiało, w szczególności w Kongresie Stanów Zjednoczonych, ponieważ ona rzeczywiście jest sformułowana w sposób wymarzony dla Saudyjczyków. Saudyjczycy od dawna zabiegali o umowę w takim mniej więcej kształcie, czyli w kształcie, w którym nie budują, jak nie podpisują umowy na budowę elektrowni jądrowej, tak jak chociażby Polska podpisała z jednym z koncernów amerykańskich, ale zawierają szerszą umowę międzyrządową, w której jednym z elementów jest budowa elektrowni jądrowej, ale innym bardzo ważnym elementem jest włączenie, czy też dopuszczenie do tego, żeby cykl paliwowy, cykl wzbogacania i wytwarzania, można powiedzieć, z rudy uranu, paliwa jądrowego, żeby ten cykl, a przynajmniej jego elementy, miały miejsce na ziemi saudyjskiej. I to jest
1: ale za to nie miały miejsca kontrole Międzynarodowej Agencji Atomowej. Weszłam w słowo, bo od razu chciałam dopytać, czy coś zmienia w pana percepcji tej umowy ogłoszenie przez Donalda Trumpa później, że ta umowa nie będzie ważna, jeżeli Saudyjczycy nie uznają Izraela, a jak wiemy, na razie się do tego nie garną.
2: Ja tylko odnośnie tego komentarza wcześniejszego pani redaktor.

0: redaktor doprecyzuje. To nie jest tak, że ta umowa nie zakłada kontroli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, bo zakłada to. Tyle tylko, że zakłada je w sposób mniejszy, stosunkowo niewielki, stosunkowo potencjalnie możliwy do obejścia. Żeby od mniej więcej 20 lat takie umowy, gdy Stany Zjednoczone podpisują z innymi państwami, zawsze dbały o rozszerzenie katalogu tych kontroli, o tak zwany protokół dodatkowy. I tutaj się ten protokół dodatkowy nie znalazł. Ale no jeszcze nie wiemy, jaki będzie ostateczny kształt, bo właśnie chociażby tak zasadnicza kwestia, która nie jest drobiazgiem, jest kwestią absolutnie fundamentalną, czyli to, czy Saudowie uznają istnienie państwa Izrael, czy nie. W pierwszej wersji jakby ogłoszenia o zawarciu umowy sprzed kilku dni nie było tam ani słowa na ten temat, ale zdaje się, że dzień później czy dwa dni później Donald Trump dodał ten drobny warunek. Oczywiście drobny w cudzysłowie, bo to jest zasadnicza kwestia dla polityki saudyjskiej. Jest to rzecz nietrywialna. Każdy władca saudyjski, który zdecyduje się powiedzieć, że uznaje państwo Izrael, naraża się na potencjalnie bardzo, bardzo poważne konsekwencje. Oczywiście jest to monarchia absolutna, Arabia Saudyjska nie ma swobodnie działającej opozycji, ale nawet saudyjscy monarchowie absolutni muszą liczyć się z nastrojami ulicy saudyjskiej, a te są dość jednoznacznie propalestyńskie.
1: I bardzo krótko na koniec, a Iran, bo przecież Trump zaczął wojnę, żeby powstrzymać, to tak twierdził on, program nuklearny irański, a teraz otwiera Saudyjczykom drogę. Czy to coś zmienia w tej wojnie w Iranie?
0: Tak, znaczy w optyce Trumpa i w zamyśle dyplomacji amerykańskiej to ma być sygnał dla sojuszników amerykańskich, że pomimo tego, że Iran narzuca koszty na tych sojuszników, czyli bombarduje ich teren za to, że goszczą bazy amerykańskie, to Amerykanie dają coś w zamian. I opłaca się i być sojusznikiem amerykańskim. W tej grze jest jeszcze jeden aktor, o którym nie wspomnieliśmy, więc tylko króciutko. To znaczy to, że Amerykanie podpisują tak szybko, stosunkowo szybko z Saudyjczykami tę umowę, wynika też z faktu, że Saudyjczycy w ostatnich latach dość mocno zawierali sporo umów z Chińczykami.
1: A myślałam, że jeszcze Jared
0: Kushner. Z Chińczykami. I Chińska Republika Ludowa zgłaszała gotowość budowy tych reaktorów jądrowych w Arabii Saudyjskiej. Te deklaracje padały, więc w pewnym sensie Saudyjczycy, korzystając z pewnego osłabienia Stanów Zjednoczonych, prowadzili taką politykę hedgingu, prawda? Tak lewarowali swoją pozycję wobec Amerykanów, prowadząc rozmowy z Chińczykami. No i to jest też jeden z elementów tej układanki, które sprawiają, że Amerykanie są jednak bardziej zdeterminowani, żeby utrzymać swoje relacje z Arabią Saudyjską i żeby jednak to amerykańskie reaktory jądrowe pracowały na Półwyspie Arabskim.
1: Bardzo dziękuję za komentarz. Profesor Łukasz Fyderyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego był ostatnim gościem dzisiejszej audycji międzynarodowej, którą wydawał Paweł Turski, a realizowała Olga Szućko, a na koniec El Meluk Ahmeda Saada, czyli opowieść o ambicji, awansie i dumie z tego, co osiągnęli, hit swego czasu egipski.

هتنجح لو في اراده محتاجتش حتى نسى نفس يا لون ارقام بترن بتزن على التليفون حبوني لما وصلت تهوينهم بتلون كورتك تيجي عرضه كورتك اوتو بروموشن. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17.30. Najczęściej jednak jestem wydawczynią porannych rozmów bez uników i popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki. Tym razem będę miała okazję zagrać dla Państwa swoje

0: ulubione piosenki. No, może nie wszystkie. Spotkajmy się w niedzielę w audycji Rezydencja od 14 do 16. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 25 lipca, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Spór o pieniądze z podatku paliwowego. Prezydent blokuje ustawę, rząd mówi o stracie 4 miliardów. Rosja informuje o ukraińskim ataku w okupowanym Zaporożu. Miało zginąć co najmniej 11 osób. Krew dla powstańców, wieczorem bieg i koncerty. Rozpoczęły się obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Rząd i koalicja krytykują prezydenta za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Karol Nawrocki skierował dokument do Trybunału Konstytucyjnego. Minister finansów Andrzej Domański mówi, że prezydent tą decyzją zablokował kolejne 4 miliardy złotych dla budżetu. Pieniądze miały sfinansować pakiet CPN chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw. Zarzuty ministra odpiera doradca w kancelarii prezydenta Szymon Stachowiak.
4: W jaki sposób ma być tańsze paliwo dla Polaków, jeżeli mówimy o wprowadzaniu podatku jeszcze z założeniem wstecznym, a tego typu podatki zawsze będzie płacił odbiorca końcowy. No, niestety pan prezydent skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, mając też szereg zastrzeżeń, bo obciążanie w jakichkolwiek podmiotów gospodarczych wstecz podważa elementarną zasadę zaufania przedsiębiorcy względem państwa polskiego.
3: W ocenie posłanki Lewicy Anity Kucharskiej-Dziedzic prezydent kolejny raz pokazał, że nie kieruje się racjonalnymi przesłankami, a hasło "Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy" okazało się tylko wyborczym sloganem.
5: Tego typu decyzje pana prezydenta, one utrudniają, jakby nie było, wprowadzanie tego typu korekt cen, które są związane z sytuacją międzynarodową sojusznika pana prezydenta, więc pan prezydent robi bardzo dużo, żeby decyzje jego patrona politycznego, pana Donalda Trumpa, wpłynęły na portfele wszystkich Polaków.
3: Premier decyzję Karola Nawrockiego nazwał skandaliczną. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, napisał Donald Tusk. Według rosyjskich władz co najmniej 11 osób, w tym 4 dzieci, zginęło w nocnym ataku Ukraińców na ośrodek turystyczny w okupowanej przez Rosję części obwodu zaporowskiego. Rannych jest 16 osób. Rosjanie twierdzą, że celem ataku był ośrodek turystyczny w miejscowości Kyryliwka położonej nad Morzem Azowskim. Dodają, że na miejscu pracują służby ratunkowe, a ranni zostali przewiezieni do szpitala. Rosja okupuje większość ukraińskiego obwodu zaporowskiego od pierwszych tygodni inwazji w lutym 2022 roku. Strażacy ugasili pożar tartaku w Trzebieszynie na Pomorzu. Poparzony został 37-letni właściciel zakładu. Trafił do szpitala.
6: Po przebyciu pierwszych dostępów straży pożarnej cały obiekt o powierzchni około 400 m2 był objęty ogniem. Działania strażaków polegały przede wszystkim

0: na obronie przyległego budynku. Właściciel obiektu doznał poparzeń pierwszego stopnia twarzy i szyi. Po udzieleniu pomocy medycznej przez zespół ratownictwa medycznego został przetransportowany do szpitala.
1: Powiedział Andrzej Piechowski ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Wstępnie oszacowano, że straty wyniosły około 2 milionów złotych. Piknik mundurowo-zdrowotny na Stadionie Narodowym był jednym z pierwszych punktów rozpoczynających się obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Mundurowi oddali hołd powstańcom, oddając krew. Wieczorem powstanie upamiętnią sportowcy i wokaliści.
2: Od rana na pikniku mundurowo-zdrowotnym na PGE Narodowym oddawano krew.
3: W hołdzie właśnie żołnierzom Armii Krajowej wspólnie ze wszystkimi służbami, z instytucjami oddajemy krew.
2: Mówił dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał Krzysztof Stańczyk, a najmłodsi mogli się wcielić zabawowo do wojska.
4: Żołnierz?
5: Szeregowy Łukasz?
4: Jeszcze głośniej. Żołnierz?
5: Szeregowy Łukasz.
6: Już typowo szkolenie wojskowe. Przechodzimy do szkolenia. Tutaj.
7: Zagadnienie zasadzka.
8: Na tym punkcie nauczania nauczycie się, jak niszczyć cele opancerzone przy pomocy granatów.
2: Można było też sprawdzić możliwości służb mundurowych.
9: Młodszy aspirant Małgorzata Zawadka.
2: Także tych czworonożnych.
9: To jest pies służbowy, wyszkolony do wykrywania waluty i tytoniu.
10: Myślałem, że on potrafi wywąchać u kogoś w kieszeni, czy ma papierosy.
9: A to też oczywiście nawet u mundurowych. Dzisiaj nawet jej się to zdarzyło.
2: A już wieczorem bieg Powstania Warszawskiego i premierowy koncert Błażeja Króla na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Ceny malin i jagód biją rekordy. To skutek zarówno suszy, jak i intensywnych opadów. W przypadku malin ceny są najwyższe od lat. Za kilogram trzeba zapłacić nawet 50 zł.
11: Ostatnio było ćwierć kilo, 12 zł.
12: A jak tak porównujemy do innych lat?
11: Gdzie było 8-9 zł, było przed dziesiątką było mniej więcej. Nawet teraz ostatnio nie ma, bo padało, więc nie ma malin. W sierpniu to się spokojnie koło 10 sierpnia zacząć się ten drugi zbiór takich lepszych.
12: A czy jest szansa, że one będą tańsze?
11: Zawsze jesienne, jest ich więcej, są tańsze. Ale jak będzie w tym roku? Nie wiem. Jak te jagody kosztują 60 zł kilo?
1: O cenę owoców pytała Joanna Karp. To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport, Norbert Michalak.
14: Kolarski wyścig Tour de Pologne kobiet nabiera tempa. Dziś kolarki miały do przejechania 118 km podczas drugiego etapu. Na miejscu jest Darek Urbanowicz, który z pewnością opowie o tym, co działo się na trasie z Włodawy do Lubartowa.
15: Tak, przed godziną mówiłem już, że bezkonkurencyjna jest tutaj Lorena Wibes, która wygrała zarówno wczoraj w Zamościu, jak i dziś w Lubartowie. Zawodniczka teamu SD Works Pro Time, no, finiszuje po prostu najlepiej na świecie w tej chwili. Także również w Tour de Pologne robi sobie tak naprawdę co chce. No, ale my mamy naszą bohaterkę Olga Wankiewicz z zespołu Mad Atom Developer Wrocław. Była najlepsza z naszych wczoraj, piąte miejsce, a dziś finiszowała na pozycji ósmej.
16: No, taki był plan, że gorzej nie mogło być niż wczoraj. No niestety trochę niżej parę pozycji jest. No ale taki jest finisz. Ten finisz był po prostu tak chaotyczny. Tyle razy mogła być kraksa, a się wybroniłam, więc myślę, że z tego też mogę się cieszyć. No i myślę, że miejsce w pierwszej dziesiątce na wyścigu pro z takiej obstawie, to chyba się nie mam czym spuścić.
15: Właśnie, jak dziewczyny? Pomagały ci dobrze? Pracowały dla ciebie?
16: Tak, dziewczyny jak zawsze spisują się na medal.
15: Olga Wankiewicz jest dziewiąta w klasyfikacji generalnej, a na dziesiątym miejscu dzisiaj dojechała Kaja Rysz. Jutro ostatni etap wyścigu Tour de Pologne kobiet z Janowca do Lublina.
14: Dziękujemy za relację. Dodam jeszcze, że Ekwadorczyk Richard Carapaz wygrał przedostatni 20. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. W piłkarskiej ekstraklasie kolejne mecze w pierwszej kolejce. W Białymstoku Jagiellonia pokonała Koronę Kielce 1-0. Jedyną bramkę zdobył Słowak Nick Prelec. Barbara Brych została brązową medalistką rozgrywanych w Hongkongu Mistrzostw Świata w Szermierce. Nasza szpadzistka w półfinale przegrała z Włoszką Giulią Rizzi 6-15. To oznaczało, że zdobyła trzecie miejsce, bowiem w Mistrzostwach Świata pokonani z półfinałów nie walczą osobno o brąz.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, zwłaszcza po południu, a wieczorem w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię

0: lubuską, możliwe burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem dla 12 województw. Termometry pokażą od 25 stopni na północy do 30 w centrum i 32 na południowym zachodzie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Autopromocja.
3: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
14: Podcast Polskiego Radia.
15: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to ponieważ to nie jest jego tata.
16: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
15: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
16: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
17: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
4: dalej masz. Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2,
19: are you ready? Strefa Dread.
20: Strefa Dread.
21: Strefa Dread.
22: Pozytywna wibracja w Twoim domu.

dobra. Serca miasta. Specjalna edycja Strefy Dread. Dzisiaj nie w nocy, z soboty na niedzielę, ale piękną popołudniową porą. Specjalna edycja, ponieważ Strefa Dread nadaje z serca miasta, jak to zabrzmiało przed chwilą w piosence. Strefa Dread, Mirosław Makę-Dzięciołowski. Witam się z Państwem miło. Nadaje z festiwalu Ostruda Reggae Festival, jego 25. edycji, która właśnie trwa w pięknym mazurskim mieście pod patronatem Trójki. Po raz pierwszy pod patronatem Trójki. Jesteśmy tu z wozem transmisyjnym. Stoimy obok głównej sceny Red. Na scenie kolejny artysta, dzisiaj Gang Bawarii. A ja będę miał gości związanych z festiwalem, z miastem, którzy opowiadać będą o historii tej pięknej imprezy. Największego święta związanego z karaibską kulturą, z jamajską muzyką w naszym kraju, które odbywa się już od ćwierćwiecza i zmieniło oblicze tego pięknego mazurskiego miasta. Zaczęliśmy od tegorocznego festiwalowego hymnu zaśpiewanego przez brytyjsko-jamańską gwiazdę reggae Brinsleya Forda i nagranego w studiu rodziny Marley w Kingston na Jamajce. Tych polsko-jamańskich linków jest bardzo dużo, o czym świadczy chociażby wczorajsza zaskakująca wizyta na scenie festiwalu wiceministra kultury

kultury Macieja Wróbla, który przyznał oficjalnie, oświadczył, że podjęto taką decyzję. Nie zostało to jeszcze oficjalnie przyznane, ale nagrodę zasłużony dla kultury polskiej, dla Normana Granta, wokalisty grupy Twinkle Brothers. Pierwszego chyba Jamajczyka, który taki tytuł w naszym kraju uzyskał. O tych linkach będzie więcej. Teraz powróćmy do muzyki. Wczorajszy wieczór na dużej scenie zakończyła brytyjska formacja Dub Pistols, która nigdy nie bierze żadnych jeńców. I podobnie było wczoraj. Ich wspaniała mieszanka drum and bass, jungle, ragamuffin, rapu, reggae. Wszystko się działo na tej scenie i naprawdę była bardzo dobra zabawa. Posłuchajmy ich z nowej płyty Back on the Circuit. To jest interpretacja ich piosenki grupy The Clash.

0: także Strefa Dread. Dzisiaj specjalne wydanie, gramy z Ostruda Reggae Festival, ale teraz mamy specjalną relację Darka Urbanowicza z Tour de Polon Kobiet.
1: Efektowny start we Włodawie, no jak się okazuje, nie ma silnych na Lorenę Wibes, która wygrała oba etapy Tour de Pologne Kobiet i wczoraj w Zamościu, i dziś w Lubartowie popisała się wspaniałym finiszem. Dziś zawodniczki startowały spod trójstyku granic polskiej, białoruskiej i ukraińskiej z miejsca najsłynniejszego wodowskazu na świecie, czyli tego na Bugu we Włodawie. 117 km do przejechania po płaskiej trasie, ale tempo było żwawe. 43 km na godzinę to średnia. Na sukcesy sprinterskie Wibes pracuje jednak cała drużyna, w tym Marta Lach, którą spotkałem za metą poszukującą swoich oddanych kibiców.
2: Gdzieś ich słyszałam, ale nie wiem gdzie są.
1: Po syrenie ich rozpoznam.
2: Tak.
1: Powiedz, co się działo dzisiaj? Jakie były założenia? Co się udało zrobić?
2: No, założenia były takie, żeby wygrać etap z Loreną. O, już idą. Wygrać etap z Loreną i udało się. Dowiozłyśmy to zwycięstwo. Był to ciężki dzień, mnóstwo ataków kontrolowałyśmy.

0: Wszystko później też dociągałyśmy do tej ucieczki, no i jeszcze rozprowadzałyśmy Lorenę na lotny finisz, a później na ostatni finisz. Był to ciężki dzień, ale dałyśmy radę.
1: Duża średnia, co? Wysoko jechałeś?
0: Tak, było bardzo szybko. Bardzo szybko.
1: Są kibice.
0: Idę
1: do nich. Wsparcie? Fajnie czujesz,
0: tak?
1: To?
0: Polscy kibice są najlepsi, pełno flag i tak dalej, a tutaj cała moja rodzina, więc...
1: Kogo tutaj masz ze sobą?
0: Braci, rodziców, chłopaka, także wszyscy są.
1: Prawdziwi ultrasi, trzeba przyznać, z nieodłącznymi syrenami strażackimi. Na 8. miejscu na metę wpadła Olga Wankiewicz. Wypatrzyłem, że na kierownicy miała naklejony plaster ze ściągawką napisaną specjalnym szyfrogramem.
2: Tu na początku mam zaznaczone bufety, na których są kilometrach.
1: Literka B.
2: Tak.
1: Czyli 32, 86.
2: Tak, a potem literki LP, czyli lotna premia, i to jest 78 kilometr. Meta 117,8, no i tutaj motywacja od mechanika.
1: Ale... Co tam jest zapisane?
2: A może lepiej nie czytać.
1: A jeszcze przed startem we Włodawie przy rowerach kręcił się podejrzany typek, a po prawdzie komentator kolarstwa, jak się później okazało, Kacper Krawczyk.
3: Ja sprawdzam, na jakich przełożeniach ścigają się zawodniczki, bo tutaj naprawdę zróżnicowane. Niektóre zawodniczki z blatu 50 jeżdżą, niektóre 54. Też z tyłu część na osprzęcie SRAMA mogą wrzucać na 10, na Shimano na 11, także to z pewnością może dzisiaj odgrywać rolę na finiszu.
1: Co to oznacza? Bo to jest język, powiem ci, tak sterylny, tak hermetyczny, że nie wiem, czy ja zrozumiałem.
3: To oczywiście ząbki na kasetach, na kasecie z tyłu i ząbki w korbie, które mają zawodniczki, z których korzystają podczas rywalizacji. Oczywiście dostosowują to do terenu, no i też do tempa, w jakim jeżdżą. Żeby to wszystko było optymalne, zawodniczki muszą dobrać odpowiednie przełożenie, czy to na podjazdach, których dzisiaj nie zabraknie, bo teren jest zróżnicowany, falisty, będą strome ścianki, ale też na finiszu, żeby generować możliwie maksymalną moc, jednocześnie żeby się po prostu nie zajechać tym zbyt twardym przełożeniem.
1: Jutro etap numer 3. Zostajemy na Lubelszczyźnie. Start z Janowca, meta w Lublinie, na krakowskim Przedmieściu. Mam nadzieję, do zobaczenia i usłyszenia.
4: To był Darek Urbanowicz o Tour de Pologne kobiet. My jesteśmy w Ostródzie. Strefa Dread nadaje z największego święta muzyki karaibskiej w naszym kraju i w tej części Europy. Mirosław Makę-Dzięciołowski. Teraz pora na dźwięki. Przed nami główny headliner, główna gwiazda, na którą Ostróda czekała od 25 lat. Wystąpi na scenie dzisiaj wieczorem. Przyleciał specjalnie ze Stanów Zjednoczonych i z Jamajki. Szanowni Państwo, przed nami Burning Spear, płonąca włócznia.

0: To był rok 1975, kiedy na albumie Marcus Garvey Burning Spear wykonał Slavery Days, Dni Niewolnictwa. Nadajemy prosto z Ostróda Reggae Festival, ćwierćwiecze największego święta reggae w całym regionie, i jest z nami człowiek, który to wszystko wymyślił. Piotr Peter Kolaj, organizator, twórca i szef festiwalu. Witaj, Piotrek.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Powiedz, jak się czujesz? No jesteśmy tak właściwie już po półmetku chyba. Trzeci dzień festiwalu, który trwa 4 dni. Czy jeszcze masz siłę i energię i motywację?
1: Ja tej siły dostałem dopiero dzisiaj. Po marszu pozytywnych wibracji, który właśnie niedawno się skończył, jestem po prostu w jakimś innym świecie. Zobaczyłem tą stronę naszych fanów, która tak naprawdę wyszła na ulicę i pokazała dużo dobra, miłości i tego pozytywnego przesłania, którego tak naprawdę wszystkim nas brakuje w tych czasach.
0: Ci, którzy nie orientują się w tegorocznym line-upie festiwalu, warto wytłumaczyć, czym był marsz pozytywnych wibracji. Po raz pierwszy w historii festiwalu odbyło się przejście fanów, sympatyków, mieszkańców miasta pod banerami miłości, pokoju i integracji dobrej muzyki. Przejście z oryginalnej lokalizacji festiwalu na białych koszarach sprzed wielu lat przez całe centrum pod piękne molo w Ostródzie ze śpiewem, z muzyką, z grupami tanecznymi, Brazylia, samba, sound systemy. Piotrek, spodziewałeś się takiego odbioru, bo tych ludzi było chyba z 1000. Ja sam byłem zaskoczony.
1: Powiem tak, no miałem nadzieję, że tak będzie, ponieważ jakby sama koncepcja zorganizowania tego marszu wynikała z tego, że wiedziałem o tym, że publiczność festiwalowa w ten sposób zareaguje, ale że aż tak zareaguje i że to będzie aż tak pozytywne, to, że Ostrudzianie masowo wyszli na chodniki, w oknach, machali nam, wykazywali całkowitą aprobatę dla fanów festiwalu, to jest po prostu coś niesamowitego. Czuję jakby spełnienie po 25 latach pracy nad tym festiwalem, bo tu się dokonało coś, co można nazwać taką przemianą mentalną w społeczeństwie Ostródy, bo cofając się 25 lat wstecz, nie było tak wesoło, a teraz się okazuje, że mamy pełną akceptację ze strony mieszkańców Ostródy i to jest budujące na przyszłość.
0: O te zmiany w mieście zapytam jeszcze naszego gościa w drugiej godzinie, burmistrza miasta, żeby to ocenił też z własnej perspektywy jako włodarza. Piotrek, trzeci dzień festiwalu, co jak do tej pory przykuło twoją uwagę? Co wywołało w tobie jakąś falę wzruszeń i poczucie, że to wszystko ma naprawdę sens, bo muzyka pulsuje i ludzie tańczą i się bawią? Co najważniejsze?
1: Tak, myślę, że wczorajszy koncert Culture z Kenyatą Hillem, synem Josepha, który 20 lat temu nie dojechał do nas na koncert, ponieważ zmarł dzień wcześniej w Berlinie, był niesamowitą sprawą. Czułem się, jakbym słuchał płyt Culture z lat 80. Joseph śpiewał identycznie jak ojciec, więc naprawdę było to niesamowite przeżycie. Następny koncert z Hempress Sativa. Tu mieliśmy wspaniały kobiecy jamański głos z bardzo profesjonalnym zespołem, z basistą, który mnie jako basistę strasznie ujął, bo naprawdę to, co on tam wyprawiał na scenie z tą gitarą, to było po prostu niesamowite. No i oczywiście Kongosi. Kongosi są już drugi raz w Ostródzie, ale

0: ale wczoraj, no w ogóle wszystko brzmiało znakomicie. Nie dość, że dźwięk jest taki, jaki powinien być, zespoły prezentują to, co powinny prezentować, a już zakończenie na The Pistols to po prostu pozamiatał wszystko i ludzie poszli o 4 rano spać, tak naładowani energią i dzisiaj będą ją dalej.
1: I dzisiaj już tutaj muzyka pulsuje w naszym tle, gra zespół

0: moc. Piotrek, chciałem cię zapytać jeszcze o taką refleksję 25-letnią. Od 25 lat ten festiwal tworzysz. To jest kawał roboty. Stało się to częścią twojego życia, mojego życia, taką esencjonalną, która wyznacza nam dużo sensu chyba w tych naszych żywotach. Jak widzisz przyszłość? Bo gdy dzisiaj razem szliśmy przez miasto, to pamiętam, że narzekaliśmy, że nas już bolą nogi. Co będzie w przyszłości? Jak ty to sobie wyobrażasz?
1: Podejrzewam, że w przyszłości będą nadal nas te nogi bolały, bo niestety no, idziemy w jedną stronę wszyscy, ale po 25 latach czuję jakby dalej tą energię, mimo bolących nóg, do robienia tego festiwalu, bo jak się okazuje, kupę miesięcy naszej wspólnej pracy powoduje to, że możemy te kilka dni spędzić we wspaniałym gronie fanów muzyki reggae i fanów festiwalu, jakby naszego środowiska Ostróda Reggae Festival, które możemy uważać już tak naprawdę za, może za dużo powiem, ale generalnie jako taką subkulturne społeczeństwa w Polsce, bo to jest coś niesamowitego, co tu się wydarza. Wielokrotnie mówię, że nie da rady tego opisać słowami. Trzeba tu się pojawić, żeby zobaczyć, jak ludzie potrafią się do siebie uśmiechać. I to jest bardzo ważne.
0: Czysta magia to jest bardzo ważne w tych naszych trudnych czasach. Piotrek Peter Kolaj, szef festiwalu w Ostródzie, był naszym gościem. Piotrek, życzę ci dalszych świetnych koncertów, bo to dopiero się dzisiaj rozkręca.
1: Nie dziękuję, ale podejrzewam, że takie będą. Super.
0: No to posłuchajmy Alba Rozziego, który dzisiaj na Red Stage, głównej scenie, mega gwiazda z Włoch i Jamajki, przyjechał, powrócił do Ostródy po raz kolejny.
2: Treffa Dread, DJ Machen, Alba Rose in the building, Kingston, Jamaica. We have it luck. Respect.

0: To był Alba Rosy, jeden z gości Ostruda Reggae Festival, który powraca na festiwal, a u nas w terenowym studiu obok Red Stage kolejni goście. Jest z nami Simon z legendarnej sound systemowej ekipy z Francji On Dub Ground, która występuje dzisiaj na Green Stage. Jest również Agnieszka, która będzie go tłumaczyć z francuskiego. Simon, chciałem cię zapytać o to, jak czujesz się w Ostrudzie. Pierwsze kroki w tym miejscu, największy polski festiwal reggae. Byliście w Polsce kilkukrotnie, ale nie byliście jeszcze tutaj. Czy odwiedziłeś już Green Stage? Czy widziałeś te głośniki, które tam na ciebie czekają?
1: Alors, la question pour toi, c'est puisque c'est le plus grand festival du reggae en Pologne, alors que vous êtes venu déjà plusieurs fois en Pologne, est-ce que tu peux nous raconter les premières impressions?
0: Musimy przetłumaczyć pytanie, nasi goście tak nie rozumieją angielskiego.
1: Si tu peux nous raconter tes premières impressions quand tu es arrivé sur le site, si tu as déjà eu temps de voir le Green Stage, et voilà, enfin, si tu peux nous raconter par rapport à tes premiers souvenirs de la Pologne dans le passé et maintenant.
2: C'est un décor incroyable. Ostroda, ça a l'air magnifique. On a eu le temps de voir très peu de choses, mais on a vu le lac. L'accueil est fantastique. On a entendu parler de ce festival depuis tellement d'années. Ça fait partie des plus gros festivals reggae en Europe. Et parmi tout ce qu'on a pu faire en Pologne, c'est la plus belle aventure pour l'instant.
1: Dopiero co przyjechaliśmy, właściwie mogliśmy zobaczyć w Ostrudzie tylko jezioro i to dopiero co przyjechaliśmy na miejsce. Oni doskonale wiedzą o tym, że Ostruda to jest największy festiwal reggae tutaj w okolicy, w naszym regionie. Mają wrażenie już, że będą się świetnie tutaj bawili, cały koncert będzie naprawdę świetny. No, ale jeszcze jest za wcześnie, żeby
0: mieć opinię. On Dub Ground dzisiaj występuje na, można powiedzieć, urodzinach połączonych sił Panda Dread i Roots Revival, dwóch potężnych polskich sound systemów, które świętują swoje 20-lecie na Green Stage, na festiwalu, i wśród zagranicznych gości jest właśnie On Dub Ground i Weeding Dub, kolejny artysta dubowy z Francji. Simon, chciałem cię jeszcze zapytać o znaczenie ducha niezależności w reggae, ponieważ wasza wytwórnia, wasza aktywność słynie z tego, że reprezentuje takiego pięknego ducha do it yourself, zróbmy to sami. Na ile jest to ważne?
1: Alors ce soir vous allez jouer avec dans le cadre de l'anniversaire du festival, mais aussi dans le cadre de l'anniversaire avec de Panda Dread et
0: On Dub Ground. Nasi goście przybyli z Francji. Występują dzisiaj na Green Stage festiwalu i jest z nami Agnieszka, która tłumaczy moje pytania naszemu gościowi.
2: Oui, ici on est venu, je crois comprendre que c'est les 25 ans. Nous on a fêté nos 20 ans avec le label il y a un an et demi. C'est toujours une très belle aventure avec le label. Effectivement, le do it yourself, le fait de proposer tout gratuitement et de mettre en avant des artistes émergents et des artistes plus confirmés, ça a toujours été notre volonté. Et en plus, on travaille depuis peu sur la mise en ligne de notre nouveau site qui va permettre de mettre en place encore mieux notre catalogue et on vient de le finir de le construire là et on espère le pouvoir le poster en Pologne à l'occasion de ce festival.
1: My półtora roku temu świętowaliśmy 20 lat istnienia naszego zespołu i naszej wytwórni. I w tym momencie dla nas ten duch zrób to sam jest niezmiernie istotny. Dla nas to się zawsze liczyło, żeby przede wszystkim prezentować świetnych artystów, w których my sami wierzymy. W tym momencie pracujemy też na wydaniem nowego katalogu i mamy nadzieję, że będzie też dostępny w Polsce.
0: Nasz gość specjalny Simon z ekipy On Dub Ground, która przybyła do nas z Francji po raz pierwszy na Ostruda Reggae Festival, by pokazać siłę francuskiego dubu. Francuska scena dubowa to jest absolutnie czołówka na świecie, więc dzisiaj na pewno nie wezmą żadnych jeńców. Simon, thank you for coming.
2: Thank you so much.
0: Dziękuję ci, Agnieszka.
2: Dziękuję.
0: I wish you good show tonight.
2: Thank you.
0: Nasi goście z Francji, za chwilę kolejni goście, a my kolejne dźwięki wykonawców, którzy w tym roku na festiwalu. Dzisiaj wieczorem mamy piękny dziewczęcy show. Wystąpią cztery dziewczyny z różnych punktów świata razem i ich kierowniczką

0: Strefa Dread, dzisiaj dzienna edycja, nadajemy na żywo prosto z Ostróda Reggae Festival, największego święta tej muzyki w Polsce. I jest z nami Jaszol, Jan Szuginia, jeden z kierowników projektu, który nazywa się Roots Revival z Warszawy. Cześć Jaszol, jak się masz?
1: Cześć Makan, wszystko dobrze.
0: Słuchaj, wy to macie chyba bardzo dużo fizycznej pracy. Byłem tam na Green Stage, widziałem, że ustawiliście tam naprawdę z Panda Dread mnóstwo głośników.
1: Tak, tak. Dzisiaj dużo siłowni. Przyjechaliśmy z całym naszym zestawem. Panda Dread przyjechali z całym zestawem nagłośnieniowym też. I tak, dzisiaj zapowiada się długa noc i piękna.
0: Gramy dla wielu ludzi, którzy nie mają pojęcia, czym różni się tak zwany sound system, tak to nazywamy, od na przykład DJ-ów grających w klubach czy grających na festiwalach. Co odróżnia te dwie kultury taneczne?
1: Sound system to jest zjawisko, które powstało na Jamajce w latach 60. i przywędrowało do Europy i rozprzestrzeniło się na cały świat wraz z imigracją z zachodnich Indii, czyli z Karaibów. I zostało przefiltrowane przez lokalne kultury typu Anglia, Francja, Stany Zjednoczone itd., itd. Jest to zestaw nagłośnieniowy do robienia bardzo dobrej muzyki i do robienia brzmiąco dobrej muzyki też. Czyli podróżujemy ze swoimi głośnikami, bo chcemy, żeby te numery, które gramy, te piosenki, żeby brzmiały tak, jak powinny brzmieć według nas, czyli tak najbliżej, jak brzmiały w studio i żeby nie było jakby w cudzysłowie zepsute złym nagłośnieniem na przykład, tak? Czyli czasami ludzie mówią nam, że jesteśmy za głośni, albo mamy za dużo basu, albo jest coś tam, no ale my uznajemy, że po prostu muzyka reggae i dub jest po to, żeby ją czuć i nie tylko ją słuchać uszami, ale ją czuć też w klatce piersiowej, w nogach i jakby zamknąć oczy i zapomnieć o całym świecie.
0: Bob Marley powiedział kiedyś, who feels it, knows it. Czy za tym stoi również jakiś określony przekaz? Bo jednak kultura klubowa, DJ-e, wiesz, malowanie się, kolorowe włosy, makijaże, influencerzy, to jest kultura taka hedonistyczna, a kultura sound systemowa chyba niekoniecznie.
1: No tak, my jakby raczej gramy piosenki o sprawach, a nie o babach, jak to mówi przysłowie i jak, no, chcemy po prostu zrobić dobrze ludziom przez muzykę i przez piosenki, tak żeby zapomnieli.

0: mieli o swoich problemach codziennego dnia i żeby na te parę godzin po prostu mogli się totalnie odciąć i wyjść z tego sam systemowego świata rano, czasami o 5 rano, jak kończymy imprezę, to żeby wyjść w ogóle bez tych problemów, żeby zapomnieć na moment, że coś ich gnębi, nie wiem, mają problem w banku, w szkole albo, nie wiem, przejmują się tym, że płoną lasy w Hiszpanii i Francji. Także chcemy jakby zrobić taki upliftment, tak? Żeby ludzie po prostu dobrze się poczuli po wysłuchaniu bardzo dobrze brzmiących piosenek o fajnych rzeczach, tak? Żeby im się poczuło, było im lepiej po prostu. No.
1: Dzisiaj zlinkowaliście siły z Panda Dread Sound System. Na green stage stoją cztery właściwie zestawy nagłośnieniowe w czterech rogach tego dużego namiotu, więc na pewno będzie głośno, ciężko i ekscytująco. Czy wyście spotkali się z Panda Dread 20 lat temu właśnie? Czy to jest przyjaźń, która ciągnie się od 20 lat? Czy dopiero gdzieś w jakimś punkcie dopiero zaprzyjaźniliście się i stwierdziliście, że oni w Trójmieście, wy w Warszawie robicie takie same rzeczy?
0: Trochę właśnie równolegle to było tak, że oni robili w Trójmieście swoje imprezy jeszcze bez sound systemu, bez tego zestawu nagłośnieniowego wielkiego. My tak samo robiliśmy imprezy z Kubą w Warszawie, no ale zmęczeni już tymi nagłośnieniami klubowymi, które często były jakoś przypalone albo brzmiały po prostu słabo, stwierdziliśmy, że musimy zbudować swój sound system, tak jak słyszeliśmy i widzieliśmy w Wielkiej Brytanii na Notting Hill Carnival, czy na University of Dub, czy na Jazzace. I równolegle też Bartek z Panda Dread też zaczął budować swoje nagłośnienie, żeby być niezależnym i móc samemu przyjechać ze swoimi rzeczami i zrobić imprezę praktycznie wszędzie. No i jakoś tak równolegle to powstało i w pierwszym roku działalności zarówno ich, jak i nas spotkaliśmy się chyba za 2-3 razy właśnie z głośnikami, że my pojechaliśmy do Trójmiasta, oni przyjechali do Warszawy i no i tak, i 20 lat jakoś tak pykło szybko.
1: Wspomniałeś Notting Hill Carnival, wielkie święto sound systemu w Europie i największy karnawał taki karaibski chyba na świecie. Grając dzisiaj na Marszu Pozytywnych Wibracji, czy czułeś trochę ten klimat Notting Hill tutaj w Ostródzie?
0: No pewnie, że tak. No, parada to trochę coś innego, ale tam też są, zresztą tam też są na tirach ustawione wielkie sound systemy grające całą przekrojową muzykę wywodzącą się z Karaibów, od soki przez reggae, po ska, po grime, drum and bass, jungle i dubstep i tak dalej. No tak, super, to jest super inicjatywa. Myślę, że też fajnie, żeby ludzie zobaczyli, o co chodzi w sound systemie i że to nie boli, jest miło i jakby jeszcze dodatkowo pogoda by nam sprzyjała, także super, wszystko siadło.
1: Jan Szołginia, Jaszol, Roots Revival był z nami. Dziękuję ci, Jaszol, i świetnej imprezy dzisiaj wam życzę.
0: Tak jest, do usłyszenia i zobaczenia.
1: Żeby nie było zwycięzców tego kleszu, albo żeby wszyscy byli zwycięzcami.
0: Wszyscy wygramy, Roots wygra, reggae.
1: A my gramy sound systemowy numer. Dzisiaj występują On Dub Ground, byli tutaj przed chwilą. Kopernik, Sumak Dub. Kopernik to jest utwór, który ma teledysk nakręcony w Krakowie po pięknej imprezie, którą tam kiedyś zagrali. Posłuchajmy, jak Francuzi podchodzą do Polski w dubowym stylu.

0: Autopromocja.
1: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia.
2: W Gdańsku rozpoczął się jubileuszowy, międzynarodowy festiwal szekspirowski. Prezentujemy drugiego zrealizowanego w tym roku przez Teatr Polskiego Radia Szekspira. To rzadko grana tragedia.
3: Coriolan.
2: W roli głównej Mariusz Bonaszewski.
3: Powiem ci szczerze, wolę po swojemu służyć im wszystkim, niż jak oni władać.
4: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Zachęcam do założenia słuchawek w celu lepszego odbioru słuchowiska. Katarzyna Łęcka, reżyserka.
2: Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
17: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
19: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie.

0: Nieprawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: A, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 lipca. Jest prawie 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pożary pustoszą Francję i Hiszpanię. Ponad 200 tysięcy osób uciekło przed ogniem. Policja wzięła pod lupę użytkowników hulajnóg. Akcja na Dolnym Śląsku ujawniła setki wykroczeń. Groźny chrząszcz coraz bliżej Polski dotarł na Słowację i zagraża jesionom. Ponad 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych we Francji i Hiszpanii z terenów, które od kilku dni trawią pożary. Najpoważniejsza sytuacja panuje w departamencie Żyrondy na południu Francji. Ewakuowano prawie 170 tysięcy osób. Pożar objął już tereny znajdujące się około 30 km od Bordeaux. Lotnisko w tym mieście zostało zamknięte. Francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nunes mówił na konferencji prasowej, że trwa akcja ratunkowa. W Żyrondzie prowadzimy działania na szeroką skalę. Zaangażowanych jest 750 strażaków i w sumie 18 samolotów wysłano do gaszenia pożaru. Te samoloty zrzucają wodę i środki zmniejszające palność. Z pożarami zmaga się również Hiszpania. W regionie Madrytu ponad 60 tysięcy osób ewakuowano bądź objęto nakazem pozostania w domach. Blisko 1000 skontrolowanych użytkowników hulajnóg elektrycznych, rowerów i innych urządzeń transportu osobistego oraz ponad 650 ujawnionych wykroczeń to bilans policyjnej akcji na Dolnym Śląsku. Mundurowi alarmują, że wielu kierujących wciąż lekceważy przepisy, a ich nieodpowiedzialne zachowanie może prowadzić do poważnych wypadków.
9: Jednym z takich przykładów było zdarzenie z Wolbromia. Jak przekazał Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 19-latek, przewożąc pasażera na hulajnodze elektrycznej, ominął samochód, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, a następnie z impetem wjechał w 71-letniego mężczyznę.
10: Dość poważnie poturbowany został przetransportowany do szpitala. Sprawca całego zdarzenia został przez policję zatrzymany. 19-latek usłyszał już zarzut.
9: Arkadiusz Kuzios z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uważa, że konieczne jest zaostrzenie przepisów.
11: Niestety ta tendencja w jakimkolwiek państwie Europy będzie taka sama. Wiemy, że weszły kaski. Okej, chronimy głowę. Ale co z prędkością? W Niemczech wprowadzili, że każdy pojazd, który przekracza prędkość administracyjnie dopuszczoną, czyli 20 km, jest przypadek tego pojazdu.
9: Od stycznia do lipca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Rannych zostało prawie 600 osób. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
8: To będzie wieczór pełen sportowej rywalizacji i widowiskowych skoków. Na augustowskiej rzece Netcie trwa konkurs skoków na nartach wodnych Netta Cup Memoriał Zygmunta Kowalika. Do zawodów zgłosiło się 12 zawodników do dziennej rundy oraz 5 do nocnej. Prezes AKS Spartan Zdzisław Sadowski mówi, że zawody mają przede wszystkim propagować ten sport wśród mieszkańców i turystów.
12: Chodzi głównie o to, żeby pokazać ludziom, turystom, którzy przyjeżdżają do Augustowa, z czym się wiążą narty wodne, co to jest, jak to wygląda, żeby po prostu zachęcić, żeby mogli sobie też popływać, poskakać na nartach w jeździe figurowej, na wyciągu. Pomiędzy seriami będą również pokazy na wejku, jazdy figurowej, a takie różne atrakcje.
8: Dzienna seria trwa od 2 godzin, nocna natomiast rozpocznie się o 21:30. Na Słowacji po raz pierwszy pod

0: stwierdzono wystąpienie opiętka jesionowca. To inwazyjny chrząszcz pochodzący z Azji, uznawany za jedno z największych zagrożeń dla jesionów.
1: Szkodnika wykryto we wschodniej części kraju, w pobliżu granic z Węgrami i Ukrainą. Podczas rutynowego monitoringu w pułapce feromonowej znaleziono 18 dorosłych osobników. Analiza przeprowadzona w unijnym laboratorium referencyjnym we Francji potwierdziła, że jest to opiętek jesionowiec. Chrząszcz atakuje wszystkie gatunki jesionów. Jego larwy żerują pod korą, uszkadzając tkanki odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych. W efekcie drzewo może obumrzeć w ciągu 2 do 4 lat. Owad rozprzestrzenia się zarówno w sposób naturalny, jak i wraz z transportem drewna z obszarów, na których występuje. Po Węgrzech Słowacja jest drugim państwem Unii, w którym potwierdzono obecność opiętka jesionowca. Władze w Bratysławie wdrożyły działania mające ograniczyć rozprzestrzenianie się szkodnika. Wyznaczono strefę objętą nadzorem, zaostrzono monitoring i wprowadzono ograniczenia w transporcie drewna. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
2: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra, a na zachodnim krańcu Polski umiarkowana. Ponad 50% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach ziemi lubuskiej, Wielkopolski i Dolnego Śląska duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Wieczorem w pasie od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem dla 12 województw. Termometry pokażą od 25 stopni na północy do 30 w centrum i 32 na południowym zachodzie.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Autopromocja.
6: Objeżdża Polskę od 1928 roku.
7: Od tamtych czasów średnia prędkość, z jaką jadą kolarze, podwoiła się.
8: 83. Tour de Pologne wystartuje jak strzała 3 sierpnia, ale w wydaniu kobiecym ten wyścig odbywa się w lipcu.
7: Jego koniec zaplanowano na niedzielę i właśnie na ten dzień obu turom poświęcimy audycję Trzecia Strona Medalu. Oczywiście to nie wszystko, opowiemy także m.in. o starcie piłkarskiej PKO Ekstraklasy.
8: Zapraszamy od 17 do 19.
7: Krzysztof Łoniewski.
8: Norbert Michał.
6: Dariusz Urbanowicz.
5: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Przecież nie ma upałów.
14: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Żegnamy reklamy.
21: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
22: 5, 4, 3, 2. Are you ready?
23: Strefa Dread.
24: Strefa Dread.
25: Strefa Dread.
26: Pozytywna wibracja w twoim domu.

0: To jest ten czas, to jest to miejsce. Strefa Dread nadaje wyjątkowo w popołudnie sobotnie, a nie w nocy z soboty na niedzielę, prosto z Ostróda Reggae Festival. Tutaj stoi nasz wóz transmisyjny obok głównej sceny. Na scenie produkuje się teraz zespół Paralysz Band, a naszym gościem jest burmistrz tego wspaniałego miasta Ostróda, Rafał Dąbrowski. Witaj Rafał, jak się masz?
1: Cześć, cześć Maken, witam Państwa. No jak tu można się mieć inaczej niż doskonale, kiedy nadciąga Ostróda Reggae Festival. Pośpiewaliśmy sobie trochę.
0: Dokładnie, na ofie.
1: Byliśmy na ofie. No to jest najpiękniejszy czas w roku i my w Ostródzie to wiemy. Kilka tysięcy ludzi z całego kraju, z Europy, ze świata przyjeżdża, by dzielić się dobrem, by dzielić się miłością, by słuchać muzyki. To jest najpiękniejszy czas w roku, to jest najpiękniejszy festiwal w roku, w najpiękniejszym mieście. Jakże czuć się inaczej niż doskonale?
0: To niesamowite, bo wiesz, reggae przez wielu ludzi utożsamiane jest z jakimś rodzajem subkultury i niekoniecznie jest to kultura popierana przez tak zwane czynniki państwowe, czy oficjalnie. Ty przełamujesz ten standard, chyba, nie wiem, takiego burmistrza, który stoi absolutnie za działaniami, które w jego mieście się dzieją. Za tą siłą reggae. Jesteś młodym człowiekiem. Pamiętasz pierwszą edycję, w której uczestniczyłeś?
1: Oj, no to było dobre przynajmniej kilkanaście lat temu. Jeszcze białe koszary wtedy były tym miejscem, gdzie odbywał się festiwal. No od razu bardzo duże emocje. Ja pamiętam, to był ten, ta edycja, kiedy grał Steel Pulse. Tam bardzo Taxi Driver słuchałem w kółko wtedy. Reggae się musiałem nauczyć, tak jak wielu Ostrudzian,

0: Ale powiem ci, że nasze miasto jest takim miastem, w którym nawet ludzie, którzy nie słuchają na co dzień reggae, doceniają to, co reggae daje nam, co reggae daje Ostródzie. Bo to nie jest tylko muzyka, to jest znacznie więcej, to jest po prostu pewnego rodzaju już dla nas, dla Ostrudzian, element naszej lokalnej tożsamości. Ja nie wyobrażam sobie, myślę, że większość mieszkańców naszego miasta Ostródy bez reggae festiwalu. Myślę też, że muzyka reggae w naszym kraju nie wyobraża sobie samej siebie bez Ostródy. Także jest to taki duet, którego nie wolno nigdy rozłączyć. Jestem bardzo dumny z tego, że jako burmistrz od 2 lat, to moja 3. edycja jako burmistrza Ostródy, i cieszę się, że możemy rokrocznie wspierać festiwal na różne sposoby, coraz mocniej rozwijać ten brand, bo to jest też z bardzo dużą korzyścią dla nas, dla naszego miasta. Gdy jadę gdzieś w Polskę, to mówiąc o tym, że jestem burmistrzem Ostródy, to jednym z pierwszych skojarzeń najczęściej powtarzających się jest to, że wy tam macie ten piękny festiwal reggae.
1: Ale ty też pięknie się z tą marką identyfikujesz. Śmigasz w koszulkach festiwalu, masz tatuaż, proszę bardzo, regowy na ręce ze znakiem nieskończoności. Miejmy nadzieję, że to się nigdy nie skończy. Rafał, ale jest taki jeden element, taki drobny symbol, który przykuł moją uwagę i wydaje mi się, że wielu ludzi, bo widziałem na wielu zdjęciach, że jak się wjeżdża teraz do Ostródy, to pod tablicą miasta jest druga tablica Ostróda Reggae Town. Prosta rzecz, a w sumie zjawiskowa. Kto wpadł na taki pomysł?
0: Nie ukrywam, że był to mój pomysł i to nie jest jedyny element reggae, który jest w naszej przestrzeni przy festiwalu, no bo całe miasto mamy przyozdobione flagami. Tak. Mamy, i to przez cały rok, chyba największe reggae schody na całym świecie, te, które prowadzą do plaży miejskiej nad jeziorem Saimino. Chcemy, by Ostróda utożsamiała się i żeby ludzie utożsamiali Ostródę właśnie z reggae. No bo jest to bardzo pozytywne wydarzenie, wydarzenie, które, jak pokazał dzisiejszy marsz, ten pozytywnych wibracji, generuje przede wszystkim pozytywne emocje. I w tym świecie, w którym jest tak dużo tej polityki, od której zawsze staram się odcinać jako samorządowiec krwi i kości, w świecie, w którym jest tyle niebezpieczeństw, tyle zła i tylu ludzi, którzy nie mają dobrych intencji w tym, co robią, Ostróda Reggae Festival i ci wszyscy ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, dają opór temu i pokazują, że można inaczej, i dają też taki doskonały sygnał całemu światu, że dobrych ludzi wciąż jest więcej. Tym jest Ostróda Reggae Festival i myślę, że każdy, kto wjeżdża do naszego miasta w trakcie festiwalu, nie tylko na festiwal, bo być może z jakiejkolwiek innej okazji, po prostu teraz wie, że Ostróda to Reggae Town, Ostróda to Reggae Town, że tak sparafrazuje Wawa Muffin.
1: Jeszcze za kadencji poprzedniego burmistrza miasto Ostróda podpisało kontrakt partnerski z jamajskim miastem Ocho Rios. W ubiegłym roku Piotrek Kolaj, szef festiwalu, który gościł tu u nas przed kilkoma minutami, uzyskał tytuł honorowego obywatela miasta. Czyli to reggae jest tak ponadnormatywnie również oficjalnymi kanałami tutaj promowane. Czy widzisz jakieś kolejne punkty z tym powiązane, jakieś kolejne pomysły, kontynuację tego partnerstwa z Ocho Rios, jakieś przełożenie na rzeczywistość, realność, możliwości?
0: Wiesz co, ja myślę, że my realnie tym reggae żyjemy, bo przypomnę, że nawet gdy organizujemy miejskiego Sylwestra, no to przyjeżdża
1: do Krałotawu, pamiętam. Tak?
0: I kilka tysięcy ludzi bawi się w rytmach reggae, nie tylko przy okazji festiwalu, bo Ostrudzianie to reggae kochają. Tak, faktycznie, Piotrek Kolej jest honorowym obywatelem naszego miasta i przypomnę, że on jest honorowym obywatelem obok takich postaci jak Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, pierwsza kobieta, która opłynęła samotnie kulę ziemską, jak Zdzisław Krzyszkowiak, czyli złoty medalista olimpijski w biegu na 3000 metrów z przeszkodami.
1: Sami bohaterowie
0: już
1: w tej Ostródzie.
0: Samo to pokazuje, że to reggae jest dla nas realnie czymś ważnym. Ja przypomnę, że nasze miejskie logo, bo będziemy w 2029 roku świętować 700-lecie, matematyka jest nieubłagana, to będzie jedyna okrągła rocznica, której pewnie dożyjemy. Nasze logo, ta infinitka, o której wspomniałeś, ona również w wielu wersjach jest w reggae barwach, w reggae kolorach. kolorach. Także my tym naprawdę żyjemy. To naprawdę jest coś takiego, muzyka reggae, ten festiwal, co dało Ostródzie na przestrzeni tego ćwierć wieku bardzo, bardzo dużo, bo ja jestem skłonny zaryzykować, że Ostróda jest jednym z najbardziej pozytywnych, liberalnych, otwartych miast w naszym kraju i że zasługą tego jest Ostróda Reggae Festival, że to dzięki festiwalowi

0: Dzięki Peterowi, dzięki całej ekipie Positive Music Promotion, ale również Maken dzięki tobie.
1: Dziękuję ci bardzo,
0: Rafał. Dzięki tobie, dzięki takim ludziom jak Rafał Karwot z Tabu, który przecież jest ostrudziakiem. Jego syn był niedawno na testach w Sokole, nie wiem czy
1: tak,
0: słyszałeś.
1: Tak, wszystko wiem.
0: Także też, mimo że z Włodzisławia Śląskiego. Także to sprawia, że my się zmieniamy, że my stajemy się po prostu lepszym miastem. To ma swój wymiar nie tylko muzyczny, bo jeżeli jesteś lepszym miastem, jeżeli ludzie tutaj patrzą pozytywnie na to wszystko, co się dzieje, to łatwiej się inwestuje, to łatwiej się robi te wszystkie rzeczy z takiej codziennej bieżączki, że tak powiem, to po prostu jest nam wszystkim lepiej i łatwiej pracować. Ja życzę każdemu miastu, jak Polska Długa i Szeroka, żeby miało taki brand jak Ostruda Reggae Festival. Naprawdę to jest coś, bez czego Ostrudy już dzisiaj nie ma.
1: To ja ci, Rafał, też w takim razie przysłodzę. Powiem ci, że Ostruda to jest miejsce, które kocham i to jest jedno z tych miejsc na kuli ziemskiej, w którym spokojnie mógłbym się przeprowadzić natychmiast.
0: To zapraszam.
1: I czuję, że
0: rezydenturę, przynajmniej rezydenturę podatkową możesz zmienić. To będzie szło na reggae.
1: Panie i panowie, specjalnym gościem w strefie Dread prosto z Ostruda Reggae Festival był najbardziej regowy burmistrz w Polsce, Rafał Dąbrowski. Dziękuję ci, Rafał.
0: Dziękuję ci, Maken, i pozdrawiam burmistrza Przasnysza, który dzisiaj, w czwartek śpiewał na festiwalu. Wielkie dzięki, drodzy państwo, zapraszam was do Ostrudy, nie tylko na reggae festiwal, bo to miasto, które reggae żyje i to miasto, które jest naprawdę dobrym miejscem do życia.
1: I dźwięki Ostrudy, przed nami Wawa Muffin.

0: i muzyki w naszym kraju pulsuje pozytywną energią od 25 lat. I jednym z artystów, którzy na tym festiwalu obecni są prawie od samego początku, jak nie od początku, jest Jarek Kowalczyk, Jarek, wokalista grupy Bakrzyż. Cześć Jarek.
1: Witam serdecznie, cześć Mirek.
0: No od tego musimy zacząć, o twoje wspomnienia z pierwszych edycji.
1: Znaczy, nie było mnie wtedy, kiedy musiałem, że tak powiem, zostać
0: wystąpić
1: w szpitalu.
0: A, tak, nie było.
1: Natomiast chyba byliśmy tutaj na festiwalu, który był na zamku jeszcze, który był jak gdyby takim zapowiedzią.
0: Rozgrzewającym.
1: Tak, tak. Jeszcze to nie była edycja chyba Ostruda Reggae Festival, to było...
0: Ostrok Reggae.
1: Ostrok Reggae. I chyba nawet nie zdążyliśmy zagrać, jakieś takie zamieszki były w mieście, że...
0: Tak, że to był gorący temat.
1: Odrabialiśmy ten koncert jakoś zimą w Ostrudzie, w klubie.
0: Powiedz, jakie masz refleksje, jak patrzysz na ten festiwal z tak długiej perspektywy czasowej, bo jednak wszystko się zmieniło. Zmieniła się nasza rzeczywistość, zmieniło się nasze życie i chyba też zmienił się i ewoluował ten festiwal, tak jak zmieniała się muzyka reggae na przestrzeni ćwierć wiecza. Jak ty to odbierasz?
1: Znaczy, wiesz, Mirek, to tak, pierwsze postrzeżenie to było takie, że to taki geriatryczny trochę festiwal się zrobił. Dużo brzuszków, że tak powiem, takich rodzicielskich klimatów. Przyjeżdżają, chyba już trzecie pokolenia są tu przywożone.
0: No tak, w czwartek były przecież trzy generacje na scenie. Wnuki, dziadek, syn.
1: No, dlatego mówię, tu się to przede wszystkim fajne dziedzictwo jest takie, które już idzie do przodu. I myślę, że tak można powiedzieć, że Ostruda wychowa pokolenia. Natomiast co mi się najbardziej podobało, jeden tekst taki gdzieś, który zobaczyłem, że Peter jest człowiekiem, który nauczył świat, gdzie jest Ostruda. To jest super, po prostu. Tym bardziej się poczułem wtedy trochę tak jak my, którzy nauczyliśmy w pewnym momencie Polskę, gdzie jest Kluczbork i stolica polskiego reggae.
0: Dokładnie tak. Ten magiczny Kluczbork, w którym zaczynał Bakrzyż i wiele innych polskich kapel reggae, które często też tutaj w Ostrudzie się pojawiają. Czy ty wiesz, który to jest koncert Bakrzyżu na festiwalu?
1: Nie wiem, nie policzyłem. Musiałby się ktoś chyba z organizatorów tutaj, wiesz, wgłębić w kroniki festiwalowe i policzyć.
0: Było wiele takich znaczących, prawda? Rocznica, takie wzruszające chwile.
1: Znaczy, ja powiem ci tak, dla mnie każdy festiwal, każdy udział w tym festiwalu, każdy występ tu na tych scenach, niezależnie czy to był amfiteatr, czy to był duża scena, raz byliśmy sąd systemowo, w takim rozszerzonym składzie sąd systemowym, za każdym razem to jest największe wydarzenie dla nas, jako dla kapeli takiej, wiesz, około regowej. No, stało się też największym wydarzeniem chyba reggae w Polsce. To jest to trudno nie, jak gdyby nie skoncentrować się na tym, że to jest cel rocznego grania.
0: Widziałeś tu na pewno wiele gwiazd. Jakaś taka chwila w historii festiwalu, która najgłębiej zapadła w twojej pamięci.
1: No to wczoraj wszystkim żeśmy opowiadali, wspominali, że Culture odrabia zaległości. Była przecież legendarna historia o tym, że na dzień przed koncertem w Ostrudzie zespół Culture opuścił Joseph Hill, czyli założyciel, lider, wielka postać, również i dla mnie. A teraz po latach jego syn, który kopia w kopię, syn ojca, no...
0: Zamknął to koło.
1: Ale rewelacyjnie też to zamknął to koło, bo to dla mnie to jak zamykałem oczy, to z tych wszystkich takich dzieci ważnych, w cudzysłowie, reggae muzyków, to chyba to tak najbardziej najbliższe i najoryginalniejsze, a zarazem takie indywidualne dla niego. Podobało mi się bardzo. To.
0: Czyli 25. edycja stanęła na wysokości zadania.
1: No to jest ćwierć wieku, no to już jest, wiesz, to już jest dorosły człowiek.
0: Dzisiaj jest Burning Spear, Alba Rosie, ale przed nimi jest również Bakrzyż. Czego można spodziewać się po waszym koncercie dzisiaj?
1: Na pewno będą dwa debiuty, dwie premiery, dwóch nowych utworów. Jeden nazywa się Życie Wieczne, a drugi to jest bardzo prosty tytuł, Z miłości piosenka. Długo się zastanawiałem nad tym drugim tytułem, ale pomyślałem, że to jest tak oczywiste, po co zrobiłeś tą piosenkę, jak napisałem, no z miłości.
0: Słyszałem też, że będziecie mieli jakiś gości, ale nie wiem,
1: a to nie chciałem tutaj zdradzać,
0: to nie będziemy
1: chociaż,
0: o tym mówić.
1: Chociaż w świecie tego wielkiego internetu nie wiem, na ile to jest tajemnica.
0: Ci, którzy są w Ostrudzie, przekonają się, że w trakcie koncertu Bakrzyżu czeka nas tutaj pewna niespodzianka. Nie będziemy o tym mówić. Jarek Kowalczyk, Jareks, zespół Bakrzyż na scenie od 81 roku. To niesamowite. Mamy tutaj ludzi, którzy są w tym.

0: samego początku. Dziękuję ci, Jarek, za
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki i słuchajcie, wpadajcie do Ostródy, bo tu jest oprócz tego, że jest fajna muzyka, to jest genialna atmosfera, dobre jedzenie, fajne hotele, duża przestrzeń pozioma, czyli jeziora, można naprawdę oczom dać odpocząć.
0: Czego chcieć więcej? Przed nami Bakrzysz, Rytm z płyty Ego, Ostróda Reggae Festival.

i tego nic już nie zmieni. Muzyka reggae w Polsce obecna od kilkudziesięciu lat, od 25 lat w Ostródzie, Ostróda Reggae Festival, nad którym patronat ma trójka i z którego teraz

0: Raz nadaje Strefa Dread, Mirosław Maken Dzięciołowski. Mam kolejnego gościa. Tym razem moim gościem jest Bartosz Wójcik. Witaj, Bartek.
1: Cześć, Maken.
0: Jak się masz dzisiaj?
1: No ja się mam wspaniale. Jesteśmy po wczorajszych koncertach, między innymi Culture z Kenyatą Hillem. Moja mama jest pierwszy raz na Ostródzie, ona tańczyła w fosie po prostu przez cały koncert, więc...

0: Congos to są dziadkowie, w znaczeniu mają okolice ósmej dekady, prawda? Dzisiaj Burning Spear, 81 lat, więc życzymy chyba sobie nawzajem takiej kondycji. Tak.
1: Bartosz Wójcik, największy polski specjalista od karaibskiej literatury i poezji z Lublina. Człowiek, który pochodzi z legendarnego miejsca, z LSM-u, gdzie rodziła się polska kultura soundsystemowa. Również w Ostródzie szef Uniwersytetu Reggae. Czy mógłbyś słuchaczom Trójki przedstawić generalnie koncepcję? O co chodzi? No, nie ma w Polsce, tak oficjalnie mówiąc, żadnego Reggae Uniwersytetu.
0: Nie ma. Na Jamajce w Kingston, to jest taka dzielnica Mona, jest Uniwersytet Indii Zachodnich, tam rzeczywiście od lat 90. Nasza gościni sprzed kilku lat, profesor Caroline Cooper, założyła nie tyle Uniwersytet Reggae, ale założyła zakład, który bada reggae. Natomiast to, co my staramy się tutaj robić razem, ty, Olivia, Peter i wszystkie osoby, które przede mną też szefowały Uniwersytetowi Reggae, to zapraszać wokalistów, wokalistki, wszystkie te osoby, które mogą, przyjeżdżając do Ostródy, być, podzielić się swoją wiedzą. Czasami, tak jak poeta Oku Onura, również kilka wierszy nam tak zapodać w takim sosie dubowym, opowiedzieć o kulturze Karaibów, Jamajki. To jest też możliwość oczywiście obejrzenia filmów, głównie dokumentalnych. Czasami, bo bywało tak, że jak był mat profesor, mieliśmy warsztaty, tak naprawdę pokazywał produkcję dubową trochę od kuchni, jeszcze na zamku. To były czasy trochę pionierskie. Staramy się, tak myślę, żeby publiczność, to jest ważne, publiczność przychodzi w sposób niebiletowany na ten uniwersytet, więc możemy powiedzieć, że on trochę jest takim uniwersytetem ludowym, żeby mogła zadać pytania, żeby mogła też czasami poprosić o autograf, prawda? Żeby czasami uścisnąć dłoń, przytulić się do swojego ulubionego artysty czy artystki, no bo mieliśmy poważne do tej pory osobistości po prostu dzięki waszej wspólnej pracy.
1: To prawda. W tym roku wczoraj na Uniwersytecie Reggae spotkanie dotyczące twórczości życia Bastajpana, jednego z wybitnych polskich artystów związanych z naszą sceną, którego już niestety nie ma. Powiedz, jak to wypadło? Czy jest wielu ludzi, którzy interesują się takimi rzeczami, którzy traktują te związki z reggae tak emocjonalnie?
0: Myślę, że tak, bo do tej pory w Ostródzie też w ramach Uniwersytetu uczciliśmy pamięć Roberta Brylewskiego, między innymi. Zresztą co chwila, bo to już jest muzyka, która ma tyle dekad, odchodzą legendy. No, Damian, który był bardzo istotnym i dla Dąbrowy Górniczej głosem, dla Zagłębia, dla Śląska, ale myślę dla ogólnopolskiej sceny reggae, dancehall, hip-hop, ma kontynuatorów. Wczoraj było bardzo dużo osób. Była też żona i córka artysty, byli jego współpracownicy, którzy w ostatnich miesiącach jego życia, zresztą w zeszłym roku w maju Damian jeszcze zdążył w Ostródzie mieć jeden występ, którzy z nim współpracowali, Marcin Kalinowski, Jakub Kłak, którzy w pewien sposób kontynuują jego taki projekt, taki bym powiedział, który jest bardzo karaibski w znaczeniu, że to jest taka kreolizacja, połączenie wielu kultur, czyli to, co Damian nazywał słowiańskim rasta. Więc nawet taka filozofia, która z tej Jamajki przez Dąbrowę Górniczą do Ostródy trafiła wczoraj, też była częścią Reggae Uniwersytetu. Oczywiście wspominaliśmy artystę, rozmawialiśmy o jego procesie twórczym, trochę interpretowaliśmy teksty, było bardzo dużo pytań, było też myślę emocjonalnie, tak jak o to pytasz, bo były wspomnienia. Wiem, że później wiele osób zostało, żeby zadać tak kuluarowo pytania i powiem, bo to może się uda coś jeszcze u ciebie w audycji kiedyś powrócić do tego tematu. Mamy nagranie wideo i nagranie audio.
1: Super. Czyli coś zachowaliśmy dla potomności. Jutro spotkanie z Markusem Gadem z Nowej Kaledonii, który wystąpi jutro na Red Stage. Również projekcja słynnego filmu Ina the Yard, Serce Jamajki, który pojawił się w obiegu polskich kin i też zostawił wrażenie projektu, który w ubiegłym roku wystąpił na ostródzkiej scenie. Bartek, z perspektywy edukatora, człowieka, który odpowiada jednak za uniwersytet, kogo ty widzisz w swoich marzeniach jako taką osobę, która spotkanie z którą dla polskiej publiczności mogłoby wnieść najwięcej w jej

0: i rozwoju edukacji, wiedzy o tej kulturze.
1: Trochę już tak mieliśmy, bo wspomniana profesor Carolyn Cooper oraz Oku Onura, poeta dobowy, to są takie postacie. Myślę, że dopóki jest aktywnym autorem i też muzykiem, to jednak polskie spotkanie z tłumaczeniem, z Lintonem Kwesi Johnsonem byłoby ciekawe, bo on ma też, jeśli chodzi o lata 80., no dość duże zaangażowanie w sprawy polskie. Natomiast jednocześnie myślę o tych osobach, które nadal są aktywne, tak jak on, ale też o nowym pokoleniu, bo jest dużo osób, które mają bardzo ciekawe teksty, również są osoby, które się zajmują dancehallem, prawda? Natomiast będziemy się starali. No, w tym roku mamy jeszcze, gościmy w Ostródzie zespół The Congos, ale chociażby oni, prawda? No bo to są chodzące legendy, ale też osoby, które pracowały z takimi tuzami jak Lee Scratch Perry, których już od lat nie ma.
2: Nie ma, tak.
1: Więc zacząłbym od tych osób, które mogą nam jeszcze troszkę z pierwszej ręki, ze swojej perspektywy pokazać historię muzyki jamańskiej. Ale nie zapominałbym o najnowszym pokoleniu, o najmłodszym pokoleniu.
0: Bartek, dziękuję Ci za przyjście tutaj, za znalezienie czasu i powodzenia jutro na spotkaniu z Markusem
1: Kadem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Maken. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Bartosz Wójcik, LSM Power, prosto z Lublina, Uniwersytet Lubelski. I gramy teraz, panie i panowie, właśnie stamtąd, Juniora Stresa, 35 lat, LSM. O tym jest ta piosenka.

0: Strefa Dread, Mirosław Makan-Dzięciołowski nadaje prosto z Ostróda Reggae Festival, gdzie pulsuje muzyka, gdzie wszędzie widać pozytywną energię i przysłowiową positive vibration związaną z reggae. Obok mnie ostatni już dzisiaj gość, Radek Ciurko, MZ-ka, producent, klawiszowiec,
1: cześć, dzień dobry.
0: Lider wielu projektów i właściciel regowego studia.
1: Tak, tak.
0: Najbardziej właściwy człowiek, żeby go zapytać o kondycję polskiego reggae.
1: To się wszystko bardzo dobrze kręci. Tak naprawdę wielu ludzi myśli, że to tak za przeproszeniem już troszeczkę umarło, ale mnóstwo zespołów nagrywa. Nagrywa naprawdę na światowym poziomie. Ostatnio nagrywałem płytę Jafrikan, którą miksował Mark Baroner z Holandii i tam z wokalistą z Gany, z Kuszanem. Naprawdę uważam, że to jest super materiał. Nie?
0: Muszę ci powiedzieć, że ja też byłem pod wielkim wrażeniem na przykład koncertu czwartkowego, gdzie występowały w amfiteatrze tylko polskie kapele i właściwie wszystkie koncerty brzmiały super. Rozbudowane składy, dęciaki, jakby ta polska muzyka rzeczywiście pulsuje. Wy też przywozicie ten element future, czyli nie będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o przeszłości, ale porozmawiajmy o teraźniejszości i o jutrze, ponieważ Gang Bawarii, twój zespół, przed chwilą na scenie grał oficjalny koncert związany z premierą waszej nowej epki.
1: Tak, tak. Dzięki wydawnictwie Marka Zimy wydaliśmy 5 numerów. Zrobimy jeszcze 5 dubów i potem zrobimy winyla z tego. No wiesz, jesteśmy niestandardowym zespołem reggae, jakby to ująć bardzo grzecznie. Wielu ludzi nam wręcz zarzuca kabaretowość, ale tak naprawdę reggae nie musi być tylko o Babilonie, o smutnych rzeczach, o niedoli, o biedzie i tak dalej. Może być o życiu, o tym, że poznałeś dziewczynę, albo że chcesz zjeść pączka, albo że, nie wiem, chcesz iść na ryby i na tych rybach, wiesz, jest coś fajnego, nie? To jest życiowa muzyka, także to nie musi być smutne tak naprawdę, nie? Wiesz, ludzie słuchają Gregorego Isaaca, albo nie wiem, Yellow Man, który śpiewa piosenkę o jamajskim ketchupie i co? I jest spoko wtedy, nie?
0: I wszystko jest możliwe. No i jak przyjęła to publiczność ostrucka? Nie było czegoś takiego, o, nie śpiewają o dża, tylko o owocach, więc odwracamy się plecami?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że jesteśmy też troszeczkę takim ewenementem na tej scenie, więc ludzie przychodzą na nasze koncerty i mówią, o, to wiesz, że co to jest? Tym bardziej, że nasz wokalista. No też chcemy się ubierać ładnie. To jest święto muzyki, nie? Nie będziemy wychodzić w byle jakich koszulkach na koncerty. Nie?
0: Mówią o nim, że to połomski reggae.
1: No, Michał Bajor polskiego reggae, no.
0: Dokładnie. Nowa płyta, która ukazała się teraz nakładem Zima Records, grupa Gang Bawarii. Piękna nazwa i piękna piosenka. Radek, ostatnie pytanie, na kogo jeszcze czekasz na festiwalu? Kto jest dla ciebie tutaj bardzo ważny?
1: Dla mnie chyba najważniejszy jest Spear.
0: Czyli dzisiaj.
1: Czyli dzisiaj.
0: Czyli ten
1: i
0: wieczór.
1: Bardzo dla mnie jest takie nobilitujące, że mogłem na jednej scenie tego samego dnia zagrać z Barney Spearem. Zresztą spotkałem go na próbie, jak zaczynaliśmy z Bakrzyżem próbę, przybić sobie piątkę. No, dla mnie to jest historia mojego słuchania muzyki reggae, nie? Więc wręcz się wzruszyłem, jak pan Winston przyszedł i przybił ze mną piąteczkę. Nie?
0: Nie powiedział ci, to ty jesteś z tego słynnego zespołu Gang Bawarii?
1: Nie, nie. My, wiesz, my jesteśmy z takiej Bawarii, że no, dla warszawiaków polszczyzna to Niemcy, więc...
0: Bardzo wesoły zespół, co zresztą usłyszycie za chwilę w kawałku z tego właśnie nowego wydawnictwa, w kawałku o owocach. Trzeba zdrowo żyć, prawda? Trzeba
1: tak,
0: jeść owoce.
1: Oczywiście.
0: Radek Ciurko był moim gościem, MZ-ka. Dziękuję ci bardzo.
1: Cześć.
0: I miłego festiwalu dalej.
1: Jasne.

Owoce trzeba jeść. Apelujemy z Ostródy. Trójka na Ostróda Reggae Festival po raz pierwszy. Ćwierćwiecze największego polskiego święta pozytywnej wibracji. Muzyki reggae we wszystkich swoich barwach i odmianach. Dancehall, dub, ska, reggae, roots. Różne rzeczy się dzieją w Ostródzie. Jedno jest pewne. Pulsuje tutaj miłość, tolerancja, uśmiech. Zupełnie inny świat niż taki na co dzień. I już kończymy, żegnamy się z wami. Ja dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do Strefy Dread zawsze w nocy z soboty na niedzielę od 2 do 4 na antenie Trójki. Pozytywne wibracje z Warszawy, a tymczasem z Ostródy. Michał Kowarski, wydawca audycji, Paweł Miłoszewski, realizacja na miejscu, Olga Szućko, realizacja w Warszawie. Dziękuję wam za uwagę i całemu światu życzę mnóstwa pozytywnej wibracji. Makenem.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17.30. Najczęściej jednak jestem wydawczynią porannych rozmów bez uników i popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki. Tym razem będę miała okazję zagrać dla Państwa swoje ulubione piosenki. No, może nie wszystkie. Spotkajmy się w niedzielę w audycji Rezydencja od 14 do 16. Zapraszam.
3: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu.

0: Potu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: I Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 25 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nastolatek na hulajnodze zderzył się z szynobusem w Rzeszowie. Komisja Europejska wysyła samoloty gaśnicze do walczących z pożarami Francji i Hiszpanii. Tadej Pogaczar po raz piąty triumfuje w Tour de France. Pozostał etap przyjaźni, o tym za chwilę w sporcie. Po wypadku wstrzymany ruch pociągów na trasie Rzeszów-Jasionka. 16-latek zderzył się z szynobusem. Nastolatek jechał na hulajnodze elektrycznej i skręcając nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej.
5: Zastęp wracający ze zdarzenia w Głogowie był świadkiem zderzenia szynobusu relacji Rzeszów-Jasionka z osobą poruszającą się na hulajnodze. Osoba została uderzona przez pociąg, odrzucona. Strażacy niezwłocznie udzielili jej pierwszej pomocy medycznej. Nikt oprócz tej jednej osoby nie był poszkodowany. 12 pasażerów opuściło pociąg bez żadnych obrażeń. Ruch został wstrzymany.
4: Mówi młodszy kapitan Mateusz Krok z Rzeszowskiej Straży Pożarnej. Nastolatek trafił do szpitala. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie przywrócony ruch pociągów na trasie Rzeszów-Jasionka. 200 tysięcy osób ewakuowano z powodu pożarów w południowo-zachodniej Francji. Ogień nadal nie został opanowany. Francuskie władze mówią o historycznej skali zniszczeń. Pożary są około 30 km od Bordeaux. Ze względu na zagrożenie zamknięte zostało lotnisko. W samego departamentu Gironda ewakuowano 167 tysięcy ludzi, a z sąsiedniego Lund 30 tysięcy. Mieszkańcy opuszczali domy w pośpiechu. To trochę stresujące, ale trzeba powiedzieć, że czasami nie ma się wyboru, trzeba się ewakuować. To smutne, to fakt, to prawdziwa katastrofa. Wszyscy jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją. Opuściliśmy dom w pośpiechu, jedziemy z rodzicami dwoma samochodami i kierujemy się właśnie w stronę Lespar, ponieważ jak widać na drogach jest dużo ludzi. Wszyscy jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Unia Europejska wysłała wsparcie do Francji i Hiszpanii. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że 5 samolotów gaśniczych i 2 śmigłowce z floty unijnej są już rozmieszczone we Francji. Z kolei do Hiszpanii mają dziś dotrzeć 4 maszyny do gaszenia ognia. Jak przekazało hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, mężczyzna zginął w pożarze w prowincji Walencja. Według służb ciało odnaleziono w samochodzie w wąwozie. W Hiszpanii władze ogłosiły stan wyjątkowy w związku z pożarami. Zagraniczne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją pukają do drzwi polskich antykwariatów. Pozyskiwanie i skanowanie starych wydań książek to sposób na trenowanie nowej wersji modeli językowych oraz chatbotów. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się literatura naukowa dotycząca historii, prawa czy ekonomii.
6: Na ich liście poszukiwanych książek jest 800 tysięcy tytułów książek polskich i bardzo chętnie te książki ode mnie kupią w ilościach hurtowych. Przy skanowaniu one są rozczłonkowane na pojedyncze strony, tak żeby maszyna mogła je szybciej skanować. Ich taka książka później idzie na śmietnik w zasadzie.
4: Do antykwariusza z warszawskiej Pragi Marcina Gomąski zgłosiła się mailowo kanadyjska firma. Jak podkreśla, nie zgadza się na takie traktowanie dzieł literackich.
6: Biblioteka Narodowa skanuje swoje zbiory, ale jest to z poszanowaniem dla egzemplarza. To nie jest tak, że jak Biblioteka Narodowa zeskanuje książkę, to ją wyrzuca. Ta książka wraca na półkę, a tutaj to jest jakieś barbarzyństwo. Mnie to oburza, ale są ludzie, których oburza sam fakt, że ta wartość intelektualna jest w taki sposób niekontrolowany, wykorzystywana. W Stanach Zjednoczonych toczą się takie batalie sądowe już od kilku lat, bo to jest w zasadzie nowe zjawisko.
4: Jedna z amerykańskich firm w związku z sądową ugodą musi zapłacić grupie wydawców i autorów książek $1,5 miliarda za bezprawne wykorzystywanie ich dzieł do trenowania modeli sztucznej inteligencji. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Czas na sport. W studiu Norbert Michalak.
1: Jagiellonia Białystok wygrała z Koroną Kielce 1-0 w meczu pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Długo wskazywało na to, że gole nie padną, jednak na minutę przed końcem białostoczanie trafili na wagę wygranej, a dokładnie gola strzelił Słowak Nick Prelec. W trwającym meczu Górnik Zabrze gra ze Śląskiem Wrocław. Po 75 minutach gry jest 1-1. Dziś sezon rozpocznie jeszcze mistrz Polski Lech Poznań, który zagra z Krakowią. W poprzednich rozgrywkach do ostatnich kolejek zespół Pasów walczył o pozostanie w Ekstraklasie. Rolę mentora w drużynie ma odgrywać 38-letni obrońca Kamil Glik, który w poprzednim roku zmagał się głównie z kontuzją. Przedłużył jednak kontrakt, chcąc rozegrać pożegnalny sezon.
2: Będziemy grali w tym momencie z najlepszą drużyną według mnie w naszej Ekstraklasie. No Lech to jest na pewno klasowa drużyna, która myślę, że nawet patrząc na ich ławkę zawodników, których ma do dyspozycji, myślę, że siłą każdej drużyny mimo wszystko jest ławka i Lech grając również w europejskich pucharach tą ławkę ma mocną, także mam nadzieję, że troszkę im tej krwi napsujemy w sobotę.
1: Początek meczu o 20:15. Sukces polskiej szpadzistki podczas Mistrzostw Świata w Szermierce. Na planszę w Hongkongu Barbara Brechy zdobyła brązowy medal. W półfinale Polka przegrała z Włoszką Giulią Rizzi 6-15. To wystarczyło, żeby zająć się trzecie miejsce. W Mistrzostwach Świata pokonani z półfinałów nie walczą o brąz. Lorena Wiebes polubiła polskie drogi. Holenderka odniosła po raz drugi zwycięstwo podczas drugiego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne Kobiet z Włodawy do Lubartowa. Z Polek bardzo dobrze spisała się Olga Wankiewicz, która zajęła 8. miejsce.
3: Założenia były takie, żeby wygrać etap z Loreną. O, już idą. Udało się. Dowiozłyśmy to zwycięstwo. Był to ciężki dzień, mnóstwo ataków, kontrolowałyśmy wszystko, później też dociągałyśmy do tej ucieczki, no i jeszcze rozprowadzałyśmy Lorenę na lotnym finisz, a później na ostatni finisz, więc no, był to ciężki dzień, ale dałyśmy radę.
1: W klasyfikacji generalnej Polka jest na 9. miejscu, zakończenie imprezy w niedzielę. To jeszcze jedna kolarska wiadomość. Ekwadorczyk Richard Carapaz był najlepszy na przedostatnim 20. etapie Tour de France. Na trudnej górzystej trasie 171 km Carapaz wyrwał się do przodu w końcówce i wygrał z przewagą 26 sekund nad wiceliderem Belgiem Remco Evenepoelem. Lider wyścigu Tadej Pogaczar dojechał w sobotę na 4. miejscu i pozostał na czele klasyfikacji generalnej. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek na dalszych pozycjach. Zakończenie wyścigu w niedzielę. Broniący mistrzowskiego tytułu w Formule 1 kierowca McLarena Lando Norris z pole position przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Węgier. Norris wyprzedził kierowców Ferrari, Lewisa Hamiltona, Monakijczyka Charlesa Leclerca. Początek Grand Prix Węgier jutro o 15:00.
0: Jutro przeważnie słonecznie, tylko wieczorem możliwe burze i od 25 do 32 stopni.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Enea Ironman 70.3 Kraków. Epicki triatlon w mieście Smoka już w niedzielę, 2 sierpnia. A dzień wcześniej biegowa pobudka o zapachu kawy, czyli 5-kilometrowy Good Morning Run Kraków. Szczegóły i zapisy na ironmankrakow.pl. Poleca Radiowa Trójka.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.

0: Radio.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Zamykamy lipiec 2026 i zapraszamy.
11: Scena teatralna Trójki.
10: Mariusz Bonaszewski tydzień temu gościł u nas. Prezentowaliśmy bowiem Peryklesa, w którym aktor wystąpił w roli narratora.
12: Myśmy zrobili Coriolana przedtem. Bardzo trudny tekst. Może trochę adekwatny do czasów, ale tekst o wściekłości męskiej, wojennej, żołnierskiej, o mężczyźnie, który poddaje wątpliwość wszystkich dookoła. Najpierw nie chce pomóc jakiejś tam społeczności z tego powodu, że nie wierzy w jej siłę wojskową. Potem nie wierzy w demokratyczny wybór ludzi, którzy są z tak zwanego plebsu, więc właściwie pogardza. A potem w imię złości i chęci zemsty jest wybitnym wojskowym. Decyduje się na coś w rodzaju zdrady, za co zostaje ukarany. Wkrótce potem i ginie.
10: Przedstawiwszy komedię Szekspira, mimo trwających wakacji, proponujemy jednak dzisiaj tragedię. I ponownie Mariusz Bonaszewski, tym razem w roli głównej.
13: W celu uzyskania pełni wrażeń przestrzennych nagrania binauralnego zachęcamy Państwa do odbioru słuchowiska przy pomocy słuchawek.
14: Ucho lewe, ucho prawe.
13: Teatr Polskiego Radia. William Shakespeare. Coriolan. Adaptacja i reżyseria Katarzyna Łęcka.
15: Jeszcze nie! To wielka armia!
16: Ilu ich jest?
17: Nie wiem. Więcej.
18: Senat otrzymał list od naczelnego wodza, który całą zasługę za zwycięstwo w wojnie przyznaje mojemu synowi. Podobno tym razem w dwójnasób przewyższył dawne swe czyny.
19: Jakie tym razem Marcjusz odniósł rany?
18: W lewe ramię i w bark. Gdy zacznie się ubiegać o należny mu urząd, będzie miał blizn bez liku, by je pokazywać. Gdy ruszał na tę wojnę, miał ich na całym ciele co najmniej 25.
19: A każda z nich oznacza mogiłę jednego wroga.
18: To zwiastun mego syna. Za nim się ciągną tylko jęki ofiar.
20: Obywatele Rzymu! Ogłaszamy, że Caius Marcius, wykazując się niespotykaną odwagą i męstwem, zdobył Coriolę i ujarzmił je! Wyczyn ten przyniósł mu nie tylko chwałę, lecz i zaszczytny tytuł Coriolana! A zatem, Coriolanie, witaj w Rzymie!
21: Dosyć już. Te wiwaty mnie żenują. Proszę was, dość już.
18: A więc dożyłam dnia, gdy się spełniają moje marzenia i moje życzenia. Jeszcze jednego mi brak, lecz nie wątpię, że i to przyjdzie. Rzym cię tym obdarzy.
21: Powiem ci szczerze, wolę po swojemu służyć im wszystkim, niż jak oni władać.
22: Ruszamy! Na Kapitol!
23: Konflikt z wolskami mamy omówiony, jakoż decyzję o powrocie wojska. Proszę więc teraz, abyście wezwali sprawującego dziś urząd konsula, który w tej wojnie był naczelnym wodzem, by opowiedział nam tutaj pokrótce o wszelkich czynach Caiusa Marcjusza.
21: Wybaczcie, proszę, ale wolę raczej pozwolić ranom spokojnie się goić, niż wysłuchiwać, jakie otrzymałem.
23: Najczcigodniejszy Coriolanie, senat z radością obwołuje cię konsulem. Winieneś teraz przemówić do ludu.
21: Wiem, niemniej jednak usilnie was proszę, byście zwolnili.

0: z tego zwyczaju. Nie mogę w żaden sposób się przymusić, aby publicznie okazywać rany i tym sposobem zabiegać o głosy. To mnie zawstydza. To jest żenujące.
1: Panie! Lud musi oddać swoje głosy, a nie uczyni tego bez obrzędu.
0: Ten ceremoniał jest nie do przyjęcia. Tak się obnosić ze swymi bliznami. Jak gdybym dał się zranić tylko po to, aby się teraz ubiegać o głosy. Trzeba z tym skończyć.
2: Proszę cię, ustąp i nie rób trudności. Najwięksi ludzie przez to przechodzili.
0: I co mam mówić? Proszę cię! To krocet! Nie przejdzie mi to przez gardło, nie mogę. Spójrz na me rany, otrzymałem je walcząc za Rzym, gdy twoi towarzysze, niektórzy z nich, pierzchali, gdzie pieprz rośnie.
2: Mów tak, by wzbudzić w nich tylko przychylność.
0: Przychylność! Niech ich szlak. Już wolę raczej, by raz na zawsze zapomnieli o mnie, jak zapomnieli o tych wszystkich cnotach, które wpajali im próżno kapłani.
2: Staraj się mówić do wszystkich uprzejmie.
0: Jakby przynajmniej wypłukali gęby i twarz umyli.
3: Słowa i słowa!
4: Dzielny Koriolanie!
0: Wiecie zapewne, panowie, dlaczego, a raczej w jakim celu tutaj jestem. Uprzejmie proszę o godność konsula. Oświadczam przy okazji, że mam niejedną ranę i mogę ją wam okazać, choć raczej na osobność. Czy teraz mogę liczyć na wasze głosy?
5: Tak, możesz.
6: I na mój też!
7: A jakże?
0: Dobiliśmy targu. Dzięki za wspomożenie.
8: Dziwne to jakieś.
9: Trzeba powiedzieć, żeś godnie zasłużył się ojczyźnie. Ale też i niegodnie.
0: Jak to należy zrozumieć?
7: Jedną ręką smagałeś i przeganiałeś jej wrogów, a drugą biczowałeś jej wiernych obywateli.
6: Nie lubisz ty swego ludu.
0: Dobrze. Będę teraz traktował lud jak brata. To znaczy, będę mu schlebiał, aby mnie bardziej szanował. Bo tak z nim jest, że okazuje szacunek, kiedy mu się pochlebi. A skoro w swej mądrości zwraca większą uwagę na czapkę niż na serce, to będę ćwiczył ukłony i sztukę czapkowania.
7: Mamy nadzieję, panie, że będziesz nam życzliwy, a więc z całego serca zagłosujemy na ciebie.
5: Wiemy, że walcząc za Rzym, odniosłeś wiele ran.
0: O, tak! Lecz nie chcę teraz zamęczać was ich widokiem. Nie zatrzymuję was dłużej.
4: Niech ci pogodzie!
0: Przesłodkie głosy. Już lepiej zdechnąć, już lepiej głodować, niż dla uznania zasługi czapkować. Stać tu na placu jak wilk w owczej skórze i mamić gadką te umysły kurze, by były mi przychylne i mnie wsparły. Co to za zwyczaj, aby takie karły decydowały o losach tej ziemi? Trzeba to zmienić. Jeśli się nie zmieni, zwyciężą w końcu głupie rytuały, a zginie prawda i rozum dojrzały. Ale na razie jest jak jest. A zatem, co mam uczynić? Wzgardzić tym światem?
10: Odstałeś swoje. Masz to już za sobą. Trybuni niosą ci przychylne głosy. Chodziło tylko o to, by zwyczajom stało się zadość. Że lud cię popiera, obecnie musi to jeszcze potwierdzić.
0: Gdzie? Przed Senatem?
10: Tu, na Kapitolu.
0: Czy zdjąć już mogę tę szatę pokory?
10: Tak, oczywiście.
0: Już idę to zrobić. A kiedy tylko znowu będę sobą, udam się do Senatu.
11: A więc osiągnął, czego chciał. I widzę, że mu wyraźnie ulżyło.
12: Skoro udawał cały czas pokorę, a w sercu wciąż miał pychę.
13: Zagłosowali my na niego, panie.
12: Oby był godny waszego uznania.
7: No właśnie, oby!
9: Bo na moje oko człowieka prostego to on, gdy nas prosił o to poparcie, robił sobie żarty.
7: Żeby tam żarty!
6: Kpił z nas w żywe oczy!
5: On nawet nie raczył pokazać nam swych ran.
9: Dowodu swojej zasługi.
7: Powiedział, że może pokazać je nam gdzieś na osobności.
14: Po czym zdjął czapkę i zaczął nią machać.
7: Krzycząc, że chętnie zostałby konsulem.
14: Lecz dawny zwyczaj wymaga od niego pozyskać nasze głosy.
13: A więc żeby dać mu je zaraz. Czy to nie było szyderstwo?
11: Dopiero teraz przyszło wam to na myśl?
2: Sami pomyślcie, co może się zdarzyć, jeśli ten człowiek, tak wam nieprzyjazny, uzyska władzę i to niepodzielną. Te wasze głosy oddane na

0: mogą okazać się dla was przekleństwem. Gdybyście rzekli, cośmy wam radzili, musiałby odkryć, co naprawdę myśli.
1: Czyście stracili serca i hart ducha?
0: Przecież umiecie odmówić, gdy trzeba.
2: Nie zatwierdzono go jeszcze, a zatem możemy się wycofać.
3: Wycofajmy się!
4: Wycofajmy się!
5: Zgadzam się!
6: Odpowiedzialność za poranne błędy zwalcie na nas, trybunów. Możecie powiedzieć, żeśmy was wręcz do tego nakłaniali, aby na niego głosować. Nie oszczędzajcie nas.
0: I wycofajcie swój wybór.
6: Skrzyknijcie się i zbierzcie. I pod senat!
7: Tak uczynimy.
3: Nie ma chyba takich...
8: Co by nie żałowali tej decyzji?
0: O, trybunowie ludu, gęby plebsu. Mam ich powyżej uszu. Gardzę nimi. Tak nadymają się tą swoją rolą, że komuś z klasy niedobrze się robi.
9: Stój!
0: Nie idźcie dalej.
9: Pozwólcie mu przejść. Coriolan śpieszy teraz do senatu.
6: Lecz nie powinien. Lud jest zbyt wzburzony i wściekły na niego.
0: Jak go zobaczy, to agresja wzrośnie.
9: Przecież to spisek. Ukartowana gra na osłabienie pozycji patrycjatu.
6: Nie ma żadnego spisku. Jest jedynie żal i pretensja, że szydziłeś z ludzi. A wcześniej żeś się zżymał i oburzał, gdy rozdawano im zboże za darmo. I żeś pluł na tych, którzy ich bronili, mówiąc, że są to niegodni pochlebcy, nędzni służalcy i zdrajcy elity.
9: Lud został zwiedziony. Ktoś go podburzył. Taka prowokacja to rzecz niegodna Rzymu. A Coriolan w najmniejszym stopniu nie zasłużył na to, by po tym wszystkim, czego był dokonał, rzucano pod nogi takie kłody.
0: On wypomina mi, co uważałem na temat tego rozdawnictwa zboża. To mu powtórzę jeszcze raz.
9: Nie, nie, teraz, panie, gdy jesteś wzburzony.
0: Właśnie, że teraz. Wybaczcie mi, proszę, bo chodzi o to, by ten zmienny tłum przejrzał się wreszcie w moich szczerych słowach. Człowieka uczciwego, nie pochlebcy. Otóż powtarzam, pobłażając im, rozzuchwalamy ich i hodujemy na własnych piersiach jadowitą żmiję, która nas prędzej czy później ukąsi.
9: Pohamuj się, panie.
0: Jakem nie liczył się z wrogiem w czas bitwy, tak też i teraz, nim zabraknie mi tchu, będę ostrzegał was przed tą zarazą, której się wszyscy lękają, a jednak nie robią nic, ażeby jej nie ulec.
6: Mówisz o ludziach, jakbyś sam był Bogiem, a nie człowiekiem tak samo ułomnym.
0: Takie myślenie jest chore, trujące i nie powinno opuszczać twojej czaszki, by nie truć innych. Jeśli jesteście naprawdę rozumni, to nie zniżajcie się do tych półgłówków, a jeśli nie, to bardzo proszę, wpuśćcie ich do senatu na miękkie poduszki i siedźcie z nimi, aż niepostrzeżenie sami staniecie się plebejuszami, a oni patrycjatem. Bo gdy w końcu zmieszacie swoje głosy z ich głosami, zatriumfują wulgarność i chamstwo. Czy już tak nie jest? Czy ten ich delegat nie rzucił wam przed chwilą w twarz obelgi? Tego niesłychanego nie powinno. Serce krwawi, kiedy się patrzy na ten jawny konflikt między siłami równorzędnych władz, który niechybnie wjedzie do zamętu, aż w końcu jedna z nich obali drugą.
9: Dobrze już, chodźmy.
0: Ktokolwiek doradził, aby za darmo dawać wtedy zboże.
10: Dobrze już, daj spokój.
0: Ten, mówię wam, siał ferment i anarchię, które prowadzą do rozpadu państwa.
6: I lud miał wybrać kogoś, kto tak mówi.
0: Otóż lud wiedział, że zboże nie było żadną zapłatą za żadne usługi, ponieważ nie wykonał żadnej pracy. Dlatego też, gdy mu kazano iść na wojnę, a raczej bronić ojczyzny przed wrogiem, nie chciało mu się ruszyć nawet palcem, bo skoro zboże i tak miał za darmo, to w jakim celu jeszcze się narażać? A w czasie działań wojennych na froncie swoją odwagę demonstrował głównie awanturując się z własnym dowództwem, co również dość wymownie o nim świadczy. Nie mówiąc o tym, że w czasie pokoju zarzucał senat bez przerwy skargami, które nie miały absolutnie podstaw. Oto jak pozbawiamy samych siebie czci i honoru, a przy tym sprawiamy, że naszą troskę o dobro ogółu motłoch nazywa strachem i już czyha na jakiś moment słabości, by wtargnąć do sal senatu i jak stado wron zadziobać garstkę orłów.
10: Dosyć już!
0: Gdy godność, doświadczenie i rozwaga nie mogą podjąć żadnego działania, póki ciemnota nie raczy się zgodzić, to w takiej sytuacji rzeczy

0: ważne, naprawdę pilne, niecierpiące zwłoki idą ad acta na korzyść błahostek. Bo gdzie się wszystko oprotestowuje, tam nic się nie osiąga prócz protestu.
1: Dość już powiedział.
2: Wyszedł z niego zdrajca i za te słowa odpowie jak zdrajca.
0: Jeżeli lud ma takich pomagierów, takich doradców i podpowiadaczy, to co się dziwić, że mąci bez przerwy i wypowiada posłuszeństwo państwu? Dlatego też jest dzisiaj dobry moment, aby przywrócić wreszcie praworządność, czyli przegonić tych uzurpatorów.
3: To zamach stanu!
2: Tak, to jawna zdrada. On ma konsulem być? Niedoczekanie. Ludzie, słuchajcie! Grozi wam tyrania, utrata wszelkich swobód i wolności, a chce je wam odebrać Gaius Marcius! Tak, tenże Marcius, któregoście dzisiaj sami obrali konsulem!
1: Czyś ty zwariował? Co ty wygadujesz? Dolewasz tylko oliwy do ognia!
3: Chcesz doprowadzić to miasto do zguby?
2: A czym jest miasto, jeśli nie ludem?
4: No oczywiście! Miasto to jest lud!
3: A my jesteśmy jego rzecznikami, którzy sprawują te funkcje legalnie, za zgodą wszystkich!
5: I dalej sprawujcie!
3: Lecz nie w ten sposób, że burzy się ład i doprowadza państwo do rozkładu. Na razie jednak, póki wciąż jesteśmy oficjalnymi rzecznikami ludu, w jego imieniu stwierdzamy, że Marcius jest godzien śmierci!
2: A więc bierzcie go i na tarpejską skałę z nim. Niech strzeźnie strącony w przepaść.
3: Strażnicy, brać go!
5: Na skałę!
1: Niech nas bogowie przed czymś takim strzegą. Szlachetny mężu, proszę wróć do domu, a my to jakoś załagodzimy.
0: Gdybym mógł zmierzyć się z nimi na ubitej ziemi, położyłbym ze 40.
3: Gdy dom się wali podpieranie ścian, to nie jest męstwo, to zwykła głupota. Mówię ci, idź już, póki tu nie wrócą, póki ta tłuszcza jak wzburzona rzeka, co występuje z brzegów i wylewa, znów tu nie wpadnie i nas nie rozniesie.
2: On ma wściekliznę. Trzeba go usunąć.
1: Pamiętajcie o tym, że odkąd tylko zdołał unieść miecz, chował się w armii i na polu bitwy. Dlatego też nie umie ważyć słów, lecz wali prosto z mostu, bez pardonu. Pozwólcie więc, że sam do niego pójdę i skłonię go, by się przed wami stawił i zgodnie z prawem wysłuchał zarzutów, choćby najcięższych, lecz mógł się i bronić.
2: Będziemy czekać na ciebie na rynku. Jeżeli Marcjusz nie przyjdzie tam z tobą, to postąpimy zgodnie z pierwszym planem.

0: Niech mnie próbują zastraszyć jak chcą. Łamaniem kołem, rozrywaniem końmi, strąceniem w przepaść nie starpejskiej skały, lecz 10 razy wyższej, skąd nie widać powierzchni ziemi. Ja nie zmienię o nich swojej opinii.
1: Synu. Chciałam tylko tego, abyś nie zaprzepaścił tej godności, nim ją w ogóle zdobyłeś.
0: Daj spokój.
1: Mogłeś być sobą, ale bez przesady. Nie spotkałbyś się z tym całym oporem, gdybyś nie mówił otwarcie, co myślisz i co zamierzasz. Albo to ujawnił dopiero później, gdy miałbyś już siłę, by złamać wszelki opór.
0: Niech ich szlak.
1: I niech się smażą w smole.
2: Koriolanie! Zbyt obcesowo się z nimi obszedłeś. Musisz tam wrócić i naprawić błąd. Niestety nie ma innego lekarstwa. Jeśli odmówisz, Rzym pęknie na dwoje i się rozpadnie.
0: To co mam robić?
2: Idź znów do trybunów.
0: Po co? By co?
2: By cofnąć własne słowa.
0: Cofnąć? Co powiedziałem? Wobec nich? Nie mógłbym nawet wobec bogów, a więc jak mogę wobec nich?
1: Czyż sam nie mówiłeś, że w czasie wojny honor i przebiegłość są nierozłączne jak para przyjaciół? Dlaczego by nie miały być nią również w czasie pokoju?
0: Czemu nalegasz?
1: Bo chodzi tu tylko o wygłoszenie kilku słów do ludu. Słów, co nie będą wypływać ci z serca, a tylko...

0: tylko z ust, gdzie język je dobierze zgodnie z potrzebą chwili, a nie z prawdą. Klęknij przed nimi, bo w takich wypadkach gest bywa bardziej wymowny niż słowo.
1: Jeśli postąpisz w myśl tej dobrej rady, to bez wątpienia odzyskasz ich serca.
2: Witaj, obłudo, i sprzedajna mowo. Niech moje gardło, tak zgrane z bębnami, wyda dziś z siebie cienki głos eunucha lub niańki, która nuci kołysankę. Niech twarz wykrzywi mi nieszczery uśmiech, a oczy zaszklą się jak u szczeniaka. Nie, nie, nie zrobię tego! Nie dam rady! Nie chciałbym stracić szacunku dla siebie i fałszem ciała zepsuć sobie duszy.
0: Męstwo masz po mnie. Wyssałeś się z mlekiem. Natomiast pycha jest wyłącznie twoja.
2: Dobrze, już! Dobrze! Tylko nie gań dłużej. Pójdę na rynek i jak zręczny oszust wyłudzę od nich poparcie i miłość. Wrócę tutaj, bądź jako konsul, bądź jako ktoś taki, kto ostatecznie udowodnił sobie, że w jego ustach pochlebstwo nie działa.
3: O! Idzie!
4: Zobaczcie go!
5: To idzie Coriolan!
6: Nie dajmy się oszukać!
4: Idzie
3: tu! Marsowy wzrok!
6: Nadchodzi!
2: Z jakiego powodu spotyka mnie ten niebywały despekt, że się odbiera mi tytuł konsula, ledwo zostałem na niego obrany?
7: Lud ci zarzuca, że dążysz do tego, by zlikwidować odwieczne urzędy i przejąć w Rzymie niepodzielną władzę. Takie zapędy to jest zdrada stanu.
8: Zdrada stanu!
2: Ja mam być zdrajcą? Ty nędzny krzykaczu. Gdyby ci nawet z oczu działa śmierć, a w każdej ręce trzymałbyś jej kosę i jeszcze mógłbyś pluć zabójczym jadem, to tak jak ufnie modlę się do bogów, tak też i tobie, bez chwili wahania, rzuciłbym w twarz, że jesteś podłym kłamcą.
7: Słyszeliście?
9: Na skałę z nim!
8: Na skałę!
7: Brutalny atak na waszych rzeczników. Miotanie przekleństw i lżenie was samych. Opór stawiany prawu i strażnikom. I w końcu ta obraza majestatu. Już samo to wystarcza, by go skazać na najsurowszą z możliwych kar śmierci.
2: To koniec. Odtąd już na nic nie zważam. Mogą mnie skazywać na śmierć ze skały, zagłodzenie w lochu, na odzieranie ze skóry, wygnanie. Nie kupię łaski za pokorne słowo, ani nie połknę dumy i honoru, cokolwiek miałbym dostać od nich w zamian. I gdyby nawet miało to polegać na powiedzeniu krótkiego dzień dobry.
7: Z uwagi na to, że wciąż niepoprawnie obrażał masy i dążył do tego, by je pozbawić należnych im praw z mocy urzędu, który piastujemy, w imieniu ludu, który nam zawierzył, niniejszym oto ogłaszamy wyrok. Winny tych zbrodni zostaje skazany na dożywotnie opuszczenie miasta pod groźbą kary strącenia ze skały. Nie wolno mu już nigdy tutaj wrócić. Taka jest wola ludu. I tak będzie.
8: Tak jest!
6: Tak będzie!
9: Niech się stąd wynosi!
2: To ja wyganiam was, a nie wy mnie! Zostańcie sobie tutaj raz na zawsze z tą waszą ignorancją i tempotą. Drżyjcie ze strachu na byle pogłoskę. Wpadajcie w rozpacz. Ledwo usłyszycie szumiące w dali pióropusze wroga. Ale za żadne skarby nie oddajcie owego prawa, które wam pozwala wypędzać swoich obrońców, aż w końcu wasza głupota, ślepa oczywiście, na wszelkie zagrożenia i trudności, odkrywana dopiero po szkodzie, głupota, która jest główną przyczyną waszych niedoli i żałosnych klęsk, wyda was wreszcie, marnych niewolników, na pastwę jakiejś cudzoziemskiej siły, co was ujarzmi jak bydło, bez walki. To właśnie przez was, przez pogardę dla was, muszę ze wzgardą odejść z tego miasta i je opuścić. Świat jest też gdzie indziej.

0: Czemu milczysz? Mów.
1: Jam Kajus, Marcjusz. Tak, ten sam, co Wolsko ma, zwłaszcza tobie, zadał tyle ran, o czym też świadczy przydomek Coriolan, który nadano mi za te podboje. Lecz wiedz, że to jest jedyna nagroda, jaką za całe moje poświęcenie, za trud żołnierski i

0: który od dawna nie trzymany w karbach i coraz bardziej krnąbrny i zuchwały. Widząc, że miękki patrycjat się cofa, rzucił mi się do gardła i mnie wygnał. Wygnał mnie z Rzymu. Wyobrażasz sobie? Przywiodła mnie do ciebie wola zemsty. Chcę się odpłacić tym, co mnie wygnali, a więc jeżeli ty chcesz się zemścić za wyrządzone ci krzywdy i hańbę, jaka spotkała twą dumną ojczyznę, weź pod uwagę to moje nieszczęście i wykorzystaj je dla swoich celów.
1: Może się zdziwisz, szlachetny Marcjuszu, lecz twoje słowa wyrwały mi z serca zakorzenioną głęboko nienawiść. Pozwól mi zatem objąć cię ramieniem. Oto kowadło, na którym tępiłem grot mego miecza. Ale od tej chwili, jak się zmagałem z tobą o pierwszeństwo na placu boju, w męstwie ambicji, będę to czynił z równą gorliwością na innym polu. Na polu przyjaźni. Dzielny Marcjuszu. Wiedz, że gdybym nawet nie miał do Rzymu dziś żadnych pretensji, a sprzeciw mój budziłby jedynie, że cię haniebnie stamtąd wypędzono. Już samo to by wystarczyło, abym wezwał pod broń dosłownie wszystkich mężczyzn, od lat 12 do 70, i ruszył przeciw niewdzięcznemu miastu, by wypalić trzewia ogniem wojny.
0: Dzięki bogowie wam, że mnie wspieracie.
1: Weź pod komendę połowę mych sił i kieruj nimi wedle swej oceny. W końcu znasz lepiej ten teren niż ja, nie mówiąc już o samym przeciwniku. Witaj! Po stokroć. Jesteś mi dziś bliższy, niż kiedykolwiek byłeś mi daleki.

0: I co? Czy dalej mu tak nadskakują?
1: Trudno to pojąć, ale on ma w sobie jakiś przedziwny czar, który zniewala. Także traktują go niemal jak bóstwo. Przykro to mówić, ale tracisz, panie, nawet u własnych oddanych ci ludzi.
0: Nie mogę teraz nic na to poradzić. Przeciwdziałanie temu z mojej strony mogłoby wręcz zniweczyć nasze plany.
1: Uważasz, panie, że zdobędzie Rzym?
0: Miasta poddają mu się do tej pory prawie bez walki. W Rzymie ma za sobą całą elitę, patrycjat i senat, ale nie umiał nosić tej godności, jak wymagają tego obyczaje. Cóż, miał zasługi, ale bez umiaru, chełpiąc się nimi, skutecznie je przyćmił. Bo nasze cnoty zawsze czas ocenia. I wszelka wielkość, choćby najgodniejsza, skazuje się na grób, jeśli bezwstydnie pcha się na cokół i trąbi o sobie. Ruszaj, Marcjuszu! Niech Rzym wreszcie skona!

0: Jutro przystępujemy do ataku. Liczę więc na to, że doniesiesz swoim jako współdowodzący tą wyprawą, że spełniam swe zadania jak należy i jak do tego się zobowiązałem.
1: Nie mam zastrzeżeń wobec twoich działań. Jesteś lojalny. Służysz naszej sprawie. Na lament Rzymian pozostałeś głuchy. Nawet swych dawnych, najbliższych przyjaciół nie chciałeś słuchać i ich odtrąciłeś.
2: Pozwólcie wejść.
0: Co tam się dzieje? Znów kogoś przysłali, żeby mnie zmiękczył i próbował złamać? Niedoczekanie. Nikt tego nie zdoła. To moja matka. Zgięta w pół. Jakby się Olimp kłaniał Kretowisku. Nie! Nie ulegnę. Rzym musi zapłacić. Jestem człowiekiem, który postępuje wedle swej woli i własnych wartości. Kimś niezależnym, kto sam siebie tworzy.
3: Synu mój, synku.
0: Najdroższa moja, wybacz mi bezwzględność, ale nie mogę wybaczyć Rzymowi.
3: Mój wojowniku, takim cię zrodziłam. I przyszłam tutaj, aby cię przebłagać.
0: Nie, nic już nie mów. To się na nic nie zda.

0: Nie próbuj żadnym chłodnym argumentem tłumić mojego gniewu, woli zemsty.
1: Czyż jest gdzieś miasto bardziej nieszczęśliwe niż Rzym w tej chwili? Oto niby wracasz. Jesteś cały i zdrowy, a jednak zamiast się cieszyć z tego, my płaczemy. Bo albo będziesz wleczony przez Rzym jako zhańbiony, pokonany zdrajca, albo sam będziesz szedł po gruzach miasta z wieńcem na głowie za to, że przelałeś krew swojej żony i własnego dziecka. Co do mnie, synu, to nie będę czekać, aż rozstrzygnie się ta wojna. Jeżeli nie zdołam cię przekonać, abyś raczej okazał łaskę obu stronom, zamiast przywieźć do zguby jedną z nich, to wiedz, że aby wejść do Rzymu, będziesz musiał postawić wcześniej stopę na tym łonie, które wydało cię na świat.
0: Jeżeli chce się zachować hart ducha, nie wolno dzieci ani niewiast słuchać.
1: Posłuchaj jeszcze! Nie chodzi jedynie o zażegnanie konfliktu i pokój. Gdyby się tylko rzecz tak potoczyła, wszyscy oddaliby ci cześć i pokłon i nazwaliby cię pojednawcą, błogosławionym geniuszem pokoju. Mój wielki synu, wiesz lepiej ode mnie, że wynik wojny nigdy nie jest pewny. W tej wojnie jednak nie ma wątpliwości, że jeśli wygrasz i poskromisz Rzymian, zyskasz jedynie okropne przekleństwo, które powtarzać będą pokolenia, ilekroć tylko padnie twoje imię. Jeśli mi powiesz, że to, o co proszę, jest nierealne albo niewłaściwe, to powiedz i mnie oddal. Lecz jeżeli jednak tak nie jest, to twoje milczenie jest nieuczciwe, a wręcz karygodne. I niebo nieuchronnie cię ukaże za to, żeś matce nie okazał czci.
0: Matko, matko, i cóż ty uczyniłaś? Popatrz w niebo, widzisz? Bogowie spoglądają na nas i szydzą z tego, co tutaj się dzieje, z tej niesłychanej i gorszącej sceny. Matko, matko, ocaliłaś Rzym, lecz na swojego syna, uwierz mi, ściągnęłaś więcej niż niebezpieczeństwo. Ściągnęłaś zgubę. Lecz niech już tak będzie.
2: Dzięki!
3: Kolumnio, dzięki!
2: Dzięki, bogowie!
3: Niesiesz ratunek dla Rzymu!
0: Nie mogę dłużej, drogi Aufidiuszu, toczyć tej wojny. A więc zawrę pokój. Na naszych ma się rozumieć warunkach. Co do mnie, nie chcę powracać do Rzymu. Chcę zostać z wami. I żywię nadzieję, że będziesz tutaj moim poplecznikiem. A co się tyczy pokoju, to powiedz, jakie warunki mają być spełnione. Byłbyś na moim miejscu odporniejszy na łzy i prośby matki? Zdobyłbyś się na to, by ich nie spełnić?
4: Dopóki jest was dwóch, ty i Coriolan, lud nie opowie się za żadnym. Ale jeżeli zabraknie któregoś, ten, co zostanie, weźmie w spadku wszystko.
5: Owszem, wiem i o tym. I mam mocny powód, aby obrócić się przeciwko niemu. W końcu to ja wyniosłem go na wodza i poręczyłem za niego honorem, że będzie wobec nas i mnie lojalny. A on tymczasem to swoje poletko zaczął podlewać strumieniami pochlebstw i uwiódł mi tak wielu zwolenników. Nagiął do tego nawet swój charakter, szorstki, gwałtowny, pyszałkowaty.
4: To właśnie przez to poczucie wyższości nie zyskał w Rzymie tytułu konsula.
5: Zjawił się u mnie gotowy na wszystko, nawet że straci życie z mojej ręki. Ja jednak zamiast poderżnąć mu gardło, przyjąłem go do siebie i oddałem znaczną część wojska pod jego dowództwo, w tym i najlepszych spośród moich ludzi.
4: Tak, i patrzano na to ze zdziwieniem. A kiedy wreszcie miał już w garści Rzym i tylkośmy czekali na dzień chwały?
5: On haniebnie za kilka rzewnych słów i łez niewieścich, tanich jak kłamstwo, sprzedał krew i trudy naszej z pewnością zwycięskiej wyprawy. Tego mu właśnie nie mogę darować. I za to musi zapłacić mi głową. W pełni odżyje, dopiero gdy zginie.
4: Trzeba tę sprawę załatwić natychmiast. Powinien poczuć ostrze twego miecza, zanim się dorwie do głosu i zacznie czarować, gawieć swą wykrętną mową.

0: My cię wesprzemy, a kiedy już padnie, przedstawisz ludziom swoją wersję zdarzeń, a jego pójdzie razem z nim do grobu.
1: Coriolan ocalił Rzym!
2: Rzym będzie ocalony!
3: Tłumy walą w kierunku bram miasta, tak nawet rzeka wezbrana nie płynie. Pod arkadami mostów czas roztopów. Bębny piszczałki i radosna wrzawa rzymskiego ludu, że aż słońce tańczy.
4: Witaj, Coriolanie!
2: Witaj, Coriolanie!
5: Czołem, Rado! Powracam tutaj wciąż jako wasz żołnierz i w dalszym ciągu wyzuty z miłości do swego kraju, jak to było w dniu, gdy wyruszałem stąd na tę wyprawę. A więc niezmiennie służę waszej sprawie. Otóż melduję, że szliśmy jak burza, łamiąc po drodze krwawo wszelki opór, aż stanęliśmy pod murami Rzymu. Wartość zdobyczy i łupów przewyższa i to o 1/3 koszt wyprawy. Zawarty pokój jest dla nas chwalebny, dla Rzymu zaś haniebny i żałosny. A oto traktat, opieczętowany i podpisany przez najwyższe władze, Senatu, Patrycjatu i Konsula.
6: Nie ma co tego czytać! Drodzy radni, lepiej od razu postawcie mu zarzut, że was omamił, a następnie zdradził.
7: Co znaczy zdradził? Jak śmiesz?
6: Tak, Marcjuszu. Zdradziłeś nas.
7: Marcjuszu?
6: Tak, Marcjuszu. Albo jak wolisz, Kajusie, Marcjuszu. Czyżbyś spodziewał się, że tu, w Coriolach, będę cię nazywał imieniem, które zyskałeś za zdeptanie tego miasta? Czcigodna Rado, władająca państwem. Ten człowiek podle zdradził naszą sprawę. Za kilka łez słonych ukochanej matki oddał im Rzym, ten Rzym, co był już nasz. Łamiąc przysięgę i zrywając sojusz, jak zgniły sznurek czy nitkę z jedwabiu, nie raczył nawet naradzić się z nami. Ledwo zobaczył łzy matki. Zaskomlał, podkulił ogon i z płaczem poświęcił to odniesione nad Rzymem zwycięstwo. Nawet najlichszy pachołek czy sługa płonął ze wstydu, kiedy na to patrzył, a starsi rangą wprost za nie mówili.
7: Marsie, ty słyszysz?
6: Mars cię nie usłyszy, ty mamin synku.
7: Co?
5: Coś ty powiedział?
6: To, co słyszałeś! Płaczliwy dzieciuchu!
7: Podły oszczercu! Moje gniewne serce zaraz rozsadzi mi pierś! Mamin synku, ty barbarzyńco!
1: Dosyć! Przestańcie!
7: Możecie mnie porąbać na kawałki! Niech byle młokos wbije we mnie miecz! Płaczliwy dzieciuch, ty fałszywy psie! Jeśli piszecie w swoich kronikach prawdę, to przypomnijcie sobie, co tam jest, że w pojedynkę, jak samotny orzeł, co spada na gołębnik, spadłem na was i w puch rozbiłem wam całą bronę. Tak, ja! Sam jeden! Ten płaczliwy dzieciuch!
6: Panowie radni, co się tutaj dzieje? Godzicie się, by ten nadęty plagier chełpił się oto swoim ślepym szczęściem? Kosztem naszego nieszczęścia i wstydu!
1: Do piachu z nim! Niech strzeźnie!
8: Zabij! To jest szlachetny człowiek! No a przy tym sławny na cały świat! To oskarżenie, jakie tu przeciw niemu wytoczono, zostanie rozpatrzone jak należy. A więc opanuj nerwy, Aufidiuszu, i proszę, nie zakłócaj już spokoju.
7: O, pełną satysfakcję bym uzyskał dopiero wtedy, gdybym miał przed sobą co najmniej 6 takich Aufidiuszów, a nie jednego, a nawet i więcej.
6: Ty zwyrodniały spychy nikczemniku.
1: Zabij go! Zabij!
2: Coś ty narobił!
9: Nie żyje?
2: On go zabił!
9: Zabił go!
2: Zabił Coriolana!
6: Kiedy się dowiecie, co wam groziło, gdyby on żył dalej, to odetchniecie z ulgą, żeśmy jednak zdecydowali się go zlikwidować. Chcę jak najszybciej stanąć przed Senatem i wszystko mu dokładnie wytłumaczyć.
8: Zabrać stąd ciało i ogłosić miastu, że wprowadzamy powszechną żałobę, bo jeszcze nigdy nie

0: mamy tak godnych prochów.
1: Gniew mi przechodzi. Ogarnia mnie smutek. Unieśmy ciało. Proszę, niech trzech ludzi najwyższych rangą pomoże mi w tym. Uderzcie w bębny i pochylcie włócznie. Choć osierocił tutaj niejednego i wiele kobiet uczynił wdowami. I musi minąć jeszcze sporo czasu, aż się te rany do reszty zagoją. To jednak mimo wszystko niech w pamięci zostanie jego szlachetność.

0: słuchowisku Coriolan według Williama Szekspira wystąpili Coriolan Mariusz Bonaszewski, Wolumnia Grażyna Warszczewska, Meneniusz Robert Jarociński, Kominiusz Jacek Mikołajczak, Brutus Przemysław Stippa, Sycyniusz Arkadiusz Janiczek, Aufidiusz Przemysław Sadowski, Spiskowiec Adam Szczyszczaj oraz studenci Akademii Teatralnej w Warszawie. Muzyka Grzegorz Łapiński, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska, przekład Antoni Libera, kierownictwo produkcji Beata Jankowska, adaptacja i reżyseria Katarzyna Łęcka.
1: Dziękujemy i ponownie jak tydzień temu jest z nami Katarzyna Łęcka.
2: Witam Państwa, dzień dobry.
1: Mini festiwal Mariusza Bonaszewskiego, twój, Kasiu, Antoniego Libery i Szekspira. Teraz uważaj, w Gdańsku rozpoczął się 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, na którym przed rokiem, przypomnę, Jadwiga Klata przedstawiła swój projekt według Coriolana, zrealizowany później w Teatrze Słowackiego w Krakowie. No i teraz twój pomysł, by przywołać tę rzadko graną tragedię Szekspira.
2: Ja się bardzo cieszę, że my w Teatrze Polskiego Radia możemy robić sobie taki mini festiwal szekspirowski, bo na tej scenie radiowej rzeczywiście wszystko się zmieści. I ogromna radość, że z Mariuszem Bonaszewskim mogliśmy zrobić dwa szekspirowskie teksty w genialnym przekładzie Antoniego Libery, który nam pomógł wejść we współczesne znaczenia obu tych tekstów. Rzeczywiście Coriolan jest rzadko wystawiany. Ja pamiętam jakiś teatr telewizyjny z lat, zdaje się, 90. I to jest właściwie tekst, który jest taką współczesną diagnozą sytuacji społeczno-politycznej, bo oto zasłużony dla kraju wódz, wspaniały żołnierz, który rzeczywiście ma za sobą same zwycięstwa, musi się poddać weryfikacji ludu. Ale jak? Musi pokazać swoje rany. To jest taka bardzo intymna, trudna sytuacja obnażenia się i ogołocenia z tego, co w nas najbardziej takie dotkliwe i najwstydliwsze.
1: Płaszcz pokory?
2: Założywszy płaszcz pokory, ponieważ Szekspir opisuje taki moment w dziejach historycznych, gdzie powstawały zręby demokracji. Więc po każdej takiej zwycięskiej bitwie trzeba było przywdziać szatę, która się nazywała płaszcz pokory, czyli od razu pokazać w ubiorze, że ukorzył się ten wspaniały wojownik przed ludem i odsłonić swoje rany, ale tak, żeby każdy człowiek mógł ich dotknąć. I teraz pytanie, czy ten, kto stoi na czele, ten, kto jest wodzem, ten, kto zwycięża dla nas, ma odwagę, żeby się tak ogołocić i właściwie dlaczego miałby to robić. I tutaj jest ogromny bunt Coriolana, jego niechęć do tego, żeby pokazywać te swoje największe słabości, bo obawia się, że ci ludzie, którzy będą ich dotykać, źle zinterpretują jego jako całość i bez problemu strącą go z tego piedestału, na którym stoi. Więc pytanie, czy to pokora, czy to jego duma, czy to odsłanianie słabości wobec gminu, wobec plebsu, który ma rządzić i za chwilę będzie młodą demokracją, ma sens. Tutaj jest ten główny wątek i główna oś Coriolana, który dlatego dostaje szału, że musi się w ten sposób zweryfikować, że nie na jego czyny się patrzy, tylko patrzy się na to, na ile on jest podobny nam. Czy jest tak samo słaby, czy jest tak samo nędzny, czy jest tak samo ubrudzony we krwi i błocie. Nieważne, co robi, nieważne, że jest skuteczny, ważne, że jemu też czasem się nie udaje. Tego potrzebuje gawieć, tego potrzebuje tłum, żeby poczuć, że ten przywódca jest jednym z nas. Coriolan tego nie dźwiga.
1: Brzmi rzeczywiście znajomo, ale to też dzięki spolszczeniu dokonanemu przez Antoniego Liberę. Ale widzisz,

0: Zajęłaś się czymś, czego ja się bardzo obawiam, czyli wieloobsadową sztuką radiową. To jest odwaga, ale też trochę, powiedziałabym, ryzyko.
1: To jest ryzykowne, ale jeżeli ułożymy adaptację tak, że postacie mówią o sobie, nazywając swoje funkcje, a kojarzymy głosy Mariusza Bonaszewskiego, Grażyny Barszczewskiej,
0: no tak,
1: Jacka Mikołajczaka, Przemka Stipy i tak dalej, to jesteśmy w stanie wyłowić uchem, które jest bardzo czujne, kto jest kim dla kogo. I myślę, że to wystarcza. Nie musimy dokładnie znać nazw postaci, której w lekturze papierowej Szekspira są trudne, bo nieustająco wracamy do strony tytułowej i sprawdzamy opisy tych postaci. Tutaj nam bardzo pomogli studenci szkoły teatralnej, którzy z profesorem Łukaszem Borkowskim pracują, ucząc się teatru radiowego. I oni rzeczywiście, potrafiąc już pracować w radio, zrobili niesamowitą robotę, grając te wszystkie tłumy, całą gawiedź, czasami bardzo malutkie rulki, powodując, że wrażenie, że tych Rzymian jednak trochę jest, to nam się w radio udało. I też chciałam powiedzieć, że Antoni Libera ma doskonały słuch na aktorów i dokładnie wie, jak ułożyć zdania, żeby aktorzy potrafili włożyć w nie odpowiednie emocje. I ten jego przekład pozwala wejść bardzo głęboko w to, co postać przeżywa. Dlatego też Mariusz Bonaszewski może wyrazić nie tylko jeden ton wściekłości, ale cały wachlarz irytacji, złości, właściwie takiego już rozpętania szału, które ma w tym głosie. I czasami w pojedynczych słowach możemy wysłyszeć to. To są tak doskonale ułożone samogłoski, przecinki, znaki przystankowe, że Libera pozwala roztańczyć się tym emocjom w obrębie słów. I to jest jego ogromny atut.
0: Masz jakiś jeszcze pomysł na odkrycie Szekspira, który rzadko był grany w Teatrze Polskiego Radia?
1: Mam takie poczucie, że już nastąpił spory odstęp pomiędzy Szekspirami i można je robić od nowa. Nie trzeba szukać aż tak odległych tekstów. Teraz Antoni Libera nam je pomógł przywołać, a tłumaczy kolejne, więc zobaczymy, co się pojawi. Ale ten Szekspir jest tak bardzo nasz w każdej chwili dziejowej, że z nową obsadą, z nowym takim sposobem dobierania się emocjonalnego do pewnych słów czy zdań, możemy go ciągle opowiadać na nowo. A warto to robić, szczególnie w Teatrze Polskiego Radia.
0: Mimo wszystko latem polecamy komedie Szekspira. Są tak pełne wdzięku, trochę skomplikowane. Też sporo mówiące o człowieku, o relacjach międzyludzkich, bo tu przeważnie chodzi oczywiście o męsko-damskie.
1: Sen nocy letniej chociażby. Na wakacje. Jedna z lepszych lektur.
0: Albo Stracone zachody miłości na przykład. Katarzyna Łęcka była z nami ponownie.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: I tak zakończyliśmy lipiec 2026 w naszym teatrze. Do usłyszenia za tydzień. Będzie więc już sierpień.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj. Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy, Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni, TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Podcast Polskiego Radia.
14: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
13: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
14: Tak był pobity. Miał

0: powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
5: Program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 25 lipca. Minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Areszt tymczasowy dla 18-latki podejrzanej o zaatakowanie i zranienie 8-letniej dziewczynki. Po rozłamie nawet 40 posłów zostanie usuniętych z PiSu. Za chwilę komentarze. Zaostrza się izraelsko-palestyński konflikt na zachodnim brzegu Jordanu. 7,5 roku więzienia grozi 18-latce podejrzanej o zranienie 8-letniej dziewczynki w Zamościu. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie dla nastolatki. Wcześniej prokuratura postawiła jej zarzuty i zakwalifikowała czyny, których się dopuściła, jako wybryk chuligański. W czwartek na jednym z zamojskich osiedli 18-latka zraniła ostrym narzędziem przypadkową dziewczynkę. Wcześniej próbowała zaatakować w podobny sposób 15-latkę. W chwili zdarzenia była pijana, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 8-latka została zabrana do szpitala. Badania wykazały, że ma jedynie powierzchowną ranę. Nic poważnego jej się nie stało. Prawo i Sprawiedliwość. Podzielone po decyzji, że z partii mają odejść politycy z frakcji byłego premiera Mateusza Morawieckiego. To około 40 osób. Wśród nich poseł Paweł Jabłoński. Jak mówił w śniadaniu w Trójce, walka o jedność trwała do samego końca i żałuje, że skończyła się rozłamem.
6: Bardzo żałuję, bo rzeczywiście do samego końca, do środy co najmniej jeszcze walczyliśmy o to, żeby się porozumieć. Ja osobiście uczestniczyłem w tych rozmowach. Dzisiaj to najbardziej cieszy się w Polsce z tego Donald Tusk. No i może Jacek Sasin równocześnie, bo to on tak naprawdę tutaj jest głównym inspiratorem tego rozłamu. Mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją, gdzie opozycja jest słabsza. My uważaliśmy, że powinniśmy poznać jednością. Nie chcieliśmy rozłamu.
5: Zdaniem Andrzeja Halickiego z Koalicji Obywatelskiej walka na prawicy jeszcze się nie skończyła.
7: Obawiam się bardzo brutalnej polityki w najbliższych dniach, bo to widać było w mediach społecznościowych i to nie jest dobry sygnał, a my musimy robić swoje. Obserwuję, ale tu nie ma powodów do radości. My musimy pokazać dobre rządzenie w dwójnasób, rozmawiać z wyborcami, którzy też oczekują dobrych recept na te bardzo niespokojne czasy.
5: Mateusz Morawiecki nie ogłosił jeszcze, czy zamierza utworzyć nową partię. We wtorek Komitet Polityczny PiSu ma zatwierdzić usunięcie byłego premiera i jego stronników z partii. Fala przemocy na zachodnim brzegu Jordanu. Osadnicy atakują Palestyńczyków, a izraelskie wojsko przeprowadza naloty na palestyńskie wioski. Potem jak we wczorajszych starciach Palestyńczyków z atakującymi osadnikami żydowskimi zginęło 2 żołnierzy. Dotąd aresztowano 23 osoby. Premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że w odpowiedzi na incydent w Tel zostanie zburzony dom rodziny jednego z zamieszanych w starcie Palestyńczyków.
8: Wojska izraelskie przeprowadziły nocą ataki na palestyńskie miejscowości na zachodnim brzegu. Równocześnie żydowscy osadnicy atakują palestyńskich mieszkańców, podpalają ich domy, samochody i ziemię, wyrywają drzewa oliwne. Palestyńskie i izraelskie media donoszą o rannych, ale nie podają ich liczby. To pokłosie piątkowych starć w okolicach Nablusów, kiedy kilkudziesięciu uzbrojonych osadników żydowskich wkroczyło do palestyńskiego miasteczka Tel. Jeden z zaatakowanych Palestyńczyków wyrwał im broń. Doszło do strzelaniny, w wyniku której zginął członek służby obrony cywilnej z pobliskiej osady żydowskiej oraz izraelski żołnierz. Dowódca izraelskiej armii Eyal Zamir zapowiedział, że wojsko wytropi wszystkich zamieszanych w zamach terrorystyczny. Jednocześnie przyznał, że rozrastające się osadnictwo żydowskie jest jednym z największych wyzwań dla izraelskiej armii, która ma trudności z utrzymaniem kontroli i porządku na zachodnim brzegu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
5: Literacki weekend w centrum Łodzi. Fragment ulicy Piotrkowskiej zamienił się w plenerową księgarnię. Od ulicy Pruchnika do Placu Wolności można znaleźć książki historyczne, kryminały, reportaże, komiksy i publikacje dla najmłodszych. Letni festiwal książki to też spotkania z autorami. Jednym z gości był Paweł Piliszko, autor humorystycznych opowieści.
9: Zacząłem pisać, chyba miałem 10 lat, bo już byłem po komunii, bo już miałem zegarek. To był horror, ale zegarek mi się zatrzymywał, więc się wystraszyłem, przestałem pisać.
10: Tak, to jest moja książka o piesku i takiej dziewczynce.
11: Przyszliśmy tutaj, żeby zobaczyć, jakie są atrakcje dla dzieci.

0: Między innymi byliśmy zainteresowani warsztatami cyrkowymi, a przy okazji stwierdziliśmy, że przejdziemy się po prostu Piotrkowską i zobaczymy, co innego ciekawego może nas spotkać.
1: Jutro letni festiwal książki w Łodzi rozpocznie się o 10:00. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro przeważnie słonecznie, wieczorem od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze. Termometry pokażą 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem dla 12 województw w centralnej i południowej Polsce. Ostrzeżenia obowiązują od 12 do 19.
3: Autopromocja.
4: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
5: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
4: Chyba odwrotnie.
5: Niekoniecznie, ale niech będzie.
4: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
5: Wszystko jest możliwe.
4: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
5: Michalina Bieńko
4: i Maja Sołtysik.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Plik tekstowy.
7: Wielka głowa pająka wieńczyła korpus mężczyzny. Dwie pary wyłupiastych, lśniących oczu, jedne większe, osadzone tuż obok siebie, a drugie drobne i rozstawione szerzej, wpatrywały się we mnie wzrokiem łowcy, który trafił wreszcie na ofiarę. Szczękoczułki, groźna broń pokryta szorstką szczeciną, znieruchomiały. Zamrugałem przerażony i nagle łeb stawonoga zniknął, zastąpiony głową uśmiechającego się mężczyzny. Znałem go, lecz z trudem odwzajemniłem uśmiech. To sam początek książki pod tytułem Krótka noc, długi krzyk. Autor tej książki, Robert Małecki, jest moim i naszym gościem w Trójce. Witam cię serdecznie.
8: Dzień dobry, cześć.
7: Ja się nazywam oczywiście Max Cegielski, to jest plik tekstowy. Wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. A wszystkie odcinki naszego programu dostępne zarówno na stronach internetowych Trójki, a także w popularnych serwisach streamingowych, a wersja wideo, którą także nagrywamy na kanale YouTube Trójki. A ty, Robercie, dołączasz do grona. Przyznam się, że jak zacząłem to sprawdzać po dwóch ponad latach istnienia programu, wąskiego grona autorek, autorów kryminałów, którzy u mnie gościli, był Siembieda, był Pasierski, była Anna Kańtoch, więc cieszę się, że teraz jesteś ty, autor, który w zasadzie wszystkie nagrody dla najlepszych autorek, autorów kryminałów w Polsce otrzymał.
8: Chyba jeszcze nie wszystkie, ale wiesz co, już chyba więcej nie otrzymam, bo już nie startuję w tych nagrodach, ale to miłe, miłe co mówisz.
7: Nie no, ja myślę, że po 10 latach od debiutu i napisania takiej liczby książek jesteś jednym z najlepiej rozpoznawalnych autorów kryminałów. O tej twojej rocznicy też zresztą porozmawiamy, ale zacznijmy od tej nowej książki, która ukazała się w wydawnictwie literackim. Ten wstęp w zasadzie brzmi jak wstęp nawet już niekoniecznie thrillera, tylko w zasadzie horroru przez tą figurę pająka. Czy to też był taki twój eksperyment, kolejne sprawdzanie gatunkowości?
8: Trochę tak, ale myślę sobie, że to wynikało też z takiego zamysłu na opowiadanie tej akurat historii, żeby połączyć lata 90. W takim brudnym, testosteronowym, męskim wydaniu z linią współczesną, która miała być trochę bardziej oniryczna, trochę bardziej takim tekstem, wiesz, przeciwwagą do tych lat 90. trochę inaczej napisaną, trochę narracyjnie inaczej ujętą. No i też sobie pomyślałem o tym, że musi być tutaj coś takiego, co przyciągnie być może czytelnika, co go w jakiś sposób też zdziwi, zaskoczy. No i stąd pająki.
7: Ale też to jest taka figura literacka, która, co ona ci daje, że tak naprawdę w sensie struktury kryminałów to jest powrót do starej sprawy w pewnym sensie, znaczy wspomnienia. Stary, w tym wypadku i milicjant, i policjant chyba, wraca wspomnieniami do przeszłości i to chyba pozwala na właśnie jakąś, nie wiem,

0: jakiś literacki oddech?
1: Tak, ty wiesz, no, zdecydowanie tak. To też pozwala zastanowić się nad tym, czy opowieść kryminalna wciągająca i interesująca musi być tylko napędzana akcją. Czy to jest tak, że my musimy wykorzystywać tylko ten motyw akcji, ciągłych zmian, ciągłego biegania i strzelania i tak dalej, i tak dalej? Czy możemy też znaleźć w swoich historiach coś, co sprawi, że mimo pewnej statyczności, bo jednak ta część współczesna jest mocno statyczna. To jest, siedzi facet z kumplem w mieszkaniu i gadają ze sobą po prostu, prawda? No nie ma tam fajerwerków, umówmy się. Ale jest to też, jak sądzę, zawsze rodzaj wyzwania literackiego, wiesz, no, czy ja to udźwignę, czy będę umiał tak to opowiedzieć, żeby to było interesujące, żeby te elementy nie były, wiesz, taką pretekstem do tego, żeby przewrócić kilka kartek i wrócić do lat 90. jako czytelnik, prawda? Tylko żeby on się też w tej opowieści współczesnej zatrzymał, więc to chyba gdzieś też mi przyświecało, kiedy wymyśliłem sobie ten rodzaj opowieści.
0: Ale proszę państwa, Robert Małecki oczywiście wciąga czytelników i czytelniczki w pułapkę, bo to wcale nie jest tak, że dwóch starych facetów sobie siedzi i rozmawia, żeby było jasne. Taki jest pozór na początku. Ale czy to też jest tak, że bo w swoich książkach też pewnie porozmawiamy o książce z jednej strony Zmora i potem druga część Zmory, czyli książki, w których jakby bohaterowie, bohaterki wracają do starych, zapomnianych spraw. I też to jest coś takiego, co ciebie w ogóle chyba kręci literacko i...
1: Na pewno, dlatego że w ogóle mam taką całą serię o Marii Herman i Olgierdzie Borewiczu. Nie pamiętam, czymśmy akurat o nich rozmawiali przy okazji innego naszego spotkania, ale rzeczywiście to jest taka seria, w której mam do czynienia z policjantami z Archiwum X, czyli tego zespołu do spraw przestępstw niewykrytych. I wiesz co, z jakiegoś powodu, nie umiem odpowiedzieć w żaden sposób rozsądnie dlaczego, ale zazwyczaj tak jest, że ja lubię te stare sprawy, że one dają jakąś taką perspektywę, dystans, możliwość zbudowania interesującej, wciągającej historii. To znaczy, to jest też tak, jak doskonale wiesz, że my lubimy chyba pisać książki, które lubimy czytać. I ja to też wielokrotnie sięgam po takie akurat opowieści, które sięgają do przeszłości, które jakoś tę przeszłość pozwalają okiełznać. No i wreszcie nie ma nic bardziej ciekawego niż chyba rozwiązanie pewnych spraw, które do tej pory były sprawami nierozwiązanymi właśnie. Mm-hmm.
0: Krótka noc, długi krzyk. Po tym wstępie, który ja przeczytałem, czyli to są te rozdziały pod tytułem Teraz. Rozdział drugi to jest sierpień 1993. I tutaj taka mała próbka. Chociaż dym papierosowy gęstniał w kabinie nieoznakowanego policyjnego poloneza, komisarz Wiesław Świrski z daleka rozpoznał kolegę. No i właśnie, i mamy od razu rzeczywistość, która już nie istnieje kompletnie. Skąd w ogóle ta chęć umieszczenia akcji w latach 90.?
1: No to wracam tutaj do tego pomysłu, wiesz, napisania powieści bardzo brudnej, męskiej, takiej, no, kapiącej gdzieś tam testosteronem i z jakiegoś powodu, nie umiem ci powiedzieć z jakiego, skleiło mi się to z latami 90., w których, umówmy się, no w 93 roku jestem w liceum, więc nie pamiętam tylko w której klasie, bo to matematycznie jest ciężko policzyć po prostu, ale rzeczywiście pomyślałem sobie o tej opowieści, jednocześnie o tych latach 90., o możliwości dołączenia do tej historii, do opowiadanej historii trochę tego, co pamiętamy wszyscy z lat 90. mafii, rodzących się grup przestępczych, układów policjantów z przestępcami i tak dalej, i tak dalej. Wydawało mi się, że to będzie chyba dobry trop, żeby połączyć te wszystkie elementy. Wiesz, a później to już tak jakoś poszło. No po prostu zacząłem się zastanawiać, który rok z tych lat 90. wybrać i dlaczego ten. I przyznam się szczerze, że nie pamiętam, dlaczego ten akurat, ale może właśnie ten, bo jak sobie przypominam, do 94 roku mieszkaliśmy w tym samym bloku, w którym mieszkał komisarz Wiesław Świrski w tej opowieści. Więc jakoś chyba łatwiej było mi się, wiesz, zakotwiczyć i wrócić pamięcią do tamtego okresu, do tego momentu sprzed naszej takiej rodzinnej przeprowadzki z blokowiska gdzieś na tereny podmiejskie i jakoś odtworzyć sobie też układ komunikacyjny miasta i trochę, no wiesz, tego wszystkiego, co się wtedy działo. No ja podkreślam jeszcze raz, ja byłem wtedy w liceum, myślałem, że będę gwiazdą

0: rocka, wiesz, gitara, zespół, to wszystko było ważniejsze niż, wszystko inne i też się zacząłem zastanawiać, na ile ja będę w stanie wiarygodnie opowiadać o problemach ludzi dorosłych z lat 90. To było coś, co mnie samego zaskoczyło, no bo jednak chłopak w liceum, no umówmy się, no to jest myślenie raczej, tak jak wspomniałem, o gitarze i o tym, że za chwilę scena stanie otworem i wiesz, i tu będą wielkie koncerty, światowa sława i tak dalej, i tak dalej.
1: A zdradź, co to był za zespół? Czy miał jakąś nazwę?
0: Oczywiście, czy... wiesz, to było tam pewnie x zespołów po kolei, ale takim jednym z ostatnich, który właśnie w liceum funkcjonował, to był zespół Sauron, więc jakoś też literacko.
1: Sauron.
0: Tak, tak, literacko nawiązujący, prawda? Ale graliśmy hard rockową, heavy metalową muzykę. Takie były początki. I wyobraź sobie, że nawet w pewnym okresie miałem długie włosy, więc...
1: Właśnie, patrząc się na ciebie i słysząc nazwę Sauron, pomyślałem, jak wyglądał Robert Małecki z długimi włosami.
0: Wyglądał fatalnie, bo ja miałem taką, wiesz, ogromną szopę, po prostu jak był taki kiedyś piłkarz Valderrama, kolumbijski, to ja wyglądałem mniej więcej jak Valderrama, więc niestety nie było się czym pochwalić. Zawsze marzyłem o prostych włosach, a miałem jakieś takie trochę kręcone i rzeczywiście ogromną szopę, takie siano na głowie, które w końcu stwierdziłem, że no, trzeba się rozstać z długimi włosami, bo to nie jest korzystny look po prostu.
1: Ale jeszcze jedną rzecz zapytam, bo skoro Sauron, to czy w twoim rozwoju czytelniczym właśnie Tolkien i w ogóle fantasy było jakimś ważnym etapem?
0: Nie, nie, absolutnie nie. Było ważnym etapem kolegi wokalisty, więc z tego to wynikało. Ja jednak w tamtym okresie cały czas literatura kryminalna, czyli od Sherlocka Holmesa w górę po wszystkie nowości, które w latach 90., co też jest ciekawe i do czego warto wrócić pamięcią, pojawiały się wtedy na łóżkach polowych, na jakichś takich stolikach turystycznych, na dworcach, kolorowe okładki, rozpadające się książki, słabo sklejone, ale to był mój świat, świat opowieści raczej kryminalnej, sensacyjnej.
1: Polecam też naszym słuchaczom i słuchaczkom odcinek Piku Tekstowego, który jest i w wersji wideo, więc można zobaczyć też na temat książki Conan, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To jest taka książka, która zajmuje się okładkami książek zarówno fantastycznych, ale też właśnie takich kryminalno-sensacyjnych właśnie z przełomu lat 80. i 90., kiedy okładki no, wyglądały zupełnie inaczej niż te i często były równie radosną twórczością jak zespół Sauron, przypuszczam.
0: I naprawdę, tak.
1: I naprawdę były fascynujące. Ale wracając do twojej książki, nie ma już polonezów, a przede wszystkim mam wrażenie, że nie ma już miejsc wypełnionych dymem papierosowym. Do jakiego stopnia pamiętałeś to? Do jakiego stopnia robiłeś jakiś research? Bo to chodzi o pewną atmosferę właśnie. Mm-hmm. Rzeczy, które dzisiaj... Ale jak to? On siedział w polonezie wypełnionym po prostu dymem? Nie, to niemożliwe, prawda? A wtedy tak.
0: A wtedy tak. Wtedy te papierosy były wszędzie. Ja pamiętam, bo tak, mój tata już przestał dawno palić, moja mama jeszcze paliła, więc czasami wracałem do domu i ja pamiętam te fale dymu układające się, wiesz, w pokoju, kiedy tam podświetlałem je słońce. Pamiętam też to z tego okresu już, kiedy graliśmy na gitarach i kiedy po próbach chodziliśmy gdzieś tam na jakieś małe piwo do toruńskiego pubu pod Kotwicą, że w tym pubie to angielska mgła wisiała, nie? To znaczy wystarczyło wejść, wsadzić nos do któregokolwiek z toruńskich pubów, klubów i wychodziło się śmierdzącym papierosami, tak jakby się tam siedziało godzinami. Więc papierosy były wszędzie, były no, również biurowe. Przecież pamiętamy to dokładnie, jak się wchodziło do jakiegokolwiek urzędu i prawda, i ten dym papierosowy też tam wisiał, więc no, naprawdę zrobiliśmy jakiś kosmiczny krok do przodu i to na szczęście, bo myślę sobie, że no, wszyscy się truliśmy po prostu, bez względu na to, czy tego chcieliśmy, czy nie. No więc dzisiaj jest trochę lepiej, ale tamte lata zdecydowanie z tymi papierosami się sklejały, mimo że ja sam wypaliłem jakąś paczkę papierosów w szkole podstawowej. W liceum już nie paliłem, więc, znaczy nie paliłem, to brzmi dumnie, ale rzeczywiście jakoś tak mnie odrzucało od papierosów. No ale nadal lata 90. to jest jednak ten papierosowy taki chyba boom. Mm-hmm.
1: Kolejną rzeczą, która absolutnie zaskakuje, chociaż to pasuje do roku 93, twoi bohaterowie zaczynają śledztwo od bardzo nieformalnych i bardzo brutalnych metod. To znaczy ta dziewczyna. Tylko może też w ogóle, bo myślę, że niektórzy z osób, które nas słuchają, mówią, no dobra, ale o czym jest w ogóle ta historia?

0: historia w zasadzie, więc może spróbuj jakoś tak wprowadzić, co oni sprawdzają, ale też w jaki sposób oni to robią. To jest też coś nie do pomyślenia w ogóle.
1: Tak, masz rację. Rzecz dotyczy zaginięcia chłopaka, który właśnie zdał maturę, wybiera się na studia medyczne. No i tak się to pięknie układa, że jest synem wicewojewody toruńskiego, o czym policjanci, jeszcze nie moi bohaterowie, ale wcześniejsi policjanci zajmujący się tą sprawą, nie łączą pewnych kropek. A kiedy zostaną te kropki połączone, kiedy policja do policji w końcu dociera, że zaginął syn wicewojewody, sprawa ta trafia do dwójki właśnie moich bohaterów, komisarza Wiesława Świrskiego i podkomisarza Cichonia. No i oni próbują od dziewczyny tegoż chłopaka zaginionego wyciągnąć informację o tym, co tak naprawdę się wydarzyło, bo czują, że ona nie jest z nimi szczera. W związku z tym zabierają ją do jednego z toruńskich fortów. Stara fortyfikacja, Toruń słynie z twierdzy. Pierścienia twierdzy, no i tam postanawiają siłą wymusić na niej zeznania, bawiąc się zresztą trochę w policjantów. Dobrego policjanta, złego policjanta, biorą to oczywiście z zabójczej broni, no bo takie filmy wtedy też oglądali.
0: I swoją drogą zajmują się oglądaniem filmów na wideo, co też jest istotnym wątkiem, ale powiedz mi, ja rozumiem, że, bo ty przecież wciąż współpracujesz z różnymi policjantami, zresztą nawet wspominasz w podziękowaniu, że tutaj o toruńskiej mafii rozmawiałeś z dawnym milicjantem, policjantem, ale czy polska policja się zmieniła? Przepraszam, że to, ja wiem, że to jest absolutnie serio pytanie, tylko twoja książka naprawdę uświadamia, no, że jednak pewne to, co wtedy można było przymknąć oko, no to chyba dzisiaj już nie można w ten sposób na przykład wymuszać zeznań. No nie wiem.
1: Słuchaj, no ja też się boję odpowiadać na tak postawione pytanie, bo jednak co jakiś czas docierają do nas sygnały, no, przekroczenia uprawnień, co byśmy tutaj nie mogli, o czym byśmy tutaj nie mogli powiedzieć, to ma też miejsce. Natomiast myślę sobie, że dzisiaj łatwiej jest to wykryć niż wtedy. Ale nie chcę w żaden sposób usprawiedliwiać tamtejszych policjantów, natomiast rzeczywiście w roku 93 policja cały czas, no, mówiąc wprost, nie jest na szczycie instytucji wysokiego zaufania społecznego. Co więcej, policjanci przemalowani z milicjantów, no, nie zyskują tej społecznej akceptacji. I kiedy dochodzi do głosu mafia, kiedy te działania przestępcze nabierają rumieńców, kiedy są wymuszenia haraczy, nikt z mieszkańców, nikt z biznesmenów, no, nie zgłasza tego policji. Z jakiegoś powodu nie ufa. Co więcej, boi się, że być może policjanci współpracują z gangsterami, w związku z tym czeka ich gehenna jeszcze większa, jeśli tę sprawę zgłoszą. A co sprawia, że policjanci są trochę bezradni, bo nie mają żadnych dowodów. Jak nie mają dowodów, to jak mają tych przestępców złapać? Więc tu jest rzeczywiście też taka walka o to i myślę, że dlatego taka brutalna, żeby jakieś zeznania tutaj chociaż się pojawiły, żeby kogoś tego złego, chociaż oni wcale nie są dobrzy, ci policjanci, mogli jednak jakoś przyskrzynić. Mm.
0: No bo też ten polonez staje się symboliczny w tym sensie, że jak takim polonezem dogonić nowego Mercedesa, którego ma mafia,
1: prawda? To nie ma szans, nie? To nie ma szans. My pamiętamy też te wszystkie opowieści właśnie o tym, jak policjanci ścigali przestępców i jak ich nie dogonili, bo czym mieli ich gonić. No takie to były czasy, takie to były, no to jeszcze też pamiętam, kiedy już nie istnieje komisariacie przy bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta. Wiesz, kiedy my w domach już wszyscy mieliśmy komputery, to tam funkcjonowały cały czas maszyny do pisania. Więc to jest dzisiaj niewyobrażalne po prostu, nie? No dzisiaj policja się oczywiście zmieniła, ma sprzęt, nadal jest niedofinansowana, nadal policjanci pewnie nie zarabiają tyle, ile byśmy chcieli, żeby zarabiali, żeby do tej służby garnęli się młodzi ludzie. To jest chyba duży problem dzisiaj. Myślę, że to jest duże wyzwanie też policji, żeby zachęcić do tego, aby ktoś zechciał wstępować w te szeregi. Bo przecież ta praca, bez względu na to, o której z tych służb mówimy, czy o prewencji, czy o drogówce, czy o kryminalnym wydziale operacyjnym dochodzeniowym, to jest, no, trudna i obciążająca robota, co by tu nie mówić.
0: Mm-hmm. Powiedz,

0: Bo w podziękowaniach piszesz tak. Historia o Świrskim i Cichoniu nie powstałaby w takiej formie, gdybym nie porozmawiał o toruńskiej mafii z jednym z funkcjonariuszy, który w tamtych latach nosił niebieski mundur. Dziękuję za intrygujące fakty, wspomnienia i tak dalej. Jak ważne dla ciebie w ogóle w twojej pracy jest taka konsultacja, czy rozmowa, czy wspomnienia z różnymi ex, czy obecnymi też policjantami?
1: No wiesz co, ważna. To znaczy ja wychodzę z założenia, że chcę pisać proste opowieści o prostych zbrodniach. Opowieści realistyczne, opierające się o sposoby działania i sposoby wykrywcze policji. I ja tego sam nie wymyślę sobie, nie? To znaczy, wiesz, no to jest też tak, że ja muszę porozmawiać z medykiem sądowym, z technikiem kryminalistyki, z psychiatrą, z prokuratorem, no bo jeśli tego nie zrobię, to wiesz, no próbuję wykorzystywać wtedy intuicję, no ale ta intuicja bywa zwodnicza po prostu. A dla mnie interesujące jest to, żeby punkt wyjścia moich opowieści był bardzo mocno osadzony w realiach. I teraz, wiesz, no można się oczytać w literaturze nawet dotyczącej medycyny sądowej, ale można też wiele rzeczy nieopatrznie zrozumieć, źle zrozumieć i napisać po prostu błędy, znaczy wiesz, no, nasadzić tam mnóstwo błędów, więc te konsultacje, no po pierwsze, pozwalają mi, mam wrażenie, często wystartować z opowieścią, to znaczy zrozumieć, czy ja mogę na dany temat pisać, albo co powinienem wziąć pod uwagę, żeby ten temat poruszyć w mojej opowieści. I tak było, nie wiem, chociażby w takim tekście pod tytułem Urwisko, gdzie zajmuję się sprawą śmierci dziecka z powodu hipertermii. Dziecko zostawione w samochodzie, w lato, nagrzane auto i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, i myślę sobie, że nie napisałbym tej powieści, gdybym naprawdę szeregu tych konsultacji nie przeprowadził na samym wstępie, zanim jeszcze w ogóle usiadłem do klawiatury, więc no i ja uważam w ogóle, że chyba pisanie powieści realistycznych, kryminalnych bez wsparcia ekspertów jest, nie chcę powiedzieć niemożliwe, jest możliwe, bo przecież no, wyobraźmy sobie genialnego autora, który jest w stanie zbudować tak ten świat i tak poustawiać sobie, tak powymyślać nawet procedury policyjne, w które my jesteśmy w stanie uwierzyć. No to znaczy, że to będzie doskonała książka. Skoro ja wierzę jako czytelnik w ten świat i kupuję go z dobrodziejstwem inwentarza, To znaczy, że ktoś mnie do tego przekonał. Ale ja jednak jestem autorem, który często powtarza, że pisze tak naprawdę kronikę kryminalną rozpisuje do 500 stron mniej więcej. Wiesz, że takie proste informacje z gazety staram się rozpisywać do 500 stron. I wtedy rzeczywiście ta wiedza jest mi potrzebna.
0: Mhm. Świrski i Cichoń to są twoi nowi bohaterowie, prawda? Oni się nie pojawiali wcześniej. A tych bohaterów, czy solistów, czy duetów już parę masz. Rozumiem, że no, też ci bohaterowie są kołem zamachowym, czyli jak się ich dobrze wymyśli, to historia będzie hulała. Tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, to jest w dużej mierze też historia o nich dwóch po prostu. Jak ich wymyślałeś i jak to się robi i co byś o nich w ogóle powiedział? Na tyle, na ile możesz zdradzić oczywiście.
1: No to mogę tylko powiedzieć chyba tyle, wiesz, że taką solidną inspiracją do stworzenia tej dwójki i Świrskiego i Cichonia były chyba dwa filmy, to znaczy dwa seriale, jeden dokumentalny Patryka Wegi, czyli Prawdziwe Psy, który właściwie można by wprost powiedzieć, że no, opowiada w nich Wega o prawdziwych policjantach, ale którzy stają się później kanwą ich, jego postaci w Pitbullu, prawda? Natomiast druga taka inspiracja bardzo silna, z czego zdałem chyba sobie sprawę dopiero po napisaniu tej opowieści, to jest True Detective. Mm. Pierwszy i trzeci sezon. Ten trzeci chyba w szczególności, bo tam też pewne problemy dotyczące pamięci się pojawiają. To jest też taki główny motyw właściwie opowiadania historii kryminalnej. Więc to chyba, wiesz, najbardziej we mnie rezonowało, kiedy pomyślałem sobie o tym, żeby napisać o dwójce policjantów. No nie mogło być inaczej. Znaczy nie mogło być tutaj innej płci, no bo w tamtych latach policji kobiet praktycznie nie było, jeśli były, to raczej w tej służbie niemundurowej, w służbie cywilnej. No

0: I co? No i chciałem opowiedzieć też historię o nich, po prostu o nich, o tym, jak żyją, jak żyli w tamtych latach, co się zmieniło w stosunku do teraźniejszości. No to chyba były takie, wiesz, najcenniejsze dla mnie jakieś takie punkty wyjścia, przyjaźń, rozmowa o tym, jak dwójka, jak dwóch kumpli z policji żyje, jak żyje, jak pracuje tak naprawdę.
1: Te rozdziały dotyczące lat 90. mają też takie wstępy, które w większości, ale nie wszystkie, pochodzą z kanału YouTube Podejrzani. I to są takie fragmenty, na przykład: Zajdera, toruńskiego półświadka, uważano ułożonego i eleganckiego mężczyznę, niejakiego Edwarda Eś, pseudonim Tato. Podobno znajomego Andrzeja K., pseudonim Pershing, który rzekomo namaścił go na rezydenta podwarszawskiej mafii w Toruniu. Ludzie mieli wymuszać haracze, kraść samochody i dokonywać oszustw. Te ostatnie to głośna afera węglowa. I rozumiem, że nie zdążyłem tego sprawdzić, ale ten kanał Podejrzani naprawdę istnieje.
0: Tak, tak, oczywiście. Miałem okazję nawet być u Patryka Szulca w jego podcaście.
1: Aha, okej. Okay. Tak, tak. To było dla ciebie jakieś źródło wiedzy o mafii? Skąd w zasadzie pomysł na to, żeby takie inne źródło tutaj cytować?
0: Wiesz co, no chyba po to, żebyśmy też uwiarygodnili trochę tę historię, że no nie chcę powiedzieć, że rzeczy, które ja opisuję, działy się wtedy w Toruniu, bo takie się nie działy, działy się inne. Ale rzeczywiście sposób postępowania grup przestępczych, ta brutalność, bezwzględność, to był fakt. Więc my pomyśleliśmy sobie o tym, żeby kilka takich newsów z tego mojego Torunia wspólnie z wydawnictwem literackim, żeby zamieścić po prostu w książce, żeby też pokazać, jak te lata wyglądały, jak wyglądały też walki o wpływy, to musiał mieć jakie plecy, no bo przecież to, że tutaj Pruszków, wiesz, namaszcza Edwarda Eś na szefa grupy przestępczej w Toruniu, to po co jest? No po to, żeby nikt z północy tutaj nie próbował wejść, bo jak wejdzie, no to zadrze z Warszawą, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc ja też chciałem sobie odświeżyć trochę to, co wtedy się działo, bo tak jak wspominałem, no pamiętam pewne teksty w gazetach, które się wtedy pojawiały, które opisywały działania przestępcze. Co więcej, pamiętam też jednego Mercedesa na bydgoskim przedmieściu w Toruniu, który był otoczony przez policjantów, bo była informacja, że znajduje się pod nim ładunek wybuchowy. I to była taka rzeczywistość tamtych lat. No, wiesz, to, że człowiek gdzieś tam sobie szedł na spacer przez Szeroką w Toruniu, to nie oznaczało, że jak wejdzie w inną boczną uliczkę, to w łeb nie zarobi w jakiejś bramie, nie? I ja pamiętam, że ja tak parę złotych straciłem gdzieś tam przy tak zwanym tip-topie, czyli jakimś salonie gier na Franciszkańskiej. To dzisiaj we mnie, jak pierwsze pieniądze, które straciłem, wyskoczyłem z tych pieniędzy natychmiast, nie? Jak tylko zostałem o niepoproszonych grzecznie. Więc to są takie sytuacje, które się pamięta i myślę sobie, że właśnie, że chcieliśmy też trochę tak, no wiesz, no, pokazać to, co działo się wtedy w Toruniu tak naprawdę.
1: Mhm. Kanał YouTube Podejrzani jest jednym z bardzo wielu teraz istniejących w internecie i na YouTubie, ale też w wersji dźwiękowej kanałów zajmujących się zbrodnią, true crime i tak dalej. Które z nich, nie wiem, polecasz, czy które uważasz, że są jakoś ważne i jaka jest relacja tego świata podcastowego do na przykład twojego literackiego?
0: Ojej, to jest trudne pytanie, bo wiesz co, bo tak, ja w zasadzie nie jestem chyba odbiorcą tych podcastów, to znaczy ja rzeczywiście...
1: Ale gościsz w nich.
0: Ale goszczę w nich, tak, goszczę w nich i to jest oczywiście bardzo miłe i oczywiście z przyjemnością jeżdżę i rozmawiam z dziennikarzami, z osobami, które te podcasty prowadzą. Natomiast sam rzeczywiście nie jestem odbiorcą, to znaczy rzadko kiedy zdarza mi się słuchać. Znaczy ja jestem głównie odbiorcą filmów dokumentalnych poświęconych zbrodniom. To rzeczywiście widzę, że zdarza mi się włączyć sobie jakiś film, serial na modnych platformach obecnie i pooglądać coś właśnie o zaginięciach, o dziwnych, tajemniczych sprawach. Dlaczego? Dlatego, że one bywają inspirujące. To znaczy, to jest taki moment, w którym ja, nie słysząc o pewnych sprawach, nie widząc pewnych rozwiązań, no pewnie nigdy w życiu bym ich nie wymyślił, nie? To znaczy, no siadasz sam ze sobą, myślisz o pewnej sprawie i masz jakiś ogląd na zbrodnie, ale co do detali, no to tutaj już jest trudno. Natomiast

Natomiast oglądanie czy wysłuchiwanie tego typu podcastów, no, powoduje, że ja gdzieś staram się być taki czujny na to, co jest interesującego w prawdziwej zbrodni, na co policjanci zwracają uwagę, w jaki sposób dochodzą do pewnych rzeczy. I tutaj jeden przykład, wiesz co, no, to jest rzecz dla mnie niesamowita, dlatego że też byłem pracownikiem toruńskich wodociągów w pewnym okresie.

0: A te liczniki wody były licznikami radiowymi, w związku z tym one przekazywały skoki zużycia wody co do minuty. Więc coś, co jeszcze u nas nie wszędzie funkcjonuje, ale już w większych miastach na pewno. I dzięki temu zweryfikowali, że w nocy nastąpiło znaczące zużycie wody i okazało się, że sprawca mył pick-upa swojego, na którym przewoził zwłoki. No wiesz, i to... No to jest taki element, którego naprawdę nie jesteś w stanie wymyślić. Znaczy, ja nie byłem w stanie wymyślić. Natychmiast pobiegłem do moich kolegów z wodociągów właśnie i pytam, słuchajcie, to jest możliwe? Mówię, stary, no w każdej chwili drukuję ci, nawet od ciebie z domu, taki, wiesz, wydruk, jakie masz zużycie wody dzień po dniu i przeglądamy, nie? Uh-huh. Ja mówię, rany boskie, no to są rzeczy, które wiesz, jakoś... One, wiesz, nic nie wnoszą, nie rozwiązują twojego problemu jakby fabularnego. Ale wydaje mi się, że są no, tak znakomitym jakimś, wiesz, no, dopełnieniem, uwiarygodnieniem takiej historii. Ostatnio też rozmawiałem z pewnym z policjantów i on opowiadał z kolei taką historię o napadzie, napadzie takim kradzieżowym gdzieś tam na terenach też podmiejskich w Kujawsko-Pomorskim, gdzie udało się dojść do złapania sprawcy tylko dlatego, że tamtędy przejeżdżała śmieciarka, która miała kamerę zamontowaną i nagrała przestępców, którzy, wiesz, gdzieś tam uciekali samochodem i tak dalej, i tak dalej. Więc to wiesz, no nie wymyślisz takich rzeczy, nie wymyślisz. Więc to dla mnie to jest naprawdę takie niewyczerpalne źródło bardzo silnej inspiracji. Coś tam podkradam czasami z takich elementów.
1: Czy wszystkie śmieciarki mają kamery?
0: I to jest dobre pytanie. Właśnie muszę to zweryfikować też, jak to wygląda w Toruniu, bo akurat rzecz dotyczyła innej miejscowości, ale nie jest to wykluczone, że mają. Nie jest to wykluczone, że mają. I teraz sobie przypominam już z kolei inny film, już teraz fabularny, czyli Grupę Zadaniową. Nie wiem, czy miałeś okazję oglądać, ale rzeczywiście genialna i też tam taki wątek śmieciarek, może niekoniecznie z kamerami, ale istnieje. Więc nie wiem, czy to się kiedyś nie połączy w jakieś kropki u mnie w głowie, wiesz?
1: Ale słuchaj, czy to nie powoduje, czy tych zbrodni starcza dla każdego? To znaczy, chodzi mi o to, czy to nie powoduje jakiegoś takiego kłopotu, że tam ktoś coś usłyszał, tamten napisał, nie wiem, podkradł, czy potem ktoś myśli, że podkradł. Wiesz, no bo potem to się staje częścią opowieści, która się sprzedaje jednak, więc zaczyna się czasami, mogą się zacząć jakieś pretensje.
0: Wiesz co, no oczywiście, jasne, że tak, to może tak być. Natomiast jeśli co do zasady mówimy o sprawach prawdziwych, No to nie wiem, czy tu możemy mówić o podkradaniu czegokolwiek, tak? No, raczej mówimy o pewnych inspiracjach, tylko i wyłącznie o wyciąganiu pewnych detali powieściowych i w tym sensie ja chyba tego nie odebrałbym nigdy jako kradzieży, to znaczy nigdy bym też nie zakładał, że to, co ja robię, że wyciągam pewne wątki, że też są jakąś formą kradzieży. Natomiast chyba jest inny problem, to znaczy ja mam z tym problem, wiesz co? Ja mam problem z tym, kiedy widzę w literaturze kryminalnej próbę fabularyzowania prawdziwych historii. I tu już ja mam wątpliwości natury etycznej, czy ja mógłbym postąpić w ten sposób, bo jednak mówimy o sprawach, które niosą jakieś konsekwencje. Gdzieś ktoś żyje, rodzina i tak dalej, i tak dalej. Czy ja mogę sobie, wiesz, opowiadać pewne historie, bawić się nimi, tworzyć literaturę, bądź rozrywkową. Ja tutaj mocno wciskam hamulec i ja nie jestem w stanie tego zrobić, co nie oznacza, ponieważ leży tam zmora.
1: No właśnie, a rozumiem, że drugi tom zmory, Czarna Toń, się jakoś odwołuje do wydarzeń prawdziwych, czy nie?
0: Drugi tom zmory nie, natomiast pierwszy tak, ponieważ punktem wyjścia pierwszego w gruncie rzeczy jest opowieść o zaginięciu Mateusza Żukowskiego spod Zamościa. Przy czym ja tutaj właśnie, to jest ten element, na który sobie pozwalam, to znaczy punkt wyjścia tak, nic więcej i mocna zmiana tego punktu wyjścia po to, żeby to nie było tak, że każdy jest w stanie to od razu rozpoznać. Okej, to jest ta sprawa i ta sprawa jest przeze mnie wałkowana i ja udaję, że ja wiem coś więcej w tej sprawie i próbuję ją rozwiązać, a ta sprawa nadal rozwiązana nie jest. W związku z tym, wiesz, no, nie czuję w sobie takiej siły, więc całkowicie odbijam się od tego, co jest po wstępie powieściowym. Idę w zupełnie inne rejony, w zupełnie inne tematy, ale rzeczywiście punkt wyjścia sprawy zaginięcia Mateusza Żukowskiego jest elektryzujący. Po prostu.
1: To może przypomnij trochę, ale też, bo ja też zaznaczę, że pytam o to dlatego, że ważnym wątkiem zmory jest to, że bohaterka Kamakosowska ma wystąpić w serialu dużej platformy streamingowej. No i jakby to właśnie ta gra producencka o bohaterów, kto

0: wystąpi, kto nie wystąpi, komu się zapłaci, komu się nie zapłaci. I w pewnym sensie ten wątek mnie to trochę też inspiruje do tych pytań, no bo to właśnie oznacza, że no to już się może zacząć jakaś przepychanka.
1: To na pewno. Natomiast ten punkt wyjścia, wracając do twojego pierwszego pytania, jest taki, że Mateusz Żukowski, to jest zaginięcie, o ile mnie pamięć nie myli, z 2007 roku spod Zamościa. Chłopiec, który... do którego przychodzi dwójka braci i zaprasza go do zabawy. No i ten chłopiec, który no nie zyskiwał nigdy sympatii kolegów w szkole podstawowej. On ma w tamtym okresie chyba 9 lat. No jest ucieszony tym, że ktoś go w końcu do tej zabawy chce zaprosić. W związku z tym prosi ojca, żeby mógł się udać z nimi na jakiś tam spacer. No i ten ojciec opowiada o tym, jak cały czas ma w pamięci ten moment, kiedy ta dwójka chłopców i ten jego syn odchodzą w kierunku pobliskiego parku, który był wtedy taki zespół pałacowo-parkowy, który był wtedy w remoncie, ten budynek. No i okazuje się, że tak, rodzina lubiła sobie drzemkę uciąć, no więc przychodzi do tej drzemki, ojciec się budzi, syna nadal nie ma, no to jeszcze się niczym nie przejmuje. Żona jego jest w tym czasie w pracy, pracuje popołudniami, no i ten ojciec zabiera drugiego z kolei z synów na ryby, gdzieś sobie jadą i wracają. No i w pewnym momencie się orientują, że halo, halo, no młodego nie ma, nie? No więc trzeba by się zacząć tu interesować, co się dzieje. No i idą nad rzekę, szukają, wywołują go tam, niczego nie znajdują, zgłaszają zaginięcie na policję, policja przyjeżdża raz jeszcze nad rzekę i tam w krzakach znajdują złożone w kostkę ubrania tego chłopca, ustawione buty. Dwójka braci wyjaśnia policjantom, że Mateusz miał iść nad rzekę. Że oni się rozstali pod domem, zostawili go pod domem, wrócili do siebie, a Mateusz mówił, że pójdzie nad rzekę. No tymczasem policjanci udają się nad tą rzekę, raz jeszcze właśnie odnajdują te rzeczy. No ale pytanie jest takie, no Mateusz nigdy nie pływał. On widział swojego brata, który kiedyś tonął w rzece, więc ma lęk w ogóle z wejściem do rzeki, pływać nie umie. No więc nie miałby powodu wchodzić nad rzekę, a gdyby się nawet chciał rozebrać i wskoczyć do tej rzeki, zamoczyć nogi, no to po pierwsze byłby w stroju raczej, mógłby ściągnąć skarpetki i buty, no a wiesz, no, przypomnijmy nas z lat, jak mieliśmy po 9 czy 10, no czy byśmy złożyli w kostkę ubrania na brzegu, nie? No raczej tak się nie dzieje. Tak. No więc tu i wiesz, i jakby chłopiec zaginął, i jakby cała później poszukiwania go nieskuteczne do dzisiaj, są bardzo istotne i bardzo ciekawe dla tej sprawy, natomiast niczego do niej nowego nie wnoszą. No i podobny punkt wyjścia jest u mnie, też zaginął chłopiec, ale ja do tej dwójki chłopców, którzy udają się z Mateuszem, dodaję jeszcze koleżankę. I to jest ta właśnie kama kosowska z tej opowieści z Mora.
0: I tak naprawdę to, co powiedziałeś na początku, mówiąc o tym punkcie wyjścia, ta powieść jest też w dużej mierze taką właśnie opowieścią psychologiczną o dzieciakach i o potrzebie akceptacji, która jest punktem wyjścia. Ale jak to się stało? Znaczy inaczej, czy jak pisałeś ten tom, to czy wiedziałeś, że kama kosowska wróci w twoich książkach?
1: Absolutnie nie. Byłem wręcz przekonany, że ona nie wróci, ponieważ ja, wiesz, no lubię rozdzielać swoje serie od standalone, od takich powieści, które nie mają mieć kontynuacji. Natomiast no, zdarzyło się tak, że powstał serial na podstawie Zmory, który będziemy mogli obejrzeć już jesienią tego roku. I tuż po zdjęciach, to był listopad 2024 roku, pojechałem do Łodzi, do siedziby Opus Film, producenta tego serialu, gdzie miałem okazję spotkać się i z Piotrem Dzięciołem i z jego synem Łukaszem Dzięciołem i ze scenarzystą Kasprem Wysockim. No i oni zapytali mnie, no to może to jest dobry czas, żeby napisać drugą część, bo nie wiemy, czy serial się spodoba, czy nie, ale może gdyby się spodobał, no to mielibyśmy materiał gotowy do tego, żeby od razu przychodzić do realizacji drugiego sezonu. I oczywiście nadal tego nie wiemy, bo tak jak mówię, no serial dopiero się pojawi i wtedy będziemy wiedzieli coś więcej. Natomiast, no wiesz, ja też lubię wyzwania i zacząłem się zastanawiać, na ile jestem w stanie zamkniętą opowieść kontynuować. No bo rzeczywiście tak o Zmorze myślałem, że to jest zamknięta historia. Na szczęście, i to naprawdę nie wiem, to wiesz, jakieś tam znaki chyba na niebie musiały się wyświetlić, że ta powieść Zmora była moją pierwszą powieścią, w której wykorzystuję dwoje równoprawnych bohaterów, to znaczy Kamę Kosowską i komisarza Lesława Korcza. I pomyślałem sobie, że skoro pierwsza część była poświęcona Kamie Kosowskiej, no to hello,

0: pan Korcz, który można by się zająć, prawda? I tak oto powstaje Zmora Czarna Toń, która jest no, też opowieścią o Kamie Kosowskiej, ale jednak tam ten większy nacisk jest położony na Korcza.
1: Mhm. Ale rozumiem, że też prowadzenie bohaterki, która ma prawo rozwiązywać historię, ponieważ jest dziennikarką, ale nie jest jednak policjantką, pozwala coś tam zrobić zupełnie innego, no bo ona ma jakby inne możliwości, prawda?
0: No tak, oczywiście, no cały aparat jakby taki, wiesz, no, który stoi za policją, no, pozwala im zupełnie inaczej prowadzić śledztwo, a Kama Kosowska musi iść gdzieś za intuicją, za rozmową, za poszukiwaniem świadków, grzebaniem w gazetach, dokumentach i tak dalej, i tak dalej. No ale ma wsparcie też od czasu do czasu komisarza Lesława Korcza, no i tylko dlatego pewnie posuwają się do przodu w historiach, którymi się zajmują, w tych śledztwach, którymi się zajmują.
1: I rozumiem, że to jest tak, że kiedy pojawia się twój bohater, to ty na przykład, nie wiem, jak wymyślałeś Bernarda Grossa, to nie wiedziałeś, że on się rozwinie aż w tyle części.
0: Wiesz co, pamiętam, że kiedy zacząłem tworzyć opowieść o Grossie, kiedy on powstał w mojej głowie, to ja chciałem, żeby to była dłuższa seria kryminalna, ale wiesz, no to było takie chcieństwo niepoparte niczym. To znaczy, było pewne, że jeśli ta opowieść nie spotka się z jakimś żywym zainteresowaniem czytelników, no to pewnie po jednym, drugim tomie gdzieś to wszystko siądzie i trzeba będzie myśleć o czymś innym. Natomiast stało się zupełnie inaczej. Dzisiaj pewnie Gross jest taką wiodącą moją postacią, no co jest też jakimś rodzajem spełnienia marzenia autora powieści gatunkowych. No bo umówmy się, że posiadanie takiej postaci, która jakoś się zapisuje w umysłach czytelników, którzy za tą postacią tęsknią, to jest wielka radocha. Więc ja oczywiście często się zrzymam, ale tak żartem, jak jestem pytany o te kolejne części o Grossie, ale w gruncie rzeczy, no wiesz, no to jest chyba najfajniejsza taka, no taka radocha moja wewnętrzna, że czytelnicy cały czas chcą się z tą postacią spotykać. Ale rzeczywiście, no, no ciężko to sobie zaplanować, tak, wiesz, że oto tworzę postać, która na pewno porwie tłumy i na pewno będzie pojawiała się w kolejnych opowieściach, że ja na pewno jestem w stanie stworzyć jakąś interesującą w ogóle serię, tak, no bo, wiesz, no, ja też mam takie podejście do tych serii, no do którego tomu jesteśmy w stanie interesować naszych czytelników. Mm. A w którym momencie to już następuje taki spadek, że tam jest 5 osób jeszcze zainteresowanych tylko tym tekstem. Oczywiście ja przesadzam, bo sam jestem wielkim fanem, wspomniałem tutaj na schodach, jak wchodziliśmy do studia, wiesz, Jacka Richera i Lee Childa, prawda? Który pisze właściwie tylko o tym jednym bohaterze, ale to są tak genialne opowieści, że ja je wszystkie uwielbiam po prostu. I wiem, że też tak można i że nadal można znajdować grupę czytelniczą dla takich bohaterów. Ale ja sam w sobie chyba nie jestem w stanie, wiesz, tworzyć tak długich serii. To znaczy, ja się cały czas zastanawiam, ile tych Grossów powinno być. To jest w ogóle odwieczne moje pytanie. Ja kiedyś gdzieś tam w Chemży powiedziałem o 12, ale tak się rakiem wycofuję do 9. Ale słuchaj, ale co będzie, jak ja tą 9 napiszę? Czy ja będę umiał żyć? Czy ja będę umiał żyć bez Grossa? Już nie czy moi czytelnicy, tylko czy ja rzeczywiście jestem w stanie rozstać się z moim bohaterem. I to nie chodzi o to, że ja będę płakał po nim, tak? Tylko ja nie wiem, jak to życie będzie miało wyglądać. Ja dzisiaj wiem, że jeszcze mam parę do napisania i to mi jakoś tak, wiesz, no trzyma przy życiu. Ja nie muszę tego Grossa pisać co chwilę. Ja wiem, że to jest jakaś przestrzeń, która parę lat tam pewnie wypełni. Ale co dalej? Czy ja będę bez Grossa żył? Nie wiem. Naprawdę nie znam tego odpowiedzi na to pytanie.
1: Bo z tego, co rozumiem, Gross ma też swój fan klub, który organizuje spacery, prawda? Jakieś takie, no to już różne sytuacje. Czy oni też wywierają nacisk na ciebie?
0: Oczywiście, że tak. Wiesz, no te spacery urosły już do takiego grossowiska, czyli do pierwszego zlotu fanów. To jest w ogóle niezwykłe, bo to jest taki pierwszy zlot fanów postaci literackiej. Mamy na szczęście drugi zlot w kujawsko-pomorskim, zlot Lipowa, czyli miłośników powieści Kasi Puzyńskiej. Ale ten jest zlotem wokół Grossa, czyli bardzo konkretnej postaci. I po raz pierwszy odbył się w Chełmży w połowie czerwca tego roku. Przyjechało około 100 osób na ten zlot, co jest jakimś takim ogromnym sukcesem. Wcześniej na spacery przyjeżdżało nawet 150 osób, ale to było jedno wydarzenie takie w ciągu dnia sobotniego. A teraz to grossowisko zajmuje już 3 dni, więc wiesz, nagle ktoś stwierdza, że chce spędzić z nami w Chełmży te 3 dni, posłuchać wykładów ekspertów, spotkać się z autorem, powygłupiać się, bo też tam są takie przestrzenie, poznać Chełmże przede wszystkim. To jest dla mnie, słuchaj, to jest dla mnie niezwykłe. Właściwie dwie są rzeczy niezwykłe wokół Grossa, mianowicie to, że powstały te spacery, to jest pierwsza sprawa, i że ludzie chcą zweryfikować swoje wyobrażenia o mieście z tym, jak to miasto

0: co rzeczywiście wygląda, czyli chcą zobaczyć rzeczywistą tkankę, w której Gross funkcjonuje. Przypominam sobie też tak a propos taką opowieść któregoś z moich czytelników, który zgłosił się do mnie chyba na Instagramie i napisał, że wszedł do komisariatu i zapytał, czy jest komisarz Gross. A przytomny oficer śledczy powiedział, że jest na zdarzeniu. I to piękne jest w ogóle, wiesz, to jest też piękna historia, jak to też funkcjonuje na komisariacie. Po prostu oni doskonale wiedzą, że ten Gross tam u nich gdzieś tam sobie pracuje. Ale druga rzecz chyba dla mnie ważniejsza. W Chełmży przed ukazaniem się skazy nie ma już księgarni żadnej. To jest 2018 rok. A po sukcesie tych powieści, które w Chełmży mają niesamowitą recepcję, naprawdę niesamowitą, pojawiają się nie księgarnie, ale regały z książkami moimi, moich kolegów, koleżanek, które są ustawione na przykład w sklepie papierniczym, na przykład w kawiarni, gdzie te książki można kupić. Czyli zobacz, nie było potrzeby i nagle ta potrzeba jest. I nagle te książki się tam sprzedają. I to jest dla mnie, wiesz, no to jest coś, czego bym całe życie myślał i też bym tego nie wymyślił, nie?
1: Ja myślę, że to zresztą wskazuje na taki wątek, jak bardzo rozwój polskich kryminałów jest związany z polską turystyką regionalną, tak. Dlatego, że pojawiają się właśnie serie o konkretnych miejscach, regionach, miejscowościach, które napędzają ruch turystyczny, ale też stają się takim ważnym elementem tożsamości lokalnej, co oczywiście jest kolejnym dowodem w sprawie, że kultura napędza ekonomię, o czym mam nadzieję, że będą pamiętać politycy w kontekście na przykład z jednej strony ustawy regulującej rynek książki, a z drugiej strony w kontekście ustawy o ubezpieczeniach artystów, bo artyści różnego rodzaju generują naprawdę, proszę państwa, ruch ekonomiczny w tym kraju.
0: Czego żadna opcja polityczna chyba zauważyć nie chce.
1: Dokładnie, dokładnie. Pozdrawiamy oczywiście Chełmże i rozumiem, że Gross będzie wracał. Wspomniałem na początku, że ty swoją pierwszą powieść Najgorsze dopiero nadejdzie, prawda? Opublikowałeś w 2016 roku, więc mamy dziesięciolecie. Tylko, że to nie był lipiec, sierpień, tylko to był wrzesień.
0: To był wrzesień, 28 września nawet.
1: To przypomnij tylko krótko, jak to się stało, że tobie się w ogóle udało zadebiutować i co twoim zdaniem w swoim pisaniu się zmieniło przez te 10 lat?
0: Kurczę, co się stało, że ja zadebiutowałem, to jest trudne pytanie, bo ja nie do końca wiem, co się stało, bo ja po prostu z jakiegoś powodu chciałem napisać powieść i pierwszą powieść napisałem na przełomie 2009 i 2010 roku, którą wysłałem do wszystkich możliwych wydawców w tym kraju i żaden z nich do dzisiaj nie odpowiedział, co jest ogromnie.
1: Do dzisiaj
0: nie odpowiedział. Cały czas czekam, wiesz, czy jakiś mail tam w końcu spłynie, ale rzeczywiście nie dziwię im się w żaden sposób, bo to była fatalna opowieść. Źle napisana. No bo jak nie masz pojęcia, jak to pisać, to piszesz tak jak na czuja i jakoś naiwnie bardzo, więc to była zła opowieść. Ale myślę też, że ona mi wiele, wiesz, jakby naświetliła też z tego, co potrafię, czego nie potrafię i w jakimś sensie to była ważna historia dla mnie. Ale potem powstaje mój właściwy debiut o dziennikarzu Marku Benerze, bardzo sensacyjny, na granicy wiarygodności, taki trochę amerykańska opowieść na polskim gruncie, osadzona w Toruniu. I ona zyskuje zainteresowanie kilku wydawców, po czym finalnie ukazuje się już w wydawnictwa poznańskiego, w wydawnictwie poznańskim, nakładem tegoż wydawnictwa. I rozpoczyna się historia i z jakiegoś powodu, przecież ja nie wiem z jakiego powodu to się dzieje, no zostaje zauważony na tym rynku. Chociaż ja patrzę na tę opowieść dzisiaj i nie mam dla siebie sam, że tak powiem, dobrych słów, jeśli chodzi o ten tekst. Ale dobra, pytasz, co się zmieniło. Mhm. Moim marzeniem, ja napisałem tę opowieść o Benerze, dlatego że nie umiałem pisać powieści kryminalnych. Po prostu. Nie umiałem pisać powieści o policjantach, bo nie znałem żadnego policjanta, nie znałem prokuratora, medyka sądowego, nikogo nie znałem. W związku z tym, no, wracamy tutaj do poprzednich moich wypowiedzi, że no jak to napisać po prostu, prawda? A marzyłem o tym, żeby taki tekst powstał, bo byłem wielkim fanem powieści Arnaldura, Ingrida Sona, Henninga Mankella, Horsta i tak dalej, i tak dalej. Więc to by można pewnie garściami wymieniać. Natomiast no, nie starczało mocy. I kiedy pożegnałem się z Markiem Benerem po trzech tomach, no w końcu odważyłem się na napisanie Skazy, czyli pierwszego tomu o komisarzu Bernardzie Grossie. I myślę, że to jest rzeczywiście powieść, która jest zupełnie inna, inaczej poprowadzona. Ja mam chyba więcej świadomości, więcej potrafię, ale też jeszcze nie jest specjalnie dużo. Bo to jest też tak.

0: Także w tym zawodzie, jak też doskonale wiesz, no to sky is the limit. No po prostu to nie jest tak, że ja dzisiaj mogę powiedzieć sobie, ja już wszystko umiem, wszystko jestem w stanie napisać. Nie, nie jestem w stanie wszystkiego napisać. To jest jakieś takie podejście chyba zbyt do przodu. To znaczy ja nadal testuję, co ja potrafię napisać. Takimi testami są moje powieści Stand Alone, poprzedni Rumor, teraz Krótka noc, długi krzyk. Wprowadzanie nowych serii, wprowadzanie nowych bohaterów, to jest zawsze jakiś rodzaj testu, wiesz, przed którym stoi autor, czy sobie poradzi z taką opowieścią. Więc w moim pisaniu na pewno dużo się zmieniło, bo po pierwsze zmieniło się to, że, wiesz, no stałem się autorem, który zarabia na pisaniu. To rzeczywiście jest dzisiaj... No,
1: respekt.
0: No tak, no nie jest to chyba łatwe na tym rynku, prawda? Szczególnie kiedy mówimy o rynku, w którym pojawia się no, niemal 700 kryminałów rocznie polskich, więc poczytuję to też sobie za jakiś sukces. To, że mogę się nadal utrzymywać z tego pisania i że mogę to robić na swoich zasadach, to znaczy, że ja sam decyduję o tym, co chcę pisać i jak chcę pisać, że mam znakomitych wydawców, wcześniej wydawnictwo poznańskie, teraz wydawnictwo literackie. To jest niewątpliwie sukces i to też daje pewien rodzaj spokoju, wiesz, i myślę sobie, że to są rzeczy, które są kluczowe w ogóle dla tej pracy. Natomiast data 28 września 2016 roku jest nadal jakoś taką ciepłą datą w moim sercu. A to dziesięciolecie i to jest zupełnie niezwykłe. Ja nie wiem, czy ja w ogóle mogę o tym powiedzieć, ale 28 września będzie miało miejsce pewne wydarzenie związane z tym serialem. I no, czy to, wiesz, czy to się da zaplanować? Nie da, prawda? Więc jakoś te dziesiąte urodziny, w cudzysłowie, będą no jakoś tak ciekawie fetowane, o tak bym chciał powiedzieć.
1: Słuchaj, Robercie, z okazji urodzin przyjmij najlepsze życzenia dla ciebie i dla Grossa, który już jakby istnieje.
0: Bardzo dziękuję.
1: Żebyś się nie wypalił, żebyś miał kolejne wspaniałe pomysły. Na końcu króciutko, wiem, że jesteś psiarzem też. Dorota Sumińska to autorka, którą wszyscy interesujący się zwierzętami, posiadający zwierzęta, znają i lubią. Książka wydana zresztą też przez wydawnictwo literackie Bądź jak wilk, a staniesz się człowiekiem, czyli czego możemy się nauczyć od zwierząt. To jest pozycja, którą chciałem jeszcze na końcu też w związku z tym, że w Polsce dużo książek się ukazuje i nie każda autorka, autor się tu mieści nam w programie, więc polecam króciutko. Ty w zasadzie wymieniłeś sporo rzeczy, które czytasz, ale co byś krótko polecił z jakichś ostatnich rzeczy, które czytałeś albo słuchałeś?
0: No wiesz co, myślę, że warto zwrócić uwagę na fajne debiutantki, które pojawiły się na rynku powieści kryminalnych. Katarzyna Gołda, jej Złoty Spadochron, też w wydawnictwie literackim. Autorka, która jest... No, wywodzi się ze służb, więc wie, o czym pisze. Rzeczywiście znakomity thriller. Jest też Lena Grau, która napisała Granicznika. Pojawia się nowa postać w literaturze kryminalnej, funkcjonariusza służby granicznej. Bardzo fajna, bardzo obyczajowo nastrojona opowieść kryminalna, bardzo dobrze zrobiona. I jest też Agata Sosnowska, która napisała Córki Moru, wydane w wydawnictwie SQN. I to jest też bardzo interesujący debiut, no, mocno feministyczny, ale też pokazujący trochę informacji o tym, jak kobiety, mimo że często starają się ofiarami opresji, zbrodni, jak są też silne w swoich działaniach.
1: Obiecuję, że będę zwracał uwagę na te nowe nazwiska kobiece w kryminale. Robert Małecki w Pliku Tekstowym. Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Autopromocja.
3: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę, w południe, na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 25 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwoje dzieci zginęło w wypadku na drodze krajowej Piotrków-Kielce. Trasa jest zablokowana.

0: Kolejni północno-koreańscy żołnierze mają zasilić siły rosyjskie na froncie, ujawnia prezydent Ukrainy. Alerty przed upałem w 12 województwach. Jutro będzie ponad 30 stopni. Dwoje dzieci zginęło, a 5 osób zostało rannych w tragicznym wypadku na drodze krajowej Piotrków-Kielce-Włódzkiem. 3 samochody osobowe zderzyły się w miejscowości Wójcin między Sulejowem i Paradyżem. W akcji ratowniczej brał udział śmigłowiec LPR-u. Jadące jednym autem dwoje dzieci w wieku 9 i 11 lat mimo pomocy zmarło na miejscu wypadku. Kierowca tego samochodu jadąc w stronę Kielc nagle zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z drugim autem, a później uderzył w kolejne. Na miejscu wciąż pracuje ratownicy oraz policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku. Trasa między Sulejowem a Paradyżem może być zablokowana nawet do północy. Policja wyznaczyła objazdy. Ostatniej nocy Iran nie był atakowany przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych. To pierwsza tak spokojna noc po niemal 2 tygodniach nocnych amerykańskich uderzeń. Jednak napięcie w regionie cały czas pozostaje wysokie.
1: Rzecznik irańskiego Ministerstwa Zdrowia przekazał za pośrednictwem serwisu X, że w Iranie było spokojnie i nie odnotowano żadnych ataków. Dowództwo centralne USA nie odpowiedziało niezwłocznie na prośbę o komentarz, jednak w przeciwieństwie do poprzednich 13 nocy nie ogłosiło przeprowadzenia nowych uderzeń. Jak podała saudyjska obrona cywilna, wczesnym rankiem soboty wielokrotnie uruchamiano systemy alarmowe w prowincjach Yanbu i Jizan. Znajdują się tam kluczowe instalacje naftowe położone nad Morzem Czerwonym. Poinformowano, że syreny włączono z powodu potencjalnego zagrożenia, które później odwołano, nie podając jednak szczegółów. Również w Bahrajnie ogłoszono wczesnym rankiem alarmy przeciwrakietowe, lecz nie odnotowano żadnych ofiar. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Korea Północna przygotowuje się do przekazania Rosji nowych wyrzutni rakiet balistycznych. Informuje o tym prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych przekazał, że Moskwa chce też pozyskać kolejnych 30 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy. Jak zaznaczył, od czerwca w obwodzie woroneskim trwają przygotowania do ich przyjęcia. Prezydent Zełenski podkreślił, że jego zdaniem to zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale też dla krajów azjatyckich. Według ukraińskiego prezydenta Rosja pomaga Korei Północnej uczyć się wojny, ulepszając jej broń. Ratownicy przypominają o podstawowych zasadach wypoczynku nad wodą. W Światowym Dniu Zapobiegania Utonięciom podkreślają, że zachowanie bezpieczeństwa nie wymaga wiele wysiłku.
2: To są jak mantra powtarzane prośby, apele o rozsądek w rozumieniu niewskakiwania do wody nagłego na jednostkach pływających, zakładania kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych, jeżeli ktoś nie umie pływać, stosowania boi, które są wleczone na lince za pływającym, a w każdej chwili mogą służyć pomocą, jeżeli złapie kogoś z kurczy, jeżeli będzie się na kursie znajdowała motorówka, bo wtedy jest pływak widoczny.
0: Mówi prezes Śląskiego Wopru Jarosław Zwierzyna. Według policyjnych danych tylko w czerwcu i lipcu utonęło 91 osób. Po kilku chłodnych i deszczowych dniach zrobiło się cieplej, a będzie gorąco. IMGW prognozuje, że jutro temperatury przekroczą 30 stopni.
3: W związku z ociepleniem IMGW wydał ostrzeżenie przed upałami dla 12 województw. Alert obowiązuje od jutra od godziny 12 do 19 w centralnej i południowej Polsce, to jest w pasie od ziemi lubuskiej, Wielkopolski przez ziemię łódzką i Mazowsze, po Śląsk i Małopolskę. Według prognoz temperatura w większości kraju wyniesie ponad 30 stopni. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: A w poniedziałek temperatura spadnie w okolice 20 stopni i znów prognozowane są deszcz i burze.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza jest przeważnie dobra, tylko na zachodnich krańcach umiarkowana. 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. Przez całą noc będzie można normalnie korzystać z prądu. W lasach ziemi lubuskiej, wielkopolskiej i Dolnego Śląska duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Norbert Michalak.
6: Wicemistrzowie Polski piłkarze Górnika Zabrze wygrali u siebie ze Śląskiem Wrocław 2-1 na inaugurację Ekstraklasy, choć zwycięska bramka padła dopiero 11 minut przed końcem gry. Obrońca Górnika Rafał Janicki.
7: Nie da się wygrać na stojąco, nie da się wygrać na półgwizdka, nie da się wygrać jak jesteśmy zaangażowani, tak jak byliśmy w pierwszej połowie i mam nadzieję, że nie będzie już tak więcej, że tak podejdziemy, bo ta liga nie wybacza i, no i to było widać w pierwszej połowie, że jak nie gramy na 100%, przede wszystkim agresywnie, bez piłki, nie pozwalamy przeciwnikowi za dużo, no to Śląsk może dużo zrobić na boisku.
6: W innym meczu Jagiellonia Białystok wygrała z Koroną Kielce 1-0, trwa mecz Mistrza Polski Lecha Poznań, który gra z Krakowią, jest bezbramkowy remis. Szpadzistka Barbara Brych zdobyła brązowy medal rozgrywanych w Hongkongu.

0: Kongu Mistrzostw Świata w szermierce. W półfinale Polka przegrała z Włoszką Giulią Rizzi 6-15, a w Mistrzostwach Świata pokonani z półfinałów nie walczą o brązowe medale.
1: Mogłam rozwinąć swój sprint, bo wczoraj byłam zatrzymana przez kraksę, więc dzisiaj udało mi się zafiniszować. Może nie jest to jakoś super miejsce, które oczekiwałam, ale jestem zadowolona także z pracy dziewczyn, także wszystko poszło prawie zgodnie z planem.
0: To była kolarka Kaja Rysz, która zajęła dziś w Tour de Pologne kobiet 9. miejsce, a wygrała Lorena Wibes. Rekordzistka Polski w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka zgodnie z planem wygrała finałowy bieg rozgrywanych w Białymstoku Mistrzostw Polski. Nie zawiodła najlepsza polska płotkarka Pia Skrzyszowska, zdobywając pewnie złoto na 100 metrów przez płotki. W rzucie oszczepem najlepsza była wicemistrzyni olimpijska Maria Andrzejczyk, a w rzucie młotem na najwyższym stopniu podium stanęła trzykrotna mistrzyni Igrzysk Olimpijskich Anita Włodarczyk.
2: Jutro przeważnie słonecznie, ale wieczorem od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze. Termometry pokażą 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie.
3: Autopromocja.
4: Miałem zabrać cię nad rzekę.
3: Ten wzruszający utwór to tylko przedsmak tego, co znalazło się na płycie Łączy Nas. Błażej Król opowiada tam w 12 utworach na swój sposób o powstańczym lecie 1944 roku. W niedzielę wysłuchamy tego albumu w wersji koncertowej.
4: Parku nie ma, no nie też prawie.
3: Błażej Król łączy nas w Parku Wolności i w Trójce. Radiowa premiera tego występu na antenie w niedzielę od godziny 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska. Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Cześć, tu Stefan Nowakowski
7: i Michał Bilczarek, zespół Jazzpospolita.
6: Słuchacie audycji Jazz and Bass w programie Trzecim Polskiego Radia.
8: Jazz and Bass.
9: Dobry wieczór. Dobry wieczór, z tej strony Michał Grabek-Grabkowski. Witam w sobotnio-wieczornym paśmie Jazz and Bass. Po drugiej stronie szyby, tutaj w studiu przy Myśliwieckiej, w swoim realizatorskim świecie, dziś dyżur pełni Olga Szućko. No muszę powiedzieć, że spotkania w tej audycji są dla mnie bardzo ważne, bo mogę na antenie radia, no mało tego, na antenie Trójki, podzielić się ze słuchającymi tym, co gdzieś ostatnio wychwyciłem, co odnalazłem, poznałem, czy ktoś mi po prostu polecił. W skrócie, robienie audycji radiowej to naprawdę wyjątkowe zajęcie i proszę mi wierzyć, a ja dzisiaj będę chciał, aby podczas tych 2 godzin w Trójce każdy wyszedł zadowolony. Na początku proszę zapiąć weekendowe pasy, ja już mam zapięte, no i odpłyńmy z sobotnim nurtem. Uwaga!

O, jak ja lubię rozpakowywać paczki z True Tats, bo tam zawsze, zawsze ciekawe nuty i niesamowite melodie. A jeszcze jak widzę, że jest napisane Oliver Knight, no to zacieram ręce, żeby móc tym jazz and bassowym tygryskom w sobotę zaproponować w radiu. Właśnie, wyszła trzecia część remiksów z płyty Between the Light, Between the Lines Olivera Knighta. No i co tu się dzieje? Nie dość, że mistrz sam świetnie radzi sobie w broken beatowym świecie, to jeszcze zaprosił nową falę producentów, którzy zabrali się za jego nagrania z tego albumu. Katalog True Tats, obszerny, ciekawy, niesamowity. No i proszę posłuchać dalej, co na tym krążku się dzieje.

Oliver Knight, DJ, producent ceniony za swoje głębokie, dubowe i soulowe produkcje. Gość, który też użycza swojego wokalu w dobrych produkcjach house'owych, no ale rok 2025 to jest Between the Lines, album, który nagrał dla stajni True Tats. No i dobrze się składa, bo na tej trzeciej części składankowej z remiksami z tego albumu, no naprawdę same mocne punkty programu. Audycję rozpoczął utwór tytułowy w remiksie Alexa Fontuzzi, londyńskiego producenta, a tutaj duet producencki Two Folks wzięli się za nagranie Like Run Like the River. Oliver Knight. No co mogę powiedzieć? Powiem, że jeszcze w drugiej godzinie coś z tej płyty pojawi się na antenie Trójki. Teraz 19:30 po 21:00. Jazz and Bass. Jesteśmy do 23:00. No to też będzie mocny punkt programu. To teraz głośniej. If I could be you and you could be me for just 1 hour. If we could find a way to get inside each other's minds.

Cold Cut. Zastanawiam się, czy występowali kiedyś w audycji Jazz and Bass. Może na początku, kiedy jeszcze słyszeliśmy się rano. Walk a mile in my shoes. Tutaj z Robertem Owensem. Cold Cut, dla tych, którzy nie wiedzą, wspaniały duet elektroniczny. Ale coś chyba cicho. Cicho u Matta Blacka i Jonathana Moore'a. Coś cicho, ale dobrze, że mamy ich nagrania na płytach. I dobrze, że mamy Jazz and Bass. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chce mailowo połączyć się z audycją, michał.grabkowski@polskieradio.pl. A jeżeli ktoś chce, abyśmy spotkali się w mediach społecznościowych, to proszę wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry.

Alive tonight, the world's greatest drummer.

0: Myślę sobie, myślę i mogę śmiało powiedzieć, że niemiecki skład producencki Mo Horizons pojawiają się regularnie w audycji Jazz and Bass. To akurat z płyty, od której właściwie zaczęła się moja przygoda z Mo Horizons. Album z 2001 roku zatytułowany Remember Tomorrow. Och, co ten utwór robił kiedyś w klubach wieczorem. Czy teraz prezenterzy i DJ-e używają takich dźwięków? Nie wiem, ale w Jazz and Bass chętnie wracamy do Mo Horizon. 21:31 na naszym zegarku. No to zmieniamy płytę, dosłownie płytę.
1: Siemanko, z tej strony Błoto. Pozdrawiamy słuchaczy Jazz and Bass.
2: Siemanko.
3: Siema.
0: No i my też pozdrawiamy zespół Błoto, a w odtwarzaczu kolejny japoński kompakt. Przenosimy się do Tokio, dokładnie do Toshi Center Hall. Mamy 22 marca 1974 roku. Na scenie Kunihiko Sugano wraz ze swoim zespołem.

Kunihiko Sugano. Koncert odbył się, tak jak mówiłem, 22 marca 1974 roku w Tokio w ramach festiwalu Five Days in Jazz. Kunihiko Sugano wystąpił na fortepianie, zagrał na fortepianie i na instrumentach klawiszowych. Oprócz tego na kontrabasie Yoichi Kobayashi, na perkusji Teruhiko Takada i Yoichi Okawa na kongach. Album zatytułowany jest Love is a Many Splendor Thing, Kunihiko Sugano Trio. Tylko cztery nagrania, to przed chwilą zatytułowane Autumn Leaves, to autorska interpretacja klasycznego standardu Josepha Kosmy, a teraz Blues for Wynton Kelly, czyli kompozycja własna Kunihiko Sugano dedykowana legendarnemu pianiście.

Przepięknie wydana ta płyta, chociaż żadne to spektakularne pudełko, ale wspaniała jakość, pachnąca książeczka. Szkoda, że wszystko w języku japońskim. No jest mały wycinek w języku zrozumiałym dla redaktora prowadzącego, no ale najważniejsze są te nagrania, które zostały zawarte na płycie Love is a Many Splendor Things. Kunihiko Sugano Trio to Tokio, rok 1974. I to nie jest ostatnia płyta z tej japońskiej paczuszki, którą chciałem zaprezentować w Jazz & Bass. Dziękujemy, bo te płyty w miarę regularnie i systematycznie jeszcze będą się ukazywały na naszej antenie. A teraz New Jazz Underground, czyli współczesny jazz, nowojorski jazz.

New Jazz Underground. Na zdjęciu trzech sympatycznych nowojorskich młodych jazzmenów. Jest to amerykańskie trio. Narodziło się podczas nowojorskiego lockdownu. Trzej studenci prestiżowej szkoły. Uwaga, będę czytał ich nazwiska. Sebastian Rios, Abdias Armenteros i TJ Reddick postanowili nie czekać na otwarcie klubów i filharmonii. Zamiast tego wyszli na ulicę, do parków, zaczęli grać, wypracowali swój styl. Po zniesieniu lockdownu zostali docenieni. Prestiżowe nagrody, fantastyczne sceny. No i mamy kilkanaście ich nagrań w internecie. To zatytułowane było po prostu Dwa i było początkiem przygody z New Jazz Underground w audycji Jazz and Bass.

0: I nie będę ukrywał, że docierają sygnały do audycji Jazz and Bass na temat muzyki New Jazz Underground. Tak, wrócimy na pewno, ale nie teraz, bo teraz mamy 7-8 minut do godziny 22. Już teraz serdecznie zapraszam na drugą część naszego dzisiejszego spotkania. No, czego brakowało w tej pierwszej godzinie? Oczywiście, że troszeczkę więcej basu i troszeczkę więcej połamanych rytmów. I to wszystko, obiecuję, nadrobimy po 22, bo o 22 oczywiście serwis informacyjny. Dziękuję za listy michał.grabkowski@polskieradio.pl i dziękuję za obecność w mediach społecznościowych. Czy ona już śpiewała w Jazz and Bass? Czy ona już śpiewała w Jazz and Bass? Nie pamiętam, ale jeśli nie, to niech zaśpiewa.
1: One day, I'm gonna understand. Zion.

0: Okay, how many people in here have ever been in love? I know none of the guys gonna raise their hand, but how many of y'all ever been in love? Well, I know none of the guys been in love. We don't get in love, right? Oh, let this black man right here tell what his idea of love is. Because now all the time we hear young black men talk about love. About your personal definition. Don't tell me what Webster thinks. Huh?
1: Do everything for that person.
0: Okay, everything like what? Explain. Let him talk, come on. If I asked him to talk about a fancy car, he'd be right on point. But we want to talk about love. You can do it. What do you think? You said you love somebody. You should know why you love them, right?
1: The way they act.
0: Uh-huh.
1: The way they carry themselves. Stuff like that.
0: Okay.
2: They hang with their boys and they just stand out. It's like sometimes it don't even matter like what they wear or what they look like. It's like that way. You know that you want to talk to him because he stands out. It's like he got a glow or something.
0: That's deep,
1: what I'm talking about.
0: I thought that was a beautiful point. Anybody else want to deal with that?
3: And sometimes, like, when they try to act funny in front of their boys and they get around and they say they love you, they can't love you. Because love wouldn't do that.
4: It's more to love than that.
2: Love is not funny.
5: Autopromocja.
6: Objeżdża Polskę od 1928 roku.
7: Od tamtych czasów średnia prędkość, z jaką jadą kolarze, podwoiła się.
8: 83. Tour de Pologne wystartuje jak strzała 3 sierpnia, ale w wydaniu kobiecym ten wyścig odbywa się w lipcu.
7: Jego koniec zaplanowano na niedzielę i właśnie na ten dzień obu turom poświęcimy audycję Trzecia Strona Medalu. Oczywiście to nie wszystko, opowiemy także m.in. o starcie piłkarskiej PKO Ekstraklasy.
8: Zapraszamy od 17 do 19.
7: Krzysztof Łoniewski.
8: Norbert Michał.
6: Dariusz Urbanowicz.
5: Autopromocja.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwoje dzieci zginęło w tragicznym wypadku pod Paradyżem. Trasa krajowa Piotrków-Kielce zablokowana nawet do północy. Rekordowa frekwencja na 35. biegu Powstania Warszawskiego. Ulicami stolicy biegnie 14 tysięcy osób. Wielki chłód w Rzymie. Za chwilę o tym, jak kultura pomaga przetrwać upały. Nawet do północy utrudnienia po tragicznym wypadku na drodze krajowej Piotrków-Kielce w Łódzkiem. W Wójcinie między Sulejowem i Paradyżem zderzyły się 3 samochody osobowe. Zginęło 2 dzieci w wieku 9 i 11 lat.
10: W zdarzeniu tym 4 osoby dorosłe oraz 1 dziecko zostało ranne. Niestety pomimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zmarło 2 dzieci.
9: Mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Według policji kierowca jednego

0: z samochodów zjechał na przeciwny pas ruchu, zderzył się czołowo z innym pojazdem, a następnie uderzył w kolejne auto. Droga między Sulejowem a Paradyżem jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy. By uczcić bohaterów, ulicami stolicy biegnie 14 tysięcy osób. To już 35. edycja biegu Powstania Warszawskiego, który jak co roku jest jednym z elementów obchodów rocznicy zrywu z 1 sierpnia 1944 roku. Bieg otworzył powstaniec warszawski Janusz Maksymowicz.
1: Jest to imponujące, jak pięknie, naprawdę jak pięknie można pielęgnować i kultywować pamięć o Powstaniu Warszawskim.
2: 3, 2, 1, start!
3: My należymy do grupy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Już grupowo tak zaczęliśmy, no i chcemy po prostu upamiętnić Powstanie Warszawskie, jak zresztą inne biegi pamięci.
4: Tradycja rodzinna. Biegamy od lat w różnym składzie.
5: No i chcemy uczcić pamięć powstańców warszawskich, bo myślę, że im się należy i szacunek, i pamięć, i chcemy zadbać o tą tradycję i zabiegać o tą pamięć.
0: Prezydent zrobił na złość Polakom, którzy wyjechali na wakacje i chcą tankować paliwo taniej. Tak Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy ocenia decyzję w sprawie podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Przepisy, które zakładały jego wprowadzenie w okresie od marca do grudnia tego roku, Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
6: Prezydent dokonał takiego wyboru. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Po raz kolejny prezydent odwraca się od swojego hasła, po raz kolejny odwraca się plecami od Polek i Polaków. Tym bardziej tych, którzy są z dziećmi na wakacjach, chcą dzisiaj odpocząć, bo tych wakacji mamy jeszcze miesiąc, 5 tygodni, za chwilę będą wracać do pracy, dzieci będą wracać do szkoły. Polki i Polacy nie chcą się dzisiaj martwić o to, jaka jest cena paliwa. Rząd koalicji 15 października położył na stole dobre rozwiązanie, pan prezydent powiedział nie.
0: Według Ministerstwa Finansów brak wpływów z podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych może oznaczać stratę dla budżetu na poziomie 4 miliardów złotych. Jak zwracał uwagę premier Donald Tusk, te środki pozwoliłyby sfinansować program CPN. Kultura jako sposób na upały. Rzym otwiera kina i biblioteki dla mieszkańców i turystów, którzy szukają schronienia przed wysokimi temperaturami. To w ramach projektu Il Grande Freddo, czyli Wielki Chłód.
7: W 11 klimatyzowanych kinach 2 razy dziennie można za darmo oglądać włoskie filmy. Chłodem kusi też 11 rzymskich bibliotek, gdzie nie tylko wypożycza się książki. To także duże przestrzenie, w których mieszkańcy mogą przebywać razem. Czasami żartuję, ale jest też w tym i trochę prawdy, że najlepsze wesela odbywają się w bibliotece. Dlaczego? Bo są to miejsca, do których ludzie naprawdę chętnie przychodzą, gdzie czują się mile widziani, a od teraz także znajdą tam świeżą wodę i przyjemną, chłodną atmosferę. Mówi Simona Cives, dyrektorka rzymskiej sieci bibliotek i centrów kultury. Przed słońcem w Rzymie można schronić się także w Pałacu Wystaw i Teatrze Argentina. Jest tam przestrzeń do czytania, nauki, pracy zdalnej i odpoczynku w chłodnym wnętrzu. Projekt Wielki Chłód potrwa do 4 sierpnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro przeważnie słonecznie, wieczorem od Warmii po Pomorze Zachodniej Ziemię Lubuską możliwe burze. Termometry pokażą 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem dla 12 województw w centralnej i południowej Polsce. Alerty obowiązują od 12 do 19.
9: Autopromocja.
10: Płonące niemal codziennie rafinerie i wielkie magazyny sklepów internetowych, czy ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu, czyli uderzenia w cele na terytorium Rosji, skłonią Władimira Putina do wstrzymania działań wojennych. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Markiem Menkiszakiem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Podcast dostępny jest na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
9: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: No to jeżeli ktoś w tym momencie włączył Trójkę i zastanawia się, co dzieje się na jej antenie, to podpowiem, że właśnie zaczyna się druga część audycji.
8: Jazz and Bass.

Tak, mówiłem króciutko tydzień temu o artystce i proszę mi wierzyć, że nie dały radę w ciągu tygodnia grabkowe macki sprawić, że mam cały album. Album In This Body, debiutancki, jeżeli chodzi o artystkę Spark Mami, dlatego cały czas running, dziś w wersji studyjnej, nie w koncertowej, tak jak tydzień temu. 8,5 minuty po 22, Jazz and Bass, środek weekendu, sobotni i letni wieczór w Trójce, michał.grabkowski@polskieradio.pl, no i najnowsza propozycja Jasmine Lacey, ale ona płynie.

Summer Haze, tak jak zatytułowany jest ten utwór, Jasmine Lacey. Proszę bardzo, w jakiej formie? Tanecznej, wakacyjnej, słonecznej? No przecież takich dźwięków nam potrzeba w Jazz and Bass, tym bardziej, że to Jasmine Lacey śpiewa, a Jasmine Lacey bardzo lubimy. No piękne to nagranie, no ale na razie muszę powiedzieć, że mimo tego, że nie robię podsumowań rankingów, no to chyba mam swój numer jeden tych wakacji.

Oj. Richard Russell jako Everything is Recorded. Tutaj gościnnie raper IDK i Peter Gabriel. No, Richard Russell czego się nie dotknie, no to robi piękne rzeczy. I to chyba tak cudownie zabrzmiało. Beyond the Brilliant Haze na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Social media trójki, jeżeli ktoś chce popisać, pokomentować, przybić piątkę, to bardzo proszę. Teraz mamy kwadrans po godzinie 22. I tak trochę dubowym, tajemniczym krokiem podchodzimy po raz trzeci dziś do trzeciej części remiksów z albumu Between the Lines. Oliver Knight, panie i panowie, ale on to robi.

Oliver Knight, Wait See, ale w remiksie Stick It Up. Stick It Up to pochodzący z Liverpoolu artysta, MC, DJ, producent muzyczny, który w swojej twórczości łączy elementy muzyki dub, broken beat, hip-hop. No i pięknie zrobił ten remix, tak jak pięknie zrobione są remiksy na części trzeciej do Between the Lines, czyli True Tats na naszej antenie. No i tak się dobowo zrobiło, więc teraz też w dubowych klimatach pozostaniemy, choć tutaj basem powieje za chwilę. HLZ przyjeżdża do Warszawy, niedługo o tym opowiem.

Włoch, jeżeli chodzi o drum and bass, na co dzień pod skrzydłami Metalheads. No i 14 sierpnia, nie lada wydarzenie w Warszawie, odbędzie się ono dokładnie na wybrzeżu kościuszkowskim. Tam sobie stoi barka, kaskada. Wydarzenie nazywa się Let's Addiction, czyli Addiction Records w Warszawie i najlepszy drum and bass, no jakby nie było. Jeżeli spojrzymy na line-up tej imprezy, no naprawdę wiele się dzieje. Począwszy od headlinerów, czyli Doc Scott z Wielkiej Brytanii i wspomniany wcześniej HOZ z Włoch. Oprócz tego bardzo silna reprezentacja, polska reprezentacja, Ross Addiction, Harland, Insect, Rudolf i Virus. Oj, tam się będzie działo. 14 sierpnia, impreza od 21 do 7 rano, uwaga. A może ktoś ze słuchaczy Jazz & Bass chciałby na tej imprezie się znaleźć? No to proszę napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. To będzie naprawdę spora dawka dobrego drum and bassu na bulwarach w Warszawie. michał.grabkowski@polskieradio.pl.

All My Life, tak zatytułowany jest album HLZ. Ja chyba dobrze wymawiam pseudonim tego artysty, bo są tylko trzy litery. Eagle Dub, no i dubowo na antenie trójki, 24 po 22, ale my dopiero zaczynamy basowo tańczyć.

Jeżeli ktoś czasem spogląda na profil, gdzie Grabiek mówi dzień dobry na Facebooku, żeby dowiedzieć się, co tam będzie działo się w audycjach, to dziś na profilu zdjęcie takiego przystojniaka uśmiechniętego, wesołego DJ-a Markiego. Ano dlatego, że posłuchamy pierwszy raz w tej audycji jego nagrania z maja 2026.

Makoto pochodzą z dwóch różnych części świata, bo ten pierwszy z São Paulo, drugi z Japonii, no ale to są kumple z tego samego boiska, z tego samego podwórka, na co dzień związani z Londynem, no i czasem łączą się i nagrywają takie rzeczy. It's alright, I feel it. Marki Makoto, a to dopiero początek drum and bassu w tej audycji. Could have had a very simple life. I could have had a very simple life. But this world gave me some dice. And I chose to froze.

I tak to niestety czasem bywa, że jeżeli ktoś znany, słynny, popularny odchodzi, to wtedy przysłuchujemy się tym rzeczom, na które kiedyś nie było czasu, albo które nas gdzieś tam z boku ominęły. No i tak się stało. Lensman, holenderski producent i DJ drum and bassowy, odszedł do tej największej drum and bassowej ekipy u góry, reprezentant Metalheads, no ale pozostawił po sobie nie tylko pod szyldem Metalheads, ale North Quarter, jego labelu, wiele interesujących rzeczy. W tym drugim mniejszym labelu, który stworzył, tworzył m.in. z Redacem. Stworzyli naprawdę sporo interesujących nagrań, no i przy okazji zagłębiania się w temat Lensmana po jego śmierci niestety odkryłem co nieco, a jak odkrywam co nieco, to tak jak mówiłem na początku tej audycji, w sobotę o 21:00 przyjeżdżam do Trójki i te co nieco wypakowuję, czy to z płyt, czy to z innych nośników, tylko po to, żeby nam tutaj to pięknie grało.

Cześć, tu Rafał z zespołu Niechęć. Pozdrawiamy słuchaczy bardzo lubianej przez nas audycji Jazz and Bass w trzecim programie Polskiego Radia.

16 minut do 23. Jazz and Bass na antenie Trójki. Przypominam, że możecie spędzić 14 dzień sierpnia w całkiem miłych okolicznościach basowych na imprezie Let's Addiction, Addiction Records, Doc Scott, HLZ, HLZ, jak to się mówi. No i Harland, Ross Addiction. Jeżeli macie ochotę, to bardzo proszę. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl Michał.Grabkowski@polskieradio.pl Można napisać. Impreza, audycja Jazz and Bass, blisko imprez drum and bassowych w Warszawie, a tych organizowanych przez Addiction Records to już szczególnie. Dziękuję za korespondencję, dziękuję za to, że piszecie, no i dziękuję za to, że teraz razem ze mną tupiecie nogą.

Tak naprawdę nazywa się Tino Piątek. Lepiej jest znany pod pseudonimem Purple Disco Machine. No i ma taki swój charakterystyczny sznyt i dźwięki i barwę. I od razu można poznać, że to on. I proszę bardzo, co zrobił z pięknym klasykiem, big beatowym klasykiem Fatboy Slima. Dziękujemy serdecznie. Olga Szućko program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Mam przyjemność być autorem audycji Jazz & Bass po 23 N3 i Gosia Jakubowska. O 23 serwis informacyjny. Prosimy zostać z trójką. Życzymy miłego tygodnia i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
2: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
3: Dlaczego sól jest w pastki, a zebra jest słona?
2: Chyba odwrotnie.
3: Niekoniecznie, ale niech będzie.
2: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
3: Wszystko jest możliwe.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9 rano.
3: Michalina Bieńko
2: i Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
4: Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 25 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwoje dzieci zginęło w tragicznym wypadku pod Paradyżem. Polscy strażacy będą walczyć z pożarami w Hiszpanii. Rekordowa 14 tysięcy osób na biegu Powstania Warszawskiego. Po tragicznym wypadku pod Paradyżem jeszcze do północy zablokowana może być droga krajowa Piotrków-Kielce. W Wójcinie Włódzkiem przed 19 zdarzyły się 3 samochody. Zginęło 2 dzieci, 5 innych osób jest rannych. To jedno dziecko i 4 osoby dorosłe. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca jadący od Piotrkowa zjechał na przeciwległy pas ruchu. Zderzył się czołowo z innym autem i uderzył w kolejne.
5: Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować. Droga krajowa nr 74 w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
4: Mówi Mateusz Pieliński z łódzkiej policji. Wyznaczono objazdy. Polscy strażacy dołączą do walki z pożarami w Hiszpanii. W ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności od 1 do 30 sierpnia służbę w Hiszpanii będzie pełniło 105 polskich mundurowych. W okolicach Madrytu ewakuowano już 30 tysięcy osób. Spłonęło ponad 25 tysięcy hektarów lasów i łąk. Pożary szaleją też we Francji. W departamencie Gironde ewakuowano prawie 170 tysięcy ludzi. Prewencyjnej ewakuacji wymaga kolejnych 7 gmin, bo ogień zbliża się do Bordeaux. O uciec przed żywiołem opowiadają ewakuowani.

0: ani holenderscy turyści. Oczywiście zauważyliśmy ogień, widziałem kiedy kłęby dymu, ale nie sądziliśmy, że będziemy ewakuowani, bo pożar wciąż wydawał się dość daleko. Wszystko zostało na kempingu, moja przyczepa, mój rower, wszystko. Wzięłam tylko najpotrzebniejsze rzeczy, kołdrę do spania i przybory higieniczne, nic więcej. Władze Bordeaux informują, że ewakuacja nie jest na razie planowana. Według ukraińskich danych Rosja przekazuje Iranowi wyniki satelitarnej obserwacji Bliskiego Wschodu. Ma to ułatwiać Irańczykom bezpośrednie uderzenia w wybrane cele w regionie, informuje o tym prezydent Ukrainy. Od początku lipca obserwujemy rosyjską satelitarną aktywność wywiadowczą w odniesieniu do krajów Zatoki Perskiej i znajdujących się tam amerykańskich instalacji wojskowych, napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Jak zaznaczył, zdjęcia są następnie przekazywane Teheranowi. 35. bieg Powstania Warszawskiego z rekordową frekwencją. 14 tysięcy osób biegnąc uczciło pamięć o bohaterach zrywu z 1944 roku. Wydarzenie jest jednym z elementów obchodów rocznicowych. Uczestnicy przyjechali do Warszawy z różnych miast.
1: Mnie zmotywował mąż.
2: Ja biegnę już drugi raz. Poprzednio biegłem 10 km, teraz specjalnie dla żony biegnę 5 km. My jesteśmy z Elbląga.
1: A to myślałam, że jeszcze przy okazji państwo aż z Elbląga przyjechaliście uczcić powstańców.
2: Dokładnie też, tak. W ten sposób poprzez bieg. Co prawda 1 sierpnia było powstanie, no ale że dzisiaj jest ten bieg 25 lipca, no to wybraliśmy się do Warszawy.
1: To właśnie też dlatego rodzina się tutaj zjeżdża na ten bieg wyjątkowy, no bo nigdzie indziej w kraju go oczywiście nie ma takiego sposobu właśnie upamiętnienia tego wydarzenia, tej historii.
0: Biegacze mieli do wyboru jeden z dwóch dystansów, 5 lub 10 kilometrów. Choć to oszustwo z wiekową tradycją, nadal znajdują się chętni do gry w trzy kubki. Tylko w te wakacje policja w Kołobrzegu zatrzymała trzech mężczyzn naciągających w ten sposób turystów. Choć wiele osób wierzy, że dzięki wskazaniu, pod którym z trzech kubków leży piłeczka, mogą szybko się dorobić, w tej grze nie da się wygrać, przestrzega sierżant sztabowa Adrianna Szczerba.
3: Schemat działania jest prosty. Wokół organizatora znajdują się podstawione osoby, które udają przypadkowych przechodniów i celowo wygrywają, aby zachęcić kolejne osoby do obstawiania pieniędzy. Gdy do gry przystępuje przypadkowy uczestnik, szanse na wygraną są w praktyce zerowe. Apelujemy o zachowanie ostrożności i nie uleganie obietnicom szybkiego zysku. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, poinformujmy o niej policję lub Straż Miejską. Dzięki naszej reakcji możemy uchronić kolejne osoby przed utratą pieniędzy i ograniczyć działalność oszustów.
0: Organizacja gry w trzy kubki to wykroczenie. Wszystkich zatrzymanych w Kołobrzegu mężczyzn sąd ukarał grzywnami. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A teraz sport i Norbert Michalak.
5: Nie tego spodziewali się kibice Lecha Poznań w pierwszej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Lech bezbramkowo zremisował z Krakowią. W pozostałych spotkaniach gole padały. Górnik Zabrze pokonał Śląsk Wrocław 2-1, a Jagiellonia Białystok wygrała z Koroną Kielce 1-0. Bramkę dla Jagi na minutę przed końcem zdobył Nick Prelec. Trener gospodarzy Adrian Siemieniec tak skomentował wydarzenia na boisku.
6: Wygraliśmy dzisiaj naprawdę bardzo ważne spotkanie, pierwsze, które na pewno nam pomoże dalej przygotować się do kolejnych wyzwań, do kolejnych spotkań. Czułem też po zespole, że w trakcie meczu rósł i nabierał takiej płynności, nabierał pewności. I co mnie cieszy, to to, że byliśmy konsekwentni zarówno z tyłu, jeżeli chodzi o koncentrację i do końca zabezpieczenie naszej bramki, ale też byliśmy tacy konsekwentni, jeżeli chodzi o działania w ataku.
5: Jutro kolejne mecze. Raków Częstochowa zagra z Wisłą Płock, Widzew Łódź z Motorem Lublin, a Wisła Kraków z GKS-em Katowice. Rekordzistka Polski w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka wygrała finałowy bieg podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku. Bukowieckiej nie udało się jednak złamać granicy 50 sekund, której w tym sezonie wciąż nie może pokonać. Finiszowała z rezultatem 50.02.
7: Chciałam zacząć mocno i to się udało, zrobiłam rekord Mistrzostw Polski, rekord sezonu, bardzo blisko 50 sekund, więc myślę, że po prostu się utwierdziłam, że jestem w dobrej formie. Zawsze są pełne trybuny i zawsze świetnie się bawię z kibicami, bardzo się cieszę, że przychodzą tutaj i że wspólnie tu możemy przeżywać te emocje.
5: Nie zawiodła Pia Skrzyszowska, która zdobyła pewnie złoto na 100 metrów przez płotki. W rzucie oszczepem najlepsza była wicemistrzyni olimpijska Maria Andrzejczyk, a w rzucie młotem na najwyższym stopniu podium stanęła Anita Włodarczyk. Fiński kierowca Teemu Suninen prowadzi w rajdzie Polski. Jest to też eliminacja rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy cyklu ERC. Fin, który jest liderem Mistrzostw Europy, wyprzedza Włocha Andre Mabiliniego i Jakuba

0: Matulkę. Tuż za czołówką plasuje się ubiegłoroczny mistrz Europy Mikołaj Marczyk, a piąty jest Kajetan Kajetanowicz. Jutro 7 odcinków specjalnych.
1: Jutro przeważnie słonecznie, wieczorem od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze. Termometry pokażą 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Laskowska i słyszą mnie Państwo czasem w audycji Puls Trójki o 17.30. Najczęściej jednak jestem wydawczynią porannych rozmów bez uników i popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki. Tym razem będę miała okazję zagrać dla Państwa swoje ulubione piosenki. No, może nie wszystkie. Spotkajmy się w niedzielę w audycji Rezydencja od 14 do 16. Zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Na moim nadgarstku kolejna kolorowa opaska, ale o tym więcej na koniec. Będzie to zaproszenie do włączenia jutro Trójki. A tymczasem zaczynamy.
6: N3.
5: Dobry wieczór, Olga Szućko audycję realizuje, nazywam się Gosia Jakubowska i słuchamy płyty, która miała nie powstać, a o której mówi znowu cały internetowy przynajmniej świat.

znowu to robi, to jak? Zobaczycie, że wink wink będzie cię nucić w drodze do pracy, a jeżeli nie, no to może po prostu nie zrozumieliście, o co tak naprawdę chodzi Charlie XCX na jej najnowszej płycie, bo artystka wcale nie miała w zamiarze tak szybko wracać na scenę po całym fenomenie, jakim stał się jej album Brat. A jednak tym impulsem było to, gdzie się znalazła, jaki jest stosunek świata do artystów. Interesował jej sam moment narodzin pomysłu i to, jak muzyka, moda, film wzajemnie się napędzają. I tak jak Charlie XCX poczuła impuls, inspirację i za nią pójść w całej koncepcji albumu, tak dzisiaj właśnie została ułożona audycja N3, gdzie oprócz tytułowego music będzie tytułowe fashion i film. Do północy gramy.

the time.

Za każdym razem będę się uśmiechać, gdy słyszę rock music. Chodzi jednak o cały proces, me and my friends, jak sami słyszymy, czyli też docenienie bliskich, przyjaciół, którzy są w tym sukcesie i którzy jednak mają na nas jakiś wpływ. Rock music, nadal hyperpop, nadal A.G. Cook, ale nie ma Hudsona Mohake, który jednak pojawi się jeszcze dzisiaj w audycji N3. Pojawia się w tym wszystkim refleksja nad całą branżą, nie tylko przenikanie się sztuk, ale również światów i wymaganie ciągłego sukcesu od artysty. Stąd pojawia się właśnie kontra Charlie XCX, czyli antymarketing, odwrócenie się od tworzenia wirali. Pytanie tylko, czy to możliwe, skoro już teraz pojawiają się kolejne artykuły, kolejne posty nawiązujące i rozkładające całą płytę Music Fashion Film na części pierwszej. Na okładce Music, czyli John Cale, Fashion Marc Jacobs i Martin Scorsese, czyli film, a ten film jest wyjątkowo mocno uwzględniony na całej płycie. Pod koniec dzisiejszego spotkania pojawi się jeden utwór, w którym usłyszymy głos reżysera Davida Cronenberga, który kiedyś nakręcił film Crash.

Music, fashion, film. W tym przypadku mocno music i mocno film. Na stronie tego wydarzenia, o którym dzisiaj będę całkiem sporo mówić pod koniec, poznali się w szkole filmowej i połączyła ich miłość do hałaśliwej muzyki, której nikt inny w ich otoczeniu nie słuchał. Możemy właśnie tak o nich przeczytać. Jedno i drugie zostało im do dziś. Sami kręcą swoje teledyski i dbają o stronę wizualną utworów. To zespół Czołg, który po raz kolejny pojawia się w audycji N3 i muszę powiedzieć, że nikt nie daje mi ostatnio tak dużej porcji energii, jak właśnie ten zespół i ich muzyka. Myślę, że równie dobrze będą grali na tegorocznym OFF Festiwalu. No to jest wydarzenie, którego po prostu nie można przegapić, chociaż będzie trudno wybrać między nimi a OK Lu, która wystąpi wtedy na scenie głównej, leśnej. Muszę to zaraz zweryfikować. A ja zachęcam do pisania, bo dzisiaj będę rozdawała karnet na OFF Festiwal zgodnie z obietnicą z zeszłego tygodnia. Do tego momentu jeszcze dojdziemy, natomiast ostatnio wpadłam na zespół, który jak się okazało umknął mi, a nie powinien. Brutalismus, 3000 i I Bring My Gun to the Fun Fiction. I teraz tak, jeżeli ktoś myślał, jak będzie brzmiało Crystal Castles w 2026 roku, to właśnie tak.

wspaniale gra, ale tak właśnie gra Boys Noize. A jeszcze jeżeli dorzucimy do tego kolejnych artystów i DJ-ów, to mamy niesamowity mix i tak też właśnie Bailey DF ukazał się w miniony piątek i myślę, że to jest singiel, którego nie można po prostu ominąć. Boys Noize gra fenomenalnie i myślę, że jest w genialnej formie, co udowodnił m.in. tydzień temu, dwa tygodnie temu już na Audio Riverze 20. edycji tego festiwalu. Boys Noize, jeżeli ktoś będzie miał okazję pójść na jego koncert, to proszę śmiało, w ciemno nawet, kupować bilet, bo to, jaką energię daje z siebie ten DJ pochodzący z Niemiec, jest coś niebywałego. A teraz już utwór, który myślę, że niektórzy kojarzą. Zresztą Boys Noize współpracował z Trentem Reznorem przy ścieżce dźwiękowej do filmu Zendaya Challengers. Jeżeli ktoś nie ma pomysłu na spędzenie popołudnia dnia, to ja oczywiście polecam ten film uwadze. A przy okazji ostatnio zremiksował niektóre utwory Nine Inch Nails i tak też właśnie She's Gone pojawiła się również na ekranie, tylko w tej oryginalnej wersji, na tych mniejszych ekranach w naszych domach przy okazji oglądania trzeciego sezonu Twin Peaks.

Ciekawa jestem, czy jeżeli ktoś usłyszałby ten utwór po raz pierwszy, uwierzyłby, że pochodzi z 2014 roku i po tym, jak zadebiutowała nim Zamilska. Kilkanaście tygodni później grała już ten utwór na pokazie Diora. No właśnie to jest raz, że siła internetu, a dwa siła Zamilskiej po prostu, która do tej pory gra fenomenalne koncerty. To słowo fenomenalne pojawia się już po raz kolejny przy okazji wspomnień z tegorocznego Audio Rivera, gdzie miałam po raz kolejny okazję ją zobaczyć i utwierdzić się w przekonaniu, że nikt tak nie miksuje na polskiej scenie jak ona. Skoro dzisiaj idziemy wokół music, fashion, film, no to nie mogło też zabraknąć wspomnianego już kilkanaście minut temu Hudsona Mohake, który był odpowiedzialny, współodpowiedzialny za sukces albumu Brat, a teraz pojawia się w utworze Human. Ten utwór pojawił się również w trzecim sezonie wspomnianego już Twin Peaks.

Niektórzy uważają, że nowej płycie Charlie XCX brakuje wizjonerskości, którą wnosi do muzyki Hudson Mohawk, a którą wykorzystała VTSS przy współpracy z LSD XOXO przy tworzeniu swojego singla The Lobby, który zapowiada właśnie cały czas nie wiadomo czy epkę, czy jednak dłużej grającą płytę, ale o tym się przekonamy z czasem. Natomiast jeżeli chodzi o wizjonerów, współczesnych wizjonerów muzyki elektronicznej, to zdecydowanie należy dołączyć do niego, do tych wizjonerów Sege Bodege.

Ja już się rozkojarzyłam, bo już pomyślałam sobie, jak wspaniale będzie posłuchać tych wszystkich utworów, prawie wszystkich, Segi Bodegi na żywo w nadchodzący drugi weekend sierpnia między 7 a 9 w Dolinie Trzech Stawów w ramach OFF Festiwalu, gdzie przy jego muzyce pojawia się określenie, że jest twórcą ścieżek dźwiękowych do naszych marzeń. Jest współautorem utworów nagranych m.in. z Björk, Rosalią, Blood Orange, Charlotte Jainsbourg czy Arką. Jeżeli ktoś chciałby usłyszeć go na żywo razem z nami, z trójką, to zapraszam serdecznie do pisania gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Zgodnie z obietnicą mam karnety na tegoroczny OFF Festival. I już sprawdziłam, na Scenie Leśnej w tym roku również Oklu.

albo OK Lu, jak kto uważa. Zresztą sama artystka przedstawia się dwojako. Na scenie wtedy eksperymentalnej wspomniany zespół Chalk i już niedługo również Sega Bodega.

Coś czuję, że to będzie jeden z piękniejszych koncertów tegorocznego OFF Festiwalu. Nie można tego przegapić. Zachęcam serdecznie do pisania gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Mam karnety, którymi mogę się dzisiaj podzielić. Skoro wspomniałam o Charlie XCX Music Fashion Film, dzisiaj przewija się przez całą audycję N3 w różnej formie, to do tej muzyki gitarowej, która również miała wybrzmieć na albumie wspomnianym, to w takim razie McGee i jego album sprzed 2 lat.

Channel Beds, Your Day Will Come, czyli fragment jego drugiej płyty. I to jest przykład dobrego marketingu. Artysta, który wydaje drugi album o takim samym tytule, ale już w nieco innym charakterze, zupełnie innym brzmieniu. Jak słyszymy, zwolniliśmy tempa, dajemy jeszcze czas na pisanie w sprawie karnetów na tegorocznego OFA. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Te maile spływają. Jutro do nich usiądę.

Na spokojnie wszystkie przeczytam i odpiszę. A jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to jeszcze jeden zespół, który ostatnio cieszy się dużą popularnością, zespół IR, który mogliśmy usłyszeć po raz pierwszy właśnie w audycji N3 kilka już miesięcy temu. Ne Plus Ultra to utwór, który na

czyli Charlie XCX, która nam zaśpiewała po raz ostatni u boku Davida Cronenberga, który teraz pojawia się właśnie na zapętleniu i który powtarza, że wszystko przecież kiedyś minie. Artyści również. I czy naprawdę pocieszające jest to, że zostanie tu tylko ich sztuka. No właśnie, a propos sztuki, przemijania i moje opaski, od której zaczęła się dzisiejsza opowieść, to opaska, którą otrzymałam na dzisiejszym wydarzeniu, otwierającym obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Błażej Król i goście inaugurują te obchody wspaniałą płytą Łączy Nas. I teraz zapowiedź tego, co wydarzy się jutro po godzinie 19 w Trójce. Otóż szykuje się retransmisja koncertu, który mogliśmy dzisiaj usłyszeć w jednej ze stacji telewizyjnych, a cały program obchodów jutro również po godzinie 19 wraz z retransmisją tego koncertu. Ten sierpień niemal zabrał mi ciebie. To utwór, który kończy nasze dzisiejsze spotkania. Bardzo dziękuję. Gosia Jakubowska, Olga Szućko i do usłyszenia już jutro po 19 w Trójce.

0: autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 26 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 21-letni Polak zginął w Tatrach Wysokich, podało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Ze względów bezpieczeństwa policja przerwała imprezę środowisk LGBT w Berlinie. Tej nocy kolejny mecz Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej lidze MLS. Tragiczny wypadek w słowackich Tatrach Wysokich. Nie żyje 21-letni Polak. Zginął podczas próby wejścia na szczyt jeden z najtrudniejszych dostępnych wierzchołków Tatr. Najnowsze informacje ma Wojciech Stobba.
3: Para polskich taterników planowała wejść na wysoką, ale zbliżając się do turni Kogutek postanowiła zawrócić z powodu trudnych warunków i śliskiego terenu. Podczas schodzenia 21-latek poślizgnął się i spadł około 150 metrów. Na miejsce skierowano śmigłowiec z ratownikami Chorskiej Zachranej Służby. Obrażenia, które młody mężczyzna doznał w wyniku upadku z dużej wysokości, okazały się jednak śmiertelne. Ratownicy przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca i przekazali słowackiej policji. Drugi z Polaków nie odniósł obrażeń. Zszedł do schroniska pod Rysami w towarzystwie jednego z pracowników, skąd ewakuowano go śmigłowcem. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
2: Jedna osoba zginęła w Berlinie po tym, jak samochód potrącił ludzi podczas imprezy środowisk LGBT pod nazwą Christopher Street Day. A według Straży Pożarnej rannych zostało 15 osób. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Nie wiadomo na razie kto i dlaczego to zrobił. Sprawca jest poszukiwany, mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Naff. Obecnie na miejscu działa wiele sił policyjnych oraz zespoły ratownicze berlińskiej straży pożarnej w rejonie Tiergarten. Według wstępnych ustaleń samochód wjechał tam w ludzi, potrącając i raniąc kilka osób. Poszkodowani są obecnie opatrywani przez służby ratunkowe. Prowadzimy intensywne poszukiwania sprawcy lub sprawców zdarzenia.

0: sobald uns weitere Informationen vorliegen.
1: Policja podjęła decyzję o natychmiastowym przerwaniu wydarzenia. Uczestników poproszono o opuszczenie terenu imprezy w parku Tiergarten w centrum niemieckiej stolicy. Resort Obrony zakłada, że do 15 sierpnia część z 5000 amerykańskich żołnierzy, których przysłanie obiecał Donald Trump, będzie już w Polsce. Te informacje przekazał wiceminister Cezary Tomczyk. Docelowo rząd chce, by w Polsce powstała stała baza amerykańskich żołnierzy. Prace nad tym trwają, podkreślił wiceszef MON-u.
2: Jeżeli to nastąpi, a wierzę głęboko, że tak będzie, to ten proces, pamiętajmy, będzie rozłożony na wiele lat. To budowanie tej obecności amerykańskiej właśnie tyle potrwa. Dzisiaj to są techniczne, robocze rozmowy między Pentagonem a Ministerstwem Obrony Narodowej.
1: W tej sprawie powstały dwa zespoły robocze po stronie polskiej i amerykańskiej. 5 osób jadących quadami pasem granicznym między Polską a Rosją zatrzymała Straż Graniczna z Grzechotek. Nielegalną podróż zarejestrowały kamery.
3: Turyści z Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny zapłacą 500 zł mandatu. W strefie nadgranicznej obowiązują określone przepisy, przypomina rzecznik warmińsko-mazurskiej Straży Granicznej podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz.
4: Sprawca wykroczenia może zapłacić karę grzywny w wysokości nawet 500 zł za wejście na pas drogi granicznej, jak również za robienie zdjęć stronie sąsiedniej.
3: Straż Graniczna zatem po raz kolejny apeluje o zwracanie uwagi na tablice informacyjne w czasie turystycznych wycieczek.
1: Informacje zebrała Katarzyna Piesecka z Radia Olsztyn. Robert Lewandowski trenuje przed kolejnym meczem w barwach Chicago Fire. Polski napastnik w czwartek zadebiutował na boiskach amerykańskiej MLS. Tej nocy w Nowym Jorku zagra przeciwko City FC.
5: Trener zespołu Fire Greg Berhalter podkreśla, że priorytetem dla niego było, aby Robert Lewandowski pojawił się na boisku i tak się stało. Szkoleniowiec dodaje, że z każdym tygodniem piłkarz będzie miał coraz większy wpływ na grę zespołu, ale to jest proces, który wymaga czasu. O znaczeniu adaptacji w nowych warunkach mówił także sam piłkarz.
6: Treningów aż tak dużo nie było, żeby po samych treningach być już przygotowanym w 100%, więc no, dużo meczów przed nami, jeszcze ta liga jest długa. Więc jeszcze wiele można jeszcze zdziałać.
5: Komentuje Robert Lewandowski. Najbliższej nocy kapitan reprezentacji Polski podejmie kolejną próbę zdobycia swojej pierwszej bramki dla Chicago Fire, tym razem na Yankee Stadium, gdzie jego drużyna zmierzy się z New York City FC. Na spotkanie to wybiera się duża rzesza miejscowej Polonii. Swój przyjazd zapowiadają także nasi rodacy z okolicznych Stanów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Niedziela przeważnie słoneczna, dopiero wieczorem od Warmii po Pomorze Zachodniej ziemię lubuską możliwe burze. Termometry pokażą 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałem dla 12 województw w centralnej i południowej Polsce. Alerty obowiązują od 12 do 19.
8: Autopromocja.
9: Objeżdża Polskę od 1928 roku.
10: Od tamtych czasów średnia prędkość, z jaką jadą kolarze, podwoiła się.
11: 83. Tour de Pologne wystartuje jak strzała 3 sierpnia, ale w wydaniu kobiecym ten wyścig odbywa się w lipcu.
10: Jego koniec zaplanowano na niedzielę i właśnie na ten dzień obu turom poświęcimy audycję Trzecia Strona Medalu. Oczywiście to nie wszystko, opowiemy także m.in. o starcie piłkarskiej PKO Ekstraklasy.
11: Zapraszamy od 17 do 19.
10: Krzysztof Łoniewski.
11: Norbert Michał.
9: Dariusz Urbanowicz.
8: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko.
14: Potrójne pasmo. Przenoszenie.
13: A w nim sztuka łączenia, bo przypomnę, taki tytuł noszą nasze wakacyjne, sobotnio-niedzielne spotkania, w trakcie których prezentuję swoje mixtape'y stworzone na bazie płyt i tradycyjnych technik miksowania. Przy zestawie złożonym z 2 gramofonów, jednego CD playera oraz miksera nie ma tutaj pomocy ze strony komputera w trakcie miksowania, co powoduje, że spokojnie można tu również zaznaczyć, że cały proces jest wolny od sztucznej inteligencji. To, co Państwo usłyszą, to moje umiejętności i moje płyty, które kolekcjonuję od wielu lat. W dzisiejszym spotkaniu przywołam mixtape nagrany w 2025 roku, w którym usłyszycie dużą dawkę muzyki z Detroit. Nie zabraknie tu zatem Moody Mena czy na przykład Mike'a Granta, a całość rozpoczyna utwór Negative Land zatytułowany Perfect Cut. Życzę dobrego pasma przenoszenia.
15: The ones who brought you Image 73 bring you something different.
16: Moribund music of the 70s. Cali Award winner Dick Vaughan takes you all the way back to a long forgotten period, to explore the lost realms of a slow and

what it is.

0: To był mój mixtape oparty na płytach i mixtape stworzony w tradycyjny sposób w czasie rzeczywistym. AI free. Warto tutaj dodać to sformułowanie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.
1: Autopromocja.
2: Płonące niemal codziennie rafinerie i wielkie magazyny sklepów internetowych, czy ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu, czyli uderzenia w cele na terytorium Rosji, skłonią Władimira Putina do wstrzymania działań wojennych. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Markiem Mękiszakiem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Podcast dostępny jest na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: No widzisz, tak jest urządzony świat, że czas ucieka na zbyt chyżo. Cios. Ukryje zawód, uśmiech albo krzyk, choć każdy jest kowalem swojego losu.
1: Życie.
0: Życie jak alkohol wchodzi w grę.